Samuel Hasselhorn i Julius Drake na recitalu pieśni Klary i Roberta Schumannów. Słuchamy koncertu zarejestrowanego w Madrycie 8 października ubiegłego roku. Za nami wybrane pieśni Klary, no a teraz 6 poematów do słów Lenała i Rekwiem op. 9 Roberta Schumanna.

To były wybrane kompozycje Roberta Schumana, 6 poematów do słów Lenała i Rekwiem. Śpiewał Samuel Hasselhorn, na fortepianie grał Julius Drake. Sięgamy teraz po kolejny cykl pieśni Schumana, Liederkreis op. 39.

To był cykl Liederkreis, opus 39 Roberta Schumana. Śpiewał Samuel Hasselhorn, na fortepianie grał Julius Drake. I powoli zmierzamy do końca tego recitalu pieśni w wykonaniu artystów. Recitalu, który odbył się 8 października ubiegłego roku w Madrycie. Posłuchajmy jeszcze bisu.

Du bist wie eine Blume. To była pieśń Roberta Schumana, która tak zabrzmiała na bis w Madrycie w październiku ubiegłego roku. Śpiewał Samuel Hasselhorn, na fortepianie grał Julius Drake. Opuszczamy już Madryt, ale pozostajemy przy muzyce Roberta Schumana. Oto uwertura Manfred op. 115 w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia.

To była uwertura Manfred op. 115 Roberta Schumana. Grali muzycy orkiestry Sinfonia Varsovia, dyrygował Robert Trevino. Jeszcze jeden

Szumanowski akcent w tej części muzycznej nocy Euroradia. Oto kompozycja Widmung w opracowaniu na fortepian solo. Autorem tego opracowania jest Franciszek List.

Wysłuchaliśmy kompozycji Widmung Roberta Schumana w fortepianowym opracowaniu Franciszka Liszta. I na koniec jeszcze jedna kompozycja Schumana. Po pieśniach, muzyce orkiestrowej, pora na akcent kameralny. Oto jego kwartet smyczkowy A-dur, opus 41, numer 3 w wykonaniu muzyków Faust Quartet.

To był kwartet smyczkowy A-dur, opus 41, numer 3 Roberta Schumana. Grali muzycy Faust Quartet. I tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia, którą wypełniła muzyka Klary i Roberta Schumanów. Już za chwilę odsłona druga audycji.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest środa, trzeci dzień czerwca. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na drugą część muzycznej nocy Euroradia. Po szumanowskiej części pierwszej pora na muzykę Johannesa Brahmsa, wielkiego przyjaciela rodziny Szumanów. Usłyszymy jego pierwszą symfonię C-moll op. 68 w nagraniu Orkiestry Radia Norweskiego. Dyryguje Miguel Hart Bedoya.

To była pierwsza symfonia C-moll, op. 68 Johannesa Brahmsa. Grała Orkiestra Radia Norweskiego pod dyrekcją Miguela Harta Bedoi. Dzisiejsze spotkanie zakończymy akcentem kameralnym. Oto przed nami trio na obój, waltornie i fortepian w tonacji A-moll Karla Reinekego.

To było trio w tonacji A-moll, opus 188 Karla Reinekego. I tym kameralnym akcentem kończymy środowe wydanie muzycznej nocy Euroradia. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 3 godziny. Kłaniam się i do usłyszenia jutro, jak zwykle po godzinie 2 w nocy. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba.

0: Fantazja Polska.
1: Dzień dobry, w studiu Karol Furtak. Ponownie witam w audycji, w której słuchać będziemy w ogromnej większości polskich koncertów solowych z 20. stulecia. Mówię koncertów, bo akurat do tego dzisiejszego programu wdarły się dwie kompozycje tego typu, a wszystko za sprawą płyty Szymona Neringa, pianisty, płyty, która ukazała się w ubiegłym już roku, zatytułowanej Minimalist. Szymon Nering zarejestrował na niej dwie polskie kompozycje koncertujące. Partnerowała mu Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy, a były nimi pierwszy koncert fortepianowy Wojciecha Kilara oraz koncert na fortepian i smyczki op. 40 Henryka Mikołaja Góreckiego, od którego dziś rozpoczniemy. To utwór, w którego historię bardzo wyraźnie wpisane jest Polskie Radio. Przypomnę, że utwór został zamówiony i napisany w 1980 roku z inicjatywy Andrzeja

Chłopeckiego, a Górecki zadedykował go Elżbiecie Chojnackiej, która stała się także pierwszą wykonawczynią partii solowej. Potem w swoim bogatym i bujnym życiu artystycznym Elżbieta Chojnacka wielokrotnie prezentowała opus 40 Henryka Mikołaja Góreckiego, jak wspominała zresztą za każdym razem, gdy dane było jej, niezależnie od miejsca, wykonywać ten utwór, kończyło się to bisem. Gdy wsłucha się w muzykę Henryka Mikołaja Góreckiego, symboliczny powrót kompozytora do twórczości czysto instrumentalnej po dość długim okresie, łatwo zrozumieć, dlaczego publiczność tak entuzjastycznie reagowała i reaguje na te kompozycje. Można powiedzieć, że ten bardzo krótki koncert Góreckiego po prostu tętni życiem, ale gdy wsłucha się bardzo porządnie w te dwie części składające się na opus 40 Góreckiego, okaże się, że kompozytor, nawiązując do bardzo rozpoznawalnego już w latach 80. na całym świecie własnego stylu, bardzo precyzyjnie realizuje to, co zwykliśmy z perspektywy historii i tradycji nazywać techniką koncertującą. Bo istotnie, w pierwszej części, gdy instrument solowy wykonuje te wszystkie kapryśne i motoryczne, pędzące do przodu figury melodyczne, to orkiestra smyczkowa partnerująca soliście wykonuje raczej bardzo spokojny typ muzycznej narracji. Podobnie jest zresztą w przypadku tego, w jaki sposób Górecki myśli o tonalności, bo gdy jeden z tych dwóch współdziałających tu, współrywalizujących organizmów, prowadzi muzyczną narrację w bardzo pierwotnych, prymitywnych planach tonalnych, to ten drugi kontrastuje z nim, powołując się na bogatą chromatykę. Część druga z kolei to taneczne Wiwacze. Wiwacze, w którym Henryk Mikołaj Górecki bardzo wyraźnie nawiązuje do tego, co tak charakterystyczne dla jego muzyki, do tego, w jaki sposób odnosi się do bogatej, wielowiekowej tradycji muzyki polskiej. Allegro molto i rzeczone Wiwacze to dla porządku dwie części koncertu na fortepian i smyczki opus 40 Henryka Mikołaja Góreckiego, a obie dziś usłyszą Państwo w nagraniu Szymona Neringa, fortepian i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy.

Szymon Nering i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy wykonali koncert na fortepian i smyczki op. 40 Henryka Mikołaja Góreckiego. Zanim wrócimy dziś do nagrań z płyty Minimalist Szymona Neringa, ja zaproponuję Państwu muzykę par excellence romantyczną, tak dla kontrastu. Będzie to twórczość niejakiego Henryka Skirmunta, bardzo mało znanego dziś kompozytora, szlachcica urodzonego w 1869 roku. Generalnie Skirmunt odebrał bardzo porządne, mogłoby się wydawać, wykształcenie muzyczne. Studiował zarówno na Zachodzie, jak i w Sankt Petersburgu i był artystą zorientowanym na to, co nowe w kulturze muzycznej Europy w drugiej połowie XIX stulecia. W końcu, jako że zainteresowany był przede wszystkim muzyką wokalno-instrumentalną, gdy pisał swoje opery, zwykł o nich mawiać. Dramaty muzyczne. W jakimś sensie wyraźnie słychać to we fragmentach opery Pan Wołodyjowski, którą dziś zaproponuję Państwu, no właśnie, w formie wyjątków w nagraniach Magdaleny Stefaniak, sopran i Szymona Mechlińskiego, baryton. Zaczniemy od duetu zatem. Teraz w drogę nam brzmi jego tytuł, a artystom towarzyszy Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy.

To duet z opery Pan Wołodyjowski Henryka Skirmunta, opery napisanej na potrzeby Lwowskiego Teatru Operowego. Śpiewali Magdalena Stefaniak, sopran, i Szymon Mechliński, baryton, a towarzyszyła im Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauze. Wspomniałem Państwu, że słuchać będziemy wyjątków z tej opery. Mam przygotowaną zatem jeszcze arię. Arię zatytułowaną Ała, Ała. Tym razem usłyszą Państwo Szymona Mechlińskiego solo, a artyście, tak jak poprzednio, towarzyszy Orkiestra Polskiego Radia we Warszawie pod batutą Michała Klauze.

Ała, ała brzmi tytuł tej arii z opery, albo jak wolałby sam autor dramatu muzycznego pan Wołodyjowski. Tym autorem jest Henryk Skirmunt, a jego muzyka zabrzmiała właśnie w nagraniu koncertowym Szymona Mechlińskiego, baryton i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą jej byłego szefa artystycznego, Michała Klauzy. Na koniec muzyka czysto instrumentalna, zgodnie z zapowiedzią, bowiem powrócę z Państwem do nagrań z płyty Minimalist Szymona Neringa, któremu partneruje także Orkiestra Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy. Zabrzmi pierwszy z dwóch koncertów fortepianowych Wojciecha Kilara, utwór ukończony w 1997 roku, zamówiony przez Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. To jedno z emblematycznych dla muzyki Kilara dzieł. Całość rozpoczyna zatem statyczne preludium, rodzaj wstępu, który prowadzi do monumentalnego i uroczystego chorału dopowiedzianego jako largo religiosamente. Co ciekawe zresztą, Kilar wprowadza tu kilka gestów, które sugerują quasi-improwizowany charakter tej części. Części, która prowadzi do szybkiej i technicznie wymagającej, wirtuozowskiej zgodnie z tradycją wręcz, tokaty. Pierwszy koncert fortepianowy Kilara, kończąc naszą dzisiejszą audycję, zabrzmi zatem w nagraniu Szymona Neringa i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Przypomnę, zespół prowadzi Michał Klauza.

0: Pierwszy koncert fortepianowy Wojciecha Kilara zabrzmiał właśnie w nagraniu Szymona Neringa i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy. Tu stawiamy dziś kropkę. Ja zatem dziękuję Państwu za te wspólnie spędzone niemal 60 minut. No i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad uczuciami Boga. To tak, jakbyśmy znaleźli się w samym Jego sercu, zastanawiając się nad każdą Jego myślą, odczuciem, słowem, czułością, którą ma względem świata. Może warto czasami w taki sposób pomyśleć o Bogu, aby stał się On żywym, ożywiającym i obecnym. W dzisiejszej Ewangelii do Jezusa przychodzą saduceusze. Przychodzą do Niego jak zwykle z prośbą o wyjaśnienie, o zrozumienie, a niektórzy może tylko, aby Go sprowokować. I pytają Go o zmartwychwstanie. Co się stanie w niebie, jeśli kobieta przez niełaski życia miała 7 mężów. Jeden umierał, następnie miała kolejnego i kolejnego. Innymi słowy, z którymi będzie związana w Królestwie Niebieskim.

0: niebieskim. Jezus z ogromnym spokojem słucha ich pytania. To jest ten gest czułości i dobroci Boga. On traktuje poważnie twoje i moje pytania. On traktuje z całą powagą twoje i moje życie i serce i nie ma dla niego nic, co nie miałoby znaczenia. Dlatego każdy człowiek zasługuje na to, aby był wysłuchany. Nie tylko przez Boga, ale także przez drugiego człowieka, wszędzie tam, gdzie się pojawi. Na to pytanie, może trochę przewrotne, Jezus odpowiada, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Bóg jest Bogiem żywym. Gdzie spotykamy tego żywego Boga? Pierwszym i uprzywilejowanym miejscem, gdzie Go spotykamy, jest Jego Słowo. Bóg mówi w swoim Słowie. Tradycja podaje, że ojcowie Kościoła, także ojcowie pustyni, myślę tutaj na przykład o Orygenesie, świętym Hieronimie, znali oni całe Pismo Święte na pamięć. Całe Pismo Święte na pamięć, to znaczy nie potrzebowali księgi, ale dla innych stawali się księgą. To znaczy oni naprawdę myśleli słowem. Myśleli sercem, myślami samego Boga. Jak pięknie by było, aby wszyscy ludzie wiary właśnie myśleli słowem. Rozkochali się w tym słowie. Może warto po raz kolejny wziąć do ręki Pismo Święte i posłuchać, jak żywy Bóg mówi do mnie, jak zaprasza mnie do dialogu, jak mogę czytać Jego Słowo, ale także doświadczyć, jak On z czułością czyta mnie. Bóg, który z pasją, jak najlepszą książkę, czyta historię mojego życia i jest w niej obecny. Żywego Boga spotykamy także w Eucharystii. Warto o tym przypomnieć w tym tygodniu, kiedy zbliżamy się do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, do uroczystości Bożego Ciała, żeby oświadomić sobie, że Bóg ma swój dom, że jest w Eucharystii, że nieustannie przychodzi i zawsze będzie przychodził do nas. Niech nasze trwanie przy Bogu będzie zawsze decydowało o naszym sposobie myślenia, działania i postępowania. I wzruszajmy się tą wielką dobrocią Boga, który na tysiące sposób zaprasza nas do wejścia w głąb Jego serca.
1: Mówił ksiądz Adam Wiński.

0: Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy, jest punktualnie 6:00. Zespół poranny wita Państwa tym czerwcowym świtem. Dziś jesteśmy w składzie Elżbieta Malinowska za konsoletą, w reżyserce także wydawczyni Katarzyna Fitz-Williams. Muzykę wybrała Magdalena Łoś, a przed mikrofonem Marcin Pesta. I wspólnie kłaniamy się Państwu, mówimy dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Mamy środę, 3 czerwca, to 154 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt pojawiło się na horyzoncie 19 minut po czwartej, zajdzie o 20:49, a tym samym dzień będzie trwał 16 godzin i 30 minut. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów: Andrzeja, Franciszka, Jana, Karola, Leszka, Macieja oraz Tamary. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Roweru, zachęcający do aktywności fizycznej i korzystania z ekologicznych środków transportu. To także Dzień Dobrej Oceny, przypominający o znaczeniu rzetelnej oceny w edukacji i w pracy, oraz Światowy Dzień Savoir-Vivre, podkreślający wartość kultury osobistej

0: i dobrych manier w codziennych relacjach.
1: Pogoda.
0: Na północnym wschodzie dziś zachmurzenie małe i umiarkowane i tam na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko początkowo w centrum rozpogodzenia. Opady deszczu przemieszczające się od zachodu ku centrum kraju, a po południu na zachodzie i Śląsku burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na południowym zachodzie, około 22 na wschodzie, do 25 stopni w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, wschodni, w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę.

0: Dziś na to muzyczne dzień dobry, presto z czwartego koncertu brandenburskiego G-dur Jana Sebastiana Bacha w pełnym temperamentu wykonaniu Ensemble 1700 pod dyrekcją Dorotee Oberlinger. Jest 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Od 45 lat jako pierwszy pokazuje filmy twórców, którzy później kształtują obraz polskiego kina. To tutaj swoje debiuty prezentowali m.in. Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Dariusz Gajewski, Jan P. Matuszyński czy Ksawery Żuławski. O tym, po jakie tematy sięgają dziś młodzi filmowcy i czego można się spodziewać po 45. Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi Film. Porozmawiamy w poranku po 8.30 z dyrektorką programową tego wydarzenia, Anną Serdiukow. Opowiemy o przygotowaniach do drugiej odsłony festiwalu Lublin Miasto Literatury, który połączy spotkania autorskie, dyskusje, warsztaty i wydarzenia muzyczne.
2: Też jesteśmy z tego szczęśliwi, że idea, która ten festiwal ukształtowała, również jest niecodzienna, bo zdanie, z którego wyrastamy, idea, ten bon mot, jest troszeczkę kontrowersyjne, trochę przewrotne, a brzmi: różnica pomiędzy prozą a poezją jest iluzją.
0: Zaprosimy Państwa do lektury książki o współczesnej Warszawie, widzianej z perspektywy ludzi żyjących na obrzeżach systemu, książka autorstwa Filipa Kalinowskiego. Wybierzemy się też na wystawę zdjęć Tomka Sikory z maestro Jerzym Maksymiukiem w roli portretowanego. Swoje kulturalne rekomendacje przedstawi tancerka i choreografka Romana Nagapczyńska, a nasza językoznawczyni dr Agata Honcia zatrzyma się przy pewnym czasowniku.
3: Pani wierzy w miłość, przyjaźń i wzajemne zaufanie? Wypalił jednym tchem.
0: Będą też zaproszenia na festiwal Efemera i przedpremierowo posłuchamy najnowszej płyty Bruce'a Liu. No i jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje, czyli wiersz na dzień dobry, przegląd prasy dziś w wydaniu Jerzego Kisielewskiego, kalendarium, a także płyta tygodnia, najnowszy album Adama Golki o intrygującym tytule Chopin bez Chopina.

0: To była trzecia część sonaty skrzypcowej G-dur Edwarda Grieg'a, ale w opracowaniu na skrzypce i orkiestrę. Solistą był Henning Kragerup, któremu towarzyszyła Tromsø Chamber Orchestra. Dwójkowy poranek jest kwadrans po szóstej.
1: Kalendarium.
0: W 1793 roku urodził się Antoni Malczewski, poeta i alpinista, autor pierwszej polskiej romantycznej powieści poetyckiej Maria. Z kolei 85 lat temu na świat przyszedł Janusz Muniak, muzyk jazzowy, saksofonista, flecista, aranżer i kompozytor, jeden z pionierów free jazzu w Europie. A jakie jeszcze rocznice znajdziemy w kalendarzu pod datą 3 czerwca?
2: Tym razem obejdzie się bez telefonu do przyjaciela. Nie musimy też grać w głuchy telefon. Wystarczy, że powiem, że w 1880 roku Alexander Graham Bell przeprowadził przy użyciu swego fototelefonu pierwszą w świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną.
3: Do amerykańskiego urzędu patentowego przybył pan Alexander Graham Bell. Znany już skądinąd jako nauczyciel głuchoniemych, jako znawca, jeśli tak można powiedzieć, istoty mowy, i pan Bell zgłosił się do tegoż urzędu, chcąc opatentować urządzenie.

0: Nie do przenoszenia dźwięków na odległość. Urzędnicy spełnili swój obowiązek, wniosek został złożony. Myślę, że pan Aleksander Bell wyszedł zadowolony z tego urzędu. A tego samego dnia, tylko bodaj 2 czy 3 godziny później, do tego samego urzędu przybył inny pan.
1: Tym panem był pan Gray i pewnie pluł sobie w brodę, że wstał za późno, bo jednak czas i urząd patentowy zagrały na korzyść Bella. Coś czuję, że gdyby Georges Bizet miał taką możliwość, to długie godziny spędzałby na rozmowach telefonicznych. Ale co, gdyby w jego ręce trafił smartfon? Czy on w ogóle miałby wtedy czas, żeby stworzyć Poławiaczy Pereł czy Carmen? Georges Bizet zmarł w 1875 roku, a to opowieść o Carmen.
2: Opera po swojej prapremierze zakończyła się gigantyczną klapą i ta klapa prawdopodobnie przyczyniła się do tego, że kompozytor zmarł bardzo wcześnie, nie dożywszy 40 urodzin.
3: Taka jest pewnego rodzaju tradycja opowieści o Carmen, że Bizet ze zgryzoty umiera niedługo po premierze.
2: 3 miesiące chyba minęły.
3: 33 przedstawienia Carmen się odbyły, co już pokazuje, że to niekoniecznie była taka klapa, skoro grano to 33 razy z rzędu. Kiedy premiera jest nieudana, to możemy wyróżyć długi i piękny los tego tytułu na scenach dosłownie całego świata.
1: Mało znane fakty z opery Carmen znajdą Państwo w jednym z odcinków podcastu Anatomia Opery Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka. Z kolei 136 lat temu zmarł Oskar Kolberg, etnograf i kompozytor, znawca pieśni ludowych, uznawany za twórcę polskiej etnografii i folklorystyki.
4: Wywodził się z rodziny o tradycjach inteligenckich, był synem profesora Uniwersytetu Warszawskiego. W Warszawie się urodził w 1814 roku. Otrzymał staranne wykształcenie muzyczne w zakresie gry fortepianowej i teorii. Był uczniem m.in. Elsnera i Dobrzyńskiego. Studiował też w Berlinie. Potem wrócił do Warszawy po tych studiach i zetknął się z nurtem muzyki, można powiedzieć, domowej, bardzo wtedy popularnej. To jest okres po powstaniu listopadowym, kiedy ten nurt rodzimej tradycji twórczości był bardzo żywy.
1: Jako pierwszy zebrał i usystematyzował według regionów rodzimą kulturę ludową w dziele zatytułowanym Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. No, gdyby dzisiaj chciał opowiedzieć o tym na TikToku, tytuł musiałby być jednak krótszy. W 1906 roku urodziła się Josephine, czy jak to woli, Josephine Baker, francuska piosenkarka i aktorka, słynna tancerka paryskich kabaretów i rewii.

0: Ciekawy jestem, czy pani Baker jeździła rowerem. Chyba powinna, bo urodziła się 3 czerwca, czyli w dniu, który jest Światowym Dniem Roweru.
1: Zaczęło się na początku XIX stulecia, chociaż jak z wieloma wynalazkami bywa, zawsze i wcześniej byli pomysłowi ludzie, którzy wyobrażali sobie taki wehikuł złożony z dwóch kół umieszczonych jedno za drugim, z ramy, z kierownicy. No, nie za bardzo wyobrażali sobie pedały.
0: A jednak pedały to ważna część roweru, chociaż moim zdaniem nieco niedoceniona przez kierujących rowerami elektrycznymi.
2: Najważniejsze wydarzenia, jakie zapisały się w historii kultury i muzyki 3 czerwca, przypomniał Jakub Jamrozek.

0: jeden z najbardziej poruszających momentów w historii opery. Aria Orfeusza z opery Christopha Willibalda Glucka, Orfeusz i Eurydyka, śpiewał brytyjski kontratenor Justin Davis, któremu towarzyszył zespół La Nueva Musica pod dyrekcją Davida Batesa. Środowy poranek, 24 minuty po 6. Jak udało nam się dowiedzieć, prace Edwarda Dwórnika, w tym niepokazywane wcześniej rysunki jego autorstwa, będzie można od października podziwiać na Górnym Śląsku, Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku. Udało się pozyskać zgodę na prezentację dzieł tego wybitnego artysty, zaznacza szefowa galerii Nina Giba.
1: Radiowa Dwójka jako pierwsza może to usłyszeć z takim wyprzedzeniem, że no rzeczywiście możemy zaprosić na wystawę, która pokazuje dwie indywidualne ekspozycje, ale tak naprawdę to jest jedna wystawa, pracę Apolonii Dwórnik i jej ojca Edwarda Dwórnika. Wystawa, która odsłoni przed naszą publicznością niepublikowane rysunki Edwarda Dwórnika, ale także też te jego klasyczne obrazy, na tyle, na ile nasza sytuacja pozwoli, bo taka ciekawa koincydencja, że jesteśmy porównywani z MSN-em i chyba w tym samym czasie wpadliśmy na ten sam pomysł, ponieważ Edward Dwórnik zostanie chwilę wcześniej, jego duża wystawa otwarta w MSN-ie.
0: To była zapowiedź ekspozycji, która jesienią trafi do Rybnika. W przestrzeniach Galerii Sztuki Rzeczna będzie można zobaczyć nie tylko znane prace Edwarda Dwórnika, jednego z największych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku, ale także rysunki dotąd nie prezentowane publiczności. Wystawa obejmie również dzieła Apolonii Dwórnik, tworząc taki interesujący dialog między twórczością dwóch artystycznych osobowości, ojca i córki. Ekspozycja zostanie otwarta 9 października.

0: Niektórzy z Państwa dopiero planują wakacje, a to było muzyczne wspomnienie włoskiej podróży Feliksa Mendelssohna, pełne światła, temperamentu i młodzieńczej radości. Finał jego czwartej symfonii Adur włoskiej grała London Symphony Orchestra pod batutą Johna Eliota Gardinera. Poranek dwójki jest 6:32.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Po raz kolejny w tym tygodniu posłuchamy wiersza Anny Piwkowskiej z tomu Prześwity w wykonaniu samej autorki. Za tę książkę poetka otrzymała w miniony weekend w Bydgoszczy nagrodę imienia Kazimierza Hoffmana KOS. Anna Piwkowska zadebiutowała w 1989 roku tomem Szkicownik. Ma w swoim dorobku kilkanaście tomów wierszy. Wcześniej otrzymała m.in. nagrodę imienia Georga Trakla czy Cypriana Kamila Norwida oraz nagrodę poetycką Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz. Wiersze z tomu Prześwity powstawały w ostatnim okresie, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Na ukraińskim froncie walczą także kobiety. To uświadamia nam, że tak było zawsze. O tym Anna Piwkowska pamięta i o tym pisze w swoich wierszach.
2: Widziałam taki reportaż, młoda dziewczyna w hełmie żołnierskim i spod tego hełmu wysuwający się złoty lok. Piękna taka twarz, naprawdę jak z Botticellego i ten złoty lok. I pomyślałam sobie, że piękno na wojnie to jest coś, co rzadko się zdarza, ale to jest właśnie może coś takiego, co także w jakimś sensie ocala dobro. W tym tomie jest także dużo wierszy o miłości, dużo wierszy o takim sensie, który ocala świat, w duchu Helderlina, który pytał, cóż po poecie w czasie marnym. To myślę, że tutaj też jest taka właśnie odpowiedź, że właśnie w tym czasie marnym, który teraz mamy, bardzo potrzebny jest nam sens, bardzo potrzebne jest nam piękno i bardzo potrzebna jest nam miłość, wiara w te rzeczy, bo tylko piękno, miłość i sens mogą ocalić świat. Te Amazonki były jakimś rozwiązaniem. Strojne w broń Artemidy, zwinne Amazonki były przeciw ciemności jakimś rozwiązaniem. Kiedy strop się zapalał, jakby był ze słomki, gdy miedź się roztapiała, pękały wiązania, gdy noce nadchodziły zimne i surowe, zachwycały je ślady drobne, turkusowe, na stygnących posadzkach. Patrzyły zdumione na ten cud, splot chemiczny, z brązu wysączone kolory. W każdej bitwie umiały zobaczyć ślad czułości, zew piękna, znak przeciw rozpaczy. Także dzisiaj w piwnicy, wśród trupów, przy drogach, w prowizorce szpitali, w szybkim proszu Bocha, niosą wojnie i winie niepojętą łaskę. Miękki lok, złote runo ukryte pod kaskiem.
0: Kolejnego wiersza Anny Piwkowskiej w wykonaniu poetki posłuchamy jutro, ale później niż zwykle, bo o godzinie 7:20, będzie to wiersz zatytułowany Barwinek. A my w poranku szybciutko sięgamy po muzykę Fryderyka Chopina, dziś w polskim wykonaniu.

To był słynny pierwszy Polonesa Dur, opus 40 Fryderyka Chopina, streszczający ducha rycerskiego w interpretacji Rafała Blechacza, zwycięzcy 15 konkursu chopinowskiego w Warszawie z 2005 roku, czyli już minęło 21 lat, proszę Państwa. Środowy poranek za 20 minut siódma. Czy literatura potrafi przekraczać granice nie tylko między gatunkami, ale też między ludźmi i sposobami myślenia? W Lublinie trwają przygotowania do drugiej odsłony festiwalu Lublin Miasto Literatury, który połączy spotkania autorskie, dyskusje, warsztaty i wydarzenia muzyczne. Tegoroczny program opiera się na czterech filarach: prozie, poezji, non-fiction i przekładzie, ale organizatorzy chcą rozmawiać przede wszystkim o tym, co wymyka się prostym podziałom. Różnica pomiędzy prozą a poezją to iluzja i to jest, to hasło stanie się początkiem rozmowy o granicach obecnych w języku, kulturze i

0: i naszej wyobraźni.
1: Drodzy Państwo, jesteśmy przekonani, pewni i wiemy już na pewno, że druga edycja Festiwalu Lublin Miasto Literatury się odbędzie i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Rafał Rutkowski, twórca Festiwalu Lublin Miasto Literatury. Też jesteśmy z tego szczęśliwi, że idea, która ten festiwal ukształtowała, również jest niecodzienna, bo zdanie, z którego wyrastamy, idea, ten bon mot, jest troszeczkę kontrowersyjne, trochę przewrotne, a brzmi różnica pomiędzy prozą a poezją.

0: Zadali pytanie o nośnik. Czy przypadkiem proza, poezja czy gatunki literackie, formy literackie nie są nośnikiem? A jeżeli są nośnikiem, to czego są nośnikiem? Na pewno są nośnikiem emocji, mogą być nośnikiem wyobraźni. I jeżeli tak do tego podejdziemy, to chyba to jest takie cofnięcie się do źródeł, chyba mi się wydaje piękne, czy do źródeł właśnie tej literackości, jakby tego naszego zmysłu, który chce opowiadać historię, który chce tworzyć nowe jakości. Także na tej myśli opieramy tegoroczny festiwal i mamy nadzieję, że to otwarcie, do którego chcemy się przywiązać, jest otwarciem nie tylko na jedną stronę świata, ale na wszystkie strony świata. W tym roku doświadczymy bezwarunkowo, bo ten nacisk na tą międzynarodowość i na właśnie tą wielostronność chcemy położyć, to może oddam teraz głos Pawłowi Hadrianowi, który powie nam o tej naszej wielostronności. Chyba z takim azymutem troszeczkę na południe, mi się wydaje, prawda?
1: Paweł Hadrian, twórca festiwalu Lublin Miasto Literatury.
2: Ta iluzja, o której mowa jest w haśle festiwalu, to też jest trochę o tym, czy podziały i granice mentalne, ale też geograficzne są realne, czy są iluzoryczne. I w tym roku szczególnie chcemy oddać głos osobom z globalnego południa. Chcemy wprowadzić w dyskurs lubelski, literacki, literaturę dekolonialną, literaturę, która kontestuje trochę takie przyjęte schematy myślowe w Europie. I chcemy wsłuchać się w głos innych, dać im platformę do tego, żebyśmy mogli się wzajemnie bardziej zrozumieć.
0: Ja jeszcze tylko zaznaczę, że chyba to otwarcie też jest bardzo istotne, bo język, którym operujemy, z którym się komunikujemy ze światem, to nie tylko język krajów dalekich, ale czasami musimy się nauczyć języka przede wszystkim z samym sobą, a może i z ludźmi, którzy bardziej tego potrzebują. I chyba tu jest ten moment, na który też chcemy zwrócić uwagę, na język otwarty. Tak chyba najlepiej go określić. Język, który pozwala wszystkim ludziom mieć szansę, możliwość zrozumienia tego, co chcemy wyartykułować, bo znaczy ja od tego trochę wychodzę, że dobrze przemyślane myśli to są myśli, które są zestrojone zarówno z sercem, zarówno z umysłem, jak i z językiem, którym operujemy. To może tak patrząc społecznie na to, warto to serce również otworzyć dla ludzi, którzy bardziej tego potrzebują i to jest ta kwestia, o której może powiem.
3: Magdalena Łuczyn, twórczyni festiwalu Lublin Miasto Literatury.
4: Projektujemy festiwal Lublin Miasto Literatury, aby był on otwarty, inkluzywny i jak najbardziej różnorodny. W tym roku nawiązaliśmy współpracę ze społecznością osób głuchych, więc z pewnością będą wydarzenia nie tylko tłumaczone na polski język migowy, ale także współorganizowane z osobami niesłyszącymi. Też zależy nam, tak jak i w ubiegłym roku, aby zachęcić do uczestnictwa w festiwalu młodzież, dlatego jeszcze więcej będzie oferty warsztatów i spotkań przeznaczonych dla młodzieży.
0: A ja może jeszcze wrócę do tego momentu, który trochę nas wyróżnia, bo również w tym roku mamy możliwość przyznania nagrody festiwalu, a w tym roku ta nagroda będzie również nietuzinkowa, bo chyba takiej nagrody jeszcze w naszym kraju nie było. Będzie to nagroda za najlepszą antologię. To też jest troszeczkę tajemnicze, ale nagrody za antologię jeszcze się nie spotkałem, żeby taka była osobna jako przyznawana, także nasze jury w tym roku się na pewno tym tematem zajmie. I też ciekawostką jest, że po pierwszej edycji festiwalu byliśmy zaskoczeni pozytywnym feedbackiem z całej Polski i na tej kanwie tego naszego może niedużego, ale takiego na naszą miarę sukcesu pozyskaliśmy wspaniałych partnerów, takich partnerów jak Fundacja Olgi Tokarczuk, z którą zawiązujemy współpracę, z Fundacją Wisławy Szymborskiej, z Dziennikiem Literackim, Nowym Tworem Instytutu Książki, z Polskim Pen Clubem, z Festiwalem w Uppsali, w którym Magda gościła i przetarła szlaki, żebyśmy tą międzynarodowość jeszcze otworzyli również na północne strony. Także zyskanie tych partnerów, którzy się do nas zgłosili, którzy wsparli nas, tak naprawdę, bo w tym roku trochę jesteśmy festiwalem potrzebującym, bo nie mamy takich możliwości jak rok temu, ale okazało się, że właśnie to pokłosie tego naszego małego sukcesu jest właśnie w tej formie, że mamy wsparcie naszych partnerów i mamy możliwość zrobienia naprawdę czegoś przebojowego, czegoś innego, bo ta inność to raz, że właśnie wyjątkowa nagroda, dwa, język otwarty, oddanie mu, można powiedzieć, prymatu i zastanowienie się tak naprawdę nad tym, jak ta iluzja i jak ta filozofia twórcza w związku z tą ideą, różnica pomiędzy prozą a poezją i iluzją, jak ona tak naprawdę konstruuje nas samych, konstruuje nas jako artystów, jako czytelników. I może pozwolę sobie tak mniej więcej parę nazwisk przytoczyć, bo zaskakująca jest nasza kapituła, naszego jury w konkursie. Szymon Kloska, redaktor naczelny Dziennika Literackiego. Magdalena Kiecińska, była redaktorka naczelna pisma o nazwie Pismo, zresztą bardzo znanego i legendarnego. Oraz Opal Cikła, nasza lubelska autorka, która jest laureatką Silesiusa za debiut. Także w takim też nieoczywistym gronie będziemy tą antologię wyławiać. Nie wiem, czy z tego roku, czy sprzed kilku innych, zresztą regulamin się ukaże. okaże za jakiś czas. I wśród gości staramy się po prostu tą różnicę podkreślić i skłonić do tego, od czego wychodzę, żeby zastanowić się nad nośnikiem literatury, nad nośnikiem może ogólnie sztuki, bo chyba to jest tutaj najważniejsze.

0: Z czego to wszystko się bierze, jaka jest tożsamość tego piękna, jaka jest jego genealogia, jaka jest jego ta pierwsza stwarzająca możliwość. Także Joanna Bociąg, Agnieszka Budnik, Renata Bożek, Opal Sikła, Olga Drenda, Rafał Gawin, Magdalena Kicińska, Szymon Kroska, Dariusz Misiuna, Jakub Nowak, Piotr Sadzik, Adam Wideman i wielu, wielu innych autorów i autorek, których byśmy chcieli współtworzyć z nimi festiwal.
1: Drugi festiwal Lublin Miasto Literatury odbędzie się w dniach 25-27 września, oczywiście w Lublinie. Organizatorzy zapraszają do wspólnego odkrywania literatury, która inspiruje, porusza i otwiera na nowe perspektywy.

0: Słuchaliśmy finału sonaty wiolonczelowej D-dur, jednego z ostatnich utworów kameralnych Ludwiga van Beethovena. Steven Isserlis na wiolonczeli oraz Robert Lewin przy fortepianie historycznym. To jest środowy poranek dwójki, za 8 minut siódma.
1: Słowo się rzekło.
0: A niektóre słowa pojawiają się nagle i błyskawicznie zdobywają popularność. O jednym z takich czasowników opowie dziś nasza językoznawczyni dr Agata Honcia.
2: Niedawno dostałam wiadomość takiej treści. Ja, słuchacz, mam pytanie o chętnie teraz przez dziennikarzy stosowany czasownik wypalił w znaczeniu powiedział coś. O ile mnie zmysł językowy nie myli, wypalić to niespodziewanie powiedzieć coś głupiego i kompromitującego. Koniec cytatu. Niniejszym odpowiadam. Ma pan rację i nie ma pan racji jednocześnie. Słowniki języka polskiego nie są zgodne co do znaczeń przenośnych czasownika wypalić. W źródle A czytamy, że wypalić to powiedzieć coś bez namysłu. Źródło B podaje definicję: powiedzieć coś śmiało, szybko, bez namysłu, wygarnąć. Źródło C notuje: wypalić, powiedzieć coś raptem, gwałtownie, palnąć, rzadziej także napisać coś ze swadą. Według zaś źródła D, wypalić to i powiedzieć coś gwałtownie, z dużą dozą emocji, i powiedzieć coś niestosownego, wystąpić z czymś w nieodpowiednim momencie. Znaczenia te z całą pewnością łączy gwałtowność i szybkość wypowiedzenia, czyli no, tego właśnie wypalenia słów. Powstaje jednak pytanie takie, czy ta szybkość musi się bezwzględnie wiązać z brakiem namysłu i spaleniem na panewce, że sobie pozwolę na ten niezbyt udany dowcip. Czy zawsze wypalone słowa muszą być niezbyt mądre? Myślę, że niekoniecznie. Posłuchajmy takich zdań. Pani wierzy w miłość, przyjaźń i wzajemne zaufanie? Wypalił jednym tchem. Albo za chwilę wypali mi parę słów na temat chodzenia z gołą głową. Albo mama wypaliła mi takie kazanie o pracy i zarobkach, że się przestraszyłem. Zgadzam się więc z panem całkowicie, że wypalić to powiedzieć coś szybko i zwykle niespodziewanie. Pospolicie mówiąc, wypalić z grubej rury, wyrazić się ostro i dosadnie i zaskoczyć czymś rozmówcę. Waham się jednak co do tego, że wypalić można wyłącznie z czymś niedorzecznym. Wypalone słowa mogą nieść odświeżającą prawdę. Ale też całkowicie utożsamiam się z opinią, że wypalić jest szczególnym rodzajem powiedzenia czegoś, a nie powiedzeniem w ogóle. Wypalić coś to powiedzieć szybko i niespodziewanie, tak jak wtedy, gdy ktoś wypali komuś policzek, czyli gwałtownie uderzy go w twarz, albo wypali konkura, czyli oświadczy się. Równie często bywa to niespodziewane. Do usłyszenia.
0: No a w poranku zupełnie spodziewane kolejne spotkanie z dr Agatą Honcią już w najbliższy poniedziałek. Tymczasem przed nami do siódmej wariacje na temat Casta Diva z opery Norma Belliniego autorstwa Jeana Baptisti Arbana. Solową partię trąbki gra Alison Balsam, której towarzyszy Gothenburg Symphony Orchestra pod dyrekcją Edwarda Gardnera.

0: Autopromocja.
1: Finał wiosennej odsłony Gdańskiego Festiwalu Organy Plus to szansa, by poznać wschodzącą gwiazdę światowej organistyki, niemieckiego wirtuoza Jana Libermana. We franciszkańskim kościele Świętej Trójcy grać będzie słynne dzieło organowe Bacha. Wieczór zakończy wielka pasakalia c-moll. Na transmisję zapraszam dziś o 20:00. Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
2: Właśnie minęła 7:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Leif Uwe Ansnes.
2: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitz-Williams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy raz jeszcze. Będziemy z Państwem do 9:00.
4: Poranek dwójki.
2: A dziś jest środa, 3 czerwca, to 154 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt zajdzie o 20:49. Dzień będzie trwał 16 godzin i 30 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Andrzej, Franciszek, Jan, Karol, Leszek, Maciej oraz Tamara. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Wśród dzisiejszych świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Savoir-Vivre, promujący dobre maniery. Dziś także Dzień Dobrej Oceny, przypominający o znaczeniu rzetelnej oceny w edukacji i w pracy, oraz Światowy Dzień Roweru, zachęcający do aktywnego i ekologicznego stylu życia. Pora na pierwsze dziś wiadomości kulturalne, które przedstawi Maria Czok.
5: Dzień dobry Państwu. Była minister kultury Hanna Wróblewska od czerwca jest pełnomocniczką do spraw sztuki współczesnej na Zamku Królewskim na Wawelu. O objęciu stanowiska poinformowała na platformie społecznościowej, co potwierdziła również instytucja. Do zadań Hanny Wróblewskiej będzie należeć opracowanie długofalowej strategii prezentacji sztuki współczesnej w przestrzeni.

0: zamku na Wawelu i jego oddziałach. Będę nad nią pracować wspólnie z dyrekcją, Kolegium Kustoszy oraz zespołem zamku. Będę też poszerzać współpracę z innymi instytucjami i jednostkami naukowymi, dbając o widzialność i kontekst sztuki dawnej i tej współczesnej, poinformowała była minister. Wcześniej Hanna Wróblewska pracowała na stanowisku wicedyrektorki do spraw naukowych i wystawienniczych w Muzeum Getta Warszawskiego, a przez 11 lat kierowała także Narodową Galerią Sztuki Zachęta. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki został uhonorowany odznaką Solidarności i Praw Człowieka. Białoruski opozycjonista odebrał wyróżnienie podczas drugiego forum kościuszkowskiego w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Reżim w Mińsku wielokrotnie skazywał Alesia Białackiego na więzienie za działalność na rzecz praw człowieka i demokratycznych przemian na Białorusi. Odbierając odznaczenie, Aleś Białacki podkreślał, że Białorusini muszą nadal walczyć o zmianę systemu w swoim kraju.
1: Dla mnie to jest wielki zaszczyt, bo przed tym te nagrody otrzymywali założycieli ruchu Solidarność i kiedy ja byłem młodym, to oni dla nas na Białorusi byli takimi naprawdę bohaterami.
0: Forum Kościuszkowskie jest poświęcone współpracy Polski z białoruską opozycją. Pełniąca obowiązki dyrektorki Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku Magdalena Mistat podkreśla, że w tym roku skupia się na roli kultury w budowaniu dialogu i więzi między społeczeństwami.
2: Ale również pamiętamy o tym, że ta ścieżka myślenia demokratycznego Białorusi to również wspieranie diaspor. Cieszymy się bardzo, że ECS jest postrzegany jako dom dla Białorusinów, którzy przebywają w Gdańsku.
0: Podczas drugiego forum kościuszkowskiego w Europejskim Centrum Solidarności Krzyżem Dobrosąsiedztwa uhonorowano Lecha Wałęsę. W imieniu byłego prezydenta odznaczenie odebrał jego syn. 85 lat temu urodził się Janusz Muniak, wybitny jazzman i saksofonista, aranżer oraz kompozytor. Był jednym z pionierów free jazzu w Europie, bywa nazywany sercem polskiego jazzu i ojcem chrzestnym kilku pokoleń muzyków jazzowych. W latach 60. i 70. Janusz Muniak grał w grupach Tomasza Stańki, Krzysztofa Komedy, Andrzeja Trzaskowskiego i Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Ten w odcinku autorskiej audycji Trzy kwadranse jazzu przeprowadził z Januszem Muniakiem taką oto rozmowę.
3: Twoja ulubiona czynność?
4: Żyć po prostu.
3: Doskonale. Twoja największa kompromitacja?
4: No pamiętam sobie ostatnie nagranie. No ja wiem, ja jestem idealny człowiek.
3: A co uważasz w takim razie za swoje najbardziej udane przeżycie?
4: No, chyba ostatni koncert ze Stańką w Filharmonii Narodowej.
3: Ulubiony muzyk?
4: Dla mnie Coltrane.
3: Ulubiona płyta?
4: W zasadzie wszystkie płyty Coltrane'a są znakomite. Najlepiej słucham tej muzyki.
0: Janusz Muniak urodził się 85 lat temu. Odszedł 31 stycznia 2016 roku w wieku 74 lat. Administracja Donalda Trumpa wyda 5 milionów dolarów z pieniędzy podatników na pokrycie grubą warstwą złota czterech posągów w Waszyngtonie. Biały Dom uzasadnia wydatek chęcią uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Sprawa budzi oburzenie.
5: Donald Trump od początku drugiej kadencji dekoruje i przebudowuje Biały Dom oraz poświęca wiele uwagi remontom w stolicy. Tym razem wziął się za słynne rzeźby znane jako sztuka wojny i sztuka pokoju. Wielkie konne kompozycje stojące przy drogach wokół pomnika Lincolna. Urząd Parków Narodowych podpisał w połowie kwietnia kontrakt z pracownią złotniczą z Maryland na pokrycie figur wyjątkowo grubą warstwą 24-karatowego złota. Kontrakt przyznano bez przetargu w trybie pilnym, powołując się na konieczność ukończenia prac przed 4 lipca. Czyli 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości. Łącznie na rzeźby zostanie nałożone 25 kg złota. Trump wydał już 95 milionów dolarów na projekty upiększania Waszyngtonu. Krytycy zarzucają mu, że pieniądze podatników przeznacza na złocone projekty wizerunkowe, podczas gdy ogranicza wydatki na opiekę zdrowotną i pomoc najuboższym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: I tą informacją kończymy pierwszy serwis, kolejny już o 9:00. Więcej informacji jak zawsze na naszej stronie polskieradio-dwójka.pl.
6: Pogoda.
7: Na północnym wschodzie zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, tam też na ogół bez opadów. W pozostałych regionach no, trochę więcej chmur i opady deszczu przemieszczające się z zachodu w głąb kraju. Po południu na zachodzie i Śląsku możliwe burze, lokalnie także z gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na południowym zachodzie do 20.

0: do 5 stopni w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu i południowego wschodu. Podczas burz porywy mogą osiągać 75 km na godzinę.
1: Reklama.
2: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
11: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
10: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
12: Cicho, wiem.
1: Reklama.
0: Środowy poranek dwójki, 9:09. Pora najwyższa na naszą płytę tygodnia. Album Adama Golki o intrygującym tytule Chopin bez Chopina. Ten polsko-amerykański pianista zestawia na tym albumie utwory różnych kompozytorów, od Brahmsa po Gershwina i Szpilmana, odnajdując w nich ślady estetyki i wrażliwości kojarzonej z muzyką Fryderyka Chopina. Osobista i inspirująca muzyczna opowieść o związkach, które nie zawsze są oczywiste tak na pierwszy rzut oka. No i by ten krążek zdobyć, prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Nagrodą dodatkową jest dziś album Julii Łozowskiej Heritage z utworami Beethovena, Schumana i Chopina. No a przed nami najnowszy album Adama Golki.

0: Siódmą etiudę opus 40 z cyklu 8 etiud koncertowych Nikołaja Kapustina z naszej płyty tygodnia Chopin bez Chopina grał polsko-amerykański pianista Adam Golka. Wciąż czekamy na zgłoszenia mailowe, no bo ten album w tym tygodniu może być państwa. Poranek dwójki at polskieradio.pl. A prawie kwadrans po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: Jak zawsze do dziewiątej jeszcze mnóstwo tematów mamy dla państwa. W tej godzinie zaprosimy do lektury książki o współczesnej Warszawie widzianej z perspektywy ludzi żyjących na obrzeżach systemu, książce autorstwa Filipa Kalinowskiego.
2: Przestawiłem sylaby w słowie Warszawa. Dobrze to zagrało z treścią tej książki i w ogóle to słowo jest takie namacalne i podobnie jak ta książka trochę może nawet konfrontacyjno, jakieś takie brudnawe. Pasuje mi to. Szawarwa.
0: Swoje kulturalne rekomendacje przedstawi tancerka i choreografka Ramona Nagapczyńska.
3: Jak dla mnie Markus Orn jako jeden z niewielu znanych mi artystów w ogóle, a tym bardziej artystów teatru, ma odwagę eksplorować granice tego, co wolno mówić i wolno przedstawiać.
0: Będą też zaproszenia na festiwal Efemera i przedpremierowo posłuchamy najnowszej płyty Bruce'a Liu. A po ósmej wybierzemy się na wystawę zdjęć z maestro Jerzym Maksymiukiem w roli portretowanego. Za aparatem stanął Tomek Sikora.
4: Siedzieliśmy sobie u niego, on siedział na swoim tronie, tak to nazywam, nie ruszał się stamtąd, ale gesty, które z niego, które powstawały podczas tej rozmowy, wystarczyły, żeby oddać jego charakter.
0: Sprawdzimy także, jakie atrakcje znalazły się w programie jubileuszowego 45. Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie, a już za chwilę autorski przedświąteczny przegląd prasy Jerzego Kisielewskiego.

0: muzykę jednego z najwybitniejszych polskich skrzypków i kompozytorów XIX wieku, Scherzo Tarantella Henryka Wieniawskiego, utwór pełen wirtuozowskiego blasku, a grał Bartłomiej Nizioł, któremu towarzyszył przy fortepianie Waldemar Malicki. 21 minut po siódmej.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do świątecznych już właściwie gazet i tygodników. W studiu pojawił się Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy w związku z tym więcej tematów związanych z kulturą znalazło się w prasie?
2: Tak, owszem, trochę więcej, choć pewnie trzeba to rozłożyć jeszcze na wydania sobotnio-niedzielne. Ale tak też jest. Stąd między innymi pierwsza strona magazynu Gazety Wyborczej. Mitora i rzeźba Polo czy Michał Anioł? Artysta, o którego kłóci się Polska. I cała pierwsza strona to fotografia jednej.

0: z rzeźb Igora Mitoraja, który okazuje się, o czym czasem nie pamiętaliśmy, był mocno krytykowany przez krytyków sztuki. O ile te jego monumentalne rzeźby w przestrzeni miejskiej robią wrażenie na przechodniach, o tyle robiły złe wrażenie na krytykach. Luksus, kicz czy wielka sztuka? Karykatura, kiczarz, sztampa, nadprodukcja. Krytycy są zgodni w ocenie sztuki Igora Mitoraja. Dlaczego Mitoraja pokochali Włosi i polska klasa średnia? To Wojciech Szot. Artykuł bogato zilustrowany fotografiami i opowieściami o sporze. Między innymi jedna z rzeźb w Krakowie, która też dzieliła Krakowia na tych, którzy uważali, że trzeba ją przenieść bliżej dworca i galerii, a jednak została na rynku. Igor Mitoraj, cytat z Mitoraja: sztuka klasyczna pozwala lepiej żyć w tym głupkowatym świecie. Staram się używać prostego języka, znaczeń i symboli, tak by dotarły do każdego widza. Jest przypomnienie, kim jest Mitoraj, gdzie się urodził, jaka była jego historia, jak wylądował najpierw w Paryżu, a potem w miejscowości Pietrasanta, gdzie teraz będzie otwarte jego muzeum.
1: Gdzie też wydobywa się słynne marmury.
0: Marmury kararyjskie. Także bardzo ciekawy artykuł, jakby uświadamiający, że sztuka budzi emocje i to może budzić duże emocje. I tak to jest z Igorem Mitorajem i o tym, że w Warszawie przed Pałacem Kultury w miejscu, które nabiera nowego blasku, stoi jedna z rzeźb. Tyle Gazeta Wyborcza i inny tekst godny polecenia to Marilyn Monroe. Oczywiście.
1: O, niedawno minęła setna rocznica urodzin.
0: Tak. Maja Staniszewska. Kim była, nim stała się popkulturową matrycą? 100 lat temu przyszła na świat Marilyn Monroe. Nikt nie jest doskonały. Wiadomo, co nam to przypomina, ale Marilyn Monroe miała być. Tyle, że w Marilyn Monroe nic nie było prawdziwe. Ani imię i nazwisko, ani kolor włosów, ani podbródek, ani głos. Historia Marilyn Monroe z tym filmem, który lubimy wszyscy, czyli pół żartem, pół serio w tle. Jak to wyglądało. Happy birthday, Marilyn. Rzeczywiście stulecie, no jakby przywracają przecież. Są całe pokolenia, które nie pamiętały albo nie znały filmów z Marilyn Monroe, ale ona wraca.
1: Ale jak to Ameryka, to zestawienie niesamowicie brzmi. Przed nami 250 lat Stanów Zjednoczonych, a Marilyn Monroe 100 lat.
0: 100 lat.
1: Czyli Ameryka tylko 150 lat starsza od Marilyn Monroe.
0: Tak. I okazuje się, że rocznica Marilyn Monroe się przebija bardzo. Także Rzeczpospolita, pierwsza strona, 7 barier głównych to o przeszkodach dla biznesu w Polsce, ale zapowiedziano na pierwszej stronie tekst "Kończy się miłość romantyczna". To
1: jak to możliwe?
0: Tak jest. Miłość romantyczna się kończy. Mężczyźni widzą winę w kobietach, które według nich oszalały i chcą za dużo, a kobiety postrzegają mężczyzn, którzy pozostali wolni, jako popapranych. Mówi profesor Tomasz Szlendak, socjolog, autor książki "Miłość nie istnieje". O tym, jak zmienia się świat, gdzie szukamy miłości, jak szukamy miłości, a tytuł jest prowokacyjny: "Miłość nie istnieje". Artyści ciężko pracują, to z kolei Jacek Cieślak, w rozmowie z Pawłem Potoroczynem. Pokazujemy światu biznesu, że twórczość to praca, jak każda inna, że wymaga dyscypliny, rygoru, czasu i skupienia, mówi Paweł Potoroczyn, dyrektor Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029, pisarz, szef Instytutu Adama Mickiewicza w latach 2008-2016.

0: Oczywiście jest to nawiązanie do wypowiedzi polityka, który deprecjonował pracę ludzi kultury. A Paweł Potoroczyn mówi, to jeszcze jedna z licznych osi naszej polskiej polaryzacji. Świat pracy kontra klasa kreatywna. Relacja najczęściej nacechowana nieufnością, czasem politowaniem, czasem otwartą pogardą, jak w przypadku Mencena Sławomira. Przewidując, jak grubiańskie starcie nas czeka, uprzedzając populistyczne zagrywki i niegodne epitety, postanowiliśmy wprowadzić artystę do zakładu pracy, mówi Paweł Potoroczyn. Dosłownie pisarz pisze od 8 do 16 z przerwą na lunch od poniedziałku do piątku w przeszklonym pawilonie pracowni. Widzi go każdy pracownik, klient, dostawca. Widzi go, jak przychodzi do pracy, jak pracuje, jak zmęczony wraca do domu. Pokazujemy światu biznesu, że twórczość to praca jak każda inna, że wymaga dyscypliny, rygoru, czasu i skupienia, a twórcom pokazujemy, skąd biorą się pieniądze na projekty, granty, instytucje i stypendia. W debacie, w której padły już wszystkie argumenty i niestety również inwektywy, my przeprowadzamy empiryczny dowód, to jest praca, nawet jeżeli nie wszystkim posłom ich kapitał intelektualny pozwala ją rozumieć i szanować. To Paweł Potoroczyn na łamach Rzeczpospolitej, a również pytanie w Rzeczpospolitej, czy mamy co świętować 4 czerwca. Uważamy datę 4 czerwca za ważną, ale jednocześnie nie jesteśmy przekonani, że to jest ten moment decydujący i o tym w badaniach na łamach Rzeczpospolitej.
1: Dziękuję bardzo. Jerzy Kisielewski od rana czyta dla Państwa gazety i tygodniki, wykonując również pracę artystyczną. Kolejna odsłona przeglądu tuż po 8:00.

słynna kompozycja Strike the Viol Henry'ego Purcella, tym razem w interpretacji kontratenora Tima Meade'a i zespołu Les Musiciens de Saint-Julien pod kierunkiem François Lazarewicza. Środowy poranek dwójki, 7:33 prawie na zegarze. Już po raz siódmy festiwal Efemera zaprezentuje w Warszawie artystów i projekty, które wymykają się takim prostym gatunkowym podziałom i poszerzają granice współczesnej sztuki. W przyszłą sobotę, 13 czerwca, Efemera zawita do klubu Oczki. W programie znalazły się sety DJ-skie, performanse oraz pokazy filmów Małgi Kubiak. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Oli XL, Rosa Pistola czy Kitty Sarkazm. Organizowane wspólnie z kolektywem KEM wydarzenie zapowiada się jako noc pełna ekstremalnych brzmień, klubowej energii i artystycznych niespodzianek. No i na ten sobotni wieczór 13 czerwca mamy dla Państwa zaproszenia. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia telefoniczne. Festiwal Efemera w Warszawie 22 645 22 22. A przed nami w poranku przedpremierowo, jak już wspominałem, fragment z najnowszej płyty Bruce'a Lunaris, taki ma tytuł i jest to różnorodna i niezwykle poetycka muzyczna eksploracja symbolicznego nastroju towarzyszącego naszym skojarzeniom z nocą.

0: przedpremierowo muzyka Claude'a Debussy'ego z najnowszej płyty Bruxelles U, zatytułowanej Lunaris, która ukaże się 7 sierpnia. To muzyczna podróż przez noc, widzianą oczami różnych kompozytorów i różnych epok. Na tym swoim najnowszym albumie Bruxelles U, zwycięzca 18 konkursu szopenowskiego w Warszawie z 2021 roku, prowadzi słuchaczy od Chopina do Johna Cage'a, zestawiając utwory m.in. Bacha, Beethovena, Debussy'ego czy Skriabina. Dwójkowy poranek, 39 minut po 7. Warszawa ma szczęście do pisarzy, którzy odwdzięczają się miastu, czyniąc je bohaterem swoich książek. Do tego grona dołącza właśnie Filip Kalinowski, autor znany m.in. z publikacji poświęconej warszawskiej scenie rapowej lat 90. Jego najnowsza powieść Szawarwa to zanurzona w miejskiej atmosferze opowieść pełna dymu, rytmu i niskich basów, której akcja rozgrywa się właśnie w stolicy. Z autorem Filipem Kalinowskim rozmawia Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: Jaki jest twist w tytule tej książki?
2: Pozmieniane są sylaby w słowie Warszawa i to jest taka gra słowna zaczerpnięta z podwórkowego języka francuskiego, wręcz z początku z gwary przestępczej, ze złodziejskiego języka. Verlan, czyli l'envers, odwracane sylaby, to był język, w którym ludzie mówili tak, żeby inni nie rozumieli. A jako, że ja się wychowałem w dużym stopniu na francuskim rapie, to doszedłem do wniosku, że może przeszczepię tą metodę na język polski. Przestawiłem sylaby w słowie Warszawa. Dobrze to zagrało z treścią tej książki. I w ogóle to słowo jest takie namacalne i podobnie jak ta książka, trochę może nawet konfrontacyjno, jakieś takie brudnawe. Pasuje mi to. Szawarwa.
1: Jesteśmy na warszawskim blokowisku, na warszawskim Mokotowie i to jest jedno z osiedli, które mogłoby być także bohaterem tej książki.
2: Ta książka realizuje się właściwie przez większą część swojego trwania dzisiaj we współczesnej Warszawie, która jest zupełnie innym miastem niż etap mojego dorastania, który przypadał na przełom lat 90. i 2000. Trzy razy wracam w tej książce do tego czasu, bo był to czas dla mnie formacyjny, a jednocześnie były to lata, w których nie było łatwo na tych warszawskich blokowiskach. Z jednej strony generuje we mnie te emocje takie, które większość z nas ma związane z etapem dorastania. Pierwsza miłość, pierwszy taniec na dyskotece, pierwszy pocałunek, a z drugiej strony pierwsza awantura, pierwsze zderzenia z rzeczywistością, które

0: które były trudne i codzienne w tamtym czasie dla mnie. Tutaj odbijam tą piłeczkę pomiędzy dzisiejszym miastem, a miastem, którego moim zdaniem nie ma. Dzisiejsza Warszawa i Warszawa przełomu lat 90. i 2000. to są zupełnie inne miasta. Tamto miasto umarło, z czego się cieszę.
1: To jest opowieść Filipa Kalinowskiego. Czy to jest Filip Kalinowski, ten sam, z którym ja teraz rozmawiam, a pani?

0: Często na takim poziomie symboliczno-emocjonalnym, bo dzieją się w tej książce rzeczy, które mi się nie przydarzyły. Dzieją się w tej książce rzeczy, które są delikatnie przerysowane. Wyjąłem z tego równania pewne zależności, na przykład moją rodzinę i dzieci. Acz wydaje mi się, że w tym, że ja tą książkę widzę poniekąd jako taką powiastkę filozoficzną, to by było za dużo grzybów w barszczu, czy też ludzi w bloku. To tutaj bardziej pasuje.
1: A jakim języku mówią ci mieszkańcy tego bloku z tej książki?
0: Jest tam na pewno dużo gwary, slangu i trochę też moich, bądź wspólnych jakichś środowiskowych neologizmów. I na pewno jest ten język przesiąknięty rapem. Też zajmuję się nim zawodowo od prawie już 2 dekad i fascynuje mnie to, jak ta forma ekspresji potrafi naginać język polski, jak wiele słów nowych wprowadziła do języka polskiego i jak bardzo jest kreatywna w obsłudze słownika. Nie można być dobrym raperem, jak się nie czyta, jak się nie chłonie słów.
1: To też jest książka, która jest oparta na pewnym rytmie.
0: Jest bardzo dużo muzyki w ogóle w tej książce. Do niedawna jeszcze głównie pisałem o muzyce i są tam różne refleksje na temat muzyki. Jest tam muzyka wykorzystywana na różne sposoby, bo czasami ona jest pewnym chórem greckim, a czasami jest wręcz iskrą fabularną. I przy tej książce też często pisałem pod muzykę. Łapię się też na tym, że rytmizuję tekst mimowolnie czasami. I są takie bardzo proste też zabiegi, żeby rytmizować tekst, które są nieświadome z mojej strony i później w redakcji muszę je rugować. Chociażby szyk inwersyjny i wstawianie czasowników na koniec i później jak czytam ten tekst, to on brzmi jak jakaś taka średniowieczna klechda o blokowisku w latach 90. Język mówiony, a język pisany to jednak dwie różne dyscypliny. Dużo ludzi zwraca uwagę na to, że mam pewien rytm i kadencję w tym, co piszę, więc to jest do sprawdzenia na własnej skórze, czy też oczach, uszach.
1: To teraz mamy chyba szansę sprawdzić, jeśli zgodzisz się przeczytać kilka zdań z książki.
0: Koleżkę kiedyś miałem, co mu zawsze mało wystarczało. Ktoś coś powiedział, ktoś spojrzał jakoś nie tak, ktoś zupełnie nic nie zrobił. Ktoś był obcy, ktoś wyglądał czy zachowywał się inaczej, ktoś coś miał. W przenośni albo dosłownie takiego, co tamten też by chciał. No i koleżka wtedy od razu już z łapami. Piana na pysku, hajda hoj, wiśta wio. Dobra, ty, może trafimy się kiedyś jeszcze. Przypadkiem.
2: Tyle Filip Kalinowski, jego powieść Szawarwa. To nowa literacka powieść o Warszawie, mieście, które od lat pozostaje jednym z najważniejszych bohaterów jego twórczości. Mamy oczywiście dla Państwa egzemplarze tej książki. Tym razem prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl.

0: To był czardasz Vittoria Montiego, który od lat należy do grona utworów, które z powodzeniem przekraczają granice gatunków i instrumentów. Tak było tym razem, bo zabrzmiał w interpretacji Aviego Avitala, mistrza mandoliny i znakomitego akordeonisty Richarda Galliano. Środowy poranek za 10 minut, 8.
1: Rekomendacje.
0: Tancerka i choreografka Ramona Nagapczyńska ponownie pomaga nam odnaleźć się w gąszczu kulturalnych propozycji. Wśród premier teatralnych, filmowych i literackich wybiera to, co szczególnie przykuło jej uwagę, a czego nie warto przegapić tym razem.
2: Kolejny spektakl, który chcę Państwu polecić, to jest Fobia Markusa Orna i Karola Radziszewskiego, którego można obejrzeć w Nowym Teatrze w Warszawie. Ja jestem ogromną fanką spektakli Markusa Orna. Bardzo się cieszę, że Markus Orn jest tak mocno związany z Polską, bo dzięki temu mogę oglądać jego spektakle. Język Orna łączy to, co moim zdaniem jest najlepsze w sztuce, czyli oszczędność formy. Jest bardzo inteligentny, szczery do bólu i przede wszystkim pełen humoru. Więc to są poważne tematy, ale ujmowane w bardzo śmieszny sposób. Jak dla mnie Markus Orn jako jeden z niewielu znanych mi artystów w ogóle, a tym bardziej artystów teatru, ma odwagę eksplorować granice tego, co wolno mówić i wolno przedstawiać. Kolejnym spektaklem, który chcę polecić, to jest spektakl Rape Flower artystki, choreografki, performerki Hany Umedy. I to jest spektakl, który można obejrzeć w Teatrze Komuna Warszawa. Jest obecnie w repertuarze. Ten spektakl opowiada o doświadczeniu gwałtu, ale w dość niezwykły sposób, dlatego że przede wszystkim nie epatuje pozycją ofiary. Po drugie, opowiada przy użyciu języka ruchowego jutamai, japońskiego tańca jutamai, którego Hana się uczy od dziecka. To jest

0: taniec klasyczny japoński, więc on jest w dużej mierze oparty na gestach, jest mało dynamiczny, wszystko ma znaczenie, każdy gest ma znaczenie, więc jakby tam jest mało abstrakcji. Jest to jakieś niezwykłe zderzenie tych dwóch światów, tych dwóch opowieści, ale Hana Umeda w jakiś niezwykle wyrafinowany sposób łączy te dwa światy.
1: To były dzisiejsze teatralne propozycje tancerki i choreografki Ramony Nagapczyńskiej. No a że jutro święto, to kolejne w najbliższym piątkowym poranku.

krótkie spotkanie z muzyczną tradycją południowych Włoch. Śpiewał Pino de Vittorio, któremu towarzyszyli muzycy grający na historycznych instrumentach. Za 5 minut ósma Teatr Zagłębia w Sosnowcu udostępnił 700 bezpłatnych wejściówek na spektakle w ramach pierwszego teatralnego festiwalu lokalnych opowieści Zagłębie. To wydarzenie rozpocznie się 12 czerwca, potrwa 10 dni. Jego sercem stanie się ulica Małachowskiego. To będzie taki intensywny miejski festiwal łączący teatr, muzykę, debaty i spotkania z twórcami, a w programie między innymi głośne spektakle Ocalone, Bieżeńcy i Wspólny Pokój, a także produkcję Teatru Zagłębia. Finał zaplanowano na 21 czerwca. Koncert i potańcówka zamkną festiwal w samym centrum Sosnowca. A przed nami muzyka baroku w kameralnym wydaniu. Teotim Langlois de Swart skrzypce i Thomas Danforth lutnia.

0: Autopromocja.
1: Komitet Obrony Robotników, Solidarność, Polityka Społeczna z ludzką twarzą, Dialog zamiast agresji oraz Tworzenie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Przede wszystkim z tym kojarzony jest Jacek Kuroń. 4 czerwca, w Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, zastanowimy się w dwójce, czy pamięć o dokonaniach Jacka Kuronia pozostaje żywa, szczególnie wśród młodszych pokoleń. Zapraszam w czwartek o 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 8:00. Tych z Państwa, którzy dopiero wstali, witamy w 3:00 godzinie poranka.
3: Poranek dwójki.
2: Dziś jesteśmy w składzie Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitz-Williams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Ponowne dzień dobry. Mamy środę, 3 czerwca, 154 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt zajdzie o 20:49. Dzień będzie trwał 16 godzin i 30 minut. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów: Andrzeja, Franciszka, Jana, Karola, Leszka, Macieja oraz Tamary. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Roweru, zachęcający do aktywności fizycznej, Dzień Dobrej Oceny, przypominający o znaczeniu rzetelnej oceny w edukacji i pracy, oraz Światowy Dzień Savoir Vivre, promujący dobre maniery w codziennych relacjach.
3: Pogoda.
2: Dziś najwięcej słońca na północnym wschodzie kraju, gdzie nie powinno padać. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie większe, a deszcz pojawi się najpierw na zachodzie i stopniowo dotrze do centrum Polski. Po południu na zachodzie i Śląsku możliwe także burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 17 stopni na południowym zachodzie do 25 stopni w centrum. W czasie burz należy uważać na silniejsze podmuchy wiatru dochodzące do 75 km na godzinę. A przed nami w poranku muzyka inspirowana tradycją Wysp Brytyjskich.

0: Jedna z najpiękniejszych pieśni szkocko-irlandzkich, znana z lirycznych interpretacji. Dziś usłyszeliśmy ją w wykonaniu kontratenora Andrasa Scholla i Orpheus Chamber Orchestra.
1: Poranek dwójki.
0: A w trzeciej godzinie naszego spotkania wybierzemy się na wystawę zdjęć Tomka Sikory z maestro Jerzym Maksymiukiem w roli portretowanego.
2: Chciałem trochę pofotografować i kupiłem właśnie, bo pracowałem wtedy w BBC i Leica 6, no ale zrobiłem kilkanaście zdjęć i myślę sobie, nie, więcej nie męcz ludzi.
0: Sprawdzimy też, jakie atrakcje znalazły się w programie jubileuszowego 45. Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi Film w Koszalinie. Zapytamy o to po 8.30 Annę Serdiukow, dyrektorkę programową festiwalu.

0: Środowy poranek dwójki, 8 minut po 8.
1: Przegląd prasy.
0: A uroczysty marsz z opery Alcesta Jeana Baptisty Lulliego doprowadził nas do drugiej odsłony ceremonii przeglądu prasy, bo w końcu dziś prasa świąteczna. W studiu ponownie Jerzy Kisielewski. Witam raz jeszcze.
2: Jestem. Kultura to nie dodatek. To Piotr Kosiewski, Monika Ochendowska w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Temat główny, temat z okładki. Ważny i aktualny, gdy twój bliski cierpi psychicznie. Jak ci, którzy towarzyszą i wspierają, mogą zadbać o siebie. A temat gorący to kultura, to nie dodatek. Rząd chce ubezpieczeń dla artystów o niskich dochodach. Polski internet odpowiada gniewem. Tymczasem kultura generuje 3,5% PKB Polski. Wkład sektora kultury do PKB wynosi 3,5%, czyli niemal tyle, ile generuje sektor hotelarski i gastronomiczny. Odpowiada też za około 300 tysięcy miejsc pracy. O dyskusji, o reakcjach to jeden z głównych tematów tygodnika. Nie ma ani tygodnika, ani dziennika, w którym nie byłoby, podwójna negacja, nie byłoby tekstu o sztucznej inteligencji.
0: Aż i. Wreszcie doczekałem się.
2: Tak. W świecie muzyki i tak dalej. Warto w związku z tym sięgnąć po artykuł Piotra Popiołka w Tygodniku Powszechnym Proroctwo Leona. Czy sztuczna inteligencja to nowa wieża Babel? Encyklika Magnifica Humanitas wyznacza moralny kurs w epoce cyfrowego chaosu. I zostańmy jeszcze przy tygodniku, zaraz przejdziemy dalej. Odyseusz z Galicji. Niewielu twórców jest tak ważnych i tak nieznanych. Wydał jedną powieść, ale taką, bez której trudno mówić o literaturze II Rzeczypospolitej. W tym roku mija 130 lat od urodzin i 50 lat od śmierci Józefa Witlina. Piotr Chapanowicz rozpoczyna swój tekst słowami: Tomasz Mann stwierdził, że Sól Ziemi, antywojenna powieść z 1935 roku, to jedno z niewielu mitycznych i epickich dzieł tamtej epoki. W 1939 roku dzięki niej rozważano Witlina na kandydata do Nagrody Nobla. A dziś wciąż może śmiało stać na półce, na przykład obok Na Zachodzie bez zmian. Różnica jest taka, że książka Erika Marii Remarka wciąż funkcjonuje w sferze publicznej, także za sprawą jej niedawnej ekranizacji, natomiast powieść Józefa Witlina została zapomniana. Przypomnienie biografii Józefa Witlina i tego, że Sól Ziemi to jego najsłynniejsze dzieło, wydane w końcu 1935 roku. Pracował nad nią 10 lat. Należy ona do najwybitniejszych osiągnięć kultury międzywojnia, a dzięki licznym przekładom wpisała się w nurt europejskiej literatury antywojennej po I wojnie światowej, razem z takimi bestsellerami jak książka Remarka czy Przygody dobrego wojaka Szwejka. Maria Janion pisała, że zrozumiały dla czytelników spoza Polski sens tego utworu mógł wybrzmieć dzięki temu, że Witlin nie skorzystał z żadnego z tradycyjnie polskich literackich sposobów przedstawiania wojny. Nie sięgał po wzorzec romantyczny, walka, wyzwolenie.

0: Co? Czy Sienkiewiczowski Wojna jako męska przygoda zamiast tego buduje jej uniwersalny obraz katastrofy, która pożera jednostkę. Bohaterem powieści jest dróżnik kolejowy na granicy imperiów habsburskiego, rosyjskiego i wcielony do CK armii. Witlin przedstawia to doświadczenie będące udziałem 3,5 miliona Polaków powołanych do armii carskiej, pruskiej i austriackiej. Sól ziemi. Warto przypomnieć tę powieść i przypomnieć Józefa Witlina.
1: Który też miał, przepraszam, doświadczenia radiowe, bo przypomnę, że był współpracownikiem Radia Wolna Europa.
0: Tak jest. Radia Wolna Europa, kultury paryskiej, to już po wojnie, kiedy został na Zachodzie, jak się wtedy mówiło. Bardzo ciekawe zestawienie. Talent i pech to Piotr Starzyński w polityce. A w Tygodniku Powszechnym przepiórki i pieczarki. To rozmowa z autorką książki graficzki, Alicja Kobza. Alicja Kobza wyprowadza bohaterki kolejnej kreatywnej profesji powojennej Polski z cienia nierzadko własnych mężów. Bogato ilustrowane graficzki wyciągają z cienia bodaj ostatnią zawodową z grup, w których kobiety cicho i karnie wędrowały w drugim szeregu. Piotr Starzyński przypomina, że od jakiegoś czasu trwa zmasowana, choć nieskoordynowana akcja oddawania sprawiedliwości dziejowej zasługującym na to kobietom. Koncentruje się, co dziwić nie powinno, na tak zwanych zawodach twórczych, w których historyczny przekaz przez dekady zdecydowanie dowartościowywał mężczyzn. 27 osobowości polskich graficzek. I Alicja Kobza w rozmowie z Beatą Chomontowską z Tygodnika Powszechnego mówi: wybór jest subiektywny. Pokazałem te autorki, których prace uznałem za najwybitniejsze, najciekawsze. Od początku wiedziałem, że książka będzie miała właśnie taki charakter, bez ambicji stworzenia leksykonu czy naukowego opracowania, które pokazywałoby całokształt dokonał kobiet w tej dziedzinie. Mam poczucie, że książka mogłaby mieć więcej bohaterek, ale do wielu z nich nie dotarłam. Archiwa zaś z ich dorobkiem przepadły. Bogato ilustrowana książka o graficzkach. I jeszcze przypomnienie, tam jednak, gdzie kariery mężów rozkwitały, pisze z kolei Piotr Starzyński, ich partnerki pozostawały w cieniu. By wspomnieć choćby Emilię Piekarską Freudenreich, żonę jednego z najwybitniejszych polskich plakacistów, czy Marię Wieczorek-Heidrich, której mąż słynął z projektowania znaczków i banknotów. Pierwsza z nich mówiła: na projektowanie nie zawsze był czas, a to obiad ugotować, a to mieszkanie ogarnąć. W obu tekstach przypomniane jest: dwie dekady temu malarka Anna Okrasko na swojej wystawie zamieściła ironiczne hasło: malarki to żony dla malarzy. O wychodzeniu z cienia osób twórczych i wybitnych. To graficzki Alicji Kobzy.
1: Tak, to jest bardzo ciekawa propozycja nieopowiedzianych historii polskich projektantek grafiki użytkowej i to obejmuje lata 1945-89.
0: Także warto po to sięgnąć i jeszcze tylko krótko zasygnalizuję. Przegląd, tygodnik Przegląd, dobra okładka, fotografia prymasa Wyszyńskiego i Edwarda Gierka, prymas Polski Ludowej, 45 lat po śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, a wewnątrz numeru też ciekawy tekst Rafała Skąpskiego, Berło dla Giedroycia. O Fundacji Kultury Polskiej, która funkcjonowała i przyznawała berła i o historii przyznania berła Jerzemu Giedroyciowi. Mamy rok Jerzego Giedroycia, warto po to sięgnąć. A tak na koniec to warto pamiętać, że możemy być manipulowani. I to Newsweek, polityka 8 sekund. Ludzie nie chcą myśleć o sobie jako o osobach podatnych na wpływ, mówi profesor Robert Cialdini, znany psycholog społeczny, tłumaczy, dlaczego media społecznościowe zamieniają debatę publiczną w konflikt plemion. A my w tym pośrodku.

0: jeśli słyszymy wyłącznie głosy własnej grupy, radykalizacja staje się niemal nieunikniona.
1: Jerzy Kisielewski od samego świtu przeglądał dla Państwa środowe gazety, świąteczne gazety i tygodniki. Dziękuję bardzo.
0: Życzę miłej lektury.
1: Zachęcamy do właśnie samodzielnej lektury. Jutro robimy przerwę, kolejny przegląd w piątek.

0: Jeden z największych amerykańskich przebojów pierwszej połowy XX wieku, My Blue Heaven Waltera Donaldsona w wykonaniu Harvey and the Wallbangers z towarzyszeniem London Sinfonietty pod dyrekcją Sir Simona Rattla. Poranek dwójki, 21 minut po ósmej. Maestro Jerzy Maksymiuk w kostiumie zaprojektowany przez Dorotę Rockplo do filmu Kos. To jeden z wielu wizerunków, które są prezentowane na wystawie fotografii Tomka Sikory w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, czyli w galerii Abacus. Na zdjęciach Jerzy Maksymiuk uchwycony został poza estradą, jednak wystawa jest formą uhonorowania jubileuszu 70-lecia pracy artystycznej maestra, a także jego 90. urodzin. Koncepcję wystawy łączącej świat muzyki, kostiumu i fotografii opracowali wspólnie Artur Wolski i Ewa Piasecka-Maksymiuk.
1: Pomysł to się rodził tak nie od razu, ale przyczynił się do realizacji pomysłu, przyczyniło się nasze spotkanie wspaniałego Tomka Sikorę, znanego fotografa, który no...

0: płynie z niezwykłych działań fotograficznych. Doroty Rockplo, która jest scenografką i twórczynią wspaniałych kostiumów, przede wszystkim Artura Wolskiego, który zawsze wszystkich złączy w pewnym momencie. No i jak gdyby oni byli też inspiracją do tego, co może powstać. No co może powstać? Wspaniałe zdjęcia. Nie, że tak powiem, normalne i prozaiczne, tylko można narzucić na Maksymiuka wspaniałe kostiumy, w których niezwykli aktorzy występowali. No to jest coś nowego, coś, co bardzo ożywia. I wystarczy już potem spotkanie, wyjście, wymiana słów. To są wszystko osobowości przecież, prawda? To od tego jest już krok do całego pomysłu, że można by się spotkać, można by porozmawiać. Ziarno zostało wrzucone. No i tak się to zaczęło, prawda? I każdy coś, każdy wnosi swoją cegiełkę, jak to zwykle bywa. Artyści nie istnieją tak naprawdę w pojedynkę. Oni jednak czerpią inspirację od siebie wzajemnie i dają nam potem już indywidualne dzieła, ale jednak. No i to właśnie to zadziałało.
1: To musiała być dla Państwa czysta przyjemność. Patrzę też na fotografa, autora zdjęć, Tomka Sikorę. Jerzy Maksymiuk to jest postać chyba trudna do okiełznania, do ujęcia na fotografii, bo znamy maestro jako chodzącą energię. Czy w przypadku tych spotkań to było proste uchwycić właśnie ten żywioł?
2: No oczywiście, że nie było proste. Wiele lat temu miałem okazję fotografować swojego przyjaciela Janusza Olejniczaka, który nagrywał właśnie z Jerzym Maksymiukiem w studio Polskiego Radia i tam na żywo zobaczyłem szalonego człowieka z rozwianymi włosami. Zresztą jedno z tych zdjęć, taki tryptyk tutaj wisi na tej wystawie i zawsze się zastanawiałem, jaki ten człowiek jest w domu. Jak on się zachowuje, czy on ma podobny temperament i to się wszystko zgadza. Ma podobny, prawda, Ewo?
0: Tak, nie do okiełznania.
2: Nie do okiełznania. Bardzo się cieszę, że można było razem z Arturem zrobić taki prezent Jerzemu Maksymiukowi. Zresztą przedtem robiliśmy, ukoronowaliśmy wspaniałe urodziny, okrągłe urodziny Józefa Wilkonia w podobny sposób. On również dostał kolekcję swoich portretów, które powstawały właśnie w takich prywatnych spotkaniach. Siedzieliśmy sobie u niego, on siedział na swoim tronie, tak to nazywam, nie ruszał się stamtąd, ale gesty, które z niego, które powstawały podczas tej rozmowy, wystarczyły, żeby oddać jego charakter. I zresztą podobna sytuacja była tutaj, aczkolwiek uważam, że Jerzy Maksymiuk fantastycznie się czuł, jak wyszedł z domu. Jak nagle się znalazł w tej takiej przestrzeni otwartej na swojej ulubionej ławeczce.
0: Zażył wolności, prawda?
2: Zażył wolności, jak szedł właśnie. Zobaczcie Państwo, jakim krokiem on tutaj idzie.
3: Chciałem trochę pofotografować i kupiłem właśnie, bo pracowałem wtedy w BBC i Leica 6. No, ale zrobiłem kilkanaście zdjęć i myślę sobie, nie, więcej nie męcz ludzi.
1: Woli być Pan modelem zdjęć, jak rozumiem.
3: Tak, to jest wielka sztuka.
0: Dzięki temu umie docenić, co to znaczy zdjęcie, niewymuszone zdjęcie. To tylko wielcy artyści umieją. Ci mniejsi ustawiają nas, fotografują, no i takie fotograficzne bohomazy wychodzą. Tomek jest człowiekiem, który nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie to robi i powstają nadzwyczajne fotografie. To nie tylko dotyczy tych akurat, które oglądamy, tylko w ogóle. Proszę zobaczyć na Maksymiuka narzucenie tych kostiumów z kolei projektowanych przez Dorotę Rockplo do filmów, w których grali wspaniali aktorzy. No, wpaść na ten pomysł. Razem wpadli przecież Państwo, Tomek Sikora i właśnie Pani Dorota, żeby to zrobić. No, świetnie to wyszło, prawda?
2: Inaczej. Nie bardzo to widać może, bo skoncentrowani jesteśmy na portretach, ale tam pewne elementy jednak są.
0: Ale model się czuł inaczej. Model się czuł inaczej. Model nie pozował, tylko model się koncentrował na tym, że musi przytrzymać szatę, jest w niej, dlaczego w tej, dlaczego nie w innej.
1: Bo to też tytuł wystawy, spektakl, więc pewna wizja artystyczna. To nie są takie naturalistyczne portrety pana.
3: Po prostu.

0: w sztuce i w muzyce, ja cenię wyobraźnię. I kontrast, niezwykle mały kontrast, a ludzie zauważają kontrast większy. Wszystko musi być, żeby się ruszało, niezupełnie. I jeżeli jest jednolicie, to działa w jeszcze większy sposób. Tak, bo kiedy powstaje całość i jeżeli ona ma mieć formę, ma mieć wartość, to żmudna praca, no ale dochodzimy do tego w różny sposób. Potrzebna tutaj wyobraźnia taka, czysta wyobraźnia, bo tutaj nie da się oszukać w aparacie.
1: Podczas wernisażu wystawy Jerzy Maksymiuk Spektakl z maestro oraz z Ewą Piasecką Maksymiuk i fotografem Tomkiem Sikorą rozmawiała Monika Kopcik. Fotografię można oglądać w galerii Abacus na warszawskim Starym Mieście tylko do 8 czerwca. Proszę się więc pospieszyć, jeśli chcą Państwo zobaczyć te unikatowe portrety Jerzego Maksymiuka.

0: To był taniec Anitry z pierwszej suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a w nagraniu BBC Scottish Symphony Orchestra pod batutą maestro Jerzego Maksymiuka. Minęła 8:32.
1: Gość poranka dwójki.
0: Połączyliśmy się z Anną Serdiukow, dyrektorką programową 45. Festiwalu Debiutów.

0: debiutów filmowych Młodzi Film w Koszalinie, która właśnie zmierza na festiwal, oczywiście do Koszalina. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry.
0: W tym roku świętujecie jubileusz, 45 lat. No to już jest kawał historii polskiego kina. Jak dziś patrzysz na znaczenie tego festiwalu, jego miejsce na filmowej mapie w Polsce?
1: Zgodnie z prezentowanymi filmami, czyli debiutami, to my cały czas sobie powtarzamy, że nasz festiwal nigdy się nie zestarzeje, bo co roku pokazujemy filmy nowych, przychodzących pokoleń twórców filmowych. I to nas stawia w takiej dobrej sytuacji, że w zasadzie ten czas płynie gdzieś obok nas. Ale rzeczywiście 45 lat to jest powód do dumy i myślimy o publikacji, która honorowałaby pokolenia, to są całe pokolenia de facto filmowców, którzy zaczynali u nas na festiwalu w Koszalinie. 45 lat to naprawdę jest kilka generacji filmowych twórców i oni mają swoje miejsce w historii nie tylko kina polskiego, ale również kina europejskiego czy światowego, bo ja przypomnę, że formuła festiwalu i konkursu się zmieniała przez lata. Dzisiaj to są 4 konkursy, wszystkie skupione są na debiutach polskich. Oczywiście przyjmujemy również filmy zagraniczne, o ile na ich czele stoi twórca polski, bo i takie filmy do nas trafiają. Na przykład w tym roku będzie krótki metraż z Ameryki Południowej, ale zrealizowany przez Polaków. I takich przypadków jest trochę z całej Europy czy ze świata. Natomiast to, co ważne, to to, że do tego aktualnego modelu pokazywania filmów, czyli 4 konkursów, krótkich metraży, pełnometrażowych debiutów dokumentalnych i pełnometrażowych debiutów fabularnych oraz teatrotek, dochodziliśmy przez te 45 lat. Po drodze te konkursy wyglądały różnie. Przyjmowano filmy, debiuty zagraniczne, pokazywano no właśnie te pierwsze produkcje z całego świata. Ten konkurs był międzynarodowy. Z czasem jednak uznano, że filmów w Polsce powstaje coraz więcej i ta formuła zdecydowanie może być zawężona wyłącznie do krajowych produkcji.
0: No w tym roku do festiwalu zgłoszono ponad 400 filmów. Czy to jest rekord?
1: To jest rekord na pewno, jeśli chodzi o filmy krótkometrażowe animowane, bo 400 filmów to jest łącznie przyjętych zgłoszeń do wszystkich 4 konkursów. I mamy tutaj przede wszystkim najsilniejszą reprezentację w postaci krótkich metraży, bo tutaj wpłynęło ponad 200 krótkich metraży. Mamy też pełnometrażowe debiuty dokumentalne i fabularne. I tu powiedzmy sobie, że wpłynęło tak godnie około 50, natomiast tych krótkich metraży po 50 tu i tu. Natomiast tych krótkich metraży zdecydowanie jest coraz więcej. Rokrocznie notujemy wzrost, bo to już nie tylko szkoły nam wysyłają filmy, nie tylko instytucje kultury, takie na przykład jak Studio Munka, które zajmują się debiutami i krótkimi metrażami. To już nie są wydziały artystyczne, ale to też są indywidualne zgłoszenia. Ludzie po prostu sięgają po kamerę, po telefon, sięgają po różne narzędzia filmowe i indywidualnie robią filmy poza systemem, poza jakimś instytucjonalnym budżetowaniem. Ale to, co mnie cieszy szczególnie, to jest to, że w tym roku przyszło ponad 50 krótkometrażowych animacji. To jest absolutny rekord i nad to pracowaliśmy, żeby twórcy animacji poczuli się pełnoprawnymi członkami tego filmowego pejzażu. Chcemy honorować i chcemy oddawać miejsce twórcom animacji. To jest również według nas kino, również pełnometrażowe filmy animowane według nas. To są po prostu filmy i one stanowią część tego krajobrazu filmowego.
0: A jakie tematy najczęściej powracały w tych filmach młodych twórców? Co najbardziej dziś w roku 2026 zajmuje początkujących reżyserów?
1: Taka ciekawostka, jeśli chodzi o wspomniane przeze mnie filmy animowane, krótkometrażowe, to otrzymaliśmy wśród tych 50 zgłoszeń 11 filmów o rybach, związanych z motywem. Rozumiemy to tak, że po prostu wodę się bardzo ładnie animuje i ona rzeczywiście potrafi przenieść prostymi środkami w zupełnie inny obszar.

0: stworzyć taką oniryczną atmosferę. Ale rzeczywiście ten motyw wody, szczególnie w animacjach, on się pojawia i jest obecny. Jakie tematy? Przede wszystkim rodzina i to w takim ujęciu trochę terapeutyzującym i rozliczeniowym. Bardzo dużo jest filmów, które gdzieś podejmują dyskurs, dialog z rodzicami. I zwykle są to właśnie filmy, które gdzieś mają coś wyjaśniać, coś naprawiać, rozliczać, ukazywać jakąś historię, która była przemilczana przez lata w rodzinie. Bardzo dużo jest filmów, które składają hołd dziadkom, babciom i ukazują takie historie sprzed lat, nieznane, przekazywane trochę jak gawęda w rodzinie, taka przy stole, w kuchni, gdzieś tak po cichutku, kameralnie, ale twórcy młodzi dochodzą do wniosku, że to są historie, które chcieliby opowiedzieć światu i gdzieś właśnie opowiedzieć o swoich bliskich, babciach, dziadkach, którzy przeżyli coś wyjątkowego, często jakieś traumy, ale też bardzo często jakieś wspaniałe, miłosne historie na przykład. Mieli szalone przygody i młodzi twórcy uważają, że one zasługują na to, żeby przenieść się na duży ekran. Dużo jest filmów, tak jak powiedziałam, o rodzinie, o tym, czym jest dom, gdzie ten dom jest dzisiaj, jak go konstytuujemy, czym go konstytuujemy, jak go określamy i co sprawia, że gdzieś czujemy się lubię. To są takie nieprzemijane, to są tematy, które nie przemijają. One się cały czas pojawiają.
1: Dyrektor generalny festiwalu, Paweł Strojek, zapowiadał, że tegoroczna odsłona przyniesie zmiany w formule wydarzenia. No i to już jest widoczne w programie, bo festiwal ma być nie tylko miejscem prezentacji filmów, ale także przestrzenią takiej szerszej rozmowy o funkcjonowaniu filmowców w branży. Skąd potrzeba takiego poszerzenia formuły?
0: To znaczy myślę, że po pierwsze taki networking, bez tego już się dzisiaj nie da robić kina i chcemy uzmysławiać to młodym ludziom, młodym twórcom. Mamy taką potrzebę i ta potrzeba wynika też z tego, jak oni do nas komunikują i o czym. Mamy potrzebę mówienia im trochę, jak funkcjonują rynki za granicą, jak się wchodzi właśnie w branżę, co trzeba mieć w projekcie, jakie spełniać warunki, aby się przebić. Wydaje nam się ten networking kluczowy do tego, żeby zaistnieć, bo talent i bardzo dobry projekt to jest w zasadzie coś, co dotyczy 80% młodych twórców. Każdy ma wyjątkową historię do opowiedzenia. Jest naprawdę bardzo wiele utalentowanych osób. Natomiast coś sprawia, że nie wszystkie z tych osób, które zasługują na to, przebijają się de facto ze swoimi produkcjami, filmami. I my tutaj uważamy, że takie szkolenia, warsztaty, workshopy, różnego rodzaju panele, ale generalnie spotkania, rozmowy w formule 1:1 czy w takich większych kooperatywach, one mają sens, bo raz budują świadomość, dają wiedzę, dają know-how, dwa, budzą i inicjują relacje, a bez networkingu, bez relacji, po prostu niestety nie uda się dzisiaj zbudować swojej silnej pozycji i swojej silnej marki. Tak więc myślę, że ta druga strona festiwalu, czyli właśnie networking, warsztaty, rozmowy, bycie razem i takie uświadamianie, że robienie filmów to jest kolektywna rzecz, to jest współdziałanie, myślę, że to jest taka druga nasza odnoga, bardzo ważna działalność i chcemy ją rozszerzać. Chcemy budować również ten wariant festiwalu właśnie poprzez miasteczko filmowe, poprzez taką bazę kontaktów, networking i taką bardzo mocną scenę warsztatową.
1: No bo coraz częściej też się mówi o zdrowiu psychicznym twórców. To się oczywiście wiąże z pokoleniem tych młodych ludzi, którzy wchodzą dopiero w dorosłe życie. Mówi się o relacjach na planie, czy o kulturze pracy. Czy to młode pokolenie filmowców rzeczywiście zwraca dziś większą uwagę na te kwestie?
0: Tak, i my rokrocznie oprócz takich branżowych spotkań, branżowych warsztatów i różnego rodzaju spotkań dotyczących umów, podatków, naprawdę to są różne aspekty zawodowej egzystencji i to omawiamy bardzo szczegółowo, ale też mam

mamy na przykład spotkania pod hasłem cisza po klapsie, między pasją a przetrwaniem, światło, kamera, kryzys, jak odnaleźć się w niepewności zawodowej, panel koła młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Czyli wychodzimy do młodych z taką też próbą ogarnięcia im tej przestrzeni emocjonalnej, psychologicznej. Staramy się holistycznie podchodzić.

0: stabilizacja i te psychologiczne aspekty, zaopiekowanie się sobą, umiejętności autoregulacji, dbanie o siebie, stawianie granic, umiejętność komunikowania, kompetencje miękkie, to wszystko wpisane jest w zawód filmowca, czy w każdy twórczy zawód de facto. I dzisiaj już bez tych umiejętności psychologicznych myślę, że mało kto jest w stanie funkcjonować w zawodzie. Mówi się, jak wielkim stresem okupione są te zawody artystyczne, jaka to jest presja. Więc my też chcemy pokazać tym młodym twórcom wchodzącym w zawód, że muszą dbać o siebie w tym pędzie, w tej niepewności, w tej presji, dbanie o siebie, o swoje zdrowie psychiczne jest bardzo ważne.
1: A gdybyś miała wskazać taką jedną tendencję widoczną w tegorocznym programie festiwalu, która no, może powiedzieć coś o przyszłości polskiego kina, to co by to było według ciebie?
0: Bardzo trudna diagnoza do postawienia, dlatego że uśmiecham się też. To jest bardzo ważne pytanie I bardzo myślę aktualne. Trudno jest właśnie tak przewidywać, bo kino, ono się redefiniuje każdego dnia. I myślę, że to jest coś, z czym wychodzę z tego festiwalu rokrocznie. To znaczy festiwal Młodzi i Film uświadamia mi, że kino jest cały czas w procesie. I tak jak często sobie mówimy, wszystko już było, wszystko już pokazano na ekranie, wszystkie opowiedziano historie. Nie zgadzam się z tym. Rokrocznie, chociażby właśnie u nas na festiwalu, widzę, że jest jeszcze mnóstwo historii do opowiedzenia. Kino redefiniuje się, tak jak powiedziałam, każdego dnia, odkrywa siebie na nowo, reinterpretuje się, czy to w formalnych aspektach, czy w tematycznych wariantach. I myślę, że to jest ważne i to jest taka wiedza płynąca z tego festiwalu. Bardzo polecam wszystkim krótkie metraże fabularne, dokumentalne i animowane polskie, żeby aktualne, te, które mamy w konkursach, żeby zestawić je i obejrzeć krótkie metraże Krzysztofa Kieślowskiego. To związane jest z jubileuszem, z rocznicą jego śmierci. Krzysztof Kieślowski 30 lat później i pokazujemy w zasadzie wszystkie krótkie metraże tego twórcy. I ciekawie to jest takie ciekawe świadectwo tego, jak zmienia się kino, jak zmieniają się narzędzia i jak zmieniają się tematy, którymi operują filmowcy. Ale też mamy dwa bloki krótkich metraży międzynarodowych. To są krótkie metraże z całego świata. I tutaj też można bardzo pięknie zobaczyć, czym zajmują się filmowcy z zagranicy, a jakie tematy podejmują filmowcy z Polski. Czy to jest to samo? Zupełnie nie. I ja myślę, że tego typu dyskusje, które inicjuje kino, i które wykraczają poza de facto kino, one mówią nam coś bardzo ciekawego o nas samych, o świecie i o tym, gdzie teraz jesteśmy. Więc nie wiem, czy poważyłabym się na diagnozę, dokąd zmierza kino, bo ono mnie zaskakuje każdego roku, ale myślę, że też to, co jest ważne, że po prostu kino uruchamia to bycie razem, bycie blisko i taką uważność na świat. I to mnie cieszy.
1: Bycie blisko to również jeden z, oprócz pokazów filmów, taki najmocniejszy element festiwalu w Koszalinie, a mianowicie dyskusje, które no, wśród młodych twórców i też młodej publiczności wywołują wiele, wiele emocji.
0: Tak, Zygmunt Kałużyński wymyślił taki termin szczerość za szczerość i myślę, że on bardzo pięknie oddaje ideę i misję tego, co my pokazujemy na ekranie i z czym później chcemy pozostać na sali. To znaczy dokonujemy selekcji filmów i pokazujemy coś, co w naszym mniemaniu jest odważną, uczciwą, osobistą formą wypowiedzi filmowej. Ale też potem namawiamy widzów do tego, aby w sposób szczery komunikowali o swoich emocjach i nagradzali twórców właśnie swoimi przemyśleniami, swoimi refleksjami. Szczerość za szczerość to naprawdę w pełni oddaje to, co buduje się pomiędzy twórcami a publicznością. Czyli taka uczciwa, otwarta, autonomiczna wymiana emocji, przemyśleń, refleksji, jakiegoś takiego poczucia, że właśnie no,

0: jeśli mamy być gdziekolwiek szczerzy wobec siebie i jeśli mamy się odsłaniać, to właśnie może kino jest taką bezpieczną oazą, taką bezpieczną przestrzenią, gdzie możemy sobie na to pozwolić. I
1: myślę.
0: I ja przyjeżdżam na ten festiwal 12 lat i naprawdę tak jest. Ta szczerość za szczerość jest obecna i na spotkaniach, i po spotkaniach, w nieformalnych kręgach i w tych bardziej formalnych, więc to też jest wielki atut tego festiwalu.
1: Myślę, że tak będzie też i w tym roku. O programie rozpoczynającego się w najbliższą niedzielę jubileuszowego 45. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi Film opowiadała jego dyrektorka programowa Anna Serdiukow. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zapraszamy do Koszalina. No a ponieważ jubileusz, to ja tylko przypomnę, że na festiwalu Młodzi Film debiutowali Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Dariusz Gajewski, Jan P. Matuszyński czy Ksawery Żuławski.

finał sonaty klarnetowej S-dur Camilla Saint-Saënsa, a jedno z ostatnich dzieł francuskiego kompozytora grali Michael Collins w partii klarnetu, a przy fortepianie Noriko Ogawa. Za 9:05 pora na rozstrzygnięcia w sprawie naszej płyty tygodnia. Najnowszy album Adama Golki Chopin bez Chopina zdobywa dziś pani Agnieszka z Lublina, a nagrodę dodatkową płytę Julii Łozowskiej z utworami Beethovena, Schumana i Chopina otrzymuje od nas również pani Agnieszka, ale z miejscowości Gielniów, dla której romantyzm w muzyce jest najważniejszy, tak do nas napisała w mailu. Serdecznie gratuluję. Środowy poranek dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6:00. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta mówimy do usłyszenia, a na finał poranka Magdalena Łoś proponuje jedną z folii, właśnie widzę, że to nie folia, to Brahms, to kwintet smyczkowy G-dur.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na szóstą alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
2: To się czyta.
3: Ziemowit Szczerek. Baciary z piekła rodem. No i co? No i trzy trupy? No to się z całego miasta Hebry zjechały i uradziły, że to tak być. Nie może, że ktoś dobrych baciarów zabija. To strach po ulicy chodzić. Baciarobójca znaczy, jakiś musi tu grasować. I nas wynajęli, żeby my znaleźli. Bo inaczej, to jak Hebrom hebrować w tym mieście?
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Polecam Państwu tę lekturę. Grzegorz Damięcki.
0: Autopromocja.
4: Tu Program Drugi Polskiego Radia. Jest 9:00.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Nowak.
4: Oraz Maria Czok. Dzień dobry ponownie. Czas na wiadomości kulturalne. I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956. To nowa wystawa na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Eksponuje ona historię czerwca 1956 przez pryzmat osób, które brały w nim udział. Wystawa została przygotowana z okazji zbliżającej się 70. rocznicy robotniczego zrywu. Na wystawie są dostępne rekwizyty, w tym aparat fotograficzny i okuloki, czyli buty robotników, którzy szli w wielotysięcznym pochodzie ulicami Poznania.
6: Stanisław Nowak, twórca transparentów, a także Leszek Paprzycki, autor bardzo cennego zbioru zdjęć wykonywanych na ulicy Poznańskiej Kochanowskiego od momentu, kiedy padły pierwsze strzały w Poznaniu. Ta opowieść o tych osobach stanowi same centrum wystawy. Od tego centrum odchodzi dodatkowy moduł, który opowiada historię poznańskiego czerwca. Wystawa jest bardzo obszerna, bogata w materiał zarówno fotograficzny, dokumentalny, jak i w wiele tekstów, w tym przypadku w większości cytatów. Głównym zamiarem tej wystawy było to, aby oddać głos bohaterom i uczestnikom Poznańskiego Czerwca.
4: Tłumaczyła dyrektor Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 56 Kinga Przyborowska. W specjalnej skrzynce na ekspozycji można składać własne refleksje na temat rocznicy, ale także czerwca 56 czy samej wystawy. Tylko przez 2 doby bilety na festiwal Centralny Plac Muzyki w stolicy w wyjątkowo niskich cenach. Wejścia do strefy B i strefy C można kupić od dziś od godziny 12 do 5 czerwca, czyli piątku, także do południa. Z okazji Dnia Warszawy organizatorzy nowego plenerowego wydarzenia przygotowali kolejną i zarazem ostatnią specjalną akcję promocyjną dostępną online, mówi dyrektor festiwalu Roman Osadnik.
7: Dostaliśmy dużo głosów, że akcja była bardzo udana podczas Nocy Muzeów, ale skierowana głównie do warszawiaków lub osób przebywających w Warszawie. Stąd druga i ostatnia już akcja promocyjna 3, 4, 5 czerwca będzie można kupić bilety za symboliczne 10 zł i będzie to promocja online, byśmy wszyscy spotkali się na placu centralnym.
4: Podczas Nocy Muzeów w ciągu kilku godzin sprzedano blisko 5000 biletów. Festiwal Centralny Plac Muzyki wystartuje 19 czerwca. To wydarzenie na skalę europejską z międzynarodowymi gwiazdami. Przez 3 tygodnie zaplanowano 14 wydarzeń muzycznych i teatralnych w wykonaniu najlepszych stołecznych teatrów, oper i orkiestr, a wśród nich orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. 29 czerwca muzycy wystąpią ze światowej sławy pianistą Lang Langiem, zapowiada dyrektor orkiestry Kajetan Prochyra.
8: Koncert poprowadzi basem Akiki. Lang Lang zagra koncert cesarski Ludwika van Beethovena. Otworzymy

0: ten wieczór także muzyką Beethovena, uwerturą Coriolan. I to jest wielka radość, wielka duma, że w sercu Warszawy na finał naszego jubileuszowego sezonu 80-lecia możemy wystąpić dla naszego miasta. Koncert też będzie można usłyszeć na falach radiowej dwójki. No i wielkie święto muzyki.
1: Festiwal Centralny Plac Muzyki wystartuje 19 czerwca. Bilety w niższej cenie są dostępne od dziś od godziny 12. Instytut Pileckiego upamiętnił Rosalię Sochę, zamordowaną przez Niemców za ukrywanie Żydów. W Woli Rafałowskiej w ramach programu Zawołani po imieniu odsłonięto kamień z tablicą, która przypomina o historii z 1942 roku. Pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Pileckiego Karol Madaj powiedział, że mimo tragedii z czasu II wojny światowej, lokalna społeczność, podobnie jak Rosalia Socha, zachowała się jak należy.
2: Dzięki tej ofierze Rosalii Sochy rodzą się kolejne pokolenia. Nie byłoby tych kolejnych pokoleń, gdyby nie ta wspólnota, gdyby nie to braterstwo w człowieczeństwie, które reprezentowała Rosalia Socha.
1: Samotnie mieszkająca Rosalia Socha w swoim domu w Woli Rafałowskiej ukrywała w różnych okresach nawet do 10 Żydów. Archeolodzy wydobyli zbiór chińskiej porcelany i różne europejskie wyroby z wraku XVIII-wiecznego statku zatopionego u wybrzeży Norwegii. Wśród przedmiotów znalezionych w pozostałościach żaglowca znalazły się porcelanowe miski, kielichy, tkaniny, zboże i fragmenty żyrandoli, poinformowało Norweskie Muzeum Morskie. Statek zatonął prawdopodobnie mniej więcej w połowie XVIII wieku. Niedawno został odnaleziony u południowych wybrzeży Norwegii na głębokości około 600 metrów. Na razie nieznane jest pochodzenie i cel żaglowca podróży. Trwają prace nad uzyskaniem większej ilości informacji na jego temat. To były wiadomości kulturalne, kolejne o 13, a więcej jak zawsze na naszej stronie dwójka@polskieradio.pl.
3: Pogoda.
1: Dziś prawdziwy pogodowy miszmasz, ponieważ zachmurzenie małe, umiarkowane lub duże. Możliwe także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza w Sudetach, 16-17 na południowym zachodzie, do 25 na pozostałych obszarach. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy do około 70 km na godzinę. Niezależnie od pogody życzymy Państwu dobrego dnia, a ja mówię do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 7 minut po 9:00.

przy mikrofonie. Piękny świecie, gdzie jesteś? Pytanie, które od wieków sobie zadawano, które pojawia się w wierszu Schillera, pojawia się także na płycie bardzo autorskiej, bardzo specyficznej. Płycie, która przeniesie nas w świat nieco bardziej refleksyjny. To eksploracja zagadek bytu, wędrówki, żałoby. In deinen süßen Händen. Taki jest tytuł albumu firmowanego przez śpiewającą mezzosopranem Colline Dithier i pianistkę Aurelię Wiszowan. Chciałem Państwa zapoznać z tą płytą, a jednocześnie poświęcić pierwszy odcinek dzisiejszego kanonu pamięci naszej koleżanki Ewy Prus, która wczoraj odeszła od nas. I myślę, że ten nastrój ewokowany przez muzykę wykonywaną przez obie panie będzie po temu najstosowniejszy.

Leiden der Trennung Franciszka Schuberta, Colline du Tillet i Aurelia Wiszowan. Pianistka pewnie wielu z Państwa jest znana. Pewnie pamiętają Państwo Aurelię Wiszowan z pierwszego konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. Na mnie wywarła wtedy fantastyczne wrażenie, kiedy tylko pojawia się jakaś jej nowa płyta, kiedy słyszę o jej nowych nagraniach, zawsze staram się być na bieżąco. Aurelia Wiszowan nie zawodzi, chociaż tych nagrań nie jest wiele, a myślę, że tu w roli kameralistki sprawdza się także doskonale. Gra na bardzo specyficznym fortepianie. Dziś nie będę o tym mówić, ale zapraszam Państwa już teraz do sobotniej audycji 88 klawiszy. No właśnie, to pewna sprzeczność, bo gra na fortepianie, który ma aż 102 klawisze. O tej tajemnicy, o tej zagadce, o tej specyfice instrumentu powiem kilka słów w sobotę po 18:00. A dziś proszę się wsłuchać w brzmienie tego instrumentu, który tak dobrze, tak ciepło i bogato rezonuje z głosem śpiewającej mezzosopranem Colline du Tillet. Ta płyta, o której dziś Państwu chcę powiedzieć słów kilka, to taka mieszanka utworów wokalno-instrumentalnych, pieśni Schuberta po prostu utrzymanych w nastroju refleksyjnym, właśnie eksplorującym zagadki ludzkiej egzystencji, te pytania, które sobie wszyscy zadają, a które czasem dochodzą do głosu szczególnie mocno. Co dalej? No a ta wokalna część płyty rozdzielana jest krótkimi interludiami czysto instrumentalnymi i tam do głosu dochodzi Jan Sebastian Bach. To proponuję Państwu teraz taki króciutki wybór z programu tej płyty. Capriccio B-dur Bacha, część trzecia, Aurelia Wiszowan solo. Potem pieśń Małgorzata przy kołowrotku, znowu Schubert. Kolejna część, Arioso z owego Capriccia, numer 992 w katalogu Schmidera i Bertas Lied in der Nacht, a więc śpiew Berty w nocy.

Colin Dithiel i Aurelia Wiszowan w duecie, czasem Aurelia Wiszowan solo. Taki jest układ płyty z pieśniami Schuberta i solowymi fragmentami bachowskimi, a my słuchaliśmy dwóch fragmentów z Capriccia B-dur, numer 992 w katalogu Schmidera, i dwóch pieśni: Małgorzata przy kołowrotku, Gretchen am Spinnrade i Bertas Lied in der Nacht. Za 2,5 minuty w 9:30 ostatnia pozycja z albumu, wspólnego albumu obu pań, to Abschied von der Erde, a więc jedna jeszcze pożegnalna pieśń Franciszka Schuberta, a ten czas, ten pierwszy odcinek dzisiejszego kanonu dedykuję pamięci Ewy Prus.

dich erst jetzt verstehen, wo Freude und wo Kummer.

0: Żegnaj, o piękna ziemio, dopiero teraz cię rozumiem, gdzie radość, gdzie smutek przemijają obok nas. Żegnaj, mistrzu smutku, dziękuję ci ze łzami w oczach, zabieram ze sobą radość, ciebie zostawiam tu. Bądź tylko łagodnym nauczycielem, prowadź wszystkich ku Bogu, pokaż w najciemniejsze noce przebłysk jutrzenki. Pozwól, by poczuli miłość, wtedy jeszcze ci podziękują i ci, co przyszli wcześniej, i ci, co później przyjdą, i tak podziękują płacząc. Wtedy życie jaśnieje pogodnie, łagodnie uśmiecha się każdy ból, radość obejmuje bez granic spokojne, jasne serca. Taka była treść tej melodeklamacji do pieśni Schuberta Abschied von der Erde, a więc pożegnanie ziemi, pożegnanie z ziemią. Minuta po 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A my wracamy do świata najnowszej powieści Ziemowita Szczerka Baciary z piekła rodem, która ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa. Wracamy do Lwowa, by pożyć trochę w tym dekadenckim mieście, poznać kulturę alternatywną i dotknąć nastroju apokalipsy, którą tak zachwyca się Franciszek Kary, a czyta Grzegorz Damięcki.
3: Ty im mówiłeś, że nie masz wolnego w grafiku, że masz swoją wierną klientelę, no że nic już nie wepchniesz, nie ma szans. Hebry czy nie hebry, doba ma tylko 24 godziny, a ty się nie rozdwoisz. A oni, że pieniądze, że szacunek baciarów na ulicy, takie rzeczy. Wychodzili rozczarowani, a ty właściwie powinieneś żałować, bo pieniądz to pieniądz, ale ci się po prostu robić z nimi nie chciało. Bo ci się nie chce. Bo ty już się narobiłeś, Franc. Tak. Ty jesteś zmęczony. Ty się już ku uldze nieistnienia skłaniasz. Zresztą, co tu się szarpać, jak zaraz wojna będzie? Bo Sowiecja wróciła do gry. A ty już wojny znasz. Ty to na wojnach byłeś. Tobie się już na wojnę nie chce. A jeżeli cię chandra chwyta, to bierzesz superstoika. A jak cię głowa boli, to bierzesz super kogutka. A jak wszystko razem, to se bletra kręcisz. I tylko do psychiatry chodzisz, psychologa, terapeuty. Coś w tym guście. Do doktora Suckiego, Mścibora. Tak, doktor Mścibor Sucki to lwowianin.

elegancki, człowiek pełen gracji wewnętrznej, dalej sam ogólnie do wewnątrz głównie zwrócony i jakiś taki jękliwy. Chodzisz do niego, do gabinetu w samym Starym Mieście, na Krakowską 7, dokąd się przeciskasz między tłumem turystów i ekspatriantów ze wschodu i południa, których przybywa do Lwowa ostatnimi laty sporo. Dlaczego? No bo Lwów to miasto zabawy. Albo tu knajp, dancingów, klubów, albo tu kultura dekadencka, albo tu artyści z całej Europy, z całego Rzymu, bo i z anglosfery, bo tu podziemne wernisaże i koncerty, kultura alternatywna i epatowanie mieszczaństwa jego własnymi bebechami. Artyści ci, tak zwani niezależni, których do tej pory się tylko na posterach albo w telewizji widziało. Proszę, teraz po lwowskich knajpach siedzą, jak pierwsi lepsi. No tak, bo do Lwowa to się z ciekawości również jeździ. Liznąć końca świata, nastroju apokalipsy. Bo tu przecież sowiecka granica niedaleko, a Sowiecja znowu Europie grozi. Więc dekadencja, więc poczucie schyłku. Więc wszyscy piją na umór, żrą narkotyki, eufo, psycho, jakie tylko. Więc już muzyka schodzi ku dołowi, już orgie końca czasów się tu i tam odbywają. Ty, Kary, wiesz gdzie. W końcu detektyw jesteś. Bo tak, przyjeżdżają ludzie do Lwowa, bo każdy chce poczuć, jak to jest tańczyć na Tytaniku. W czasach ostatnich. Bo przecież Ruscy coś mają. Nie wiadomo co, ale mają. Coś, czemu się nijak postawić, bo się do piekła dokopali i z piekła mają. Przeciskasz się i wchodzisz do kamienicy ozdobionej stojącą w wykuszu rzeźbą pustelnika, włochatego i zdziczałego świętego Onufrego, kolegującego się z lwem. Doktor Sucki, owszem, siedząc w swoim ultramieszczańskim skórzanym fotelu w ultramieszczańskim gabinecie, wypytuj, a raczej wyjękuj, co tam u ciebie, jak się czujesz, skąd w tobie, Kary, ta pustka w środku, dlaczego tę pustkę zalewasz alkoholem i przekopcasz konopio zamiast, nie wiem, haha, sportu prawiec, pisać wiersze czy korzystać z dóbr kultury. Komiksy czytam, mówisz mu, więc korzystam z dóbr kultury. No ale ileż można komiksy czytać? Poza tym najlepiej to się komiksy czyta nad bombą piwa czy sangamaryją, nie wspominając o poczciwym riffrze. Zresztą ja już się namęczyłem, mówisz mu. Nasportowałem. Jestem było nie było mistrzem, choć zmęczonym i zaniedbanym polskiej sztuki walki bezpośredniej, czyli PSWB Korona, zwanego też pieswybem. Mogę nawet doktorowi pokazać, mówisz, tylko potem ręka, noga. No i tak wzdychacie sobie. Wzdychacie, tylko że z jego wydechu przy tym wzdychaniu oprócz jęku unosi się woń dobrego tytoniu, dobrego płynu do płukania ust i dobrej kawy, a z twojego zapach sangamaryi i egipskich. A potem ty płacisz 200 zł polskich za wizytę, bierzesz receptę na super stoika, 200 mg i wychodzisz. Miałeś już dość Warszawy. Serio. Warszawa za bardzo ci się kojarzyła. Ze złym się kojarzyła. Z dobrym się kojarzyła, ale się kojarzyła. A przede wszystkim to ci się ze Złotą Sztolc kojarzyła. No a ty już nie chciałeś, żeby ci się wszystko kojarzyło. Ani ze złym, ani z dobrym, ani ze złotą. Przede wszystkim ze złotą. Ty chciałeś zacząć wszystko od początku. Sam wiesz, czym się kojarzyła. A we Lwowie faktycznie było i jest jakoś inaczej. Milej, cieplej, spokojniej. Życzliwiej, normalniej, by tak rzec. Odnosiłeś takie wrażenie, Kary, bo wrażenia się miewa. I jak się niedługo okaże, miewasz je nie tylko ty. Te, detektyw, hop-siup, Kary. Nadal śnią ci się istoty z wnętrza ziemi. A ta kraina w środku ziemi nazywa się Agarta. Jesteś w Agarcie, wiesz o tym. Sam nie wiesz skąd, ale wiesz. I mieści się w samym środku ziemi. Cienie dziwnych istot wychodzą ze swoich trumien, nietrumien.

0: A potem okazuje się, że tkwią ci w głowie. Tam, gdzie kula, hajdamacka kula, Kary, ukraińska. Tak, nadal tkwi. I nadal żyjesz, choć lekarze twierdzili, że to będzie bardzo trudne. Ale ty nadal żyjesz. Tak, co więcej, kula jakoś się przesunęła. W bezpieczniejsze, mówią lekarze, miejsce. Gdzieś podobno na sam skraj czaszki, więc już nie zagraża. Tylko boli jak diabli. Lekarze nie mają pojęcia, jak to się stało. Budzisz się i chwilę ci zajmuje przypomnienie sobie, że nie jesteś w środku ziemi, tylko we Lwowi. Ale i w środku twojej głowy, Kary. Jestem twoim mózgiem, twoim układem nerwowym, twoimi oczami pod ten mózg podsadzonymi. I jestem ogólnie czym chcę. Na to nic nie poradzisz. No ale tak generalnie to razem z tą swoją głową i kulą w niej jesteś, Kary, we Lwowie i prowadzisz biuro detektywistyczne o ironicznej nazwie Semper Fidelis. Tak sobie to wymyśliliśmy u nas w Agarcie. Szac, masz biuro, a jak tak, na ruskim rynku, tejoj, i różni tacy do ciebie tam przychodzą. Od kiedy sprzedałeś duszę, to nawet ci ten interes idzie, bo wcześniej to różnie, Kary. Raczej ci z pieniądzem przychodzą, bo ci bez pieniądza. O, oni to raczej sami swoje sprawy załatwiają. Nie wydają na takie fanaberie jak detektyw prywatny, jaki... Te nie. A ci z pieniądzem, Kary, to wiadomo, sami sobie rąk w łajnie maczać, to nie gotowi. To oni jak w dym do detektywa idą. Czyli do ciebie, do biura detektywistycznego o ironicznej nazwie Semper Fidelis, ruski rynek 4, Lwów. Zaraz obok knajpy Biesław, która się mieści z kolei na rogu rynku ruskiego i ulicy Lwiej, w której to knajpie sobie lubisz przesiadywać i pogadywać ze stałymi bywalcami i barmanami. Fajna knajpa, miła, pełna bibelotów, jakichś staroci, mebli starych, kolonialnych trochę też, bo w ogóle Biesław ma w sobie trochę ten pokolonialny sznyt. Do Biesława chodzą raczej tacy jak ty. Tacy, co mają wszystkiego dość. Tacy, którym się nie chce ani wściekać, ani powtarzać w kółko, że ktoś ich zdradził, że ktoś ich wykorzystał. Tacy, którzy raczej chcą w spokoju popijać fernandyńskie drinki na rumie i patrzeć, jak słońce maluje na pomarańczowo lwowskie mury. Ściany kamienic ruskiego rynku i ulic przyległych. No, i ty też tam chodzisz.
1: Grzegorz Damiński przeczytał trzeci fragment powieści Ziemowita Szczerka pod tytułem Batiary z piekła rodem. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa, a do lektury wrócimy jutro o 9.30.

Jest 9:42. W tej części kanonu przedstawię Państwu, przypomnę być może części z Państwa postać kompozytora, który troszkę zaginął w tumulcie historii, muzyki drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku. Kompozytora, którego nazwisko przetrwało pewnie w większym stopniu dzięki pewnemu kwartetowi Wolfganga Amadeusza Mozarta niż dzięki jego własnej twórczości. Choć ta twórczość z wielu względów, nie tylko czysto historyczno-dokumentacyjnych, warta jest przypomnienia. Mam nadzieję, że ta podróż w czasie sprawi Państwu przyjemność, aby nawiązać do pierwszego z utworów tegoż kompozytora, a zarazem stworzyć pewne nawiązanie do pierwszej części dzisiejszego kanonu. Pozwolę sobie jeszcze jedną pieśń z płyty dwóch znakomitych wykonawczyń Państwu przedstawić. To będzie pieśń Schuberta, Die Götter Griechenlands, Colin Dutilleul i Aurelia Wischowan. Bogowie Grecji, piękny świecie, gdzie jesteś? Powróć, łaskawe, kwitnące czasy natury. Ach, tylko w krainie baśni, pieśni żyje jeszcze twój bajkowy ślad, baśniowy ślad. I to właśnie tym nawiązaniem

Colin Dittilel i Aurelia Wischowan w jeszcze jednej pieśni Franciszka Schuberta, Nigeter Griechenlands. O fortepianie opowiem Państwu więcej. Przypominam, w sobotę audycja 88 klawiszy w fragmencie tylko, ale jednak poświęcona będzie fortepianowi, który ma 102 klawisze. To właśnie ten instrument, na którym grała rumuńska pianistka, towarzysząc swojej francuskiej koleżance, śpiewaczce. No a teraz, skoro już znaleźliśmy się ze sprawą pieśni Schuberta w kręgu greckiego antyku, proponuję, byśmy przeszli do postaci kompozytora, któremu postanowiłem poświęcić więcej uwagi w tym drugim odcinku dzisiejszego kanonu. To Franz Anton Hofmeister. To ten sam Hofmeister, któremu Wolfgang Amadeusz Mozart poświęcił swój kwartet smyczkowy D-dur numer 499 u Kechla. Tego kwartetu też posłuchamy, no bo skoro Hofmeister, to ten kwartet koniecznie musi wybrzmieć. Myślę, że warto będzie też chwilę zastanowić się nad tym, dlaczego Mozart tym właśnie kwartetem postanowił uwiecznić nazwisko swojego znacznie mniej słynnego kolegi. Dwa słowa zatem na początek. Hofmeister urodził się 14 miesięcy przed Mozartem w roku 1754. Należał do takiego pokolenia kompozytorów, które żyło w cieniu symfonicznej twórczości Haydna. Cała grupa, do których należeli Pichl, Pleyel, Wranicki, Hofmeister, właśnie się troszkę dystansowali, uważali w gruncie rzeczy już na koniec,

z wieku XVIII, że cóż można więcej zrobić z symfonią po tym, czego dokonał Haydn. No właśnie, czy to niedostatek pewności siebie, czy może sugestia zbyt silnie dominującego autorytetu papy Haydna sprawiła, że wielu z nim zabrakło być może śmiałości, no nie chcę mówić o braku talentu, bo to byłoby chyba krzywdzące, żeby z symfonią zmierzyć się przynajmniej w takim wymiarze, jak robił to Haydn. No a przecież i Mozart, i Beethoven, już nie mówię o całym pokoleniu XIX-wiecznych twórców symfonii, udowodnili, że na haydnowskim fundamencie można budować prawdziwe katedry dźwięku. No ale właśnie, Hofmeister zaprzyjaźnił się w pewnym momencie z Mozartem, trochę symfonii napisał i za chwilę się też Państwo przekonają, że całkiem były to udatne dzieła. Natomiast napisał też heroikomiczną operę Die Königssohn aus Ithaka, a więc syn króla z Itaki. Dlatego to nawiązanie do Grecji, do antyku. Opera miała premierę w Teatr an der Wien w 1795 roku. Uważana jest za najbardziej udane dzieło sceniczne Hofmeistera. Była wystawiana w Budapeszcie, Hamburgu, Pradze, Weimarze. Uwaga, także w Warszawie. Opublikowano wyciągi fortepianowe, uwertury. Nie wydano innych części instrumentalnych, co oznacza, że ta muzyka funkcjonowała, żyła w takim domowym kręgu wykonawczym. No a jeśli wsłuchają się Państwo za moment w tę króciutką uwerturę, to myślę, że znajdą Państwo pewne nawiązania instrumentalne, motywiczne, formalne w kwestii traktowania orkiestry do uwertury, do Wesela Figara Mozarta. No więc te związki Hofmeistera z Mozartem są z pewnością ciekawsze i dalej idące niż tylko to powierzchowne nawiązanie w tytule kwartetu D-dur, mozartowskiego kwartetu D-dur. Orkiestra Szwajcarii Włoskiej dyryguje Howard Griffiths.

To uwertura operowa Franza Hofmeistera, Syn króla z Itaki, Der Königssohn aus Ithaka. Orkiestra Szwajcarii Włoskiej dyryguje Howard Griffiths. No a teraz proponuję Państwu wysłuchanie jednej z symfonii tego właśnie kompozytora. Symfonii nie wiadomo, ile tak naprawdę napisał Hofmeister. Większość z nich zaginęła, większość z nich nie została opublikowana drukiem, chociaż sam Hofmeister przez pewien czas, działając w Wiedniu, zajmował się wydawnictwem muzycznym. Sam założył taką oficynę. Niezbyt dobrze, no w każdym razie nie zawsze ta oficyna jego dobrze prosperowała. W ogóle Hofmeister ze swojego rodzinnego miasteczka z Rotenburga nad Neckarem przeniósł się do Wiednia. Tam studiował prawo. Już jako 14-latek podjął studia prawnicze, ale cały czas zajmował się muzyką. Od roku 1778 pełnił funkcję kapelmistrza na dworze hrabiego Ferencza Sechyniego na Węgrzech. No a to wydawnictwo założył po powrocie do Wiednia. To było w styczniu roku 1784 roku i wtedy najpewniej właśnie Hoffmann poznał się i zaprzyjaźnił z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem. Potem rozmaite były koleje losu Hofmeistra. Jak powiadam, jego wydawnictwo niezbyt długo przetrwało. Odstąpił część tego właśnie przedsięwzięcia swojemu rywalowi, czyli firmie Artaria, znanej zresztą między innymi z tego, że pod tym szyldem swoje utwory wydawał Mozart. Sam Hofmeister prowadził działalność i kompozytorską, i wykonawczą, jeździł sporo po Europie, no i komponował. Komponował symfonie, najbardziej znane są dwie, D-dur i C-dur. My posłuchamy symfonii D-dur, między innymi dlatego, że w tej samej tonacji D-dur

utrzymany jest kwartet smyczkowy Mozarta poświęcony Hofmeisterowi. Ta symfonia została bardzo dobrze przyjęta, gdy została wykonana po raz pierwszy w Lipsku 25 lutego 1802 roku, a więc już dobrze po śmierci Mozarta. Nie była zresztą w owym czasie też opublikowana. Muzycy Gewandhausu grali ją z rękopisu, ale recenzent lipski napisał o tej muzyce, że to rzecz przyjemna, żywa, w niczym nie powierzchowna i zdecydowanie należy do najważniejszych utworów, jakie ten kompozytor kiedykolwiek napisał w dziedzinie muzyki instrumentalnej. Bo warto też zauważyć, że Hofmeister z powodzeniem pisał kantaty, nie tylko zresztą religijne, głównie świeckie i w tym gatunku, w tych wokalno-instrumentalnych formach zdecydowanie był lepiej znany z tych właśnie utworów i chyba lepiej się także czuł w tego rodzaju twórczości, choć wydaje się, że mimo wszystkich zastrzeżeń, oporów i braku pewności siebie, tych symfonii Hofmeister napisał całkiem sporo, pewnie nawet kilkadziesiąt, ale jak powiadam, ta jego twórczość została przez czas i niezbyt przychylną historię zdziesiątkowana. Posłuchamy teraz więc symfonii de Dur, to początek XIX wieku, część pierwsza, Allegro con fuoco, poprzedzone wstępem Adagio, tak jak miał to często w zwyczaju Józef Haydn, potem druga część Andante cantabile, menuet tradycyjnie, Allegretto z triem i finałowe Allegro con brio. Ponownie orkiestra Szwajcarii Włoskiej i ponownie na dyrygenckim podejście Howard Griffiths.

Orkiestra Szwajcarii Włoskiej i Howard Griffiths to byli wykonawcy symfonii D-dur Franza Antona Hofmeistera. Przechodzimy do owego słynnego kwartetu, który uwiecznił imię Hofmeistera. Kwartetu, który w 1786 roku ukazał się w Wiedniu, właśnie w oficynie tegoż kompozytora. No i

i zarazem wydawcy nut. Hofmeister zamówił dwa kwartety u Mozarta i u Haydna, wiedziony dobrym zmysłem biznesowym, że te dwa nazwiska z pewnością przysporzą klientów takiemu wydawnictwu, takiej publikacji. I Mozart i Haydn napisali bardzo wybitne kwartety. To zarazem powstało swego rodzaju pole rywalizacji pomiędzy tymi dwoma wielkimi mistrzami gatunku. Kwartet de Dur numer 499 w katalogu Kechla to w istocie dzieło, w którym przenika się doskonałe prowadzenie brzmień, kontrapunktów, melodii, cztery instrumenty, cztery głosy równoprawne, bogactwo fakturalne, bogactwo inwencji melodycznej, no i także harmonicznej. Słuchamy nagrania z 2006 roku, wtedy kwartet Belci opublikował płytę z dwoma kwartetami Mozarta. Obok tego Hofmeistra, Hofmeistrowego, był także kwartet dysonansowy, no ale my dziś słuchamy tego w tonacji D-dur. Corina Belcia, Laura Samuel, Krzysztof Chorzelski i Antoine Lederlin.

0: Oto hofmajstrowy kwartet Wolfganga Amadeusza Mozarta, 20. tonacja D-dur, Allegretto, Menuet z Triem, Adagio i Allegro. A wykonawcami byli muzycy kwartetu Belci, Corina Belcia, Laura Samuel, Krzysztof Chorzelski i Antoine Lederle.
1: Reklama.
2: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i

0: Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
6: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Hardzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Reklama.
9: Słuchają Państwo Dwójki, jest minuta po 11.
10: Kwadrans. Bez muzyki.
9: Stare, stalowe i żeliwne balkony i schody w kamienicach i budynkach użyteczności publicznej Radomia to jeden z najbardziej niedocenianych elementów lokalnej architektury. Szczególnie w Śródmieściu zachowało się bardzo dużo przykładów ślusarki z końca XIX i początku XX wieku. Skala jest zadziwiająca i sytuuje Radom na pierwszym miejscu w Polsce. Balkony i klatki schodowe podziwiamy w towarzystwie królowej żeliwa, Olgi Stawczyk, historyczki sztuki, która jako pierwsza zwróciła uwagę na radomskie skarby.

0: Pozdrawiamy Państwa z Radomia i zapraszamy na spacer śladem żeliwnego dziedzictwa Radomia. Naszą przewodniczką będzie Olga Stawczyk z Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kiedy się Pani zorientowała, że Radom, szczególnie ten z przełomu XIX i XX wieku, stał żeliwem?
1: To dla mnie nie było takie oczywiste i zdałam sobie sprawę z tego dopiero jako osoba dorosła. Gdy wróciłam ze studiów i pracowałam w Urzędzie Ochrony Zabytku, przyszło do nas takie zapytanie z mojej macierzystej uczelni, czy dysponujemy taką ewidencją konkretnie żeliwnych schodów. No, że znałam profesora świętej pamięci Jana Teichmana, był moim prowadzącym jednych z takich czołowych zajęć dotyczących konserwatorstwa, to się tak zainteresowałam tematem. No i na godzinnym spacerze udało mi się namierzyć około 30 czy 50, już teraz dokładnie nie pamiętam, tych schodów takich żeliwno-stalowych. Skontaktowałam się z profesorem, no i powiedział, że tyle, aż niemożliwe, nie, pani przyjedzie, pokaże. Okazało się, że to rzecz nietypowa, no i stąd to moje zainteresowanie.
0: To jest bardzo ciekawe, bo pani na pewno jako dziecko, jako nastolatka siadywała na schodach żeliwnych albo żeliwno-stalowych, albo też spoglądała z balkonu żeliwnego, a mimo wszystko jakoś to pani uwadze uszło. Jak to możliwe?
1: Tutaj u nas to są takie powszechne elementy, że dorastając, funkcjonując wśród nich, nie zdajemy sobie sprawy. To jest jedna rzecz. One się robią takim tłem. Druga kwestia jest taka, że no, nikt tego wcześniej nie liczył, nie pisał i nie badał. Stąd też nawet miałam problemy ze znalezieniem materiału do analizy porównawczej przy badaniach i stwierdzeniem, no, że jednak tego jest dużo. No bo co to znaczy dużo? To jest bardzo subiektywna opinia, tak? Ale no jak doliczyłam do tych schodów 200, no to stwierdzam, że nie jest to mała liczba, tylko pytanie jest takie, jak to wypada na tle innych miast. No i na podstawie tego,

0: Co udało się ustalić w innych ośrodkach, możemy powiedzieć, że Radom jest żeliwną stolicą Polski.
1: O schodach jeszcze powiemy, o balustradach też. Tymczasem zadzieramy głowy i spoglądamy na pierwsze piętro budynku, jednego z budynków przy ulicy Żeromskiego, czyli jesteśmy w salonie Radomia. Dlaczego akurat ten balkon jest pośród tych typowych, żeliwnych, radomskich, specyficzny?
0: Chociażby z tego względu, że ma na płycie od spodu, jak zadrzemy głowę, widoczną datę. Czyli jako przedmiot taki niematerialny, on nam mówi historię tego miejsca, tego budynku, w którym został zamontowany. To jest data 1869. I jeśli chodzi o balkony, to mamy niewiele takich, w cudzysłowie, mówiących elementów. Schody są pod tym względem bardziej gadatliwe, ponieważ na 200 sztuk około 1/3 posiada tak zwane tabliczki producenckie. I one same mówią o tym, gdzie powstały, kto ich wyprodukował. To też dostarcza bardzo dużo informacji o lokalnym przemyśle, ale nie tylko.
1: 1869 rok, druga połowa XIX stulecia, czyli rewolucja przemysłowa, która bardzo mocno wpłynęła na rozwój miasta, na rozwój Radomia. Stąd też taka ilość stali i żeliwa w Radomiu?
0: To jest tylko jeden z czynników, które miały na to wpływ, no ponieważ rewolucja przemysłowa nie działa się tylko w Radomiu. To było szerokie zjawisko. Tutaj też miał wpływ to, że w początku XIX wieku Radom zyskał funkcję administracyjną. XIX wiek Radom witał jako miasto bardzo zniszczone. Mieliśmy bardzo dużo miejsca na inwestycje budowlane, bo architektura mieszkaniowa praktycznie nie istniała. I stąd te budynki u nas są jednolite, powstały w dwóch fazach, w pierwszej i w drugiej połowie XIX wieku, no i tam zahaczając o początek XX. Wtedy to żeliwo, zwłaszcza w tej drugiej połowie, stało się modne. Wpływ też na popularyzację tego materiału miał fakt, że leżeliśmy w obrębie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, gdzie mieliśmy dostęp do tych zasobów. Znaczące też na popularyzację tych schodów i na rozwój przemysłu miała kolej. W 1875 roku otworzono właśnie linię kolejową przechodzącą przez Radom, no i to się sprzężyło z tą drugą fazą wzmożonego ruchu budowlanego. No i też na lata 80. XIX wieku datujemy to największe zapotrzebowanie i popularyzację schodów żeliwnych.
1: Ten balkon, na który spoglądamy, jest dość bogato i kunsztownie zdobiony. To była norma?
0: Żeliwa u nas jest tak dużo, ono samo w sobie jest tak urocze, że trudno powiedzieć, co jest normą. Jak przejdziemy przez ulicę Piłsudskiego w Radomiu, to jest jedna z tych ulic, które zostały wytyczone właśnie przy okazji otwarcia kolei, czyli w końcówce XIX wieku. I na tym dosyć krótkim odcinku udało mi się naliczyć niespełna 100 balkonów żelinostalowych. I robiąc kwerenda archiwalne, wyszło, że nie ma żadnego budynku historycznego na tej ulicy, który by tego żeliwa nie miał. Jeśli nie było go na elewacji, bo już wychodził z mody, bądź dla banku czy sądu, dyrekcji kolei było to zbyt mało reprezentacyjne, to lądował taki balkon w oficynie. I to też jest bardzo ciekawa kwestia, że te elementy znajdziemy zarówno w kamienicach, w kościołach, w bankach, w oficynach takich obskurnych, gdzie nie ma praktycznie żadnego detalu, tylko ten balkon jakoś odstaje i wygląda. To jest tak właśnie powszechna rzecz.

0: W dalszym ciągu jesteśmy przy ulicy Żeromskiego, tyle że weszliśmy do jednej z klatek schodowych. Dlaczego?
1: Chciałam pokazać, jak wyglądają typowe radomskie schody. Są to schody żeliwno-stalowe. Często mają tą tabliczkę producencką.

0: Tutaj jest fabryka Machin, Osiński i syn w Radomiu.
1: Machin.
0: Machin, tak. Bo to wymaga podkreślenia, że firmy, które produkowały te schody, to były zazwyczaj właśnie fabryka machin rolniczych. I niektóre z tych firm nawet się nie reklamowały w ten sposób, że one robią schody. Więc to też ciekawy przyczynek do przemysłu, do funkcjonowania przemysłu radomskiego, ale nie tylko, bo spotkamy też w Radomiu schody z Bliżyna, mamy schody z Kamiennej i nawet z Sosnowca.
1: Tutaj w tym przypadku mamy połączenie kilku materiałów, to nie jest wyłącznie żeliwo?
0: Tak, tak, tak. Ja na początku chciałam się zainteresować schodami żeliwnymi, ale no się okazało, że jednak te zarówno żeliwo, jak i stal były używane równolegle. No i też w tym czasie, kiedy te materiały po prostu uczono się ich i udoskonalano produkcję i dosyć eksperymentalnie podchodzono do tego tworzywa, to stanęło na schodach żeliwno-stalowych, przy czym stopnie zazwyczaj są drewniane i pochwyty tak samo. Z takich ciekawostek jeszcze jest ten spocznik, jego konstrukcja. To u nas też jest częste, że to jest konstrukcja metalowa, zakotwiona w ścianie, na takim ruszcie jest ułożona podłoga i ja to nazywam zwornikami, takie elementy zdobnicze, kwiaty czy rozety, które też są pod balkonem. Bardzo często je spotkam.
1: Spocznik, czyli element, na którym wspiera się półpiętro.
0: Taka podłoga półpiętra. Jakby ktoś się sapał po drodze na piętro, można sobie przystanąć.
1: A to już inny adres. Plac Konstytucji, jeśli dobrze zauważyłem. Wchodzimy znów do klatki schodowej. Stopnie schodów marmurowe, ale balustrada też piękna.
0: Balustrada żeliwna, jesteśmy w dawnym pałacu Karszów, rodziny przemysłowców radomskich. To jest o tyle wyjątkowo klatka, że ona jest bardzo reprezentacyjna, z tak zwaną duszą, czyli dużą przestrzenią pomiędzy biegami, trójbiegowa, i te schody też podkreślały splendor w wielu miejscach, więc taka nasza radomska tożsamość. Często jak konstrukcja jest odsłonięta, ten ażur potrafi dawać po prostu przepiękne efekty świetlne.
1: A czy tego rodzaju odlewy, czy to balustrad, czy balkonów, to jeszcze było rzemiosło, czy to już była produkcja masowa?
0: To jest według mnie taka produkcja na pograniczu, ponieważ wychodzimy z takiego rękodzieła, gdzie każdy element jest unikatowy i pojedynczy, ale te formy, modele trzeba było stworzyć i to tworzyli ludzie o specjalnej profesji i te modele były przy odlewie tracone, więc za każdym razem trzeba było to na nowo modelować.
1: I zaglądamy jeszcze do banku, ale w celach zupełnie innych niż kwestie finansowe.
0: Jesteśmy w budynku, który pełni funkcję kasy przemysłowców radomskich. Jest tutaj też przepiękna posadzka i to też jest bardzo radomska rzecz, ponieważ w Radomiu działa fabryka płytek Mariville. No i radomskie schody. Radomskie zarówno z wyglądu, jak i produkcji, bo tutaj też mamy Osińskiego.
1: A jest tabliczka. Fabryka Machin. Ta balustrada jest zdobiona postaciami, które można by zaszeregować gdzieś pomiędzy smokami a rybami. Czy powtarzają się jakieś ornamenty, jakieś stałe motywy?
0: Jest kilka modeli, które się powtarzają w różnych schodach. Czyli ten model, ta stylistyka była jakby kopiowana. No i co ciekawe też w trakcie, no przy takiej analizie dużej, przy takim materiale udało się ustalić, że nie da się przypisać, że tu mamy na przykład tego, czy to delfinka, czy smoka, że on występował tylko właśnie w produkcji u Osińskich, bo akurat tu jesteśmy. Tabliczka producencka na szczęście dostarcza materiału takiego, że jesteśmy w stanie przypisać tą atrybucję, ale te modele występowały u różnych

0: producentów, nie tylko radomskich.
1: Faktycznie wokół nas żeliwne balkony, żeliwne schody i zastanawiam się, czy ta ilość to jest błogosławieństwo, czy pewien ciężar. I tu nie mam na myśli wymiaru dosłownego. Czy to jest bogactwo, czy to pewien kłopot, bo o to przecież trzeba zadbać, a to w przypadku tego rodzaju materiałów kosztuje.
0: Wydaje mi się, że generalnie zabytki są kosztochłonne i konserwacja, czy to żeliwa, czy samego innego materiału jest kosztowna. Dla mnie to jest na pewno taki zasób i powód do dumy, to co Radom wyróżnia.
1: Czy jest wyłącznie kwestią czasu, kiedy o Radomiu będzie się mówiło jako o mieście żeliwnych balkonów?
0: No ja mam taką nadzieję, że już się mówi.
2: I tak oto wędrowaliśmy tropami radomskiego żeliwa. Schodami w górę i w dół prowadziła Olga Stawczyk, a towarzyszył jej Jakub Kukla. No, wyczerpujące zajęcie. 16 minut po 11.

A przed nami jeszcze niespełna 40 minut muzyki w dzisiejszym kanonie. Poniekąd także poprowadzę Państwa troszkę metaforycznie, rzecz jasna, schodami w górę na szczyt wieży kościoła świętego Jakuba w Policzce w Czechach, bo to tam urodził się i przez całe swoje dzieciństwo mieszkał Bohusław Martinu. Dlaczego o tym mówię? Nie tylko dlatego, by nawiązać do schodów, po których poruszał się z wdziękiem Jakub Kukla, ale także dlatego, by spróbować znaleźć taką analogię w twórczości Martinu, który podziwiał z wysokości kościelnej wieży okolice i który być może nabrał takiej szerszej perspektywy, która pozwalała mu także na muzykę patrzeć w oglądzie szerszym, niekoniecznie skupiając jego uwagę na detalu, na cyzelowaniu szczegółów, co nie zmienia faktu, że ja od momentu, gdy poznałem zwłaszcza jego piątą symfonię, jestem światem muzyki Martinu zafascynowany i mam nadzieję, że teraz też Państwa na tę wieżę jego muzyki zaprowadzę ku obopólnej satysfakcji. Ukazał się komplet symfonii Martinu w wykonaniu symfoników z Bambergu pod dyrekcją Jakuba Chruszy i to jest kolejny powód, dla którego warto po te nagrania sięgnąć. Jakub Chrusza to jest w moim mniemaniu jeden z najwybitniejszych dyrygentów współcześnie działających. Pamiętam go zresztą, gdy w Londynie występował z Piotrem Anderszewskim, kreując jeden z koncertów fortepianowych, rzecz jasna, ale powiedziałbym, że i Piotr Anderszewski, i Jakub Chrusza tworzyli wtedy tak niezwykły zupełnie duet twórczy i od tego momentu też patrzę na dokonania tego czeskiego kapelmistrza z niesłabnącym zainteresowaniem i wielkim podziwem. A więc mamy 6 symfonii Bohusława Martinu. Warto pamiętać, że Martinu dość późno zabrał się za ten gatunek. Jego 5 symfonii powstało w ciągu zaledwie 4 lat i to lat wojennych, gdy Martinu przebywał już od długiego czasu na emigracji. Lata 42-46. 46 to jest 5. symfonia, która jest takim optymistycznym spojrzeniem na powojenną rzeczywistość, spojrzeniem, które jak się miało okazać nie było w pełni uzasadnione, no ale to wykazała dopiero historia tych powojennych lat. W każdym razie Martinu właśnie w tej 5. symfonii chciał zamanifestować i radość z zakończenia wojny i optymizm z tego, wydawało się, wreszcie spokojnego, dobrego powojennego czasu. Potem w latach 51-53 napisał rzecz, która nie do końca jest taką klasyczną symfonią. No właściwie żadna symfonia Martinu nie jest klasyczna w tym rozumieniu, w jakim choćby patrzymy na twórczość jakąkolwiek XIX-wieczną, nawet Malera, nawet Brucknera. To jest utwór, który powstawał zresztą stosunkowo długo, bo wcześniej Martinu pisał swoje symfonie w ciągu dosłownie kilku tygodni. Ta powstawała przez 3 lata i to jest chyba taki właśnie utwór, który pozwala tę moją tezę uzasadnić. Szerokie spojrzenie na

formy, szerokie spojrzenie na zagadnienie gatunku. Tam trudno jest znaleźć jakiś bardzo konkretnie sformułowany temat. To jest raczej seria olśniewających obrazów. Dzieło trzyczęściowe, sam Martinu mówił o tym utworze jako rzecz bez formy. Coś spina ten utwór, ale nie wiem co. Ma jedną linię i coś w nim wyraziłem. No przyznają państwo, że to bardzo mglisty komentarz, a zarazem fascynujący. Tak jak fascynujący jest świat brzmienia, brzmieniowy, symfoniczny, orkiestrowy tego utworu. Tak jak żadnej z symfonii Martinu nie można poważnie uznać za jakieś dosłowne muzyczne opowiadanie o tym, co działo się w otaczającej go historii, tak i ta oczywiście oderwana jest od jakiegoś programu, choć myślę, że najlepszym komentarzem do tego utworu pozostaje jego podtytuł Fantasie symphonique. Lento, andante moderato, allegro lento. Taki jest układ odcinków części pierwszej. Część druga nosi określenie poco allegro, a trzecia to lento, poco vivo, adagio, andante, allegro, moderato, allegro vivace, lento.

To była szósta symfonia, Fantasie Symphonique Bohuslava Martinu. Grali muzycy Filharmonii, grali muzycy orkiestry symfonicznej z... Przepraszam, ale chyba mi to uciekło. Muszę sprawdzić. Dyrygował Jakub Hrusza, Bamberger Symfoniker. Tak, oczywiście o tę orkiestrę chodziło. Cofamy się w historii symfoniki czeskiej o dobre 100 lat, 100 lat z okładem, jeszcze na zakończenie, króciutko, by posłuchać przez kilka chwil uwertury Johanna Wenzela Kaliwody, kompozytora urodzonego w 1801 roku. To muzyk, który podbił publiczność Lipska jako 25-latek. Studiował zresztą w Pradze między innymi u Pixisa, którego wczoraj słuchaliśmy w kanonie dwójki. No a jego muzyka, choć nie była tak pisana, by spełniać kryteria poematów symfonicznych tak modnych w XIX wieku, to jednak wyróżniała się bardzo silną energią i doskonałym rzemiosłem, warsztatem symfonicznym. Słuchamy tym razem już orkiestry Kellner Academy, Michael Alexander Willens. Z mojej strony na dziś to już wszystko. Zapraszam Państwa jutro, nieco później o 10:00 na świąteczny kanon. Andrzej Sułek. Do usłyszenia.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Dzień dobry Państwu. W przypadkach słowa w tym tygodniu rozmówczyni nie tak bardzo oczywista, bo być może większość z Państwa, przede wszystkim panią Ewę Kuryluk, kojarzy ze sztukami plastycznymi, z malarstwem, z kolażami, z fotografią, z tkaniną. Natomiast dziś pochylamy się nad tomem, który przypomina wiersze, zbiera wiersze z kilku dekad życia, ale przede wszystkim te z lat 70., też 80. Tom nosi tytuł Pani Anima.

0: czyli kangur, a my dziś przechodzimy do współtytułowego tomiku, który dał tytuł temu dużemu zbiorowi, czyli Pani Anima.
1: To był tom wierszy chyba z lat 1975-79, który długo bardzo przeleżał, bo tymczasem został wprowadzony stan wojenny w momencie, kiedy był wernisaż mojej wystawy tego samego dnia, pierwszej wystawy amerykańskiej w Bostonie, i to sprawiło konfiskata paszportu i tak dalej, że wróciłam dopiero do Polski latem 89, a nie na urodziny mamy, czyli 24 grudnia 1981. Ten tomik, o którym został złożony, leżał w Krakowie, o którym zupełnie zapomniałam, przepchnął go jednak WL wiosną 84 i wtedy się ukazał bez korekty autorskiej. I to są niektóre z tych wierszy, tylko w tym tomiku były jakieś cięcia cenzury, których nawet już dokładnie nie pamiętam, i właśnie wiersze erotyczne padły ofiarą cenzora, bo tam nie było wierszy właściwie, do których można by się było przyczepić od strony politycznej. Nie wiem, czy to był jeden z tych wierszy, ale to możliwe. W erotycznym portrecie esencja ciekłej farby sprzeciwia się narracji alfabetowi składni.
0: Tutaj widać cień tego przekonania o tym, że być może sztuka wizualna może dać więcej niż alfabet składni.
1: Każda sztuka może dać coś innego. Tego, co daje muzyka Bacha, nie może dać malarstwo Leonarda da Vinci. Co daje sonet Michała Anioła, nie może dać fresk Giotta. O tej prostej rzeczy się zapomina. Co innego daje taniec, co innego daje śpiew. Każda ze sztuk jest jakoś osobna, a jednocześnie wszystkie je łączy fakt, że to jakaś do tego utalentowana jednostka, która się w tym specjalizuje, stworzyła. Zapomina się często, że sztuka nie jest dziełem kolektywnym. Jest to dzieło zawsze jednostek. Co prawda marzyło się artystom największym, indywidualistom, jak Van Gogh, tworzyć dzieła kolektywnie, lecz wiemy, że jak tylko zamieszkał z Gauguinem, swoim jednym kolegą, to się skończyło tragicznie.
0: Posłuchajmy kolejnych wierszy.
1: Przebiegają przez ogród najkrótsze dni roku. W koronie ośnieżonej gruszy marznie wtorek, między nieba dokładnym pastelowym tonem, a różowym plafonem ustronnej pracowni wylęgają się barwy, tropią się akordy. Skórkę słoniny dziobią ptaki i świergocą. Stroma niemiecka zima wchodzi w cztery ściany. Wieje od widnych okien, słyszy się zapachy świątecznych ciast, choiny, grę na fortepianie, Beethovena i octu i białej azalii, bandaży ropiejących na zgojonej ranie. To wiersz napisany w Stuttgarcie, gdzie wynajęłam bardzo dużą pracownię pustą. W tym czasie Helmut, który jest fizykiem, miał tam stypendium w Instytucie Plancka i na 4 miesiące czy na 3 miesiące wynajęliśmy tą pracownię i tam powstała taka moja pierwsza instalacja na przełomie roku 78 i 79 w czterech ścianach. Rysowałam jakby fresk, ale na materiale podszewkowym zakupionym w Łodzi. Nad zimowym ogrodem skrzy się helikopter i na mgnienie zagłusza rozśpiewane ptaki. Nad dachami topory dymią i lśni matek, obłąkany potomek, totem, biały kangur.
0: Do poezji Ewy Kuryluk, pomieszczonej w tomie Pani Anima, czyli Kangur, w interpretacji poetki i artystki, powrócimy jutro o tej samej porze.

Justyna Piernik, dzień dobry. Dziś zaproszę Państwa na spotkanie ze Swietłaną Budzką, znakomitą śpiewaczką, etnomuzykolożką z pokolenia pionierów odrodzenia śpiewu ludowego. Opowie nam ona o swojej książce pod tytułem Filozofia głosu, która jest podsumowaniem kilku dekad jej pracy również w naszym kraju. Będzie też zapowiedź kinowej premiery, która może zainteresować wszystkich miłośników kultury tradycyjnej, dokumentu Kumotry o parze przyjaciółek, starszych pań polskiego pochodzenia z małej wioski w rumuńskiej Bukowinie. A zaczynamy od uczty.

0: Uczta, zespół Michała Fetlera, laureat drugiej nagrody i nagrody Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w tegorocznym konkursie. Nowa tradycja rozpoczął nasze spotkanie w źródłach, w których dużo miejsca zajmie temat śpiewu tradycyjnego. Filozofia głosu to książka śpiewaczki, etnomuzykolożki i nauczycielki Swietłany Budzkiej. Wychowana w Ukrainie, wykształcona w Rosji, mieszkająca na Białorusi, od wielu lat związana jest z naszym krajem poprzez współpracę ze Szkołą Teatru Węgajty. Często tu bywa, ostatnio nawet mieszka. Prowadzi także w Polsce warsztaty dla aktorów i śpiewaków, stosując autorską metodę nauczania. W publikacji znalazły się jej refleksje na temat ludzkiego głosu, ale też praktyczne wskazówki, ćwiczenia. Więcej za chwilę sama autorka Swietłana Budzka nam opowie. Posłuchamy także, jak śpiewa.
1: Oj, pie, czumak, pie. Ja...

0: Początki zainteresowania śpiewem ludowym to moja babcia, to moja prababcia i stale warstwa moich korzeni ukraińskich. To wioska Blagodatne, Walkiewski rejon w Charkowskiej oblasti. To na granicy, na drodze pomiędzy Charkowem i Poltawą. Piękna wioska i ponieważ zawsze, co roku, od końca maja do... No, prawie do jesieni byliśmy z siostrą u babci krewnych, z jednej strony, z drugiej, w różnych wioskach. To po prostu słyszeliśmy te wioski, to znaczy te po prostu i liryczne pieśni, to jest pierwsza rzecz. A po drugie odgrywali się prawdziwe wesela. Wiesz, piekli karawany, buleczki, po prostu potem było obdarowanie pary młodej, koni, skrzypcy, harmonia. No i koniecznie, wiesz, cyganie drugiego dnia, doktory. Więc po prostu de facto całe lato to była taka pora takich pięknych wspomnień o tym, jak to było. Dla mnie to była zabawa, ale również wiedziała, że po prostu cała wioska uczestniczyła w tym. Mama nie śpiewała, babcia nie śpiewała, ale ten śpiew po prostu był cały czas gdzieś bardzo blisko. No wchodził w uszy po prostu, kiedy wieczorem nie tylko słowiki śpiewają, ale również słyszysz jakieś piękne, liryczne pieśni z wysokim podgłoskiem. To po prostu tak nasłuchujesz, nastawiasz to ucho. No i tak wyszło, że od pierwszej klasy, ponieważ w domu było pianino, to trzeba było korzystać. Zawsze mama mnie mówiła o tym, że fajnie mieć edukację muzyczną, nie tylko być dobrze wykształcony z punktu widzenia języków i nie tylko. Więc poszła do szkoły muzycznej i bardzo szybko zaczęła pisać różnorodne utwory. Stała takim młodym kompozytorem. To też była taka moja bardzo taka ciekawa historia dorastania, dojrzewania. Nauczycielka solfeggio skierowała mi do szkoły specjalnej. Tak, postawiła mi taką pierwszą plankę, że masz zdolności i teraz jakby idziesz w kierunku edukacji zawodowej.
1: To znaczy do takiej szkoły drugiego stopnia.
0: Tak, nie, znaczy najpierw to jeszcze była taka szkoła dla dzieci utalentowanych i po prostu ja skończyłam szkołą pierwszego stopnia i poszła już takie, to jest jakby w połączeniu szkoła, liceum.
1: U nas to jest szkoła muzyczna drugiego stopnia, tak.
0: U nas to była taka szkoła dla dzieci, no nasz liceum muzyczny, powiedziałam tak. Potem była konserwatoria, potem był doktorat. No kiedy była
1: Tak, dlatego właśnie wybrałaś etnomuzykologię z uwagi na swoje wspomnienia z dzieciństwa?
0: Muzykologia to jeszcze coś innego, bo pierwsza rzecz, która mnie zaciekawiła w tej muzykologii, to nie była etnomuzykologia, tylko to był śpiew cyrkiewny. Po prostu mój profesor tak skierował moją uwagę, że od trzeciego kursu chodziłam do archiwum, badając manuskrypty muzyki cyrkiewnej. Wtedy jeszcze nieznane, bo to były czasy, kiedy prawosławie i żywa liturgiczna praktyka była jeszcze w prawie nie zabroniona, ale jeszcze była pod jemiem, bo to był 78-79 rok. To jeszcze były czasy, kiedy nie było tego tak dużo. No i po prostu od zainteresowania manuskryptami, dla mnie to była taka muzyka, lekko powiedziałaby tak, no na początku jakby martwa. Ona była muzyką źródła, ale takiego nie, znaczy zapisanego, a nie żywego. Więc ja poszłam do cerkwi śpiewać, uczyć się śpiewać po cerkiewnemu, jak normalna kobieta, która przychodzi uczyć się tego śpiewu cerkiewnego, liturgicznego. Też było bardzo takie trudne i ciekawe doświadczenie, ale równocześnie po prostu od pierwszej wyprawy w konserwatorium wyjechaliśmy do wioski i właśnie tam zahaczyła tą bacylę tego śpiewu, otwartego śpiewu autentycznego. No to dla mnie było to jest było nieuniknione, bo to było tak głębokie i mocne przeżycie, które tak po prostu weszło w serce, w duszę, w krew. Oczywiście, jeżeli by nie było tego tak zwanego backgrounda, nie było tego dzieciństwa, nie byłoby śpiewania w szkole, nie byłoby śpiewania w cerkwi, to nie weszłoby we mnie tak mocno i tak może tak całościowo, powiedziałaby tak.
1: I to już było takie dojrzałe zainteresowanie.
0: Dojrzałe zainteresowanie, no kochana, do dojrzałości było jeszcze bardzo daleko. To było po prostu takie, wiesz, to romantyczne.

0: jakie to jest piękne, jaka to jest po prostu niesamowita harmonia. A potem...
1: Ale czym to się różniło od tego, co słyszałaś w domu?
0: To różniło się skalowo, to znaczy, jakby to jest inna skala, inna emisja, inne wchodzenie w dźwięk, inna energia dźwięku. Na Ukrainie słychać było, teraz już o tym mogę tak po prostu powiedzieć, harmonia uporządkowana klasycznemu połączeniu dźwięków. A tutaj była taka harmonia dzika, taka po prostu, która po prostu takimi warstwami wchodziła na siebie i tworzyli się niesamowite, no, jakby to powiedział kompozytor, jakby skończyć, klastery muzyczne, które tworzyli, ale taki rodzaj harmonii i takiego konsonansu kosmicznego, że to człowiek z uszami otwartymi, tym bardziej wykształcenie koniecznie, jakby wchodził to na całego tą niesamowitą harmonię tego wielogłosu, ale zupełnie jakby innego.
1: Gdzie to było?
0: To był jug Rosji. To była po prostu Ryzanska oblast i to były pierwsze moje wyprawy. To była wioska Ryzań i to był 79 rok.
1: No to było... Może jakiś przykład usłyszymy.
0: Jakiś przykład chcesz, ale proszę bardzo. Wianoli, okej. O czym nikt nie wie. Co to za grim? Wianuli wieńciagi po polu. Coś zawiało, wiesz, ale co? Pieśń na burze. De facto po prostu jest taka pieśń śpiewana na Trójce, a Trójce to 50 dzień po Wielkanocy i to jest czas, kiedy po prostu śpiewane mocne, otwarte pieśni z wychodzeniem na wysoki brzeg, wiązanie brzozek, robienie po prostu wianków z brzozy. Ale to jeszcze nie kupale, to po prostu ja jeszcze takich pieśni trojskich już nie zachowały się po prostu. Ale tą akurat wianuliśmy, zapisaliśmy od żywych kobiet. Rok 79. To było 50 lat prawie temu.
1: Twoje doświadczenie łączy wschód z zachodem.
0: Tak.
1: Jak to się stało, że z tego wschodu, i to całkiem daleko, bo studiowałaś w Rosji, ciągnęło cię na zachód poprzez swoje zainteresowania związane ze Scholą Węgajty?
0: Otóż ze Scholą Węgajty i z Wolfem, z Małgosią i nie tylko, spotkaliśmy na dziwo w Moskwie. Pierwszy raz ekipa Solo, to znaczy wtedy to jeszcze był Teatr Węgajty, przyjechali na rekonesans do Niki Kosienkowej, przepięknej, znakomitej nauczycielki aktorskiego głosu, na warsztaty niedaleko Moskwy. Potem jeździliśmy do różnych innych, ale pierwszy kontakt mój ze światem zachodnim, polskiej kultury, odbył się akurat w Rosji.
1: A ty tam uczyłaś aktorów, tak? Bo tak, to ja też tam, był tak. Twój... To, tak było na początku, prawda? Tak,
0: na początku uczyłam aktorów otwartemu śpiewu, śpiewu ludowemu. Znaczy, uczyła ich po prostu czerpać tą energię o tej fanacji. I to, no, to był rok 90. To jeszcze po prostu do rozpady, to jeszcze do tanków w Moskwie, to jeszcze po prostu do było. To cała historia po prostu... Bo pierwszy raz przyjechałam tu do was, do Czarnej Dobrówki, latem na warsztaty, na zaproszenie Węgajty i nie tylko. Śpiewaliśmy tam przy łąkach, przy jeziorach. Prowadziliśmy takie warsztaty śpiewane i potem posadzili nas na auto. Pojechaliśmy na Warmię do Węgajty i przez parę dobrych tygodni siedzieliśmy po prostu tam w teatrze. Wacek Mutka i cała kampania tych aktorów, jeszcze poprzednich generacji, powiedziałoby tak. Śpiewaliśmy po prostu, dużo było rozmów, a śpiewali nasze. I to był początek naszej takiej współpracy. Od tego momentu regularnie przyjeżdżałam z warsztatami do Teatru Węgajty. No i potem wydarzyło się tak, że powstała Schola Węgajty. I bo bardzo szybko weszłam do składu tego pięknego zespołu. Tak samo prowadziłam warsztaty. Robiliśmy śpiewane warsztaty dla dziewczyn, dla kobiet, tylko jakby dla głosów kobiecych. I z tego powstawała taka, też taka ciekawa współpraca. Również prowadziłam.

0: Ходила варштати для пані в Академії театральної Варшаві, театр Ярача в Ольштині, школа фільмова в Лоджі, Венц у пані Кристини Янди в Полонії, Венц різнородне, такі проекти, які реалізувала. Але то все, як би сказати, по собі початок було, то є наша така повсту, вірш, якби той імпульс, який, як би сказати, попросту з Росії, притягнула мене попросту польська екіпа ту.
1: No i nie tylko tu, bo przecież podróżowaliście i podróżujecie cały czas bardzo dużo. To są też takie podróże muzyczne, czyli to są również inspiracje płynące z innych kultur. A jeszcze dalej na wschód, to też są dla ciebie interesujące tematy.
0: Tak, tak, tak. Dalej na wschód jak najbardziej. Tym bardziej Wizantium, śpiew grecki jak najbardziej. Марчин Абійський, який проводить у нас в школі свої дуже цікаві проєкти, теж якби впроваджує наш клас. Є ще інший обшар, є ще інше полонення душі, серця, духовості, повідомо ну, так. Więc я не розділяю цього співу на православний, або греко-католіцький, або католіцький. То для мене є спів духовий. Так само śpiew ludowy uważam za śpiew duchowy, bo on niesie tą samą energię. On jest tak samo, jest harmoniczny, całościowy i po prostu przekazuje tą niesamowitą przestrzeń, połączenie nieba z ziemią, po prostu kosmosu, po prostu z przestrzenią, z korzeniami, z rodem. Wtedy po prostu człowiek staje w środku tego wydarzenia.
1: No i tak właśnie powstawała i rodziła się filozofia głosu. Twoja w czasie warsztatów, w czasie spotkań z ludźmi, poznawania siebie, poznawania ich możliwości, tego, co jest potrzebne, żeby ten głos, który nazywasz autentycznym, odkryć.
0: Dla mnie to po prostu jednak... Dlaczego, wiesz, jakoś to pojęcie głos biały. Dlaczego biały? Ani zielony, ani czarny. Ani
1: jeszcze... Taki nieskażony chyba,
0: wiesz,
1: tak myślę.
0: Сказать, wiesz, znaczy, ale to jest autentyczny głos. Przede wszystkim. No i po prostu powiedzieć, wiesz, to kiedyś była na tyle głupa, zadawała pytanie prawdziwym wiejskim śpiewaczkom, co to za śpiew, co to za głos, jak to nazwać. No jak to? Głos to życie, to znaczy to jest po prostu śpiewasz i żyjesz. I to jest proste, znaczy wiesz, nazwać to jakby to życie białym, ono różnorodne. Dlatego po prostu dla mnie to jest określenie jako głos autentyczny, bliżej tego sedna, całościowego głosu, bo wtedy po prostu ja nie rozdzielam, że jednym głosem śpiewam jeden styl, drugim głosem śpiewam inne pieśni. Też kiedyś na przykład było tak, że ludowy śpiew i śpiew w kościele gregoriańskim dla mnie byłyby to było dwie rzeczy absolutnie pomiędzy sobą nie powiązane. Tylko kiedyś dostała takie po prostu polecenie od jednego śpiewaka z Francji. Dlaczego ty śpiewasz chorał innym głosem niż swoje ludowe? U mnie takie oburzenie, no jak to? To jest taka wysoka muzyka, to jest takie odziemie, takie po prostu mocne. Paru lat chodziłam z tą informacją, po prostu próbując połączyć te różne idee w jedną. I de facto jest tak, że coraz więcej używam tego autentycznego głosu w różnych miejscach. Nie tylko.
1: Bo on nie jest jeden, ten głos autentyczny, tak, prawda? Tak. To nie jest tak, że on się nie może podzielić na jakieś style.
0: Tak.
1: Twoja książka, właściwie to piszesz o tym, że to nie jest podręcznik.
0: Nie jest podręcznik.
1: Nie jest podręcznik, ale może służyć za podręcznik. No bo jednak tam są bardzo konkretne ćwiczenia, zadania.
0: Tak.
1: Poza tym, że filozofia to są po prostu konkrety. Przede wszystkim stoimy twardo na ziemi. Tak? Im wyżej chcemy pofrunąć, tym mocniej na ziemi trzeba stać. To w takim razie, co ci przyświecało? Jaki był twój cel? Do kogo kierowana jest ta książka?
0: W pierwszej kolejności skierowana do moich różnorodnych uczniów. Wiesz, tych naprawdę przez te 30 lat, tych przeszły przez moje serce, uszy, jak to piszę, wiesz, pokolenie, już to powiedziała, pokolenie ludzi, którzy znają te ćwiczenia. Więc pierwsza rzecz to po prostu było tak, że ja chciałam to drzewo, ten kokon i te wszystkie moje takie autorskie ćwiczenia podstawowej palety opisać tak, żeby osoba, która kiedykolwiek wykonywała to drzewo albo kokon, mogła sobie odtworzyć szczegóły, konkrety, detale. To nie oznacza, że to jest

0: martwa forma i nie można dalej wychodzić poza. Tylko fajnie, kiedy jest zachowane to, jakby to sedno i ten cel, któremu służy to świadczenie. I teraz druga grupa. Osoba, która wykonuje jakikolwiek krok w kierunku zharmonizowania siebie przez głos, przez oddech, musi mieć narzędzie. Można milion razy powtarzać o tym, że stój równo, rozluźnij krtanie, ugruntowanie poproszę, stój na dwóch stopach, wiesz, rozluźnij barki. Ale jeżeli człowiek na przykład nie potrafi nawet powiedzieć, a gdzie jest ta krtanie, prawda? No nie każdy jest wykształconym po prostu logopedem albo fizjoterapeutą, który wie na przykład, albo na przykład jak rozluźnić barki. Ich trzeba wymęczyć pozytywnie. Jak na przykład pokazać człowiekowi, jak fajnie po prostu można stać na dwóch stopach? No najpierw trzeba rozdzielić prawą i lewą, zrozumieć, która stoi stopa, a która nie bardzo stoi. I dlaczego na przykład ta stoi tak, a tak? I to jest taka informacja, którą warto przebadać na poziomie ciała, a nie przez głowę i intelekt. Bo praca z głosem przez intelekt, ja tak doszła do tego, to ona de facto nic nie daje. To trzeba wszystko przeswiczyć na własnej skórze, na własnym organizmie, na własnej świadomości, na tym, co dzieje się w środku ciebie, na twoim doświadczeniu.
1: A co byś powiedziała, mając to wieloletnie doświadczenie, takim początkującym śpiewakom, którzy zajmują się, czy też chcą się zajmować śpiewaniem polskich pieśni tradycyjnych. Co byś ich poradziła? Bo mam wrażenie, że tutaj wciąż mamy mało takiej merytorycznej wiedzy i niewielu jest nauczycieli. Oczywiście kształtuje się to pokolenie osób, które mają już doświadczenie jakieś praktyczne. Ale co byś mogła poradzić? Jak, od czego zacząć? Co jest najważniejsze?
0: Wiesz, dla mnie najważniejsze to zacząć od polskich pieśni. Chodzi o to, że po prostu jeżeli wchodzisz w polskie pieśni po prostu przez doświadczenie i emisję różnych innych kultur, nawet słowiańskich, nawet bliskich, bardzo trudno to potem zmienić. To tak jak ze skrzypcy. Osoba mała bierze skrzypcy, zaczyna grać. Jej nauczyciel ustawia pozycję, prawda? I potem na przykład ona wykonuje coś nie tak, pereuczyć, przepracować i zmienić nawyk bardzo ciężko. Ja widzę, że tak samo ciężko zmienić nawyk, jakby ułożenie krtani i całego środka, jeżeli pierwsze takie mocne i emocjonalne uderzenie i spotkanie na początku jest z inną kulturą.
1: Na przykład z ukraińską.
0: Na przykład. I bardzo często ja po prostu słyszę, nawet Kurpiowski śpiewany po ukraińsku.
1: Ja też to słyszę bardzo często.
0: I to
1: często.
0: Jest po prostu tak, i wtedy po prostu tak, Więc i to jest tak, to jest już prawie niemożliwe, ja powiedziałabym, wiesz, tak pomiędzy nami, nie wiem, czy to będzie tutaj, a czy to jest niemożliwe zmienić, okazuje się.
1: I każdy, wiesz, to Polska, akurat ja myślę, że można to zmienić, ale jest to trudne, to wymaga pracy.
0: Świadoma praca, ale wiesz, dlatego, ale ty mnie zapytała...
1: A przede wszystkim rozeznania i świadomości, że...
0: A ty mnie zapytała, co poradzić tym ludziom, którzy po raz pierwszy...
1: Którzy zaczynają.
0: Którzy zaczynają z polskiego.
1: Od języka polskiego, prawda?
0: Od języka polskiego, tak. Od języka i od polskiej pieśni, którą prowadzi polska prowadząca. Dziewczyna albo mężczyzna, to nieważne, ale po prostu znaczy, to musi być po prostu osoba z tej ziemi, która mówi tym językiem, do której to jest język ojczysty, wiesz, i która po prostu stoi w tej kulturze od samego początku.
1: Bo wszystko się od języka zaczyna, a te samogłoski to one są takie właśnie, jakie są w tym języku, którym mówimy i którym chcemy śpiewać. Ach, w tych samogłoskach, ach, ile w nich się kryje.
0: Ojej, i jeszcze to. Dla mnie samogłoski to jest, wiesz, takie określenie. To jest po prostu czyste koryto rzeki musi być. Wyczyścić, wiesz, od różnorodnych niepotrzebnych, wiesz, nieprawidłowości, po prostu to jest pierwsza rzecz. Potem od różnych, wiesz...
1: Manieryzmów.
0: Tak, od różnych...
1: Zapożyczeń.
0: Zapożyczeń, tym bardziej, wiesz. I zostawić to jakby czystym korytem rzeki. I wtedy można artykulować, wiesz, i dźwięk dokładać. Ale jeżeli ty nie masz po prostu wyczyszczonego koryta, tego strumienia dźwiękowego, no wtedy po prostu cały czas będziesz borykać się albo z naszym podniesionym krtaniem, albo z zaciśniętym krtaniem, a ponieważ krt

Tak śpiewała Swietłana Budzka we fragmencie dramatu liturgicznego Ludus Passionis ze Scholą Węga i Ty. Wcześniej słuchaliśmy też jej wykonania pieśni ludowej wraz z zespołem Hajda Banda. No i oczywiście opowiedziała nam o swojej książce zatytułowanej Filozofia głosu, która właśnie się ukazała. A teraz przenosimy się do rumuńskiej Bukowiny Malowniczej, krainy, gdzie od 200 lat żyje społeczność polska, dokumentowana m.in. w naszej radiowej serii Muzyka Źródeł.

0: Jo.
1: Tak przed laty śpiewały Jadwiga Aleksandrowicz i Jadwiga Krupacz z rumuńskiej Bukowiny na płycie z serii Muzyka Źródeł poświęconej polskim mniejszościom. W przyszłym tygodniu do kin wejdzie niezwykły dokument, który podejmuje właśnie ten temat losów Polaków w Rumunii. Kumotry. To jest opowieść o przemijaniu, w której również muzyka odgrywa ważną rolę. Posłuchajmy, jak mówi o tym reżyserka Emilia Śniegowska.
2: Mój film, Kumotry, opowiadają historię zaprzyjaźnionych sąsiadek Hanki i Bronki, mieszkających w malutkiej wsi w rumuńskiej Bukowinie. Hanka i Bronka należą do mniejszości polskiej, mieszkającej tam od ponad 200 lat. Film opowiada o ich codzienności, ale również o pamięci, o przemijaniu, o czasie i o tym, co zostaje, kiedy tak wiele się kończy. Trafiłam na plesze z dużego europejskiego miasta i ta atmosfera, ta bliskość natury, pracy, tego pogodzenia z tym, że to ona tak naprawdę nadaje kierunek i wytacza drogę, ta codzienna praca, pokora z nią związana, dla mnie było to jak taki głęboki oddech po prostu po tym dużym europejskim zabieganym świecie. Spotkanie, jakby trafienie na plesze i spotkanie tego świata naprawdę było głębokim oddechem. Ja sama jestem mniejszością polską w innym europejskim kraju. To pytanie o tożsamość narodową, kulturową jest mi bliskie bardzo i zadaję je sobie od lat. I kiedy dowiedziałam się, że tam właśnie mieszka mniejszość polska od ponad 200 lat i bardzo chciałam ich poznać i zadać im parę pytań, dowiedzieć się, czym jest dla nich ich tożsamość. I to było taki imperatyw, który mną kierował, żeby tam pojechać. No a kiedy spotkałam dziewczyny, to było dla mnie bardzo jasne, że to one będą centrum tej mojej filmowej opowieści.
1: Premiera filmu Kumotry 12 czerwca. Na dłuższe spotkanie z Emilią Śniegowską zapraszamy Państwa w najbliższą sobotę do folkowego poranka dwójki. A już jutro Boże Ciało i znów taneczne świętowanie szykuje się w Złakowie Kościelnym. To już tradycja, że do tej malowniczej wsi koło Łowicza po procesji zjeżdżają muzykanci i tancerze z regionu i nie tylko. W tym roku będą to m.in. kapele Agopsowicza, Jana Szymańskiego, Niwińskich, Słodkie Fascynacje i Napięcie. Kujawiak w wykonaniu tego ostatniego zespołu kończy nasze dzisiejsze spotkanie w źródłach. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę pięknego, słonecznego i jak najbardziej wolnego, długiego weekendu. Do usłyszenia, Justyna Piernik.

0: W tym tygodniu bohaterem tego cyklu jest pianista, pedagog Karol Radziwanowicz, który dzisiaj opowie o tym, jak rozwijała się jego artystyczna kariera.
1: Generalnie nie lubiłem konkursów. Nie lubiłem

Było parę konkursów, które do dziś pamiętam. No na przykład był taki konkurs właśnie w czasach studiów. To był jeden z pierwszych takich konkursów, konkurs Padereckiego. Nie mylić z konkursem w Bydgoszczy. Wtedy tam dostałem pierwszą nagrodę, grając, pamiętam, właśnie Fantazję Padereckiego. To pamiętam ten konkurs, dlatego że on mi dał dużo satysfakcji, bo stwierdziłem, że mogę na estradzie zagrać tak, jakbym chciał. Ta atmosfera konkursu nie paraliżowała mnie. Potem miałem parę konkursów, z których jestem zadowolony. Był na przykład konkurs w Utrechcie. To był konkurs imienia Franciszka Lista. Wieloetapowy konkurs. Ja wtedy już pracowałem trochę z Georgiem Szebokiem, z moim następnym guru, następnym mistrzem. I ten konkurs o tyle pamiętam ciekawie i dobrze, że tam była piękna sala. Mi się rzeczywiście dobrze grało, nie tylko dlatego, że już w jakiś sposób opanowałem tą tremę konkursową, ale przede wszystkim dlatego, że uwielbiam i uwielbiałem Lista. I dla mnie Lista był takim kompozytorem, który dawał bardzo dużo wyzwań, ale był kompozytorem, jak ja mówię, wyzwolonym. To znaczy dawał dużo możliwości pianiście. W momencie, kiedy się ogarnie tą magmę faktury muzycznej listowskiej, prawda, to mamy bardzo dużo możliwości przekazu muzycznego, intelektualnego, artystycznego. Wtedy dostałem nagrodę publiczności. Znowu, nie osiągnąłem jakiegoś sukcesu, nie znalazłem się wśród 6 finalistów, ale dostałem nagrodę publiczności, która polegała na tym, że następnego roku musiałem przyjechać i zagrać recital utworów Lista na bardzo poważnym festiwalu listowskim, a szczycę się dlatego, że było 2 pianistów na tym festiwalu, Cyprian Kacaris i Karol Radziwonowicz. Co prawda na afiszu Cyprian Kacaris był dużo większy literami niż Karol Radziwonowicz, ale ten afisz mam do dziś i to wspominam bardzo w sposób ciekawy i przyjemny. Więc jeśli chodzi o konkursy, również starałem się w konkursie chopinowskim brać udział. Mało kto o tym wie. Otóż w dawnych czasach były to przesłuchania. Żeby być w ekipie chopinowskiej, trzeba było przejść przez te przesłuchania właśnie do konkursu chopinowskiego. To było przed 80 rokiem i wtedy ja startowałem w tych przesłuchaniach. To pamiętajmy, było 2 lata po śmierci mojego ojca. Mój stan emocjonalny był bardzo trudny. Ja wtedy pamiętam, musiałem uważać, żeby na estradzie nie płakać. Bo wzruszenie powodowało to, że natychmiast przychodziły mi do głowy uwagi ojca. No więc mówiąc krótko, ja w tej ekipie się nie znalazłem, po czym zaczęły się koncerty i ja stwierdziłem, że nie będę podchodził do konkursu chopinowskiego. No mogę powiedzieć śmiało, chyba stchórzyłem, tak. I znowu to, co powiedziałem na początku, myślę, że gdyby ojciec żył, to ja bym do tego konkursu podszedł. Ale oczywiście nie żałuję tego. Natomiast jeśli chodzi o konkursy, Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku był rodzajem konkursu. Tam był konkurs dla młodych pianistów, była tak zwana Estrada Młodych, w której były różne nagrody, bardzo ciekawe nagrody, bo jednym z tych nagród na przykład było stypendium zagraniczne. Ja wygrałem tą nagrodę na stypendium zagraniczne, głównie chodziło o Stany Zjednoczone, natomiast no, potem wybuchł stan wojenny. No i ministerstwo nie było w stanie zrealizować tej nagrody. Tej nagrody do dziś nie zrealizowałem. Potem podczas kolejnych już wyzwań edycji tego festiwalu pianistyki był taki konkurs na utwór Paderewskiego. To pamiętam, znowu wygrałem ten konkurs grając sonatę Paderewskiego. To już było wiele, wiele lat później. Ale z tymi konkursami muszę powiedzieć, ja nie byłem za pan brat. Dzisiaj to młodzież jeździ na te konkursy z konkursu na konkurs. To jest osobny rozdział, czy to dobrze, czy to źle. Dlatego, że dla mnie, znowu powtórzę słowa mojego ojca, najważniejszy jest rozwój artysty. A ten rozwój nie odbywa się poprzez nawet wygrywanie konkursów. Ten rozwój odbywa się poprzez zdobywanie nowego repertuaru. Uczenie się nowego repertuaru, nowe sale koncertowe, nowe wyzwania, nowe koncerty, nowe recitale z nowym repertuarem. Bo wtedy mamy rozwój artystyczny danej osoby. Natomiast muszę powiedzieć, że na każdych konkursach zawsze byłem zauważany i zawsze ta nagroda publiczności, gdzieś publiczność mnie pamiętała. W związku z tym bardzo często byłem potem zapraszany na koncerty, co lubiłem bardziej, bo koncerty, no to są rzeczy, które napędzają mnie w życiu. To znaczy koncerty zawsze były kwintesencją tego, co ja robię. Czyli żyję się po to, żeby koncertować, a koncertuję się po to, żeby dawać radość ludziom. Tak jak powiedziałem, to stypendium artystyczne ministerstwa nie zostało zrealizowane, ale moim marzeniem zawsze były studia w Stanach Zjednoczonych i to u konkretnego pedagoga. Otóż w momencie, kiedy jeszcze byłem chyba w średniej szkole, miałem przyjemność być wysyłany, bo to wtedy tak się odbywało, przez Ministerstwo Kultury na różne kursy mistrzowskie. Pamiętam taki kurs mistrzowski u Georgi Szyboka. To był kurs w Kestreli, to jest taki zamek na Węgrzech. Georgi Szebok to wybitny pedagog, wybitny artysta, który mieszkał w Szwajcarii,
uczył w Stanach. Oczywiście, że w czasach

No i mogłem jechać tylko do demoludów tak zwanych, popularnie rzecz biorąc, czyli na Węgry. I od tego czasu zaczęła się, można powiedzieć, moja miłość z Georgi Szebokiem, dlatego że on mi absolutnie przypomina mojego ojca. Erudycja była absolutnie nieprawdopodobna, możliwości pianistyczne bez ograniczeń, a jednocześnie, a może przede wszystkim, był bardzo dobrym człowiekiem, który był oddany swoim studentom. Mogę śmiało powiedzieć, że do ostatnich dni jego życia myśmy się przyjaźnili i korespondowali. I mogę opowiedzieć pierwsze moje wrażenie, kiedy ja miałem kontakt z Georgi Szebokiem. Mój angielski wtedy pozostawiał bardzo dużo do życzenia, bo ja wcześniej się uczyłem francuskiego. I pamiętam na pierwszej lekcji, publicznej lekcji w tym zamku, ja grałem balladę Azdur. No i zagrałem tą balladę Azdur, oczekując na jakieś uwagi. A on zaczął mi mówić o tym pałacu. Mogą sobie państwo wyobrazić, sala lustrzana pałacu barokowego. A więc złocenia, stuki, plafon na suficie, lampiony, żyrandole, kryształy, które z tych żyrandolów wiszą. I on mi zaczął o tym opowiadać, czy ja to widzę. Ja trochę byłem zdziwiony, myślę, zaraz, może ja czegoś nie rozumiem. A no widzę, ale widzisz tu lustro, a tu się światło odbija, a tu żyrandol, a ten żyrandol potem się multiplikuje w tamtym lustrze, bo to lustro jest na jednej ścianie i na drugiej ścianie, więc ten żyrandol nie jest jeden, ale wzbogacony o tyle luster. No ja mówię, tak, widzę. I potem on mi zadał pytanie, czy mi się to podoba. Ja powiedziałem, oczywiście, bardzo. I on mi potem powiedział zdanie, którego ja nigdy nie zapomnę. A mówi, a teraz wyobraź sobie jedną rzecz. Ty jesteś tą salą barokową. Ta sala barokowa z tymi złoceniami, to jesteś ty. Tylko wiesz, jaki masz problem? Zapal światło. Proszę państwa, mnie poraziło. Właśnie taki był profesor Szebok. Znowu szedł tą drogą mojego ojca. On nie nakazywał. Tu ma być forte, tu ma być piano. Tylko on wyzwalał emocjonalność u młodego człowieka. Nie powiedział nic innego i powiedział, a teraz zagraj balladę. Proszę mi wierzyć, ta ballada była zupełnie inna. To była rzeczywiście wtedy ballada. I ja wtedy właśnie zrozumiałem, że to zapalenie tego światła, czyli wyzwolenie emocjonalne artysty jest rzeczą najważniejszą w sztuce. Bo po co przychodzi publiczność? Żeby odczuć to wyzwolenie. Publiczność nie przychodzi po to, żeby zobaczyć, czy pianista gra szybko gamy. No gra szybko gamy. Potrafi. Wszyscy potrafią. Ale publiczność przychodzi po to, żeby zapamiętać, jak ja mówię, dreszcz po krzyżu. Żeby zapamiętać to coś, co się pamięta do końca życia. Taki był profesor Szebok. I właśnie po tym kontakcie on, nie mniej, nie więcej, trzymał dla mnie miejsce w Indiana University w Bloomington. I co roku do mnie dzwonił, czy ja już mogę przyjechać, czy ja mam stypendium. Oczywiście ja nie miałem tego stypendium, dlatego że wszystko tu się zawaliło. I w związku z tym postanowiłem, że będę startował, żeby otrzymać stypendium Fulbrighta. Senatora Fulbrighta, który w tamtych czasach rozdawał stypendia właśnie na studia w uczelniach amerykańskich. Musiałem przejść wszystkie te etapy. To był rodzaj też konkursu, żeby wygrać stypendium Fulbrighta. I jakieś było moje zdziwienie, ale również zdziwienie w ambasadzie amerykańskiej, kiedy ja te pierwsze wstępne etapy przeszedłem do ambasady i mówią, dobrze, to na jakich uniwersytetach byś chciał? Bo pamiętajmy, na każdym uniwersytecie jest inne cesne. Jedne są droższe, inne są tańsze. Jedne mają takie możliwości, inne takie możliwości i to wybiera zawsze ambasada. Przynajmniej w tamtych czasach. Ja przyszedłem do ambasady i powiedziałem tak, ja albo będę studiował u profesora Georgi Szeboka w Indiana University, albo nie jadę do Stanów. Nic innego mnie nie interesuje. I zdziwienie tej pani w tamtych czasach, że przyszedł młody człowiek i mówi zaraz, ale tylko chce studiować w jednym miejscu i nie chce jechać do Stanów gdzie indziej, żeby w ogóle pojechać do Stanów Zjednoczonych. Aczkolwiek wtedy jej powiedziałem, że ja mam tam miejsce. Oni spojrzeli na mnie z niedowierzeniem, ale jak się okazało, rzeczywiście było tam na mnie miejsce. I tak wylądowałem w Indiana University School of Music w Bloomington na rocznym stypendium Fulbrightowskim. To roczne stypendium polegało na tym, że ja tam miałem grać koncerty, dlatego że ja stwierdziłem, ja tam nie będę otwierał doktoratu, mnie to nie interesuje. Ja już wtedy zaczynałem trochę koncertowanie, ale to było tak zwane Artist Diploma Degree, gdzie obowiązkiem moim w szkole muzycznej w Bloomington było to, że jak chcą zagrać koncert jutro, żebym zagrał, to ja mam zagrać. Ja muszę mieć repertuar. Ja muszę mieć repertuar i jak mi każą, że mam, nie wiem, zagrać poloneza za dwa dni, to moim obowiązkiem było granie. W związku z tym ja się ucieszyłem, dlatego że ja musiałem robić duży repertuar. Ja rzeczywiście tych koncertów miałem dosyć dużo. Jeszcze była taka sytuacja, że oczywiście mój angielski nie był na tyle wystarczający. W związku z tym na początku musiałem odbyć studia lingwistyczne już w Bloomington, tam na uniwersytecie. Tam semestr się zaczynał pod koniec sierpnia, a oni powiedzieli, dobra, ty masz przyjechać za dwa tygodnie. W czerwcu jesteś w Stanach Zjednoczonych. Ja musiałem to wszystko załatwić i przez te miesiące,
miesiące.

0: letnie, kiedy w zasadzie uczelni muzycznej nie było, właśnie studiowałem język angielski. To mi zresztą bardzo dużo dało, dlatego że nie ma nic lepszego jak native speaker, który uczy angielskiego. On nie mówi w żadnym innym języku. W związku z tym myśmy musieli jako studenci rzeczywiście się wysilić i studiować. To bardzo dużo dało. Ale dlaczego mówię, że początek był taki sobie? Bo ja dojeżdżałem na rowerze po kampusie. I niestety przewróciłem się tak na rowerze nieszczęśliwie, że złamałem obojczyk. No więc w zasadzie nieszczęście, obojczyk prawej ręki. Miałem nie rodzaj gipsu, ale takiej uprzęży. W związku z tym prawą ręką nie mogłem nic robić. W związku z tym nauczyłem się koncert Lawera na lewą rękę i jak profesor Georgi Szebok przyjechał już, no myśmy grali najpierw tylko na lewą rękę wszystkie rzeczy, więc początkowe miesiące były trudne. Oczywiście potem z profesorem Szebokiem robiliśmy już duży repertuar. Ja musiałem z lekcji na lekcję mieć bardzo dużo programu, nie tylko solistycznego. Otóż szczycę się tym i chwalę, że klasę kameralną miałem u samego Menachema Presslera. Co prawda, Menachem miał swoich asystentów i myśmy przeważnie mieli lekcje z asystentami, a z nim miałem kilka lekcji, ale to mi bardzo dużo dało. Właśnie klasa kameralna, kwartety Mozarta, kwintety Brahmsa, sonaty altówkowe Brahmsa, klarnetowe. No, bardzo bogaty repertuar, który tam również musiałem się nauczyć, a grałem z najlepszymi. Tu jako anegdotkę i ciekawostkę mogę powiedzieć, że miałem znajomą wiolonczelistkę, która uczyła się u samego Janosza Starkera. Proszę Państwa, w tamtych czasach naprawdę to byli wybitni muzycy w tej szkole muzycznej. I myśmy, pamiętam, z tą moją koleżanką, ja jej akompaniowałem sonatę Franka. Państwo doskonale wiecie, co to jest sonata Franka na fortepianie, prawda? Jakie tam są wyzwania. I ja pamiętam, poszedłem na tą lekcję do samego Janosza Starkera, on jej zaczął zwracać uwagi, po czym wziął wiolonczelę i mówi, daj, ja ci zagram. No i ja do końca życia nie zapomnę, że ja grałem sonatę Franka z samym Janoszem Starkerem. Ja wiem, proszę Państwa, że to było na lekcji, że to było w klasie, ale to już nie do zapomnienia. To jest rzecz niewiarygodna. No, takie były studia w Stanach Zjednoczonych, to był zupełnie inny świat. Nie tylko inny świat od strony muzycznych wyzwań, bo byli wybitni artyści, z którymi ja miałem kontakt, ale również inny świat mentalnie, ogólnie. Ja przyjechałem jednak z komunistycznego kraju, gdzie nic nie wolno było, a tam się okazało, że w zasadzie wszystko wolno. Że ja mogę wszystko, że jak na przykład ja potrzebuję dodatkowe pieniądze od Fulbrighta na tak zwane przybory muzyczne, to ja mogę napisać podanie i ja dostanę dodatkowy jakiś zasób pieniędzy, żebym mógł kupić nuty, płyty. W związku z tym ja, dowiedziawszy się o tym, zacząłem kompletować swoją płytotekę już właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo dostałem na to pieniądze Fulbrighta. Zacząłem również kompletować sprzęt muzyczny, sprzęt grający, dobry wzmacniacz, dobre głośniki. To jest również pomoc naukowa. Stypendium Fulbrighta mi to umożliwiło. Więc to był zupełnie inny świat i ja poczułem tą wolność. Ja poczułem, że ta wolność daje wyzwania. Znowu tu wracam do tej wolności artysty, prawda? Że ta wolność artysty nie musi być skrępowana brakiem demokracji. Myśmy w Polsce w czasach słusznie minionych żyli w takim przeświadczeniu, że cokolwiek ja dobrego nie zrobię, to w zasadzie i tak nie ma znaczenia, bo przyjdzie ktoś, kto zakaże tego. I ja nie mam na to wpływu. W Stanach Zjednoczonych ja zobaczyłem, że wszystko zależy ode mnie. Że jeśli ja coś dobrego zrobię, że jeśli ja coś dobrego chcę zrobić, to ja jestem w stanie to zrobić. To jest rzecz, którą dzisiejsza młodzież nie rozumie. Ale mówię o tym, że myśmy w czasach komunistycznych właśnie zderzali się z taką rzeczywistością. Że zawsze był ktoś, kto mógł powiedzieć nie, mimo wszelkich zasług jednej czy drugiej osoby.
1: Swoimi wspomnieniami i refleksjami dzielił się Karol Radziwanowicz. Jutro artysta opowie o podróżach artystycznych i spotkaniach, także o promowaniu muzyki Ignacego Jana Paderewskiego. A ten fragment wspomnień będzie dostępny tylko na naszej stronie internetowej.
2: Minęła 13.
3: Dwójka jesteś na miejscu, Lionel mnie.
2: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Wkrótce zostanie przedstawiony szczegółowy plan zagospodarowania odbudowywanego Pałacu Saskiego w Warszawie. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska poinformowała, że koncepcja przygotowywana przez poprzedni rząd jest obecnie całkowicie zmieniana. Ustawa o odbudowie m.in. Pałacu Saskiego obowiązuje od 2021 roku, jednak prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Ministra Kultury wyjaśnia, że opóźnienia są związane sprowadzonymi pod

0: nad ziemią badaniami archeologicznymi.
1: Pałac Saski powinien być nowym centrum Warszawy i to powinien być pałac, który jest otwarty na ludzi. To powinien być pałac, z którego korzystają mieszkańcy Warszawy, ale nie tylko. Turyści, mieszkańcy całej Polski. To powinno być miejsce, które żyje, jest otwarte, które ma instytucje kultury, które ma takie miejsce, do których się przychodzi z przyjemnością. To miejsce po prostu musi żyć. Zmieniamy całą koncepcję tego miejsca. To nie może być miejsce, które jest tylko i wyłącznie dla urzędników. To musi być miejsce otwarte dla ludzi.
0: Ministerstwo Kultury szacuje, że odbudowa pałacu będzie kosztować około 5 miliardów złotych. Pałac Saski został zniszczony przez Niemców po Powstaniu Warszawskim. Pierwotnie zakładano, że odbudowa zakończy się w 2030 roku. Teraz termin ten może się jednak zmienić. W Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie rozpoczyna się dziś trzeci przegląd polskiego monodramu Contra Plures. To wydarzenie skierowane do widzów, którzy cenią bliski kontakt z aktorem i kameralną formę teatru. Publiczność zobaczy 8 monodramów z udziałem znakomitych polskich artystów. W Szczecinie wystąpią m.in. Ewa Błaszczyk, Magdalena Kumorek, Agnieszka Przepiórska, Irena Jun, Monika Dryl czy Łukasz Lewandowski. Tegoroczny program zdominowały kobiece kreacje aktorskie. Festiwal otworzy dziś o 18:00 spektakl Oriana Fallaci Chwila, w której umarłam, gdzie Ewa Błaszczyk wciela się w postać legendarnej włoskiej dziennikarki. Przegląd polskiego monodramu w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie potrwa do 25 lipca. Warszawski Teatr Ochoty zaprasza młodzież do współtworzenia spektaklu plenerowego. Pod hasłem Hej Młodzi, zróbmy spektakl w sierpniu trwa nabór do projektu Młodzi. Przedstawienie przygotuje reżyserka i choreografka Anna Opszańska, a jego scenariusz powstanie na podstawie rozmów i badań prowadzonych z uczestnikami. Projekt ma dać młodym ludziom realny wpływ na tworzenie kultury i przestrzeń do wyrażania własnych doświadczeń, podkreśla pedagogzka Teatru Ochoty i opiekunka Ogniska dla Młodzieży Iga Dzięgielewska.
2: Myślę, że coś, co obserwujemy, co wpływa jakoś na zajęcia czy na budowanie relacji z młodymi osobami, to jest to zaplecze zdrowia psychicznego i poruszanych tematów też w spektaklach.
3: Chciałam powiedzieć, że jednak budujące jest to, że z roku na rok my mamy coraz więcej chętnych osób, które chcą dołączyć do Ogniska. W tym roku jest ponad 270 osób.
0: Dodała Joanna Jończyk, pedagogzka Teatru Ochoty. Premiera projektu artystycznego Młodzi odbędzie się 30 sierpnia w Parku Szczęśliwickim na Warszawskiej Ochocie, a zgłoszenia przyjmowane są jeszcze tylko do 10 czerwca. 200 bibliotek z całej Europy spotka się na trzydniowym szczycie w Amsterdamie. Bibliotekarze i liderzy społeczni będą rozmawiać o roli bibliotek w tworzeniu demokratycznej i obywatelskiej Europy, a ta ich zdaniem jest kluczowa.
4: Rola bibliotek w całej Europie się zmienia. Nie tylko wypożyczają one książki, ale także stają się sercem lokalnych społeczności. Organizują wydarzenia kulturalne, warsztaty oraz spotkania okolicznych mieszkańców, przez co tworzą przestrzeń do dialogu i integracji społecznej. Dlatego uczestnicy szczytu wezwą do uznania bibliotek za kluczową infrastrukturę leżącą u podstaw demokratycznego, kulturalnego i obywatelskiego życia Europy. Organizatorzy zaplanowali dyskusje, warsztaty, wizyty w instytucjach kultury. W Amsterdamie. Biblioteki uczestniczące w rocznym programie Europe Challenge zaprezentują swoje pomysły na przyciągnięcie coraz większej liczby osób. Ostatnie lata pokazały, że można się spodziewać kreatywnych rozwiązań. Włoscy seniorzy w bibliotece uczą młodych ludzi naprawiać zepsute urządzenia. Hiszpanie zaś uczą się chronić przyrodę dzięki ulom zainstalowanym na terenie biblioteki. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były wiadomości kulturalne. Kolejno 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
5: Reklama.
6: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
7: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
6: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
8: Cicho, wiem.

0: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tego lata Wawel stanie się sceną wielkich emocji. Zapraszamy na 27. Letni Festiwal Opery Krakowskiej. Bona Sforza, Tosca, Nabucco i monumentalna Aida z Aleksandrą Kurzak w roli głównej. Najpiękniejsze dzieła w niezwykłej scenerii królewskiego dziedzińca. Wejdź na www.operakrakow.pl i poczuj magię opery na Wawelu. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Reklama.
1: Połączenie międzynarodowe.

0: Monika Zając, dzień dobry Państwu. Dziś przed nami trzy tematy, a pierwszy z nich będzie poświęcony esejowi kanadyjskiego pisarza i dziennikarza Omara El Akada. Któregoś dnia okaże się, że wszyscy od zawsze byli przeciwko. Taki tytuł nosi książka, która w Polsce ukazała się na początku wiosny w tłumaczeniu Agaty Ostrowskiej. Autorka przekładu jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ten tytuł jest bardzo wymowny i zawiera się w nim, myślę, ta główna teza, do której odnosi się Omar El Akad. Chodzi bowiem oczywiście o izraelskie ataki na Strefę Gazy, ale mam wrażenie, że autor rozszerza ten swój głos sprzeciwu na wiele innych przestrzeni i o tym, mam nadzieję, porozmawiamy. Jak wspomniałam, książka w Polsce ukazała się tej wiosny. Po angielsku wyszła w lutym 2025 roku, a powstawała w czasie tych najintensywniejszych ataków Izraela na Strefę Gazy. A zatem na przełomie lat 2023-2024. Czy te wszystkie daty mają w Pani odczuciu kluczowe znaczenie dla tego naszego dzisiejszego odczytania tekstu El Akada? Czy jednak można i trzeba ten tekst odrywać od bieżącego kontekstu?
1: No nie, wydaje mi się, że nie możemy go odrywać od bieżącego kontekstu i tak naprawdę tak, daty mają znaczenie, ale nie jest tak, że teraz na przykład jest lepiej. My tam właśnie musieliśmy zrobić oczywiście przypisy uaktualniające niektóre sprawy, niektóre dane, bo na przykład liczba dziennikarzy palestyńskich zamordowanych w Strefie Gazy wzrosła znacznie od czasu napisania tej książki. Wtedy było to chyba ponad 100 osób, teraz to jest ponad 250. Podobnie autor zastanawia się, co będzie, jeśli dojdzie do zawieszenia broni. No my wiemy, że doszło do zawieszenia broni, natomiast ataki wcale nie ustały i nadal Izrael bombarduje Gazę, nadal dochodzi do ataków na obozy uchodźców chociażby. Więc tak naprawdę to jest wręcz bardziej przygnębiające.
0: Zacznijmy od tego zdania, które znalazło się w tytule, bo cała ta opowieść rozpoczyna się od wpisu w mediach społecznościowych. To też wymowne. I ten wpis odbija się bardzo szerokim echem.
1: Tak, ja sama pierwszy raz zetknęłam się z tym hasłem, tak naprawdę, które stało się już hasłem, kiedy oglądałam zdjęcia z jakichś demonstracji propalestyńskich i właśnie tam widniało na transparentach to hasło, w ten angielski tytuł książki. Więc tak naprawdę nawet wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ono pochodzi z jakiegoś wpisu, nie wiedziałam, że będzie książka, nie wiedziałam, że będę tę książkę tłumaczyć, ale właśnie zwróciło moją uwagę. Więc też kiedy dowiedziałam się, że obroty, wtedy jeszcze ArtRage, ponieważ książka El Akada jest pierwszą książką w imprincie Obroty. Kiedy dowiedziałam się, że zamierzają wydać tę książkę i że ja będę ją tłumaczyć, to też wiedziałam, że no na pewno ona będzie głośna i że też będzie problem z przetłumaczeniem tego tytułu. Ta forma w oryginalnym angielskim tytule jest to czas gramatyczny,

0: który nie występuje w polskim. Więc musieliśmy bardzo się nagimnastykować, żeby ciągle to brzmiało w miarę dobrze jako tytuł. Wiadomo, że zawsze było, no było kilka wersji i to jakieś takie niuanse, czy któregoś dnia, czy pewnego dnia, czy jednego dnia, czy wszyscy byli przeciwko, czy przeciw i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba się jakoś udało, chociaż oczywiście każdy myli się w tym tytule, co było do przewidzenia. Ale właśnie ostatnio podczas jednego spotkania zapytano mnie też, dlaczego akurat ta książka no, jednak takim szerokim echem się odbija, mimo że no, nie jest to pierwsza książka o sytuacji w Palestynie, nie jest to pierwsza książka o zachodnim podejściu do sytuacji na Bliskim Wschodzie i tak dalej, że po prostu wiele książek było już podobnych. A ja myślę, że właśnie, no, oczywiście tych powodów jest wiele, ale myślę, że jednym z nich właśnie jest ten tytuł, który jest no, bardzo charakterystyczny.
1: Powiedzmy trochę więcej o samym autorze, bo to jest kanadyjski pisarz i dziennikarz, tak go na początku przedstawiłam, ale pochodzenia egipskiego, co ma też ogromne znaczenie, bo on odwołuje się także do swoich doświadczeń rodzinnych. I to ma bardzo istotne znaczenie w kontekście tego oskarżenia, które on rzuca Zachodowi, ale którego właściwie jest częścią. I być może dlatego też ten głos wybrzmiewa tak silnie.
0: Tak, na pewno, ponieważ no, Elakat miała doświadczenie życia w obu tych światach, tak, w tym świecie wschodu i w świecie zachodu. On urodził się w Egipcie, ale kiedy był kilkulatkiem, rodzina wyemigrowała do Kataru, do Dohy. Potem, kiedy był już nastolatkiem, trafili do Kanady. Teraz z kolei mieszka w Stanach Zjednoczonych. Więc no, miał bardzo dużo doświadczeń, które no, pomogły na pewno ukształtować ten jego obecny stosunek. To właśnie jest też no, drugi z powodów, myślę, dla których ta książka tak rezonuje, ponieważ to jest z jednej strony esej, taki no, esej, taki tekst dziennikarski, ale z drugiej strony to jednak jest tam dużo osobistej historii autora, ale to nie jest trochę tak, jak czasem pojawiają się takie osobiste historie, które mają tak trochę, nie wiem, sprawić, że czytelnikom będzie się łatwiej utożsamić albo żeby jakieś takie, nie wiem, tanie wzruszenia wywołać. Tylko każda ta historia z życia autora jest jakby dla niego punktem wyjścia do głębszych refleksji, tak? Do refleksji nad jakby szerszym kontekstem, dlaczego coś się dzieje, jak to wygląda. Więc dlatego też myślę, że też tak dobrze się to czyta.
1: Tak, no trzeba też podkreślić, że El-Akad ma ogromne doświadczenie dziennikarskie. Był między innymi korespondentem w Afganistanie i to również znajduje odzwierciedlenie w tym tekście. On jest bardzo mocny, bo tam na przykład pojawia się taka teza, że ta książka jest w pewnym sensie relacją z pewnego końca, że jesteśmy w momencie, w którym miliony ludzi spojrzały na Zachód i powiedziały, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Myślę, że my inaczej ten tekst odbieramy w Polsce niż chociażby czytelnicy w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. Co dla pani było w tej opowieści najtrudniejsze, jeśli chodzi o ukazanie pewnego kontekstu dla polskiego czytelnika?
0: Tam jest bardzo dużo rzeczy. No, to jest książka, która właściwie zaczyna się od słów półtoraroczne dziecko z postrzałem głowy, tak. To jest bardzo mocna książka w tych momentach właśnie, kiedy autor opisuje te okrucieństwa, jakich dokonuje armia Izraela w Gazie. Ale też bardzo dużo tych przemyśleń na temat klasy politycznej, na temat dziennikarzy, na temat właśnie różnych elit Zachodu, mimo że pisanych głównie z myślą o Stanach Zjednoczonych czy ewentualnie Kanadzie, no to jednak też są... Też odnoszą się w dużym stopniu pewno do Europy, do Polski, więc to też czasem było bardzo takie uderzające. Kiedy na przykład pisał o republikanach i demokratach, a tak naprawdę można by to przenieść na nasze podwórko, tak, na nasze partie polityczne.
1: No tak, tu gdy mówimy o na przykład relatywizmie czy relatywizowaniu ludobójstwa albo po prostu okrucieństwa, bo on bardzo wiele miejsca poświęca właśnie przykładom na to. Trudno nie myśleć o tym, jak my sytuację Palestyny odczytujemy w Polsce, bo zawsze pojawia się, mam wrażenie, wtedy także chociażby kontekst Ukrainy. Jeśli myślimy o tym, co złego i co okrutnego dzieje się na świecie, to chyba w naturalny sposób

0: sposób spoglądamy tam, gdzie jest nam bliżej. Czy miała pani takie poczucie także po tych spotkaniach z czytelnikami, że to nasze polskie spojrzenie jednak jest inne na tę sytuację?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja się zgodzę z tym, że patrzymy na to, co jest bliżej. Właśnie myślę, że to, co pisze Akad, czyli to zależy, kto jest ofiarą. Ponieważ na przykład równie blisko jest sytuacja na granicy z Białorusią, o której też było głośno kilka lat temu, a od momentu, kiedy zmieniła się władza, nagle ucichło, mimo że wcale ta sytuacja się nie poprawiła. I tak samo właśnie z Palestyną, powtarzam to, co mówi autor, czyli to, że no tutaj ofiarami są muzułmanie, są osoby o innym kolorze skóry. Właśnie to samo, co na granicy białoruskiej. To są osoby, które są od lat, od dziesięcioleci odczłowieczane. I dlatego aż tak bardzo się tym nie przejmujemy.
0: No ale na przykład niedawno pojawiła się ta inicjatywa protestu osób kultury, listu otwartego do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pani chociażby w kontekście tej książki El Akada zastanawiała się nad tym, dlaczego teraz? Co takiego wydarzyło się, że ludzie kultury w Polsce dziś protestują przeciwko temu, co dzieje się w Palestynie?
1: Możliwe, żebym się zastanawiała i pewnie mogłabym tutaj też uważać, że teraz nagle ludzie się obudzili. Natomiast ponieważ wiem, kto jest inicjatorem tego listu, no to wiem, że to są osoby, które naprawdę od zawsze były przeciwko. Dlaczego teraz? Trudno mi powiedzieć. Natomiast myślę, że niezależnie od tego, kiedy, to ważne, że taki list się pojawił. Ponieważ właśnie znowu wracając do Rosji i Ukrainy, nikt jakoś nie miał problemu z tym, żeby po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę wykluczyć Rosję z najróżniejszych organizacji międzynarodowych, zerwać współpracę, a Izrael nadal cieszy się sympatią, no, jeśli można tak powiedzieć, na arenie międzynarodowej. Ostatnio mieliśmy sytuację z Eurowizją chociażby, którą też wiadomo, że Izrael od lat wykorzystuje jako takie swoje narzędzie soft power. I dlatego no, myślę, że lepiej późno niż wcale i ważne, że powstają takie inicjatywy.
0: Zastanawiam się, czy możemy tutaj coś opowiedzieć więcej o na przykład formie tej książki. Te tytuły kolejnych rozdziałów także są bardzo wymowne, bo to chociażby słowa język, opór, mniejsze zła, strach czy odchodzenie. Mm-hmm.
1: Tak, to jest faktycznie książka z jednej strony, jak mówiłam, esej, taka książka właśnie no, dziennikarza, z drugiej trochę osobista historia. To właśnie się tak przeplata i trochę autor właśnie przechodzi przez swoje życie w miarę chronologicznie. Ta historia jakby rozbudowuje, przechodzi od nich do szerszego kontekstu. Czyli na przykład, kiedy pisze o swoim dzieciństwie w Dosze, to opowiada o tym, jak wyglądają na przykład nierówności w Katarze i o tym, jak tam są traktowani imigranci z biedniejszych krajów, którzy są tam imigrantami zarobkowymi, w przeciwieństwie na przykład do tak zwanych ekspatów, którzy również są imigrantami zarobkowymi, ale są imigrantami z bogatych zachodnich krajów i wtedy oni nazywają się ekspatami, a nie imigrantami. I oni cieszą się bardzo uprzywilejowaną pozycją. W Katarze, w tych krajach Zatoki ogólnie, to przybysze z Zachodu mają dużo wyższy standard życia niż w swoich krajach. Tam normą jest, że mają kierowców służących, mieszkają w wielkich willach. A tymi kierowcami służącymi właśnie często są ci przybysze z krajów biedniejszych. Bardzo ciekawa uwaga na temat tego, że też bardzo często pojawia się na Zachodzie zarzut, że imigranci się nie chcą integrować, nie chcą się asymilować, oni się izolują, chcą mówić tylko w swoim języku. Natomiast El Akad mówi, że no właśnie dokładnie to samo robią mieszkańcy Zachodu w tych krajach Wschodu. Oni mieszkają sobie w jakichś bogatych, zamkniętych, strzeżonych dzielnicach, nie mają w ogóle do czynienia z miejscowymi, tak, spędzają czas tylko właśnie z innymi ekspatami w lokalach dla bogatych turystów lub dla właśnie tych bogatych ekspatów i też się w ogóle nie integrują, tak? Oni też nie znają, nie wiem, języka kraju, w którym mieszkają, bo wiedzą, że no przecież zawsze na przykład po angielsku się dogadają, tak?
0: Te ostatnie słowa tej książki są bardzo mocne. Niektóre wagony są pozłacane

0: lakierowane krwią, ale wszystkich nas napędza ten sam silnik. Albo go teraz rozmontujemy i stworzymy zupełnie inną konstrukcję, albo będziemy gnać ku krawędzi klifu, uspokajając się, że gdy przyjdzie co do czego, nauczymy się kłaść tory w powietrzu.
1: No to jest z jednej strony bardzo przygnębiająca książka, bardzo trudna. Wiadomo, że no, temat jest trudny i autor ogólnie nie jest specjalnie optymistycznie nastawiony, natomiast jednak pojawiają się tam też akcenty trochę pogodniejsze i właśnie pod koniec pojawia się też ta nuta optymizmu. Wypisałam sobie dziś trochę cytatów też do naszego spotkania i mam też ten fragment, tylko że mam dłuższy i mam to, co jest przed nim, więc może to przeczytam, bo to będzie bardziej pozytywne. Wcale nie tak trudno uwierzyć, nawet w najgorszych chwilach, że odwaga jest bardziej zaraźliwa, że więcej osób angażuje się w solidarność niż w zagładę, że o ile zawsze można było odwrócić wzrok, o tyle zawsze można przestać ten wzrok odwracać. To zło w żadnym stopniu nie było konieczne.
0: Agata Ostrowska, tłumaczka książki Któregoś dnia okaże się, że wszyscy od zawsze byli przeciwko, autorstwa Omara El Akada, gościła dziś w Dwójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: A jeśli chcieliby Państwo tę książkę przeczytać, proszę o wiadomości mailowe monika.zając@polskieradio.pl.

0: opuszczamy teraz studio dwójki, by przenieść się do przestrzeni Teatru Komuna Warszawa. Trwają tu próby przed najnowszą premierą Baj Teatru, grupy złożonej z aktorów z Białorusi, Ukrainy i Polski. Głosy Odysei to tytuł spektaklu, który jest inspirowany tekstem Homera i który opowiada o doświadczeniach migracji, o wygnaniu i o poszukiwaniu domu oraz własnej tożsamości. Ze mną jest reżyser Andrzej Nowik. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zdaje się, że Głosy Odysei to jest taki przewrotny tytuł, bo tych głosów w tym spektaklu wcale zbyt wiele nie będzie.
1: Dokładnie tak. To jest też bardzo takim symbolem. I tu jakby mówimy językiem ciała. Krótkie zdanie to oczywiście są, ale to nie cytaty z Odysei. I jeszcze ważna rzecz, że nie przytrzymujemy się wyłącznie historii tej Odysei, tylko spróbujemy nawiązać paralele pomiędzy czasami, co było 3000 lat temu, co było 500 lat temu, co teraz dzieje. I tak bardzo wygląda, że no nic się nie zmieniają. Nic. Naprawdę ludzie te same cele, mety, marzenia, a także miłość, złość, strach, wszystko pozostaje w tym samym czasie. Także więcej poszukujemy tych samych opowiadań w czasach dzisiejszych.
0: To jest bardzo przejmujące, gdy mówicie o, czy zadajecie pytania o to, czym jest dom i czym jest powrót do domu w sytuacji, w której członkowie tego zespołu do tego domu nie mogą wrócić, albo gdy myślą o tym powrocie, to wiedzą, że nie wrócą już do tego miejsca, które pamiętają z przeszłości. Czy takie rozmowy podczas przygotowań do tego spektaklu, podczas prób w jakiś sposób też wpłynęły na ostateczny kształt tego spektaklu?
1: No najpierw to cały zespół jest przedstawicielem imigranckiej inteligencji twórczej. Wszyscy mają doświadczenie o wygnaniu od swojego domu i poszukiwaniu nowego domu. I większość z nas już tu mieszka ponad 5, a ktoś i więcej lat. I trudno sobie wyobrazić, a co tam się zmieniło w tym domu, w którym już dawno nie było ci. Czy coś tam ci przypomni o przyszłości, tak? Albo coś zupełnie innego. I już nie ma pytania, czy wrócisz, tylko przyjedziesz w nowy świat, w nowy dom. Czy to będzie dom, czy w tym miejscu, gdzie wcześniej był twój dom, nie zaczniesz od nowa budować. No oczywiście praca była tworzona nie tylko przez mnie jako reżysera, albo tylko Homera jako dramaturga.

0: pisarza, ale całą ekipą, bo każdy opowiadał swoją własną historię, każdy szukał w tej historii Odysei te podobne uczucia, ten podobny ból. Ale nie tylko podejmujemy pytanie powrotu do domu, tylko co się teraz dzieje z nami, z ludźmi i te sytuacje, które powstają w też polityce, też relacjach międzyludzkich, dlaczego oni się powtarzają. I to może my sami jesteśmy w tej odpowiedzialności, że powtarzamy to, chociaż możemy przeczytać książkę i zrobić sobie wysnowę, ale nie robimy tego i krok po kroku krążamy wkoło tej historii.
1: W tym kontekście chciałabym też zapytać o twoją osobistą historię, bo dziś występujesz w charakterze reżysera, założyciela Bajteatru, ale sam jesteś także z wykształcenia aktorem, wystąpiłeś w wielu produkcjach teatralnych i filmowych. Jak wyglądała twoja kariera na Białorusi, a co działo się już po jej opuszczeniu?
0: Kariera na Białorusi była bardzo dobrą, bo miałem duże role w teatrze, duże role w prywatnych teatrach. Miałem dużo planów i na Białorusi, i poza granicą Białorusi. I to w jeden dzień po prostu ukończyło się, ponieważ zrobiłem oficjalny występ przeciw gwałtu, przeciw falsyfikacji. I w ten sam dzień dostałem czarną listę. Na Białorusi zakaz na pracę zawodową.
1: To był rok 2020, prawda?
0: Dokładnie tak. Jeszcze cały rok z rodziną zostawaliśmy na Białorusi, żeby coś robić. No bo tak jesteśmy osobami publicznymi i ludzkość czekała od takich publicznych ludzi. Jaka twoja reakcja na to? Jak milczysz, no to wygląda tak, że jest okej, tak? Jak teatry pracują nadal, robią komedii w tych czasach, gdy tysiące ludzi siedzą w więzieniu, no to robisz wygląd, że zgadzasz się z tym, co się dzieje. Dlatego opuściliśmy Białoruś w 2021, kiedy już było pogrożenie, że u nas zabiorą dziecko. Tak, białoruska władza robi różne rzeczy, żeby tylko ludzie siedli i milczeli. Przed tym po prostu pracowałem taksówkarzem na Białorusi. Wyjechaliśmy też tu, pracowałem taksówkarzem i kurierem, ale no spokojnie, nie było żadnej tragedii. Praca jest praca i to nie było tym, że o Boże, nie mogę pracować w zawodzie. I ten zawód sam wrócił do mnie. Przyszedł, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, że no ale ja mam głos, ja umiem dobrze mówić o tym, co się dzieje. A jak możesz mówić, nie musisz milczeć. I zaczął sobie realizować jako reżyser, bo szukałem możliwości być aktorem w czyichś rękach, i w tej sytuacji po prostu nie było. No dlaczego będę szukał, jak mogę sam? I od tego wszystko się zaczęło i dobrze się poszło. Także tak, ale nie tylko robimy tam polityczny kontekst. Nie, oczywiście robimy różne rzeczy. Nie jesteśmy polityczną siłą, tak? Jesteśmy teatrem. Teatr, który oczywiście też rozmawia o politycznych sytuacjach, tematach, ale przede wszystkim zajmuje się twórczością i sztuką.
1: O to też chciałam zapytać, bo zapewne często spotykacie się właśnie z takimi pytaniami o to, czy zajmujecie głos w jakiś sposób w debacie publicznej, czy chcecie mieć wpływ na to, co dzieje się w waszych krajach, albo może na to, jak w Polsce jesteście postrzegani także jako grupa migrancka. Czy nie jesteście trochę tym zmęczeni? Z drugiej strony chyba trudno uciec od pewnego rodzaju deklaracji, prawda?
0: Oczywiście to nie można po prostu opuścić i pójść, zacząć życie od nowa. To większa część twojego życia. Tak? I oczywiście ten ból, który jeszcze nie minął, bo do tej pory nasi przyjaciele, nasi kolegi siedzą w więzieniu i do tej pory muszą uciekać i opuszczać swoje domy. Także oczywiście uniknąć tego

0: Nie możemy, ale to nie staje samą celą. Najpierw dla mnie jako kierownika i założyciela Bajteatru jest poszukiwanie kontaktu, komunikatu i wybudowanie mostów pomiędzy twórcami białoruskimi i twórcami polskimi i publicznością polską. Dla mnie nieciekawym jest moment, gdy możemy zamknąć się w swoim kółku i mieszkać i rozmawiać wyłącznie o tematach politycznych albo swoich i wyłącznie w języku tam białoruskim. Nie, bo w tym nie ma rozwinięcia, w tym nie ma dialogu. I chciałbym to budować dialog i tym samym mówić o naszym problemie. Żeby ktoś nas usłyszał, musimy rozmawiać, mówić i rozmawiać w tym języku, którym publiczność rozumie. O to chodzi. Komunikat i dialog.
1: Zespół Bajteatru nie jest stały, ulega zmianom, prawda? Jak jest teraz? Kogo zaprosiliście do pracy przy Głosach Odysei?
0: Teraz w ogóle jest wyjątkowa sytuacja. Bajteatr ma własną studię aktorskie. I do tych studiów aktorskich już drugi rok chodzą przepiękni osoby. Z różnych zawodów, różnego wieku i właśnie z tymi ludźmi teraz robimy ten spektakl. W tym też ma dużo sensu, że ludzie różnych zawodów, różnego wieku robią jedną sprawę. Rozmawiają w różnych językach, ale słyszą jeden drugiego, rozumieją jeden drugiego i wspierają.

0: Cześć, mam na imię Konstancin. Jestem w tym spektaklu Odyseuszem.
1: Nazywam się Elizaweta Kochman i w tym spektaklu gram rolę Penelopy.
2: Mam na imię Paulina i w tym spektaklu grałam różne role, konia, panią od miseczek i tak dalej.
0: To jest naprawdę ciekawe, bo to jest moja pierwsza taka duża rola w dużym spektaklu, na wielkiej scenie. Trochę się denerwuję. Jestem pewien, że wszystko uda się.
1: To, co pokazujemy, może przypominać taniec, ale to nie jest taniec. Mamy jeden element bardziej taki taneczny, ale wszystkie elementy, wszystkie ruchy mają sens i mają znaczenie. Nie dlatego, żeby to wyglądało pięknie, chociaż to wygląda oczywiście pięknie, ale żeby w każdym ruchu był sens.
2: No bardzo trudno jest określić ewentualnie to jakby, czy to jest taniec, czy to nie jest taniec. Ja bym powiedziała, że u nas to nie jest za bardzo taniec, tylko że my mamy tu bardzo dużo takich rzeczy fizycznych, a oprócz tego jeszcze rzeczy technicznych, w sensie, że wchodzimy na scenę i nie ma takiej możliwości, żeby jakby zejść z tej sceny, żeby tam przebrać się czy coś jeszcze, czyli podczas całego spektaklu będziemy stali na scenie, więc to od nas wymaga po prostu koncentracji.
1: Muzyka też jest bardzo ważnym elementem w tym spektaklu, bo jej jest dużo, nie wiem łącznie ile minut, ale bardzo dużo. Kompozytorem jest Nikita Zolotar, który mieszka w Belgii. Ta muzyka bardzo mocno wprowadzi widownię w te emocje, które są potrzebne. Tak.
3: To sporo powiedzieliśmy o ruchu, o głównych założeniach. Jesteśmy akurat w sali, w której trwa montaż scenografii i oświetlenia, ale ja chciałam zapytać też o to, jak osobiście odbieracie tę opowieść. Ona jest pełna symboli, ale czy w jakiś sposób macie poczucie, że wkładacie w nią też swoje własne opowieści?
1: Tak, oczywiście, bo prawie każdy z nas okazał się w podobnej sytuacji. Teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy nie możemy wrócić do domu, a jednak się spodziewamy, że ten dom zostanie, ale też nie wiemy, kiedy wrócimy, czy to dalej będzie domem, czy to będzie zupełnie inne miejsce i jak się poczujemy w tym miejscu, kiedy wrócimy. Jeżeli mówić o mojej roli Penelopy, która czeka na męża, to mi bardzo przypomina teraźniejszą sytuację wojny na Ukrainie, kiedy kobieta czeka i nawet często żołnierze znikają i nie wiadomo, czy ten żołnierz już zaginął, czy jeszcze wróci do domu i kobiety są w takim stanie oczekiwania.

0: Fajnie.
1: Dla mnie te symbole to co kiedy zrobiliśmy jakieś błędy, jakieś pomyłki i jak z nimi będziemy później żyć i jak będziemy z tym dalej coś robić, bo to często zostaje z nami i później jako taki ciężar nie daje nam rozwijać się i musimy albo jakoś rozwiązać, albo po prostu żyć z tym dalej.
2: Z mojej perspektywy to jest ogólnie ciekawe po prostu, jak to jest w tym życiu, że pewne rzeczy, które były po prostu kilkanaście lat temu, powtarzają się w naszej teraźniejszości. I my mamy w tym spektaklu naprawdę bardzo dużo takich rzeczy, które na przykład jak ktoś przeczyta Odyseję, że po prostu będzie mógł zrozumieć, że a no przepraszam, to jest nasza teraźniejszość. Z mojej perspektywy sztuka musi być odbierana przez każdą osobę jakby osobiście i każdy może w niej widzieć coś swoje i tak dalej, więc przychodźcie, zobaczycie to wszystko, no i znajdziecie w każdej tej scenie jakieś swoje sensy.
3: Ciekawy też projekt za wami, zatytułowany Bieżeńcy 1915. To z kolei takie nawiązanie do historii i również takiej historii przekraczającej granice państw i narodów. Jakie plany zatem przed wami, jakie tematy do poruszenia?
4: Nie wychodzi u nas po prostu uniknąć tematu. Jakby to nie było, blisko, dalej trochę, ale we wszystkim razie ten temat uchodźstwa, domu, on istnieje tak przed nami. I Bieżeńcy, dzięki Ministerstwu Kultury, które dało nam grant na realizację tego projektu, bardzo dobrze poszedł. Już byliśmy na, wydaje mi się, na 7 festiwalach międzynarodowych i jeszcze 8 w tym roku czeka na nas. Za niepełnych 10 miesięcy pokazaliśmy ponad 25 razy. I z nich tylko 5 w Warszawie. Także jeździmy, pokazujemy i wszędzie mamy rozmowy po spektaklu. Często przyjeżdża do nas autorka, Aneta Prymaka-Oniszk. I mamy dużo planów jeździć, rozmawiać, wstępować w dialogi. Czekamy na opinie krytyków, którzy już piszą o nas. I to bardzo miłe i bardzo ważne, żeby być częścią działalności kulturalnej nie tylko Warszawy, ale całej Polski i Europy w ogóle. Z tym spektaklem Głos Odysei planujemy jeszcze większy obszar komunikacji i czekamy, że życie tego spektaklu pójdzie szeroko i daleko.
3: Tego oczywiście życzę. Wspomniałeś o tym, że ważny jest dla was dialog także z publicznością. Ważne jest to, by komunikować się z publicznością polską, także międzynarodową. Ale czy wśród waszych odbiorców są również przedstawiciele waszych krajów? Czy macie takie poczucie, że też jesteście dla nich? Jesteście takim, no może właśnie fragmentem domu, którego im brakuje?
4: Mamy większość widowni już Polaków. Oczywiście białoruska diaspora, ukraińska diaspora oczywiście przychodzi i niemało tych ludzi, ale no jak mówiłem, że nie koncentrujemy całą moc na tylko swoich współojczyźniaków. Z Bieżeńcami, gdy jeździmy po Podlaszu, to oczywiście tam mamy większość przedstawicieli mniejszości białoruskiej albo diaspory. I oczywiście ludzie mówią, że dziękuję, że najpierw opowiadacie historię, która musi brzmieć w przestrzeni twórczej, ale przede wszystkim mówią, że dziękuję, że zrobiliście mnie takie, nie wiem jak po polsku powiedzieć, balsamem.
3: Balsam dla duszy, istnieje dla duszy. Takie określenie.
4: Leczycie trochę duszę. To głównym sensem jest, to główne słowo, które może w ogóle zabrzmieć, kiedy coś robisz. Mam nadzieję, że będziemy dla nich i nadal takim małym kawałkiem domu, żeby rozumieli, że mają swoich przedstawicieli w kulturze i mają swój kulturalny głos.
3: Andrzej Nowik, reżyser, założyciel Baj Teatru.

0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. I czekamy na premierę.
0: A premiera już w tę sobotę w Teatrze Komuna Warszawa. Trzymamy kciuki i czekamy na kolejne przedsięwzięcia.
1: Dziękuję.
2: Połączenie międzynarodowe.
0: Już teraz przenosimy się do Japonii, a konkretnie do miejscowości Ena położonej w górach prefektury Gifu. To niewielkie, liczące niespełna 45 tysięcy mieszkańców miasto, słynące z historycznego szlaku Nakasendo, na pierwszy rzut oka nie wydaje się miejscem, które miałoby wiele wspólnego z Polską. A jednak od kilku lat właśnie tam rozwija się jedna z najciekawszych polsko-japońskich współprac na poziomie lokalnym. Wszystko zaczęło się od przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, gdy do Eny przyjechała na zgrupowanie polska reprezentacja kajakarska. Z czasem sportowa znajomość przerodziła się w szerszą wymianę obejmującą kulturę, edukację, a nawet współpracę muzeów. Japońską miejscowość odwiedzamy wspólnie z Krzysztofem Dziubą.
3: W tym roku miasto Ena po raz kolejny gościło polskich muzyków jazzowych, a ja ponownie miałem okazję śledzić trasę jazz po polsku dookoła świata. Poprzednio w Enie byłem z triem Golicki-Lemańczyk-Sarnecki. W tym roku miałem przyjemność towarzyszyć muzykom jazzowo-elektronicznego tria MM3, które w maju w japońskiej miejscowości wystąpiło dwukrotnie we wnętrzach dwóch tradycyjnych teatrów kabuki.
4: Thank you very much once again. Arigato. Mateusz Modrzejewski, Bartek Uczkiewicz, Michał Witarek, Damian Kulikowski, MM3.
3: Ta wizyta była doskonałą okazją do tego, żeby porozmawiać z przedstawicielami władz Eny na temat polsko-japońskiej współpracy. Nazywam się Takane Kosaka i jestem burmistrzem miasta Ena w prefekturze Gifu. Ena znajduje się w południowo-wschodniej części prefektury Gifu. Liczba mieszkańców wynosi około 45 tysięcy. Główne gałęzie przemysłu to produkcja papieru i przemysł motoryzacyjny, a także rolnictwo. Miasto Ena znajduje się w samym sercu Japonii. Otacza je bogata przyroda, góry, lasy, a region słynie również z wyjątkowej kultury kulinarnej. Dziś mogli Państwo spróbować choćby gohei mochi, szaszłyków z ryżowego, kleistego ciasta mochi. Dzięki tej kulturze kulinarnej i klimatowi wiele osób odwiedza Enę jako popularne miejsce turystyczne. To także miejsce o bogatej historii związanej z dawnym szlakiem handlowym Nakasendo, który biegł tutaj. Coraz więcej osób, również z Europy, przyjeżdża dziś, by wędrować szlakiem Nakasendo i poznawać dawną historię oraz tradycje Japonii. Chciałbym, aby coraz więcej osób z Polski również je odwiedzało. Chciałbym zapytać o współpracę miasta Ena z Polską. Jak się ona rozpoczęła i jakie obszary ona obejmuje? Początkiem tej współpracy były przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. To właśnie tutaj miał miejsce przedolimpijski obóz treningowy kajakarskiej reprezentacji Polski. Dziś ta współpraca rozwija się na wielu płaszczyznach. Prowadzimy wymianę pomiędzy muzeami i instytucjami kultury w Polsce i Japonii. Obejmuje ona m.in. technologię, sztukę i działalność muzealną. Współpracujemy m.in. z regionem śląskim oraz Muzeum Manga w Krakowie. Wszystko to stało się częścią naszej wymiany. To dla nas bardzo cenne doświadczenie i niezwykle wartościowa inicjatywa dla mieszkańców Eny. Do tej pory Ena nie prowadziła podobnej współpracy z zagranicznym miastem czy krajem, dlatego relacje z Polską są dla nas czymś bardzo świeżym i wyjątkowym. Czy przekłada się to na wzrost zainteresowania polską kulturą wśród mieszkańców Eny? Zainteresowanie zdecydowanie rośnie. Przed rozpoczęciem tej współpracy mieszkańcy Eny praktycznie nic nie wiedzieli o Polsce. Teraz jednak dzięki tej wymianie bardzo polubili ten kraj. Uczą się również coraz więcej o historii Polski i relacjach polsko-japońskich.

Poznają nowych ludzi poprzez takie spotkania i wymiany. I chcieliby jeszcze bardziej rozwijać te kontakty. Mówił burmistrz miasta Ena Takane Kosaka. Wraz z muzykami Tria MM3 mieliśmy okazję odwiedzić siedzibę Rady Miasta, a w środku, we foyer, symbol polsko-japońskiej przyjaźni, czyli ściana pawilonu Polski, który mogliśmy podziwiać.

0: Jestem wicedyrektorem gimnazjum Enashiritsu Enakita. Dla dzieci, które dotąd nie znały świata poza swoim otoczeniem, możliwość spotkania Europy poprzez sport, jakim jest kajakarstwo, oznacza prawdziwe otwarcie się na świat. Dla uczniów naszych szkół to niezwykle cenne doświadczenie. Poznawanie świata to naprawdę wyjątkowa szansa. Jesteśmy małym regionem, ale dzięki relacjom z polską reprezentacją kajakarską możemy otworzyć się na świat. To dla nas doświadczenie naprawdę niezwykłe. W naszej szkole odbył się już drugi koncert polskiego zespołu jazzowego. Poza tym co roku organizujemy wydarzenia związane z kajakarstwem. Braliśmy też udział w wydarzeniach organizowanych przez Pawilon Polski na Expo 2025 w Osace. W tym roku w gimnazjum w Ena powstała ekspozycja poświęcona historii polskiego pawilonu. Nawet jedna z jego drewnianych ścian znalazła się w naszej szkole. Pełni tu rolę pamiątki, a także ważnego symbolu współpracy między Polską a Japonią. No i mała niespodzianka. Na koncercie zespołu MM3 w Teatrze Kabuki Gomoza udało mi się spotkać polską beneficjentkę międzynarodowej wymiany z miejscowością Ena.
1: Moje imię to Weronika Osak, mam 16 lat. No i teraz jestem w Ena, to w Iwamura jestem, mieszkam, ale do szkoły idę w Ena. W organizacji jestem tutaj i rodzina mnie wybrała, bo w sumie w Japonii to tak ciężko dostać miejsce. I rodzina powiedziała, że na 10 miesięcy mnie wzięliśmy naprawdę. No więc teraz będę na 10 miesięcy.
2: Rodzina
1: i...
2: japońska.
1: Japońska, tak. Rozumiem. No musiałam wysłać, powiedzieć, kim jestem, to się nagrać trochę i potem oni mnie wybrali jakby. Mhm. Muszę powiedzieć, że super ta rodzina, no naprawdę. Tylko się naprawdę uczę tego języka i jak naprawdę się tu żyje, więc to naprawdę inaczej. Mhm. Ale tęsknię za tą Polską, wie pan.
2: A jak się dowiedziałaś o koncercie w ogóle?
1: Mama, która mnie wzięła, to ona przesłała mi linka i powiedziała, że o, tutaj koncert jest z Polski, a to z Polski i tak dalej. I powiedziałam, no to chętnie, no bo zawsze jak jestem w Japonii, no to się trochę tęskni za językiem, no to i powiedziałam, no to przyjadę tu i jak nie jest daleko, no to dlaczego nie? I w szkole też zostały wywieszone plakaty jakby małe, więc tak się dowiedziałam.
0: Choć od pierwszego spotkania polskich kajakarzy z mieszkańcami Eny minęło zaledwie kilka lat, dziś współpraca wykracza daleko poza sport. Obejmuje kulturę, edukację, muzykę i codzienne ludzkie relacje. Dla mieszkańców niewielkiego miasta w prefekturze Gifu Polska przestała być odległym krajem gdzieś na mapie Europy, a najlepszym dowodem na to są ludzie, którzy dzięki tej współpracy nawiązali prawdziwe przyjaźnie.
3: Miejscowość Ena w Japonii odwiedził Krzysztof Dziuba. A na dłuższy reportaż z japońskiej odsłony trasy Jazz po polsku dookoła świata zapraszamy w przyszłym tygodniu w paśmie Rozmowy po zmroku. Ja już dziękuję za dziś. W tej audycji usłyszymy się ponownie za 2 tygodnie. Monika Zając, wszystkiego dobrego.
4: Literacka siesta.
5: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do Stanisława Ignacego Witkiewicza, Listów do żony, które przeczytał dla nas Krzysztof Gosztyła.
6: Zakopane, 11 stycznia 1929. Pierwsza w nocy. Ale ostatniego. Nie piszę 7 miesiąc. No to pół roku. Mrozy straszne. -20 stopni Celsjusza, ale czas wspaniały. Już na paleniu ostatni raz piszę. Doszedłem do zupełnego upadku wiary w siebie. I nie mogę pisać powieści. Rysuję znowu. Jakąś brzydką, binoklowatą doktorkę od dealów. Wczoraj byłem z papuszkiem. Dzianisz, Nowe Bystre, Ząb, Furmanowa, sanatorium nauczycielskie. Ciągle wyję z rozpaczy, że ciebie nie ma. Co robić? Co robić? A może na niepaleniu będzie lepiej?

0: pierwszych dniach upojenia Zakopanem wszystko mi zbrzydło. Stany ultraschizofreniczne mimo niepisania. Nie, jutro lub nigdy. Jutro. Dopiszę i wyślę. Kupiłem nowe narty, hikory za 60 zł. Tamte spiłowane na nic. I darmowego wiązania wujka nie można do nich przyczepić. Te darowuję Nawrockiemu, co ma przyspieszyć radio dla matki. Jestem skończonym gówniarzem. I zdaje się, że koniec ze mną. Jeszcze portrety usprawiedliwiają moją nędzną egzystencję. Przeczuwam straszne rzeczy de publicis i de privatis. Z hemoroidami... To znaczy, dobrze na razie. Dieta bardzo ścisła, w tym jedynie pociecha negatywna. Gdyby tak do mózgu czopki można było wpuszczać. O, ale trudne to i niebezpieczne. Chiba żołowiu. Całuję cię, B. Twój W.
1: Zakopane, 13 stycznia 1929. N.P. 7 M.
0: Pr. Proszę, ostatni. Na pewno. Piszę do cię z dna nędzy. Jakaś potworna depresja mnie napadła i nie mogę z niej wybrnąć. Narty, pogoda, rysowanie za pieniądze nic nie bawi. I wskutek rysowania, bo dziś może skończę doktorkę, muszę palić. Wszystkiemu winne papierosy. Po prostu albo przestanę palić, albo zginę. Taki stoi dylemat. I w takim stanie pisać. Tiudno. Całuję cię, B, twój syty.
1: Zakopane. 14 stycznia 1929.
0: Nie piszę 7 miesiąc. Palę ostatni definitywnie. Świństwo. I herbata też. Dziękuję za listy. Filozofia i przepisywanie lepiej. Skończyłem babę w binoklach. 200 zł. Jak nie, to nie. A tak by było dobrze. Ha! I pisz wyraźniej, błagam. Może piórem? Jutro spróbuję nowych nart z markizem. Maluję jak wariat. Ja go krytykuję bez litości. On jest wdzięczny. A i wczoraj byłem u Biruli. Był generał Przeździecki. Świetlejszy i knaś, markiz i hrabia przy jednym stole. Szkoda, że cię nie było. A z klozetem jest kajpitel kajwel. Całuję cię bardzo, Staś.
1: Zakopane, 16 stycznia 1929.
0: NP 7M.
1: P. Ostatni. Dziś bez powodu spałem do drugiej. Jak piernikarski. O 6 zażywam dziś 5 piguł hikuri. Na narty są hikory. Bardzo dziwne i dające do myślenia człowiekowi poważnie myślącemu. Był wczoraj Eiger w stanie bzika. W dyskrecji. Mówi, że nic nie może robić i że jest kretym. Matka chce go wieść za granicę do sanatorium. Radziłem mu nie palić i przepisałem lekturę filozoficzną. Jeździ na nartach, ale to mu nic nie pomaga. Czytam Leibnica. Bardzo sympatyczny i podobny do mnie jako filozof. Mega! A ja jestem mega i mikro zarazem kombinacją podszytą polskim gówniarzem. Posiedzenie hikurowe ma być u Białej Nickich. Potworne przeczucia trwają. A lewe kolano boli. Dupa nieźle. Nic nie mam dziś do pisania. Aha, wczoraj spróbowałem nart na równi krupowej. Cudne i słodkie. Całuję cię. Twój przyszły mędrzec z równi krupowej, święty Witkacy, męczennik autokoprofagita. Jutro napiszę wiele ciekawych rzeczy. Dzibdzi kłaniaj się co drugi dzień, żeby jej nie męczyć. Hirschsprung podał mi rękę. Umyłem się zaraz staranniej niż zwykle. Imposturę podobało mi się szalenie. Szalenie. Pisz wyraźnie i nie na odwrót. O, tak jak teraz. Bardzo nie lubię. To można sobie pozwolić przy bardzo wyraźnym piśmie i nie wjeżdżaniu jednego na drugie.

0: Zakopane, 18 stycznia 1929.
1: Pale!
0: Nie piszę. 7 miesiąc. Moja Nineczko, dziękuję za listy. Święto wypadło źle. Jadłem, czułem się nieźle, ale poza wężykami i szkicami do ryplisów i krokodyli nic. A Teodor zażył jedną pigułkę. Jedną. I miał wspaniałe wizje. On dożył je całą gębą w oko i wieścił wszystkim, a Kotarbiński podejrzewał to z boku, bał się zażyć, jak piesek spuszczający się do nogi rywala chędożącego suczkę.
2: Stylole Wilhelm II.
0: Ponieważ nic, więcem się wziął do rysowania i wpadłem w bardzo wesoły nastrój. Tak, jak po 5 kieliszkach dobrego koniaku. I zrobiłem 6 portretów pierwszej klasy. Dwa markiza de Larvo, a dziś go też spierdasiłem. 2 biruli, 1 Kotarbińskiego na zimno, 1 birulowej. Galerie będą zasilone, a przy tym markizowi podlizałem się. Porządnie ma. Póki nie palę, to nie mogę pisać. A jutro definitywnie, definitywnie. Wróciłem o 3 z silnym bólem głowy tylnej. Kokos z ołowianą kulą. A nazajutrz w cudownym nastroju na chorubem z czarnuszkiem. -14°C. Nowe narty dobre. O, całuję bardzo twój W. A, szkoda. Szkoda, że nie możesz żyć ze mną tu, na wyżynach prawdziwej nonszalancji. Zakopane, 19 stycznia 1929. Nie piszę, 7 miesiąc. Ale niestety, wczoraj zrobiłem ostatni raz markiza. Dziś śnik wali. Przepisuję. Błagam cię, napisz mi adres Korngold. Zapomniałem zapisać. Nie odesyłaj kartoczki, tylko napisz. Czy 44, Rue de la Glacier, czy... Halpernowa utknęła na skutek śniegu. Awantury z kotem opisać nie mogę. Jak również kapców i hemplichy. To ponad siły witezia pratatr. Czemu Szmiciński nie żyje? Jakżeby piękne było życie, gdyby on istniał. Całuję cię bardzo. Staś. Obstalunków więcej nie ma i pewno nie będzie. Mam przeczucia, że wcześniej do Warszawy zjadę. Rafał odkrył feler w nartach. To czekam wujka ze drżeniem. Dziękuję za list. 2. poczta. Jutro napiszę więcej. Całuję bardzo. Bardzo. Bur. No, Staś.
3: Do lektury Witkacego listów do żony powrócimy jutro o tej samej porze.
4: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 14.
5: Koncert w porze lunchu.
4: W związku ze zbliżającym się długim weekendem, ostatni w tym tygodniu, jutro bowiem po 14 spotka się z państwem na 2 godziny Marcin Majchrowski. Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry, przy konsolecie pozostaje z państwem Elżbieta Malinowska. Dziś kontynuować będziemy monograficzny koncert, to znaczy w całości poświęcony muzyce Manuela de Falla, który w Madrycie odbył się z udziałem Orkiestry Narodowej Hiszpanii 26 kwietnia tego roku pod batutą szefa artystycznego tego zespołu, czyli Dawida Afkhama. Wczoraj w pierwszej części tego wydarzenia słuchali państwo jako solisty Bertranda Chamayu. Dziś pora na śpiewaczkę. To Maria Toledo, zajmująca się generalnym wykonywaniem muzyki w stylu flamenco. Ona wraz z muzykami Narodowej Orkiestry Hiszpanii wykona jedno z tych najbardziej znanych dzieł Manuela de Falla, czyli słynny balet pantomime El Amor Brujo. Na początek jednak ta część dorobku de Falla, który delikatnie rzecz ujmując nie przebił się tak do powszechnej świadomości.

ciemności, jak noce w ogrodach Hiszpanii, których słuchaliśmy wczoraj, no i jak Amor Brujo. Mam na myśli jego suite Homenajes, która po raz pierwszy zabrzmiała już po wyjeździe de Fai do Argentyny w 1939 roku, ale generalnie kompozytor włączył w ten akurat utwór dzieła, które napisał wcześniej. Tak, okolicznościowo. Wszystkie one stanowią typ, powiedzmy, francuskiego Le Tombeau de. Te najbardziej doniosłe to utwory poświęcone pamięci Paula Dicka i szczególnie bliskiego sercu Manuela de Fai, Claude'a Debussy'ego, ale w czterech częściach tej suity zawarte są także muzyczne wspomnienia postaci związanych stricte z hiszpańską kulturą. Mam na myśli m.in. Enrique Fernandeza Arbosa, czyli skrzypka zmarłego właśnie w 1939 roku. To po jego śmierci Manuel de Faya dodał ostatnią chronologicznie, a pierwszą część swojej suity Homenajes. Poza tym, w części ostatniej, wracając jednocześnie jakby do korzeni, Manuel de Falla postanowił oddać hołd człowiekowi, który wywarł ogromny wpływ na jego życie we wczesnych latach kariery tego kompozytora. Był bowiem jego nauczycielem. Był to Felipe Pedrella, człowiek, który poza faktem, że wykształcił de Falla, znany był na początku XX wieku jeszcze w Hiszpanii jako jeden z odnowicieli prawdziwej hiszpańskiej muzyki. De Falla, komponując utwór poświęcony jego pamięci, wykorzystał motywy jednej z oper Pedrelli, opery La Celestina. Na początek zatem fanfara na cześć Enrique Fernandeza Arbosa, tak naprawdę rodzaj wstępu do kolejnych trzech części suity Homenajes. Potem Le Tombeau de Claude Debussy, w którym kompozytor nawiązuje do brzmienia gitary, ale jednocześnie to najbardziej patetyczna, chciałoby się powiedzieć, część tej upamiętniającej ważne z perspektywy de Fai postaci suite. Potem część trzecia, czyli omarza Paul Dicka. Myślę, że warto podkreślić, że to ta część, w której najpełniej słychać, jakiego rodzaju fakturalnemu uproszczeniu ulegał język kompozytorski de Fai po roku 1920, czyli po tym momencie w jego życiu, w którym de Faya troszeczkę zaczął się oddalać od tych ludowych źródeł inspiracji. No i na koniec ta część, w której de Faya wykorzystał motywy z jednego z dzieł swojego nauczyciela, czyli Pedrelliana. Pedrelliana, które, no właśnie, z jednej strony są bardzo delikatne, aż chciałoby się powiedzieć bardzo neoklasyczne w swojej naturze dźwiękowej, ale z drugiej odwołują się do tego bardzo charakterystycznego i żywego rytmu, który pojawiał się wcześniej w utworach Manuela de Fai, stricte związanych z hiszpańską kulturą. No i właśnie dlatego można pomyśleć, że finał suity Homenajes to taki symboliczny powrót de Fai do korzeni po tym, jak pisał już utwory stricte neoklasyczne, choćby takie jak jego koncert na klawesyn i orkiestrę kameralną. Dziś jednak nie koncert, dziś Homenajes, suita upamiętniająca cztery istotne z perspektywy samego de Fai postaci. Usłyszą Państwo interpretację Narodowej Orkiestry Hiszpanii. Przypomnę, że zespół prowadzi Dawid Avkam.

muzyka Manuela de Falla, mniej dosadnie hiszpańska niż ta, do której zwykle jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku dorobku tego kompozytora. To był jego homenajes, czyli muzyka, którą Manuel de Falla chciał upamiętnić kilka ważnych z perspektywy jego własnej drogi życiowej i artystycznej osób, na czele chyba z Claude'em Debussy, no i ze swoim nauczycielem, przypomnę, Felipe Pedrellą, któremu poświęcił ostatnią część tej suity, bardzo rzadko wykonywanej suity, część, która czerpała z motywów opery Pedrella La Celestina. Myślę, że kształt tego programu wykonanego w kwietniu tego roku w Madrycie miał być także rodzajem działań edukacyjnych dla publiczności hiszpańskiej. W końcu ta kompozycja, Homenajes Manuela de Falla, to utwór nieznany także na terenie Półwyspu Iberyjskiego i także tam naprawdę bardzo rzadko wykonywany. No ale pora na grand finale całego tego przedsięwzięcia, w całości poświęconego muzyce Manuela de Falla, czyli na jego słynny balet Pantomime El Amor Brujo. To jedna z wizytówek kompozytorskich Manuela de Falla, utwór, który rodził się dość długo, bo jego ostateczna wersja powstała niemal 10 lat po tym, jak w dorobku de Falla, w mało wysokich, powiedzielibyśmy, okolicznościach, pojawił się zaczyn tej kompozycji. Pewna śpiewaczka, w zasadzie można powiedzieć szansonistka, poprosiła de Falla o to, by napisał dla niej krótką pieśń i muzykę do tańca, która mogłaby służyć jako materiał muzyczny do jednego z jej inspirowanych kulturą cygańską występów. To tłumaczy zresztą, dlaczego w całym El Amor Brujo pojawiają się pieśni pisane do tekstów wykorzystujących andaluzyjski dialekt języka hiszpańskiego. Fabuła także nawiązuje do historii cyganki. Jej imię to Candela. Nawiedza ją duch pierwszego męża. Wszystko z powodu nowego romansu Candeli. Jej nowy ukochany to Carmelo. Candela, mając świadomość zarówno okrucieństwa nieżyjącego już męża, jak i jego niewierności, namawia swoją przyjaciółkę, Lucie, by podjęła się flirtu z duchem i odwróciła jego uwagę od nowego związku Candeli. Lucie się to udaje, a całość kończy się optymistycznie. Candela i Carmelo mogą świętować możliwość wspólnego pożycia. Muzyka de Falla zupełnie inaczej niż w jego homenajes, to twórczość bardzo bogato zorkiestrowana. Muzyka, którą de Falla tworzył jeszcze wtedy, gdy nie interesowało go tak silnie to, by zbliżyć swoją twórczość do szeroko rozumianego europejskiego neoklasycyzmu. Całość rozpoczyna zatem muzyka dosłownie dzika i bardzo burzliwa. Muzyka, która symbolizuje gniew zazdrosnego ducha. Potem scena w jaskini, odbywająca się nocą. Usłyszą Państwo charakterystyczną melodię oboju, która zapowiada nadchodzącą pieśń głównej bohaterki El Amor Brujo, czyli Candeli. Potem pieśń o zranionej miłości. No, chyba jedno z najbardziej doniosłych świadectw zmysłowości muzyki Manuela de Falla. No i widmo, w którym duch przybywający właśnie na miejsce pobytu Candeli i jej nowego kochanka, symbolizowany jest dźwiękiem rogu. Taniec grozy to wspomnienia Candeli, wspomnienia dotyczące tego, jak groźne było jej życie, dopóki jeszcze mąż żył. Potem krótka przerwa dla uspokojenia nastroju, zatytułowana przez Manuela de Falla Magiczny krąg, potem zaklęcia, które zgodnie z tradycją odbywają się o północy, no i chyba ten najbardziej znany moment rozwoju El Amor Brujo, czyli rytualny taniec ognia. Taniec, który służy egzorcyzmom. Candela próbuje się, tańcząc, pozbyć ducha swojego nieżyjącego już męża. Potem kolejne interludium, no i pieśń o ulotnej naturze miłości, czyli pieśń o ogniku, po której następuje pantomima z szeroko napisanym przez Manuela de Falla solo violoncelli, które symbolizuje łagodny charakter Carmela, czyli tego nowego kochanka Candeli, jednocześnie symbolizując to, jak ważnym z perspektywy czysto emocjonalnej jest dla głównej bohaterki

tego baletu pantomimę związek z tym bohaterem. Potem owa scena flirtu Lucii z duchem byłego męża Candeli, czyli taniec miłosnej zabawy, no i wielki finał, wymownie przez Manuela de Faye, zatytułowany Dzwony o świcie. To uroczysty rodzaj zakończenia, no a te dzwony symbolizują moment, w którym Carmelo i Candela mogą cieszyć się początkiem nowego okresu swojego pożycia. Szczęśliwego okresu. El Amor Brujo, balet pantomima, którego tytuł tłumaczy się różnie. Można mówić miłość, czarownik, albo chyba częściej czarująca miłość. No tak czy inaczej dziś ta muzyka zabrzmi w koncertowym nagraniu Orkiestry Narodowej Hiszpanii pod dyrekcją Dawida Afkhama, a partię solową wpisując się w nurt, który coraz częściej chyba skłania przeróżnych dyrygentów do proponowania wykonywania partii solowej, partii głosu w tym balecie przez artystkom, które na co dzień związane są z tradycyjną kulturą flamenco. Do takich należy właśnie Maria Toledo, której głos usłyszą Państwo właśnie w El Amor Brujo pod batutą Dawida Afkhama.

Tak prezentuje się głos Marii Toledo, śpiewaczki specjalizującej się, jak się zdaje, w wykonawstwie muzyki w stylu flamenco. To właśnie Marię Toledo zaproszono do zaprezentowania publiczności zebranej w Madrycie 26 kwietnia tego roku baletu pantomimy El Amor Brujo Manuela de Falla, który jako kompozytor był głównym bohaterem tego wydarzenia, koncertu Hiszpańskiej Orkiestry Narodowej pod batutą szefa artystycznego tego zespołu, niemieckiego dyrygenta Dawida Afkhama. Jest 14:55, niewiele czasu zostało nam zatem do końca, ale odwołując się do muzyki de Falla pisanej Le Tombeau de Claude Debussy, zaproponuję Państwu muzykę właśnie tego francuskiego, nie tylko kompozytora, ale także pianisty. Tak, to będzie jedno z jego preludiów. Być może domyślili się Państwo, że jedno z tych zabarwionych muzyką Hiszpanii, ale zanim to jeszcze dwa zdania od samego Manuela de Falla, który na tyle cenił sobie zaangażowanie Claude'a Debussy'ego nie tyle w promowanie, co w wykorzystywanie wątków związanych z hiszpańską muzyką, że popełnił w swoim życiu dość obszerny esej zatytułowany Debussy i Hiszpania. Cytując samego Manuela de Falla: siła sugestii zawarta w tych kilku utworach Debussy'ego graniczy z cudem, gdy pomyśli się, że muzykę tę skomponował obcokrajowiec, kierując się niemal wyłącznie wizją własnego geniuszu. Z tą myślą Manuela de Falla zostawiam Państwa z preludium La Puerta del Vino, odwołującym się do kultury Grenady Claude'a Debussy'ego. Gra Pierre Laurent Aimard.

studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym cyklicznym programie. Pojutrze, 5 czerwca, urodziny świętować będzie Marta Archerich, a to data dla wszystkich fanów pianistki święta, tak jak 5 grudnia dla fanów innego znanego pianisty. No, zapowiada się huczny jubileusz, bo urodziny prawie okrągłe, no może półokrągłe, ale jakież to ma znaczenie, kiedy w sercu i duszy ciągle maj. A poza tym, jeśli wciąż przybywa muzyków, którzy tworzą pod jej wpływem i chcą przebywać w jej boskim świetle, to chyba wiek nie ma tu najmniejszego znaczenia. Byłam w minioną sobotę w warszawskim klubie Jasmine, gdzie Marcin Masecki wystąpił z premierowym programem zatytułowanym Du Love Chopin. Czy kochasz Chopina? No, wydawałoby się, że w tym programie to pytanie jest bezzasadne, ale nie o tym chcę Państwu opowiadać oczywiście w audycji na cześć Marty Archericza, raczej o inspiracji, jaka kryje się za projektem Marcina poświęconym Chopinowi. Otóż może się Państwo zdziwią, ale duchową matką programu, który Marcin Masecki wykonuje ze swym jazzowym triem, jest, jak powiedział, Marta Archerich. Bo Chopin to dla Marcina właśnie Marta. Tak powiedział. No i jest to

piękna deklaracja, z którą zupełnie nie polemizuje, a całość, dodam, już niemal niedługo zyska światowy wymiar dzięki kolejnemu zaproszeniu, jakie otrzymał pianista na festiwal argentyńskiej pianistki w Hamburgu, gdzie 20 czerwca podczas koncertu inauguracyjnego zaprezentuje swoje wizje i rewizje muzyki naszego kompozytora. No i bardzo jestem ciekawa, jak też nasza legenda chopinistyki, myślę o Marcie, zareaguje na te marcinowe improwizacje wokół Chopina, a mówię o tym dzisiaj tylko po to, by pokazać Państwu otwartość Marty Argerich na współczesne trendy, na to, co twórcze, ciekawe i niekonwencjonalne, na jej ciągłą gotowość do mierzenia się z wyzwaniami czasu. Tak, to prawda, Marta Argerich skończy pojutrze 85 lat i gra w tych dniach, uwaga, trzeci koncert fortepianowy Prokofiewa, koncert Ravela, Beethovena, no i wciąż nowe programy kameralne, bo ta wielka artystka o niespożytej wręcz energii ani myśli zwolnić, ani myśli o pianistycznej emeryturze. Tym bardziej, że jak mówię, niedługo zaczyna się jej hamburski festiwal, który od 8 lat próbuje zastąpić nieodżałowane i pamiętane przez nas Progetto Marta Argerich. A to pretekst, by nie raz i nie dwa wracać w naszych audycjach do jej interpretacji. Dzisiaj z okazji urodzin solo i z orkiestrą, a na początek, jeśli Państwo pozwolą, sięgnę po wspomnienie z Warszawy, rok 1965.

22 lutego 1965 roku Marta Archerich w pierwszym etapie 7. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Nie jestem pewna, czy po swojej ucieczce sprzed estrady otwierała swój występ tym właśnie cudownym nokturnem F-dur z opusu 15, czy też od razu zelektryzowała Warszawę pierwszą etiudą C-dur. Na pewno jednak było potem jak u Hitchcocka. Trzęsienie ziemi, po czym napięcie stale rosło. No i tak jest, powiedzmy sobie szczerze, do dziś z każdym jej występem po ponad 60 latach od tej chwili. Dziś posłuchamy współczesnych wykonań Marty Archerich, koncertu e-moll i trzeciej sonaty h-moll. Sonaty, której konkursowe wykonanie ukazało się oczywiście w 2015 roku w serii Legendary Treasures. Odtwarzałam je Państwu w tej audycji. Istnieje też kilka innych oficjalnych nagrań Marty od wczesnego zapisu dla EMI z konkursowego roku, kilka wykonań z roku 67, po live z Amsterdamu z 79, no ale dopiero niedawna interpretacja z Hamburga, utrwalona 25 czerwca 2020 roku, jest wykonaniem, które w mojej opinii można uznać za takie artystyczne non plus ultra. To nagranie było oficjalnym streamingiem w czasie pandemii i można je znaleźć w internecie, a ja odkąd je usłyszałam wtedy właśnie, nie potrafię zachwycić się inną interpretacją, bo to jest jeden z takich momentów oczarowania, które zdarzają się kilka razy może w życiu, chociaż na szczęście możemy wracać do tej zjawiskowej interpretacji tak często, jak tylko mamy na to ochotę. 79-letnia Marta gra tam tak, jak wydaje się, że to dzieło powinno być zawsze wykonywane. Dotyka po prostu samej jego istoty, a to jest rzecz niepomiernie rzadka. No i chociaż wiemy, że grała tę sonatę wielokrotnie, dopiero teraz mam wrażenie, czuję jej puls, czuję jej głębię i szeroki oddech. Powściąga przy okazji swój przyrodzony temperament i tę naturalną potrzebę ciągłego pędu do przodu. No i dzięki temu pozwala nam rozsmakować się we wspaniałych harmoniach dzieła, w jego namiętnych konfliktach, także w rozśpiewanych kantylenach. No, można rzec, ukazuje nam geniusz i piękno sonaty h-moll w całej jej urodzie i okazałości. W detalach frazy i kryształowo czystej strukturze, w doskonałej symbiozie emocji i intelektu, intuicji i doświadczenia, linearnej narracji i kontrapunktycznej złożoności. Oto już przed nami ta interpretacja, wykonanie, którym mam nadzieję zachwycą się Państwo jak i ja. Allegro maestoso, scherzo molto vivace, largo, które jest tu perłą samą w sobie, no i ten niesamowity finał, presto non tanto, gra Marta Archerich.

Porywające presto na finał sonaty Hamol op. 58 w interpretacji Marty Archerich, utrwalonej 25 czerwca 2020 roku w Hamburgu. Za nami to fenomenalne wręcz wykonanie całej sonaty z tym namiętno głębokim largo, z wiewnym mendelsonowskim skercem i wspaniale skonstruowaną

i skontrastowaną częścią pierwszą. Wykonanie będące świadectwem fantastycznej formy argentyńskiej pianistki, której gra, jak państwo zapewne zauważyli, przeczy wszelkim stereotypom związanym z wiekiem i jego ograniczeniami. Jest po prostu żywiołem, jest no, taką żywą energią i emocją, po prostu czystą muzyką, którą Marta dzieli się z nami hojnie. Nie stroni przecież także od wirtuozerii, co tym cenniejsze, że dawno temu, jak wiemy, wycofała się z występów solowych, a tu nagle w pandemii obdarowała nas taką interpretacją Chopina, która pozwalała wielu słuchaczom przetrwać wówczas trudne czasy izolacji, także od koncertów i estrad. Za nieco ponad dwa tygodnie, 20 czerwca w Hamburgu, rozpocznie się kolejny festiwal Marty Argerich. Festiwal, w którym oprócz jej przyjaciół wezmą udział także nasi pianiści, poza wspomnianym Marcinem Maseckim, także Szymon Nering. Kto może, niechaj słucha, niech śledzi występy, także naszej jubilatki, która w związku z rodzinami na chwilę robi sobie przerwę w koncertowaniu, no ale zaraz potem wraca do swojej rutyny, czyli do Beethovena, Ravela i trzeciego koncertu Prokofiewa. Niedawno miała grać koncert emol Chopina w Filharmonii Paryskiej. Niestety odwołała występ. Niech zatem zagra go nam dzisiaj na deser, choć fragment bodaj swego najlepszego nagrania z Orkiestrą Symfoniczną w Montrealu, prowadzoną przez tego, z którym wciąż chętnie koncertuje, Charles Dutoit.

Rok 1998, Marta Argerich z orkiestrą w Montrealu pod dyrekcją Charlesa Dutoit w fragmencie koncertu e-moll op. 11 Chopina. Tak kończymy dziś urodzinowe spotkanie z artystką, życząc Marcie 200 lat w takiej kondycji i zdrowiu. Róża Świadczyńska, kłaniam się, do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Wojna w Ukrainie to nie tylko ataki lotnicze, ale też ciągłe przemieszczanie się frontu w różnych kierunkach. W tych dniach wojsko przymusowo ewakuowało przeszło 7 tysięcy osób z obwodu charkowskiego. Posłuchajmy wiersza w przekładzie

0: Anety Kamińskiej i interpretacji Katarzyny Dąbrowskiej.
1: Oksana Gadzi, bez tytułu. Nikt mi nie opowiedział, jak to przeżywać, jak to odczuwać, żyć z tym. Głaskać psa, zanim odda się na przechowanie i długo potem nie myć rąk. Zamknąć klatkę szynszyli, posłuchać śpiewu szczygła, nasypać im obojgu karmy, wiedząc, że nie przeżyją. Opłacić ratę hipoteki za mieszkanie z trzema balkonami, z których szkło pewnie zasypało wykładzinę. Obejmując, zacisnąć ręce na twoich plecach, tak jak ty potem będziesz zaciskać kamizelkę kuloodporną. Naucz mnie reagować słowami: wojny nie ma. Na wiadomość od siostry, że zatopiło piwnicę i śpią za ścianą w poprzek łóżka. Na płacz dziecka przyjaciół, że nie chce iść do schronu. Naucz mnie czuć dumę z zabójców. Nieufność wobec własnych oczu. Nienawiść do mojego kraju. Takiego delikatnego, że chce się swoim ciałem zasłonić każdy budynek, każdy obraz Prymaczenko. Każdego wygnanego z własnego domu. Naucz się żyć z tym.

0: Wojka, jesteś na miejscu. Mark Feldman.
1: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Prawie 50 milionów złotych trafi do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie na kontynuację programu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Środki pochodzą głównie z funduszy norweskich oraz z budżetu państwa. To rekordowe wsparcie, a projekt będzie skierowany przede wszystkim do młodych, mówi ministra kultury Marta Cienkowska.
2: Rekordowa liczba działań, 9,5 tysiąca działań. Mamy zamiar dotrzeć do 11,5 miliona osób. Zaczynamy otwierać się na nowe sposoby edukacji, na dotarcie do młodych ludzi, także w przestrzeni internetowej. Jest bardzo duża część digitalizacyjna tego projektu, działania w przestrzeniach cyfrowych. My musimy stawiać na edukację, po drugie na edukację, po trzecie na edukację.
1: Dyrektor Muzeum POLIN, profesor Dariusz Stola, podkreśla, że w obecnej sytuacji geopolitycznej szczególnie ważne jest tworzenie nowoczesnych materiałów i programów edukacyjnych.
3: W latach 20. i 30. faszyści byli bardzo innowacyjni w propagandzie. Niektórzy zorientowali się za późno i doprowadziło to do strasznej katastrofy. To jest taki dobry przykład, że warto poznawać przeszłość. Wyrosło nowe pokolenie, które jest inne, które patrzy na świat inaczej. Chcemy do nich trafić w sposób, który dla nich będzie zrozumiały. Chcemy mówić o przeszłości, ale językiem współczesnym.
1: Program Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe będzie realizowany w kraju i za granicą do 2031 roku. Pracuje w teatrze, ale jego pasją jest też film. Oskar Sadowski debiutuje w konkursie polskim Krakowskiego Festiwalu Filmowego i prezentuje dziś swoją pieśń o nocy z udziałem Olgierda Łukaszewicza. Gdy w domu dystyngowanego starszego małżeństwa pojawia się młody chłopak, spotkanie trojga ludzi staje się momentem wyznań odkładanych przez całe życie. Pieśń o nocy to kameralna, niezwykle zmysłowa opowieść o nienormatywnej miłości, lęku i odwadze, która przychodzi dopiero u kresu życia. Inspiracją była prawdziwa historia, mówi reżyser Oskar Sadowski.
4: Zdjęcia były w godzinę od Warszawy w takiej willi właśnie, koło Modlina i ja spędziłem tam prawie tydzień wcześniej z operatorem, szukając kadrów i obrazów, bo myślę, że to, co gdzieś wyniosłem z teatru i przeniosłem

0: Do filmu to jakaś dbałość o kreowanie tych obrazów i przyjechali aktorzy. Spędziliśmy tam tydzień, nikt nie wracał do Warszawy, wszyscy byliśmy na miejscu i no to jest niesamowite, bo to nagle zaczęło tam się wydarzać.
1: Premiera Pieśni o nocy w reżyserii Oskara Sadowskiego z udziałem twórców dziś o 19 w kinie Mikro. 66. Krakowski Festiwal Filmowy potrwa do 7 czerwca. Teatr Współczesny w Warszawie ogłosił ogólnopolski konkurs dramatopisarski dla autorek i autorów nowych sztuk teatralnych. Organizatorzy poszukują niewystawianych dotąd tekstów, które podejmują dialog ze współczesnością i mają potencjał sceniczny. Na zwycięzcę czeka nagroda główna w wysokości 25 tysięcy złotych. Utwory, które znajdą się w finale, zostaną zaprezentowane podczas czytań performatywnych przygotowanych przez studentów reżyserów serii Warszawskiej Akademii Teatralnej. Konkurs może stać się także szansą na realizację sztuki na scenie Teatru Współczesnego w Warszawie. Zgłoszenia przyjmowane są do końca lipca. Po długim okresie problemów personalnych i artystycznych berlińską Volksbühne, czyli dawną scenę słynnego Franka Kastorfa, przejmuje od września nowe kierownictwo, które właśnie przedstawiło swój program.
2: Nowy dyrektor Matthias Lilienthal był dramaturgiem i zastępcą Kastorfa w czasie największego rozkwitu Volksbühne am Rosa Luxemburgplatz. Od jego odejścia 28 lat temu ta scena przeżywała wzloty i upadki, a on sam kierował teatrami Hau w Berlinie, Kammerspiele w Monachium czy festiwalem Teatr Świata w Mannheim. Nowy okres Teatru Volksbühne Lilienthal i jego dwie kodyrektorki, choreografki i performerki Florentina Holzinger i Marlene Monteiro-Freitas rozpoczynają mocnym wejściem. Ponownym otwarciem popularnej sceny Prater na Prenzlauer Bergu i otwarciem publicznego basenu przed głównym wejściem do Volksbühne. Na scenie inscenizować będą m.in. Christopher Rüpping, Toshido Okada czy Giselle Vien. Pytany o współpracę z Polską, Lilienthal mówi: Polski teatr zagości we wrześniu 29 roku z Łukaszem Czwarkowskim, ale z pewnością zajmiemy się polskim teatrem też wcześniej. Polska to temat bliski mojemu sercu. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engel.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Po szczegóły informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójka.polskieradio.pl.
3: Reklama.
4: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Reklama.
1: Prawie 8 minut po 16. Słuchają Państwo Dwójki w środę, jest trzeci dzień czerwca, 154 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Leszek, Kevin oraz Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Laurencjusz i Bratumiła. Życzymy Państwu wspierającego rodzeństwa i oczywiście dużo uśmiechu. Anna Regulska, Michał Dębski, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do godziny 18. A w tym czasie zajrzymy m.in. do Katowic, do Teatru Śląskiego, który szeroko otwiera drzwi.
2: To szansa, by zobaczyć spektakle prezentowane na najważniejszych światowych festiwalach. Okazja, by poznać przykłady różnych metod pracy, estetyk i zobaczyć, jak bogaty jest świat współczesnego teatru.
1: Festiwal Open the Door. Szczegóły już za kilka minut. Później przeniesiemy się do Bartoszyc, do niewielkiego poniemieckiego miasteczka w dawnych Prusach Wschodnich, gdzie krótko po wojnie powstało przedsięwzięcie, jakiego wcześniej nigdy nie było. Centralny ośrodek wychowawczy szkoleniowy imienia Janusza Korczaka. To miał być eksperyment, a jego celem było stworzenie nowego człowieka. Dzisiaj mało kto o tamtym pomyśle, o tamtym eksperymencie pamięta, ale opowie o nim Bernadetta Darska, autorka reportażu Republika Ludzi Młodych, opowieść o nowym człowieku. To spotkanie dziś o 16:30. Pojawi się jeszcze jeden wątek historyczny, mianowicie zaprosimy Państwa na wystawę Ostgebiety, Ziemie Zachodnie w centrum. Ucieczka, wypędzenie, pojednanie w Berlinie.
3: Nie interesują nas same przeżycia tych przesiedleń, tylko co pozostaje z tych doświadczeń w biografiach rodzinnych, w opowieściach lokalnych.
1: Szczegóły przed godziną 17. Po 17 zabierzemy Państwa do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Urojenia to najbliższa premiera baletowa, autorski teatr tańca Izadory Weiss, pełen namiętności, pełen pożądania i ulotnych chwil szczęścia. O wszystkich tych elementach choreografka opowie po godzinie 17. Później maestro Jakub Chrusza, dyrektor artystyczny filharmoników z Bambergu, będzie mówił o kulisach nagrań kompletu symfonii Bohusława Martinu i o pomysłach na współpracę z orkiestrą z Bambergu i innymi orkiestrami.
4: Well, first of all, these ideas are not the only ideas I bring.
1: Właśnie, jakie pomysły zabrał ze sobą do Bambergu, o tym między innymi będzie mówił przed godziną 18. Poza tym dziś mamy nieco przesunięty Dzień Dziecka, bo sporo będzie prezentów dla Państwa. Wczoraj gremialnie pisali Państwo między innymi w sprawie nowego tłumaczenia Śmierci w Wenecji Thomasa Manna. Obiecaliśmy coś w tej sprawie dla Państwa jeszcze zrobić i wygląda na to, że się udało, ale na razie cicho sza do tej kwestii. Wrócimy za kilka minut.

0: Trzecia część drugiej symfonii D-dur Ludwika van Beethovena w opracowaniu Ferdinanda Arisa na trio fortepianowe. Kwadrans po godzinie 16, program drugi, audycja popołudniowa, którą dziś zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy od propozycji Teatru Śląskiego, czyli od 9. festiwalu Open the Door. To w skrócie. Trudne tematy to goście z zagranicy, ale też spektakle gospodarzy. Wszystkie propozycje dostosowane do widzów ze szczególnymi potrzebami. Festiwal rozpoczyna się 5 czerwca w piątek, a programowi przyglądamy się wspólnie z Dorotą Kołodziejczyk.
1: Otwarte drzwi Teatru Śląskiego umożliwiają oglądanie spektakli wewnątrz teatru, jak i na zewnątrz, w plenerze. To propozycje dostosowane do widzów zagrożonych wykluczeniem w kulturze. Czy to z racji na niepełnosprawność, czy ze względu na sytuację finansową. Jak zaznacza kuratorka festiwalu Dagmara Gumkowska, Open the Door jest propozycją dla wszystkich, bez wyjątku.
2: To szansa, by zobaczyć spektakle prezentowane na najważniejszych światowych festiwalach. Okazja, by poznać przykłady różnych metod pracy, estetyki i zobaczyć, jak bogaty jest świat współczesnego teatru.
1: Stąd takie nazwiska jak Milo Rau i goście z Berlina.
2: De Sir, czy też tłumacząc na polski Prorokini czy Jasnowicka, takim tytułem posłużył się Festiwal Kontakt, na którym również spektakl będzie prezentowany, to mocny głos w dyskusji o przemocy i jej obrazach w mediach i w teatrze.
3: Schlaflos ist der Krankenschlaf und lauscht und sieht alles.
2: Spektakl Milo Rała to przykład współczesnego teatru dokumentalnego. Sięga po doświadczenia fotoreporterów wojennych i stawia pytania o to, dlaczego przemoc jest tak atrakcyjna medialnie. Jaki sens ma opowiadanie o niej i czy tym opowiadaniem możemy coś zmienić?
1: Widzowie w Katowicach będą mogli też zobaczyć spektakl nagrodzony na festiwalu w Edynburgu.
2: Irlandzkie przedstawienie Lost Lear, zdobywca nagrody Fringe Fest na festiwalu Fringe w Edynburgu, to z kolei wzruszająca opowieść o kobiecie z demencją, niegdyś odnoszącej sukcesy aktorce, dla której tekst szekspirowskiego Króla Lira staje się językiem porozumienia ze światem i bliskimi.
1: Spektakle gości z Berlina 9 czerwca, zaś spektakl z Irlandii zobaczyć będzie można na zakończenie festiwalu. Ale już piątkowy spektakl otwarcia zapowiada ideę festiwalu. Na otwartej przestrzeni przed teatrem, a także później w Dąbrowie Górniczej, bez biletów, dostępny dla wszystkich, prezentowany będzie spektakl Wild Motion House z Wielkiej Brytanii, zadziwiający akrobatyczną precyzją

0: wykonania zapraszać będzie widzów do namysłu nad ekologią. Również językiem plastyki i ruchu opowiadają swoją historię twórcy belgijskiego spektaklu Dimanche.
1: Zachwycający wizualną wyobraźnią, komunikujący się bez słów, otwarty na widzów w różnym wieku, również tych młodszych. Znakomity przykład teatru formy, ruchu, animacji. To jeden z tych spektakli, które naprawdę mogą zachwycić każdego. Również te osoby, które od dawna nie zaglądały do teatru, bo jest tu i wspaniały ruch, i niesłychane umiejętności animacji przedmiotem, lalką. Jest świetne poczucie humoru, dystans i wzruszenie. Bo spektakl dotyka tematu ekologii, świata przyrody, który na naszych oczach niknie, kurczy się. Na naszych oczach, choć robimy wszystko, by tego nie widzieć.
0: Podczas festiwalu pokazujemy spektakle, które skłaniają do refleksji nad tym, co oznacza dziś wykluczenie i kogo wykluczenie dotyka, dodaje Dagmara Gumkowska.
1: Open the door to też otwartość na drugiego człowieka i jego historię, jak w brytyjskim spektaklu Chunky Jewelry, opowiadającym o przyjaźni dwóch kobiet artystek wspierających się w najróżniejszych momentach swojego życia. Śmiejemy się z nimi, ale też wzruszamy, bo przyjaźń, doświadczenie macierzyństwa, miłości mienią się po prostu wieloma emocjami.
0: Tak jak spektakl gospodarzy, stworzony przez aktorki Teatru Śląskiego Matki Śnieżne w reżyserii Kariny Grabowskiej, inspirowany życiem i baśnią Andersena.
2: Królowa Śniegu przyszła później. Wiedziałyśmy, że chcemy ująć to w formie baśni, bo baśń jest bardzo pojemna i baśń daje taki też oddech, że nie opowiadamy o tych historiach wprost. Ale zanim przyszła do nas Królowa Śniegu, to tak naprawdę na początku przyszły te wszystkie historie, które my przeżywamy. Śmiałyśmy się, że to jest trochę spektakl, który powstał w damskiej garderobie, ponieważ większość naszych rozmów, albo na pewno znacząca ich część, dotyczy dzieci, dotyczy macierzyństwa, dotyczy domu, dotyczy naszych różnych doświadczeń i te doświadczenia są w większości bardzo piękne, ale też bardzo trudne i niektóre też bardzo smutne. Potrzebowałyśmy tej Królowej Śniegu, czyli tej formy, która nam jakoś tę historię też uporządkuje i pozwoli dokonać wyboru. Natomiast też była trudna sytuacja z tytułem, bo jak teraz ten cały wszechświat spiąć w jeden tytuł, który gdzieś leży blisko Królowej Śniegu, ale to nie jest tak do końca tylko Andersen, to jest nasza inspiracja. Więc tak naprawdę nad tym tytułem to tu pół teatru pracowało, żeby wybrać ten jeden tytuł.
0: A tytułów na tegorocznym Open the Door aż kilkanaście do wyboru. Wśród propozycji również rapowany musical o osobach głuchych, czyli Szpieg z Krainy Głuchych. Spektakle ze słowami tłumaczone będą na polski język migowy, dopełnione audiodeskrypcją oraz napisami w języku polskim i angielskim. Na spektakle biletowane osoby niepełnosprawne mają możliwość zakupu biletów za jedyne 5 zł.
3: A w programie przewidziano też seanse filmowe i spotkania z twórcami. 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door w Katowicach i w Dąbrowie Górniczej rozpocznie się 5 i potrwa do 13 czerwca.

0: Pieśń Torreadora z drugiego aktu opery Carmen. Georges Bizeta śpiewał Ernst Blon, a towarzyszyli mu orkiestra i chór Radia Francuskiego. Całość prowadził Sir Thomas Beecham. 26 minut po godzinie 16. Ta muzyka to właściwie kanon repertuaru operowego, a my na chwilę wracamy jeszcze do kanonu literatury XX wieku, do noweli Śmierć w Wenecji Thomasa Manna. Ta proza ukazała się w nowym przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej i o tym właśnie przekładzie wczoraj na naszej antenie mówił wydawca Kajetan Maria Jaksender.
1: Polacy znają ten manowy przekład Śmierci w Wenecji z przekładu Leopolda Staffa, kanonicznego i bardzo cenionego przekładu noweli z 1923 roku. Jednak trzeba by tu powiedzieć, że Leopold Staff był przede wszystkim poetą, to po pierwsze, jego przekład, w trakcie pracy to wychodziło oczywiście, jest więc przekładem bardzo poetyckim. Nie jest to przekład związany z prozą, z pisaniem prozą. Po drugie, te 100 lat temu pewne tematy musiały jednak

0: być przedkładane przed czytelnikami w sposób zawoalowany. W tym przypadku chodzi oczywiście o homoerotyzm głównego bohatera, zatem ten przekład też w niektórych momentach jest może nie tyle ucinany, choć to też się zdarza, ale jest właśnie woalowany przez Staffa. Niniejszy przekład jest bardziej dosłowny, bardziej przylega do tego, co pisze Mann, do tych fraz Mannowych, długich, pokrętnych, no oczywiście bardzo poetyckich, ale jednak jest to proza. Tutaj należało bardzo uważać, tłumaczka wielokrotnie to powtarzała, bardzo uważać, by nie za wiele czytać przekładu Staffa, bo wtedy pojawia się ten problem, z którym na pewno spotkali się wszyscy tłumacze, żeby nie próbować na siłę unikać tego, co wykonał poprzednik, tłumacz poprzednik, bo wówczas można wpaść w pułapkę tworzenia sztucznych zdań. I właśnie na tym polegało główne nasze zadanie, żeby przekład Ptaszyńskiej-Sadowskiej był przekładem bardziej chwytającym się samego tekstu, a nie przekładu Staffa.
1: Przypomnę, że całość znajdą Państwo w wersji audio w znakomitej interpretacji Mariusza Bonaszewskiego na naszej stronie dwojkapolskieradio.pl, ale mamy także dziś dwa egzemplarze nowego tłumaczenia Śmierci w Wenecji Thomasa Manna. Czekamy na Państwa listy. Wybieram dwojkę@polskieradio.pl. W treści listu proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym.

0: Marcel Dupré, jego fuga C-dur, opus 36. Dziś wieczorem wracamy na festiwal Organy Plus. W Gdańsku w kościele Świętej Trójcy odbędzie się recital wschodzącej gwiazdy sztuki organowej Jana Libermana, którego słuchaliśmy przed momentem. Początek transmisji na naszej antenie o godzinie 20. A my tymczasem przesuwamy się nieco na wschód do Olsztyna.
1: Gość dwójki.

0: profesor Bernadetta Darska, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, ale też autorka reportaży. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dziś sięgamy do pani najnowszej książki Republika Ludzi Młodych, opowieść o nowym człowieku. To jest historia pewnego bardzo szczególnego domu dziecka, który funkcjonował w Bartoszycach. Czy wszyscy bartoszyczanie mają w pamięci wydarzenia sprzed kilku dekad?
1: Zdecydowanie nie. Natomiast to był projekt też pomyślany jako dużo większe przedsięwzięcie, ponieważ w dawnym miasteczku Bartenstein, potem właśnie w Bartoszycach, w miasteczku wyludnionym po wojnie, stwierdzono, że powinny tam przyjechać dzieci, które wymagają pomocy. To był pomysł Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego przedstawiciele zarządu pojawili się w 1946 roku w dawnych koszarach Ludendorfa, które powstały tuż przed wojną i które były stosunkowo słabo zniszczone. Ten projekt był faktycznie szczególny nie tylko z tego powodu, że ten dom dziecka, który stał się fundamentem tego projektu, był pomyślany jako dom dziecka na 3000 dzieci. Tak. Więc tę liczbę sobie trudno wyobrazić.
0: Skala masowa właściwie.
1: Tak, ale to wynikało też z tego, że wtedy po wojnie w Polsce było 1 700 000 sierot. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zajmowało się dziećmi porzuconymi, dziećmi wymagającymi pomocy, dziećmi właśnie osieroconymi już przed wojną. Natomiast ten projekt, który powstał w Bartoszycach, miał mieć taki wymiar wieloaspektowy. W tych dawnych koszerach Ludendorfa, które były właściwie oddzielone od miasta i stały się takim trochę miastem w mieście, bo na początku, tak jak powiedziałam, Bartoszyce były właściwie wyludnione i większość mieszkańców miasta to byli ci, którzy przyjechali do pracy w tym miejscu, w tym właśnie ośrodku i ci, którzy właśnie byli tymi podopiecznymi. Powstaje tam centralny ośrodek wychowawczo-szkoleniowy imienia Janusza Korczaka. Ma on w swoim założeniu nie tylko opiekować się właśnie tymi dziećmi osieroconymi, a te dzieci osierocone to są dzieci autochtonów, dzieci nazywane przede wszystkim mazurskimi. Rzadko używano w stosunku do nich określenia, że to są dzieci niemieckie, ponieważ w tym miejscu prowadzono później szeroko zakrojoną akcję repolonizacyjną, która miała być wzorcowa dla całego kraju. Ale przyjeżdżają też do tego miejsca dzieci z Powstania Warszawskiego, które widziały straszne rzeczy, uczestniczyły w strasznych rzeczach, były często świadkami egzekucji na ich rodzicach. I raptem się okazuje, że w tym miejscu, w którym mają mieszkać, są dzieci, które mówią po niemiecku. Więc można sobie wyobrazić, ile to rodziło konfliktów.
0: To prawda.
1: Spotkały
0: się dzieci z najróżniejszych zakątków Polski i nie tylko. My zaczęliśmy od Bartoszyc, ale właściwie powinniśmy byli jeszcze wspomnieć, że adresów istotnych było wcześniej kilka, bo to Monetna na Uralu, bo to później Gostynin, także Stary Dwór w okolicach Kędzierzyna, Koźla. Dopiero później dzieci znalazły się w Bartoszycach właśnie. Tu musi paść jedno nazwisko. Aleksander Lewin, dobry duch tego przedsięwzięcia, współpracownik Janusza Korczaka i człowiek, który spowodował, że idee korczakowskie w praktyce przetrwały do czasów powojennych?
1: Tak, te dzieci właśnie z Monetnej na Uralu to były dzieci sprowadzone przez Lewina właśnie do Bartoszyc. Dzieci, które już przeszły takie funkcjonowanie w domu dziecka właśnie według tych zasad korczakowskich. Natomiast w Bartoszycach miało być takie połączenie w domu dziecka z jednej strony tej pedagogiki korczakowskiej, która stawiała na podmiotowość dziecka, a z drugiej strony tej pedagogiki Makarenkowskiej, czyli tego pedagoga radzieckiego, który przede wszystkim funkcjonował z młodymi podopiecznymi, którzy mieli na swoim koncie różnego rodzaju jakieś doświadczenia przestępcze. Natomiast to, co gdzieś było też zamysłem Lewina, który właśnie gdzieś bardzo mocno się zaangażował w funkcjonowanie tego centralnego ośrodka wychowawczo-szkoleniowego w Bartoszycach, to było połączenie tych dwóch właśnie sposobów wychowania, ale wykształcenie w Bartoszycach tak zwanego modelu bartoszyckiego. I ten model bartoszycki miał być wzorem

0: dla pozostałych instytucji wychowawczo-opiekuńczych w kraju. Więc to jest też taki bardzo ciekawy kontekst tego właśnie eksperymentu pedagogicznego, który tam był realizowany, bo tak jak już tutaj częściowo powiedziałam, oprócz tego domu dziecka, częścią tego ośrodka były również inne instytucje i ten ośrodek w pewnym sensie był też samowystarczalny.
1: A masowość tego przedsięwzięcia tłumaczył fakt, że tak jak pani wspomniała, po wojnie sierot w Polsce i nie tylko zresztą, było bardzo wiele. Pani mówiła też, że do Bartoszyc trafiły dzieci z bardzo różnymi doświadczeniami. Najczęściej, biorąc pod uwagę, że mówimy o pierwszych miesiącach i latach powojennych, to były doświadczenia traumatyczne, czy to z okupowanej Polski, czy z Powstania Warszawskiego, czy z Sowiecji na przykład. Ten model korczakowsko-lewinowsko-makarenkowski jakoś był w stanie połączyć te dzieci w nowej wspólnocie, mimo tych trudnych doświadczeń?
0: Dzisiaj chyba można powiedzieć, że tak, bo kiedy czyta się i dokumenty, i wspomnienia, i słucha się gdzieś jakichś relacji, które gdzieś pozostały w pamięci uczestników tych wydarzeń, to ewidentnie widać, że ci ludzie, którzy przyjeżdżali do tego miejsca, ludzie bardzo młodzi, dlatego też używam tej tytułowej metafory Republika Ludzi Młodych, bo i wychowawcy, i nauczyciele to też byli ludzie bardzo młodzi. Wychowawcami w tym domu dziecka bardzo często byli starsi uczniowie właśnie tego liceum pedagogicznego, którzy tam odbywali praktyki. Oni na przykład szli do szkoły, potem właśnie pracowali z dziećmi w domu dziecka, byli właśnie tymi wychowawcami, a potem już późnym wieczorem odrabiali lekcje, więc w pewnym sensie ich życie było taką ciężką też pracą, ale oni widzieli w tym sens. To jest chyba to coś, co jest w tej historii niezwykłe i piękne, że ci ludzie, którzy stracili wiele, czasami chyba mieli poczucie, że stracili wszystko, bo stracili rodziny, stracili swoje wcześniejsze życie, no właśnie widzieli okropne rzeczy, które gdzieś wracały pewnie w snach tych, które no gdzieś okazywały się koszmarami. Oni potrafili uwierzyć, że nie tylko warto rozpocząć nowe życie, warto zainwestować w tę przyszłość, ale też warto właśnie pomóc tym jeszcze młodszym, tym właśnie dzieciom, które zawsze, na każdej wojnie, niezależnie od tego przypisania narodowościowego, są po prostu niewinne, są ofiarami. I to tutaj było faktycznie widać. I to takie zaangażowanie, takie zbudowanie wspólnoty, zbudowanie takiego poczucia, że jesteśmy razem, że to jest faktycznie nasz dom. Tam były nawet takie sytuacje w kontekście funkcjonowania tego ośrodka i funkcjonowania tego domu dziecka, że niektóre dzieci w momencie, kiedy dowiadywały się, że przyjeżdżali dorośli na przykład z Warszawy, którzy chcieli kogoś adoptować, to te dzieci potencjalnie objęte tym zainteresowaniem dorosłych po prostu uciekały. Nie chciały, żeby ich zabrano z tego ośrodka, bo czuły, że tutaj są u siebie. Więc to, że gdzieś było widać, że zbudowano taką więź między wychowawcami, między właśnie poszczególnymi uczniami, którzy tutaj właśnie zgodnie z tymi regułami tej pedagogiki, o której mówiliśmy, starsi pomagali młodszym, dyskutowano o tym, co się dzieje w ośrodku. Gdzieś też organizowano gazetkę, która była zatytułowana Razem i która właśnie była też takim polem do popisu i talentów literackich, i takich talentów satyrycznych, ale i też takim miejscem, gdzie właśnie trochę się samoedukowano, tak można by było powiedzieć. Więc tak, zdecydowanie można powiedzieć, że to był projekt udany i to budowanie tego nowego człowieka, bo to był ten kontekst taki, który jakby napędzał w pewnym sensie tę ideę, ten projekt. Choć było uwikłane oczywiście w idee socjalistyczne, bo inaczej nie mogło być, to jednocześnie okazało się tak naprawdę inwestowaniem w dobro, inwestowaniem w przyszłość, inwestowaniem w takie poczucie, że drugi człowiek jest ważny, że warto się przy nim zatrzymać, pani, że warto też mu pomóc.
1: Pani też opisuje bardzo z mojej perspektywy zaskakujący wątek, mianowicie repolonizację Mazurów. Te dzieci, które często mówiły przecież po niemiecku, traktowano z szacunkiem dla ich pochodzenia, dla ich historii, co może wydawać się jak na tamten czas rewolucyjne, bo przecież Ślązacy czy Bydlacy

0: goszczanie mieli radykalnie inne doświadczenia. Jak to było możliwe?
1: Tak, to prawda. To jest, cieszę się, że pan redaktor ten wątek przytoczył, bo on jest faktycznie niezwykły. On pokazuje, że nawet w tak trudnych chwilach, tuż po wojnie, tuż po dramatycznych doświadczeniach, które były udziałem Polaków, można zrezygnować z tej kultury odwetu, a postawić właśnie na to budowanie przyszłości. I faktycznie to, co się działo w Bartoszycach, właśnie w Centralnym Ośrodku Wychowawczo-Szkoleniowym imienia Korczaka, było pod tym względem szczególne. Bo mimo tego, że ta akcja repolonizacyjna, która tam była przeprowadzana, miała być właśnie taką akcją modelową dla innych ośrodków, tam były prowadzone badania pedagogów, przeprowadzano ankiety wśród właśnie wychowawców i nauczycieli. Gdzieś tam obserwowano uczniów, obserwowano dzieci właśnie, jak wygląda to ich stawanie się Polakiem. To jednocześnie nie było tam przemocy, nie było tam agresji. Był też taki szacunek dla pamięci i dla tożsamości, ponieważ w dokumentach, w których zapisywano nowe polskie nazwiska tych dzieci, które faktycznie zazwyczaj nie mówiły na początku w ogóle po polsku. One musiały się tego języka nauczyć. To bardzo ciekawe było właśnie to, że w tych dokumentach zachowywano ślady tej tożsamości niemieckiej. Jeśli oczywiście te ślady były, bo też takim dramatycznym świadectwem tuż powojennym było to, że zdarzały się dzieci, które nie miały kompletnie nic. Żadnego dokumentu, żadnego nazwiska po swoich rodzicach, żadnego imienia, żadnej rzeczy, która mogłaby naprowadzić właśnie na ślad tej rodziny. W związku z tym tak naprawdę można powiedzieć, że symbolicznie, dosłownie na nowo się rodziła. I to, że też wychowawcy potrafili bardzo szybko jakby zdusić w zarodku tę nienawiść, która na początku się pojawiła, wtedy, kiedy właśnie pojawiły się dzieci z Powstania Warszawskiego. Też ze strasznymi doświadczeniami, no tak, które widziały właśnie w tych młodych Mazurach, w tych dzieciach mazurskich, po prostu wrogów. I to, że ci wychowawcy potrafili bardzo szybko im wytłumaczyć, że to już nie jest ten czas, że trzeba widzieć właśnie w tych dzieciach kolegów, że uda się porozumieć. To było też niezwykłe.
0: Że nie ponoszą winy za zbrodnie swoich rodziców czy dziadków.
1: Tak.
0: To powiedzmy jeszcze, pani profesor, na koniec, bo niestety mamy dziś bardzo mało czasu. Co się stało, że się nie udało? Bo w ostatnich latach fraza dom dziecka nie kojarzy się najlepiej, a jeżeli chodzi o ten konkretny w Bartoszycach, to i sami mieszkańcy miasta nie pamiętają o tym, co działo się tam kilka dekad temu.
1: Nie udało się w sensie pamięci, bo faktycznie pamięć o tym miejscu, o tym projekcie wieloaspektowym, bo my tutaj oczywiście tylko kilka wątków poruszyliśmy, przeminęła. Mam więc nadzieję, że dzięki tej książce właśnie państwo zechcą wrócić do tej historii i się o niej trochę dowiedzieć. Ale sam projekt zdecydowanie skończył się sukcesem, tak można powiedzieć. Bo mimo tego, że oczywiście Centralna Ośrodek Wychowawczo-Szkoleniowy w którymś momencie przestał istnieć, to te instytucje, które wchodziły w jego skład, istniały dalej, a te koszary Ludendorfa dawne, w których właśnie ten ośrodek się znajdował i ta ulica Limanowskiego, która właśnie tutaj też zyskuje taki trochę wymiar symboliczny, do tej pory jest takim miejscem, gdzie właśnie funkcjonują różnego rodzaju instytucje nastawione właśnie na edukację, na różnego rodzaju pomoc pedagogiczną, psychologiczną. Ciągle też jest tam dom dziecka, który oczywiście w tej chwili już jest dużo, dużo mniej liczny, ale faktycznie ten dom dziecka w Bartoszycach przez kilkadziesiąt lat był największym domem dziecka w Polsce. I to, że dawni wychowankowie zostawali wychowawcami, to, że na przykład Józef Małecki, który przyjechał z Monetnej, był najpierw wychowankiem, potem wychowawcą, a potem wieloletnim dyrektorem domu dziecka, wspominanym jako człowiek wspaniały, człowiek, który pomagał tym dzieciom, który gdzieś nawet już kiedy uzyskiwali ten wiek dojrzałości, ciągle się interesował ich losami i starał się im pomagać. To jest też taki przykład właśnie tej więzi, tej wspólnoty, która tam się zrodziła i która okazała się taką wspólnotą trwałą. Więc myślę, że to jest ten taki realny sukces sukces tego miejsca, a właściwie

0: tych ludzi. No bo przecież to nie miejsce stworzyło tę atmosferę, tylko ci ludzie, którzy tam się pojawili.
1: Bernadetta Darska, krytyczka literacka, literaturoznawczyni i autorka książek. Polecamy Państwu uwadze najnowszą jej książkę Republika Ludzi Młodych, opowieść o nowym człowieku. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Program drugi jest 16:48.

0: To część pierwsza koncertu na flet i orkiestrę smyczkową Mieczysława Weinberga. I muzyka i słowo układają się w pewną historyczną nitkę. Dokładamy do niej jeszcze jeden element. Otóż w 35. rocznicę polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie berlińskie centrum Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie przygotowało specjalną wystawę Ostgebiete, Ziemie Zachodnie. Polsko-niemieckie poszukiwanie śladów. Ta wystawa gromadzi prace uznanych fotografów z obu krajów. Z kilkoma z nich rozmawiała Jagoda Engelbrecht.
1: Określane po niemiecku mianem Ostgebiete, a przez nas jako ziemie odzyskane, Dolny Śląsk, Pomorze i Mazury to do dziś bolesny symbol przemian historycznych, których skutki wielkiej polityki odbijały się na życiu milionów ludzi. Wypędzenie i przesiedlenie były losem i Niemców, i Polaków, ale każdy indywidualny przypadek, każda rodzina odczuła ciężar historii na swój własny sposób. I właśnie tę wspólną przestrzeń pamięci z perspektywy teraźniejszości eksplorują polscy i niemieccy fotografowie. Wystawę zaprojektowali Arwin Peszel i Barbara Kurowska, absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim i współpracowniczka berlińskiego pomnika Holokaustu. W ubiegłym roku Kurowska przygotowała pierwszą wystawę na temat ucieczki ludności niemieckiej z terenów Dolnego Śląska. Obecny projekt idzie dalej.
2: Nie interesują nas same przeżycia tych przesiedleń, tylko co pozostaje z tych doświadczeń w biografiach rodzinnych, w opowieściach lokalnych, w różnych sferach życia, nawet w życiu codziennym tych mieszkańców na terenach tak zwanych odzyskanych, więc zajmujemy się pamięcią, a nie tak bardzo historią. I dlatego też tytuł był dla nas taki ważny, że patrzymy w sumie na wspólny region, na wspólne pole pamięci, które jest rozpatrywane z różnych perspektyw, więc pomyśleliśmy, że warto by było je razem opowiedzieć.
1: Wystawa obejmuje projekty 11 fotografów z 3 pokoleń. Rozpoczyna ją nieżyjący już Jerzy Lewczyński, pracą dokumentującą powojenne przesiedlenia ze wschodu. Ludzie w drodze do nowego życia, stłoczeni w wagonach i na dachach pociągu. Na ścianie obok widzimy reportaż Tomasa Majera, fotografa znanej agencji Ostkreuz, który odwiedził wioskę Lubów w okolicach Lubina, zamieszkaną przez przesiedleńców z Zabuga.
3: Ich fand das Dorf

0: so faszinierend. Also erstmal natürlich.
1: Ta wioska mnie zafascynowała na początku swoją historią, a więc ucieczką ówczesnej niemieckiej ludności, a także tym, co to znaczy dla tych, których przesiedlono osiedlić się na nowo w nowym regionie, tak naprawdę nie wiedząc, czy się tam zostanie i czy to będzie teraz ich nowa ojczyzna.
0: Ob man da jetzt für immer bleibt, ist das jetzt Heimat oder so.
1: Na polifoniczną narrację ekspozycji składają się opowieści o niepogodzeniu się ze stratą własności we Lwowie w pracy Natalii Poniatowskiej, która portretuje swoją przesiedloną stamtąd na Śląsk babcię, seria Wojtka Sienkiewicza o niemieckich pomnikach wojennych na terenie współczesnej Polski, czy fotograficzny research pochodzącego z Mazur Filipa Piotrowicza o Niemcach, którzy tuż po wojnie zdecydowali się nie wyjechać na zachód.
2: Znalazłem takie osoby i zależało mi na tym, żeby to byli ludzie urodzeni przed 45 rokiem. Bo bardzo interesujące dla mnie było to doświadczenie pozostania w tym samym miejscu. Niekoniecznie w tym samym domu, bo to czasami było niemożliwe, ale w tym samym regionie, w tym samym miejscu, który nagle znalazł się w innym kraju. Więc rozmawiałem z tymi ludźmi o ich doświadczeniu, jak to było przetrwać bycie Niemcem w Polsce po wojnie. Musiało to być okropne i dla wielu ludzi było.
1: Kuratorką ekspozycji jest politolożka i fotografka Karolina Gębara, która także pochodzi z Dolnego Śląska, dokąd jej dziadkowie przybyli z zachodniej Ukrainy. Znane są jej więc obie perspektywy. Wspomnienia dziadków, wspólne wyjazdy na wschód i...
3: Też pamiętam w dzieciństwie, że przyjeżdżali do wsi, w której się wychowywałam, dawni niemieccy mieszkańcy. Więc oczywiście mieszkaliśmy w tym poniemieckim domu, otoczeni rzeczami. Dla dzieci to było dosyć takie działające na wyobraźnię doświadczenie, bez świadomości politycznej. No i to doświadczenie rzeczywiście można znaleźć w wielu, wielu rodzinach w tym regionie. Co jeszcze wydaje mi się ciekawe, to jest to, że dziadkowie przekazali swoim dzieciom i wnukom no, takie chyba jednak poczucie braku zakorzenienia i chyba miłości, mogę tak powiedzieć. Do regionu, w którym się osiedlili, ponieważ oni go przez długi czas traktowali tymczasowo, więc myślę, że to też jest jakieś wyzwanie, żeby na nowo spojrzeć na przykład na Sudety, w których się urodziło i wychowało, właśnie ze świadomością tej przeszłości, bardzo skomplikowanej, czasami bardzo mrocznej też, no ale jednak domu dzisiaj.
1: Gębara prezentuje na wystawie także własną instalację, złożoną między innymi z pozostawionych przez niemieckich uciekinierów przedmiotów. Jako kuratorka zauważa ona powolną zmianę w samorozumieniu ziem zachodnich. Po fazie nostalgii i rozgoryczenia, czasie tabuizowania, te miejsca powoli nawiązują do przeszłości.
3: Właśnie to jest kolejna warstwa, gdzie widzimy jakby jak po transformacji, po upadku komunizmu, te miasteczka właśnie zachodnich ziem musiały trochę na nowo się definiować i one zaczęły właśnie sięgać do tych historii sprzed wojny i zaczęto mówić w końcu o tym bez jakiegoś wstydu i cenzury, że tutaj mieszkali, nie wiem, niemieccy obywatele, że byli tutaj niemieccy artyści albo pisarze i tak dalej, więc jakby to dziedzictwo w końcu zaczęło pełnić jakąś rolę, jakby włączyło się do tej historii. Między wojną a rokiem 90 w zasadzie nie było tego tematu. I teraz się powraca do tego, czyli wydaje mi się, że tutaj też jest taki ciekawy gest jednak połączenia się z tą historią obcą.
4: Wystawa będzie czynna do 17 stycznia. A my tymczasem słuchamy utworu Aperol zespołu Kosmonauci, przedstawicieli młodego pokolenia polskiego jazzu. To jest nie wprost zaproszenie na dzisiejszą debatę dwójki, która rozpocznie się o godzinie 19 i poświęcona będzie właśnie młodemu polskiemu jazzowi. Dyskusję będzie moderował Andrzej Zieliński. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za 3 minuty będzie 17. Stop.

0: Autopromocja.
1: Kolej u swych źródeł była obietnicą przyspieszenia oraz narzędziem łączącym oddalonych od siebie ludzi. Zarazem jednak od samego początku pozwalała na organizowanie ludzkich biografii według odgórnie ustalonych rozkładów jazdy. W obsypanym nagrodami dokumencie pociągi staje się figurą historii. Niesie, wywozi, przywozi, rozdziela i łączy. Jest rytmem epoki, ale też narzędziem odtwarzania cyklów przemocy i nadziei, rozstań i powrotów. O poetyckim wymiarze archiwalnych nagrań, z których złożony jest dokument, porozmawiamy z autorem filmu, Maciejem Dyrgasem. Zapraszam w niedzielę o 13:30. Michał Nowak.
2: Finał wiosennej odsłony gdańskiego festiwalu Organy Plus to szansa, by poznać wschodzącą gwiazdę światowej organistyki, niemieckiego wirtuoza Jana Libermana. We franciszkańskim kościele Świętej Trójcy grać będzie słynne dzieło organowe Bacha. Wieczór zakończy wielka pasakalia c-moll. Na transmisję zapraszam dziś o 20:00. Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, jest 17:00.
4: Przegląd prasy zagranicznej.
3: W studiu Mariana Krill. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. I dziś w przeglądzie prasy ukraińskiej dużo o książkach, bowiem w Kijowie w ubiegły weekend zakończył się 14. Międzynarodowy Festiwal Arsenał Książki, a w Warszawie targi książki, podczas których też poznaliśmy laureata Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Został nim brytyjski dziennikarz ukraińskiego pochodzenia Peter Pomerancew, a także opowiemy o premierze opery Matki Chersonia. To będzie ekskluzywny pokaz jutro w Operze Narodowej Ukrainy w Kijowie. W Kijowie zakończył się 14. Międzynarodowy Festiwal Arsenał Książki. Festiwal, który odbył się w Arsenalu Sztuki w Kijowie, zgromadził w tym roku 27 tysięcy odwiedzających, informuje portal Czytomo. Największe targi książki w Ukrainie odbyły się po raz czwarty w warunkach wojny na pełną skalę. Festiwal trwał ponad 3 dni i obejmował targi książki, projekty wystawiennicze, program branżowy oraz ponad 240 wydarzeń. Cieszymy się, że udało nam się zrealizować praktycznie wszystko, co zaplanowaliśmy. Alarmy oczywiście dodały nam kłopotów i przerwały szereg ważnych wydarzeń. Jesteśmy jednak świadomi, że taka jest specyfika organizacji festiwalu w czasie wojny i jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym uczestnikom oraz gościom, którzy szybko i zorganizowanie udawali się do schronów, a po odwołaniu alarmu wracali i kontynuowali festiwal. Ta umiejętność życia i pracy pomimo wszystko jest inspirująca, zauważyła dyrektorka generalna Arsenału Sztuki Olesa Ostrowska-Luta. Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu było nieść swoją wolność i kuratorem programu głównego został dziennikarz, obrońca praw człowieka i weteran wojenny Maksym Butkiewicz. Szczególną uwagę odwiedzających przyciągnęły wydarzenia z udziałem polskiej noblistki Olgi Tokarczuk, polskiego pisarza Wojciecha Tochmana, poety, pisarza, tłumacza i wojskowego Sergieja Żadana, który też zaprezentował swoje najnowsze utwory, a także pisarki i literaturoznawczyni Oksany Zabuszko. Książka brytyjskiego dziennikarza ukraińskiego pochodzenia Petera Pomerancewa, propagandysta, który przechytrzył Hitlera, Jak wygrać wojnę informacyjną, otrzymała nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. O tym informuje Ukraińska Prawda i też inne media ukraińskie. W swojej książce dziennikarz opowiada o tym, jak Brytyjczycy podczas II wojny światowej tworzyli propagandę na temat niemieckich żołnierzy, aby

0: podkopać morale wroga. Pomarańczew przedstawia biografię Brytyjczyka Saltona Delmera, który był inicjatorem tworzenia fałszywych nazistowskich stacji radiowych, rozpowszechniania ulotek o dezerterach w Rzeszy oraz wysyłania paczek do matek poległych niemieckich żołnierzy. Rzekomo od synów za granicę, aby w tyłach wroga stworzyć mit o masowych dezercjach. Delmar zgromadził wokół siebie najwybitniejsze umysły swoich czasów, aby walczyć z tym złem. Wybitnych pisarzy, naukowców, aktorów, uczonych i geniuszy technicznych z różnych krajów, aby prześcignąć nazistowską propagandę. Przeszedł od opisu zła do zwycięstwa nad nim. Właśnie to musimy zrobić dzisiaj, napisał Peter Pomarańczew w swoich mediach społecznościowych. Jutro w Narodowej Operze Ukrainy w Kijowie zabrzmi pełne wykonanie koncertowej wersji opery Matki Chersonia ukraińskiego kompozytora Maksyma Kolomijca według libretta amerykańskiego dramatopisarza George'a Branta w przykładzie Mirosława Lajuka. Opera powstała w koprodukcji Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie i Nowojorskiej Metropolitan Opera. W przededniu pokazu opery w Ukrainie Suspільна Kultura rozmawia z kompozytorem Maksymem Kolomijcem. Kiedy zaczynaliśmy pracę nad projektem, nie było jeszcze jasne, jak dokładnie powinna wyglądać ta opera. Rozważaliśmy różne opcje, w tym możliwość wystawienia jednej z moich istniejących oper, Nicz, czyli Noc. Jest to jednak utwór bardziej abstrakcyjny, który nie ma tak bezpośredniego związku z aktualnymi doświadczeniami Ukrainy, mówi kompozytor. Stopniowo jednak stało się jasne, że potrzebny jest temat, który byłby jednocześnie głęboko powiązany z wojną w Ukrainie, miałby uniwersalny wymiar ludzki i nad którym można by pracować w sposób artystyczny, nawet jeśli w oparciu o materiały dokumentalne. Opera przedstawia historię dwóch matek z Chersonia, które pokonują tysiące kilometrów w głąb kontrolowanego przez wroga terytorium, by ratować swoje córki, przetrzymywane przez siły rosyjskie na okupowanym Krymie. Fabuła opiera się na wstrząsających relacjach ukraińskich matek, które zmuszone były przymierzyć obszary okupowane przez Rosję, aby odzyskać swoje dzieci. I rzeczywiście jest to jeden z najbardziej bolesnych tematów tej wojny. Do dziś udało się sprowadzić z powrotem mniej niż 500 z 20 tysięcy dzieci. To historia o jednej z najgłębszych ludzkich traum, utracie dzieci, przemocy wobec bezbronnych, rozbiciu rodzin, tłumaczy Suspільна Kultura Maksym Kolomijec. W Warszawie premiera opery Matki Chersonia odbędzie się w październiku.
1: Mariana Krill przeglądała dziś dla Państwa prasę ukraińską. Bardzo dziękuję.
0: Dużo dziękuję.
1: Program drugi, 6 minut po 17:00.

0: Dobrinka Tabakowa i Orfeus Comet. Muzyka Dobrinki Tabakowej pojawi się w balecie Urojenia, o który swojego gościa już za chwilę będzie pytała Katarzyna Sanocka, ale wcześniej mamy dla Państwa jeszcze zaproszenia na 7 już festiwal Efemera, który rozpoczyna się 8 czerwca i przynosi do Warszawy, czy przyniesie do Warszawy zjawiskową sztukę z całego świata. Mamy dla Państwa zaproszenia na 12 dzień czerwca, wtedy to właśnie na dziedzińcu Komuny Warszawa pojawią się reprezentanci brytyjskiej sceny muzycznej, m.in. Microplastics czy Armand Hammer. 22 645 22 22, czekają zaproszenia na tegoroczny festiwal Efemera. Program Drugi Polskiego Radia jest 12 minut po 17.
1: Gość dwójki.
2: Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest Izadora Weiss, tancerka, choreografka, uznana za jedną z 50 najciekawszych choreografów współczesnych na świecie. Według londyńskiego wydawnictwa Routledge K-Guide 2021. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Spotykamy się, żeby porozmawiać o najnowszej premierze Urojenia 11 czerwca na sali Młynarskiego w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Pracuje Pani z Polskim Baletem Narodowym nad spektaklem o wolności, o przywiązaniu do wizerunku, o pułapce, jaką tworzy współczesna

0: na świat?
1: To jest spektakl złożony z dwóch części i dwie zamknięte, odrębne opowieści, których łączy wyrażenie urojenia jako punkt wyjścia. W pierwszej części to jest fikcyjna postać Roxany, zaczerpnięta z Króla Rogera, ale oczywiście to jest tylko inspiracja właśnie ze względu na Roxanę, na postać Roxany i na jej zatracenie się w pięknym wizerunku pasterza właśnie. I to jest dla mnie punkt wyjścia i jakby to jest główny cel zajęcia się taką opowieścią, ze względu właśnie na to, że dzisiaj ta sfera zewnętrzna, w social mediach zwłaszcza, tak, gdzie mamy wykreowane, wyfotoshopowane wizerunki i zachwycamy się, powiedzmy, i jakby zwraca naszą uwagę jakaś piękna twarz, piękny wizerunek, piękna postać, ale nie do końca za tym idzie głębia, tak, prawda, człowiek, no nie wiem, tak? To jest wszystko zewnętrzne, to jest wszystko fasada i coś takiego się przydarzyło Roxanie, która no, zakochała się w pięknym chłopcu, wydawało jej się, że to jest ideał. Jak potem się okazało, nic za tym głębszego nie stało, więc to jest jej wielki zawód, to jest jej błąd i próba zmierzenia się z tym. W końcówce odrzuca wszystko, odrzuca pasterza, odrzuca Rogera, na którym też w jakimś sensie się zawiodła. I próbuje się poskładać na nowo, próbuje się odnaleźć właśnie odrzucając wszystko i w tym sensie staje się wolna, bo przestaje się bać podjąć decyzję, iść własną drogą i zbudować życie i to wszystko, co ją otacza na własnych warunkach, tak? Czyli jakby zobaczyć siebie w świecie i swoją drogę, tak jak ona tak naprawdę w tym momencie czuje, po tej pomyłce fatalnej, wychodzi z tego silna, wzmocniona. Myślę, że znajdzie się wiele kobiet, które uległo takim właśnie pięknemu wizerunkowi. I po czymś takim, po błędach, które się popełnia, można się zbudować, można wyjść z tego zwycięsko i można wyjść wzmocnionym. I jednak pamiętać o tym, że emocje, miłość, prawda ludzka jest troszkę głębiej niż w zewnętrznej fasadzie i wizerunku. To jest niby oczywiste, ale trzeba się zawsze samemu o tym przekonać. I muzyka bardzo ważna do tego. Oczywiście zaczynamy od pieśni Roxany Szymanowskiego, ale potem w związku z tym, że to jest opowiedziane jej oczami i tak jakby wyciągnięta jej osoba i jej historia, przechodzę przez Beethovena, idąc dalej do Giacancellego. Bardzo ciekawa muzyka, która właśnie wprowadza ten niepokój i taką zupełnie inną atmosferę, którą wprowadza postać pasterza i kończy to wszystko, no przepiękny walc, gdzieś kojarzący się też troszkę z Szostakowiczem, ale to jest Shigeru Umebayashi. Bardzo piękny utwór, gdzie bohaterka ma taki swój monolog solo, w którym próbuje się odrodzić i zacząć wszystko od nowa.
0: Jeżeli możemy, zostańmy jeszcze na chwilę przy tej pierwszej części, bo pomyślałam sobie, że ta chęć zadowolenia obserwatorów, biorąc pod uwagę social media i cały współczesny świat, jest trochę podobna temu, co dzieje się czasem w spektaklach baletowych i na sali baletowej, że chcemy zadowolić swoim wyglądem, tym, w jaki sposób się prezentujemy innych, ale pani sztuka, pani teatr idzie inną drogą, bo szuka prawdy i to jest zawsze teatr tańca, w którym też nie boi się pani nawet brzydoty.
1: Teatr tańca no, to jest zupełnie inny świat. Zawsze dla mnie najważniejszy jest człowiek, jego historia i jakby forma opowiedzenia tego, jakby próba znalezienia ruchu, który będzie najbardziej adekwatny do tych emocji, które chcę przekazać. I są mocne, są nieraz ciężkie. No to jest też taki mój osobisty rodzaj wypowiedzi choreograficznej i rzeczywiście to jest inne, to jest dziwne, to jest czasem zaskakujące, ale wszystko to są elementy, które mają tylko wspomóc i jakby zbudować postać Roxany i opowieść i jej tragedię i jej próbę wyjścia z tego jak najbardziej wiarygodnie.
0: Druga część z kolei, takim medium, które pani znalazła, jest Virginia Woolf, pisarka, już postać niefikcyjna jak Roxana, tylko z krwi i kości. No i w tym przypadku urojenia stają się też takie bardziej rzeczywiste, bo no, Virginia Woolf jest przykładem artystki, która przez chorobę też uwalniała jakieś

0: niezwykłe moce twórcze.
1: Tutaj chodzi o to, że te urojenia są związane z jakby chorobą i zerwaniem z realnym światem, tak? Czyli zapadaniem się w swoje lęki, w swoje wizje, w swoje... Ona, Virginia, słyszała też głosy, miała halucynacje, miała jakby te takie momenty rzeczywiście kryzysów, w których traciła kontakt z rzeczywistością i zdawała sobie dokładnie z tego sprawę. Miała okresy, gdzie walczyła z tym i wychodziła z tego. Natomiast to jest opowieść właśnie, i to też bardzo dzisiaj myślę, wcale nie taka rzadka, że sobie po prostu nie radzimy, że bardzo jest dużo stanów depresji. To wszystko nas przytłacza, tak? Też w momencie, kiedy człowiek ma pewną nadwrażliwość, tak? Ten świat go przytłacza i to wszystko, co się dzieje, jest trudne do wytrzymania. A jeszcze w dodatku, jeżeli rzeczywiście autentycznie zmagamy się z depresją, z chorobą dwubiegunową, czy właśnie takimi stanami, gdzie stracimy kontakt z rzeczywistością, no to wszystko jest dramatyczne i tutaj jest też jakby bardzo ważne podjęcie dyskusji, czy człowiek w momencie, kiedy właśnie już czuje, że nie może wytrzymać i to życie jest nie do zniesienia w takiej sytuacji, może zdecydować o tym, że go zakończy sam na własnych warunkach, czy nie, czy my mamy ingerować w to, czy człowiek dorosły w momencie, kiedy rzeczywiście czuje, że to jest jakby kres jego możliwości i cierpi jest tak mocne, że ma prawo sam zdecydować o tym, czy zakończy, czy nie, czy jakby, czy będzie się zmagał, czy już ma tego dosyć. I tutaj też bardzo ważna była dla mnie właśnie ścieżka dźwiękowa, czyli jakby wybranie muzyki, która by najbardziej oddawała te stany i jakby podbicie tego obrazu poprzez muzykę, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. I to jest właśnie koncert wiolonczelowy Dobrinki Tabakowej. To jest moje dwa odkrycia. Dobrinka Tabakowa, koncert wiolonczelowy, czyli takie ciemne właśnie brzmienie, które bardzo mi tutaj pasuje do atmosfery i do tego, żeby pokazać te takie mocne, głębokie zejścia jej w ciemność. I Caroline Shaw, fantastyczna kompozytorka, tu Bułgarka, tu Amerykanka. Młoda osoba, która już, myślę, chyba to jest w najmłodszym wieku w ogóle możliwym, zdobyła Pulitzera muzycznego za swoje kompozycje i jej fenomenalny entrakt. Więc to też jakby daje możliwość, żeby te stany psychodeliczne, czyli jakby takie tracenia świadomości, jakby widzenia podwójnie, co jest rzeczywiste, co jest wytworem jej umysłu, żeby to jak najbardziej pokazać. Oczywiście pojawił się też John Eccles, którego uwielbiam i to jest najpiękniejszy moment i jedna z najpiękniejszych muzyk, jaka ja ostatnio odkryłam i usłyszałam i bardzo często ją słucham. I to jest duet Virginii i Vity, to była jej wielka miłość, którym jest takim jasnym punktem, jest takim momentem w spektaklu, kiedy ona jest najbardziej szczęśliwa i rzeczywiście zatraca się w tej miłości, adorowaniu, pożądaniu, namiętności do fantastycznej kobiety, jaką była Vita. No i koniec, czyli Zoe Kettig i bardzo, bardzo ciemne brzmienie, ponieważ scena ostatnia jest bardzo dramatyczna, mocna i mam nadzieję gdzieś zostanie w pamięci. Oczywiście po drodze jeszcze jest Vivaldi, bez którego też staram się, gdzieś zawsze ten Vivaldi jest obecny. Nie, tu jest akurat w scenie kolacji i idealnie pasuje do klimatu, który chciałam ukazać. Dlatego mówię o tej muzyce, bo to jest bardzo dla mnie ważne, że to jakby to wspólnie, to dopiero buduje nastrój, próbuje wciągnąć widza rzeczywiście w ten realny świat, który nagle jest prawie że jak film, tak? Że to się ogląda po prostu jak film i że ta muzyka tak jest wrośnięta w akcję, że w zasadzie jest jak ścieżka filmowa. Więc to bardzo mi na tym zależało i mam nadzieję, że to się gdzieś przełoży.
0: Virginia Woolf popełniła samobójstwo, utopiła się, wiedząc, że nadchodzi kolejny kryzys psychiczny, wiedząc, że już sobie po prostu z nim nie poradzi. Czy pani korzystała, czytała dzienniki Virginia Woolf?
1: No oczywiście, to jest właśnie ta inspiracja w drugiej części, to były dzienniki Virginii Woolf, wstrząsające, niesamowite, momentami zabawne. Ona była niesamowicie, miała takie ostre spojrzenie, idealnie potrafiła opisać ludzi, znajomych swoich,

0: Więc z tego korzystałam, więc pojawiają się realne postaci. Mąż Leonard, siostra Vanessa, to są dwie osoby najbliższe jej, do których zresztą napisała listy pożegnalne. I wiedziała, że tak naprawdę to są dwie osoby, dzięki którym w ogóle funkcjonowała, dała radę pokonywać te stany takiego naprawdę najgorszego dołu jej chorobie. Dla mnie było też najważniejsze to, że to są jej własne słowa, no bo tak naprawdę o niej próbuję opowiedzieć. Oczywiście, że to nie jest opowiedziana biografia Virginia Woolf. To jest tylko i wyłącznie próba zwrócenia uwagi, co się dzieje z organizmem, z człowiekiem, jaki jest stan, jakie są emocje w momencie, kiedy właśnie następuje taki atak choroby. I że to wszystko miało tylko jakby wzmocnić i uwiarygodnić to, co chciałam tak naprawdę opowiedzieć. Za pośrednictwem medium, jaką była Virginia Woolf, zresztą uwielbiam ją. To była niesamowita kobieta, bardzo odważna, bardzo nowoczesna, właśnie taka niepruderyjna, potrafiąca mówić wprost prawdę, często niezrozumiana. Ona też czuła się troszkę osaczona właśnie przez to, nadwrażliwa. No po prostu fantastyczna.
1: Mówi pani o sobie, w jednym z wywiadów usłyszałam, że jest pani bardzo silna psychicznie i że nic panią nie złamie, a z drugiej strony jest w pani kruchość i delikatność.
0: No ja jestem z dwóch złożona, tak, zdecydowanie. To jest tak, że ta nieśmiałość gdzieś się przeplata z taką siłą i pójściem pod prąd. Ja pójdę do przodu, zrobię co sobie zamierzyłam i to jest no taka specyfika moja. Myślę, że wyniosłam to, tą jakby siłę i to, że jakby cokolwiek by się nie działo, to ja to przetrwam. Od 10 roku życia byłam w internacie, ponieważ byłam w szkole baletowej i 9 lat spędzonych tam uodporniło mnie na całe życie. W związku z tym jest to jakiś bagaż, ale też jest to jakiś wyciągnięta lekcja i plus, że w takich momentach trudnych jednak próbuję dać radę. Natomiast myślę, że wrażliwość, każdy dzisiaj jakoś tam jest wrażliwy, jakoś nie radzi sobie, jakoś ten świat jest jednak, jest to pęd, jakby szybkość nowości, czyli wszystkiego tego, czy social media, czy sztuczna inteligencja, która w tej chwili no, idzie szturmem i po prostu was w zasadzie za chwilę nie będzie wiadomo, co jest realne, co nie jest realne, tak? Wszystko można, jeżeli to dojdzie do perfekcji, to na czym będą polegały wybory, prawda? Jeżeli my możemy wszystko tak sfabrykować, prawda? Że można każdego skompromitować i tak dalej, więc jakby to też jest następny temat, na ile my jesteśmy w stanie zachować tożsamość, zachować w tym swoje zdanie, swoją drogę, swoją osobowość, jeżeli to jest tak mocno narzucane. Dochodzą do tego social media, wracamy do pierwszej części i jakby wzorzec, jak się powinno wyglądać, jak się powinno ubierać, jak się powinno, co się powinno robić, prawda? Wszystko są jakieś recepty i człowiek, jeżeli jest słaby, nie ma takiej silnej swojej wewnętrznej jakby busoli, miota się, tak? No bo nie wie, może tak i zaczyna jakby sprawdzać, kopiować różne rzeczy, no bo wtedy jakoś czuje się w grupie, czuje się zaakceptowany, podobnie też w sztuce, bo też artyści ulegają właśnie takim, żeby to było efektowne, żeby coś zadziwić, ale chodzi o to, że w tym wszystkim jakby ucieka prawda, ucieka opowieść, uciekają prawdziwe emocje, bo gonimy za taką doskonałością, ale taką perfekcją właśnie zrobioną z Instagrama, nie? Taką wykreowaną, taką wyfotoshopowaną. Czasem gubimy coś, tracimy coś dużo bardziej wartościowego i teatr tańca jest czymś takim właśnie, jest taką platformą do jednak opowiedzenia czegoś prawdziwego. Próbuję jakby znaleźć w choreografii takie miejsca, gdzie są takie prawdziwe rzeczy, takie, żeby to nie było jakby wystylizowane, prawda? To jest trudne, żeby jakby być wiernym i robić swoje po prostu. Ja staram się po prostu tak robić.
1: Podobno choreografii nie da się nauczyć, bo to jest bardzo osobista wypowiedź twórcy, ale chciałam zapytać o pani mistrza, o Jerzego Kiliana. Czego się pani od niego nauczyła albo w czym był dla pani największą inspiracją?
0: Tak, ja jeździłam jeszcze do Netherlands Theatre, jak Izzy był tam obecny. Było bardzo dużo jego spektakli. Jeździłam wtedy, kiedy on przygotowywał jakiś tytuł do program i oczywiście nie tylko on, ale głównie chodziło mi o jakby podpatrzenie i próbę też zobaczenia, jak to jest na

0: żywo, jak on na próbach pracuje z tancerzami. I rzeczywiście to, co dzięki temu w ogóle się tam znalazłam, co on powiedział, że mam taką muzykalność jakąś specjalną i proszę, żebym się tego trzymała, że to jest bardzo, bardzo moje i że to jest coś takiego, co żebym zawsze chroniła. Ale u niego się rzeczywiście nauczyłam, że wszystko jest możliwe, że też że taka precyzja w sensie znalezienia odpowiedniego gestu do wyrażenia dokładnie tych emocji, które chcę w tym momencie pokazać. I że warto szukać, że warto właśnie czasem jakieś dziwne rzeczy, które wpadają i jakby próbować dopasować nie dość, że muzyczną warstwę i jaki rodzaj gestu, ale próba też wychwycenia tego ducha muzyki i tak naprawdę co ta emocja w muzyce nam podpowiada, żeby to się przełożyło na gest. No to były wspaniałe takie momenty, kiedy mogłam tam jeździć, być z tymi tancerzami i pracować z nimi. No i bardzo to cenię sobie, bardzo to cenię. Zresztą przyjaźnimy się do dzisiaj, to już jest ponad 20 lat. No to jest wspaniały artysta, cudowny człowiek, ma wielką mądrość, też taki dystans, taki spokój, to jest niesamowite. Tego spokoju się od niego też uczę.
1: Czy w tym przekładaniu odpowiedniego gestu, odpowiedniej emocji na ruch, na ciało pomaga praca z Polskim Baletem Narodowym? Daje to pewien komfort?
0: No zdecydowanie. To jest dla mnie najwspanialszy zespół na świecie. Oni są naprawdę cudowni, uważni, zaufali mi, bo robimy naprawdę inne rzeczy i dla nich, no mam nadzieję, że to jest też ciekawe, że nagle w inny sposób zupełnie mogą ruchem opowiedzieć historię. Każdy jeden, to jest 16 osób, tak, wybranych i naprawdę każdy jeden jest fantastyczny. Jest wielu tancerzy, którzy pracowali ze mną wcześniej, przy biegunach. Jest trochę też nowych, więc ta szesnastka jest taka przeze mnie też wybrana, bardzo wrażliwych ludzi, bardzo czujących teatr. No ja jestem zachwycona pracą z nimi, naprawdę. To jest wspaniała przygoda, ciężka oczywiście praca nad detalami, nad tym, żeby opanować też tą muzykę, żeby rzeczywiście w tą warstwę muzyczną poznali i czuli się w niej swobodnie, ale naprawdę no, praca jest cudowna. Mam cudowną też asystentkę Emilię Stachurską, która jest takim dobrym duchem tutaj naszym i bardzo nam pomaga. Też dużo inspiracji czerpię z nich, tak? Jakby tak naprawdę na nich robię ten spektakl, czyli na każdą osobę indywidualnie próbuję jakby w tym znaleźć ich walor i podkreślić to i dać im odpowiednią postać, żeby się jak najlepiej w niej wyrazili. Także cudownie. Ja jestem bardzo szczęśliwa.
1: A jak będzie wyglądała strona wizualna na spektaklu? Kostiumy Paprocki i Brzozowski, zresztą nie pierwszy raz u pani.
0: Tak, to jest, nie jest nasze pierwsze spotkanie. Przy okazji Windows w obecnym Teatrze Tańca robiliśmy wspólnie spektakl. Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do tej współpracy. Mariusz Brzozowski, Marcin Paprocki. To jest naprawdę duet niesamowicie kreatywny, wrażliwość. Też fantastyczna współpraca, muszę powiedzieć. Wielka kultura, oprócz tego, że wyobraźnia i kreatywność, to jeszcze kultura i cudowna współpraca nasza wspólna. Jeśli chodzi o scenografię, scenografia jest mojego autorstwa. Jeżeli chodzi o światła, Kasia Łuszczyk, też się bardzo cieszę, że możemy razem wspólnie budować tą szatę wizualną i że ona tutaj nadaje swoją reżyserię świateł do tego. No i oczywiście bardzo ważne w tym spektaklu projekcje autorstwa Bartka Maciasa i Staszka Zalewskiego. I tutaj też bardzo się cieszę, bo to jest rzeczywiście bardzo mocny punkt i ważny, integralny punkt związany z akcją, z tym, co się dzieje, więc całość tworzy taką spójną, integralną, silną wypowiedź artystyczną. Wszystkie te punkty się razem spinają i tak naprawdę ta suma tworzy spektakl urojenia, więc bardzo się cieszę, że to właśnie ta ekipa ze mną pracuje.
1: Efekty tej pracy 11 czerwca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej na sali Młynarskiego, wtedy premiera baletu Urojenia w choreografii Izadory Weiss, która była gościnią dwójki. Bardzo dziękuję.
0: Również bardzo dziękuję i zapraszam.
2: A o pracę nad spektaklem pytała Katarzyna Sanocka. Program Drugi Polskiego Radia, 33 minuty po 17:00.

0: trzecia część drugiej symfonii Bohusława Martinu. Słuchaliśmy orkiestry symfonicznej z Bambergu i Jakuba Chruszy. Kilka tygodni temu na rynku ukazała się płyta z kompletem symfonii Bohusława Martinu w takim właśnie składzie: orkiestra symfoniczna w Bambergu i szef artystyczny tego zespołu Jakub Chrusza. Symfonie Martinu nie należą do trzonu repertuarowego zespołów europejskich, nawet czeskich. Tym ciekawsza jest decyzja Chruszy, żeby wszystkie te symfonie zarejestrować. O kulisach tych nagrań dyrygent mówił tak.
1: Well, first of all, these ideas are not the only ideas I bring, so you have to see.
2: Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że to nie jest jedyne.

ani główny rodzaj pomysłów, które dostarczam orkiestrom podczas swojej pracy. Dotyczy to także orkiestry symfonicznej w Bambergu. I myślę, że nagranie symfonii Martinu warto widzieć w nieco szerszym kontekście mojej pracy z tym zespołem. W końcu, generalnie przygotowuję z tą orkiestrą bardzo dużo chodliwego repertuaru, popularnych kompozycji symfonicznych wywodzących się z niemieckiej tradycji. Przygotowaliśmy także sporo innych dzieł z zakresu czeskiej muzyki, czy myśląc nieco szerzej, muzyki słowiańskiej. To po prostu bardzo bogata paleta moich propozycji. Po kilku latach tego typu aktywności i programowania, myślę, że pomysł nagrania symfonii Bohuslava Martinu nie był niczym zadziwiającym. To była z perspektywy muzyków po prostu kolejna okazja do tego, by czegoś doświadczyć, by odkryć coś nowego. Nie będzie raczej wielkim zaskoczeniem, choć muszę to wyjaśnić, że uwielbiam muzykę Bohuslava Martinu. Wykonywałem ją już wielokrotnie i będę do niej wracał raz po raz. Jednak ważnym elementem dotyczącym tego nagrania jest sama firma fonograficzna. Nie oszukujmy się, bardzo prestiżowa firma, która dotychczas nie miała w swoim katalogu nagrań symfonii Bohuslava Martinu. Przed Martinu mieliśmy już wspaniałe doświadczenia w naszej współpracy. Wspólnie wydaliśmy przecież na płycie symfonię Hansa Rotha, a poza tym także muzykę Brucknera i Mahlera. To był duży sukces. Były także inne przedsięwzięcia angażujące solistów, takich jak Bomsori Kim i Albrecht Mayer. Myślę więc, że wytwórnia po prostu ma zaufanie tak do mnie, jak i do mojej orkiestry. Weszli zatem w to przedsięwzięcie. Muszę przyznać, że było mi bardzo miło, kiedy okazało się, że zarządzający tą marką chcą po raz pierwszy w jej historii włączyć do swojego katalogu symfonię Martinu i, jak zadeklarowali, jeśli mają to zrobić, chcą to zrobić z moim udziałem. Interesującą sprawą jest natomiast to, jak zareagowali na to przedsięwzięcie muzycy orkiestry. Rzecz jasna, przygotowywaliśmy wspólnie inne kompozycje Bohuslava Martinu. To były choćby utwory koncertujące z Frankiem Peterem Zimmermanem i Ivo Kahankiem. Muzycy byli więc zaznajomieni z językiem kompozytorskim Bohuslava Martinu, ale powiedzmy, niezbyt głęboko. Trzeba więc znów powiedzieć o zaufaniu, jakim mnie darzą, i o szczerej miłości, prawdziwej pasji do muzyki. Bo kiedy muzycy widzą, że ich szef artystyczny jest tak zapalony do tego przedsięwzięcia, że pała do tej twórczości prawdziwą pasją, wchodzą w ten stan ekstatycznej wręcz pracy. Mimo wszystko jednak muszę przyznać, że to była bardzo długa podróż. Zapewne nie słychać tego w nagraniach, które są rezultatem naszej pracy, ale każda kolejna symfonia nagrywana przez nas była po prostu lepszym doświadczeniem niż poprzednia. Najwięcej czasu i energii poświęciliśmy na tę pierwszą symfonię, którą nagrywaliśmy. Najdłużej zajęło nam osiągnięcie efektu, którego wspólnie oczekiwaliśmy. Nie chcę powiedzieć, że jestem bardziej zadowolony z efektu nagrania tych symfonii, nad którymi pracowaliśmy później. W mojej opinii wszystkie są wspaniałe, ale faktycznie na początku tej drogi muzyka Martinu wymagała więcej uwagi, więcej czasu i więcej zaangażowania. Krok po kroku muzycy zinternalizowali sobie tę muzykę i poczuli, że jest ona dla nich czymś naturalnym. Podobnie było zresztą z publicznością. Każdą z symfonii prezentowaliśmy przecież publiczności, raz lub dwa, czasem nawet więcej, gdy mieliśmy szansę zabrać ją w tournée. Wszystko to zanim podeszliśmy do nagrań studyjnych. Chciałem bowiem, by w jakimś sensie częścią tych nagrań stało się doświadczanie tej muzyki przez publiczność. Muzycy z kolei chłonęli to, jak pięknie publiczność przyjmuje symfonię Martinu. Być może zresztą to kolejny ważny element zaufania. Muzycy wiedzieli w końcu, że słuchacze chcą podążać za tym, co prezentuje orkiestra symfoniczna w Bambergu i że chcą podążać za tym z zainteresowaniem. Myślę, że to również wynika z kontekstu, o którym wspomniałem. Przecież zwykle publiczność słucha nas, gdy interpretujemy muzykę Straussa, Mahlera, Beethovena, Brahmsa, potem dopiero Martinu. Ale publiczność wie, że dostarczamy im bardzo wysoką jakość interpretacji. Pozwolę sobie wręcz zaryzykować tezę, że do publiczności to przemawia, bo muzycy obudzili w sobie pasję do tej muzyki. Być może nie jest tak, że każdy muzyk orkiestry wychodzi po nagraniach z przekonaniem, że to absolutnie muzyka jego serca, ale muszę przyznać, że ilekroć wykonywałem muzykę Martinu lub Janaczka z orkiestrami, solistami, śpiewakami, myślę teraz o operach, było to postrzegane jako spory sukces. Wszystko zależy bowiem od tego, czy robi się coś przekonująco. Jedyne ryzyko z muzyką Martinu, nie tylko Martinu zresztą, które dostrzegam,

0: to potencjalny fakt niedoboru czasu na próbę. Wtedy nie ma możliwości nie tylko osiągnięcia oczekiwanej jakości, ale także dania orkiestrze przestrzeni, by sami muzycy przekonali się do tej twórczości. Niektóre instytucje tak działają. Nie ma czasu, przeczytajmy to, zagrajmy, nagrajmy, ale jeśli tylko jest na to czas, można bez większego problemu odnaleźć w tej muzyce właściwe jakości. Then of course you lack the relationship, but when there's a
1: time, you find the quality of it. Z Jakubem Chruszą, szefem artystycznym Orkiestry Symfonicznej w Bambergu, rozmawiał Karol Furtak.

0: Muzyka Józefa Myśliweczka, fragment trzeciej części symfonii C-dur, London Mozart Players i Matthias Mamert. Jest 17.45, wspomnieliśmy o dzisiejszych upominkach dla Państwa. Mamy na zakończenie dzisiejszej audycji popołudniowej jeszcze jeden upominek, zaproszenia do galerii Zachęta, ale nie chodzi o sztukę, o sztuki plastyczne, tylko o muzykę. Na wakacyjny cykl wczoraj w audycji Wybieram Dwójkę zapraszał kurator tego przedsięwzięcia Michał Mędyk.
1: 6 czerwca, czyli już za chwilę, w tę sobotę najbliższą, Afryka Zachodnia. I zawsze mówię, nie muzyka z Afryki Zachodniej, tylko muzyki Afryki Zachodniej, bo to jest wielki region kulturowy. Żeby pokazać tą różnorodność, przyjrzymy się różnym zakątkom, ale też różnym gatunkom od muzyki eksperymentalnej poprzez tradycyjną, klasyczną muzykę zachodnioafrykańską, muzykę griotów, słynnych poetów wędrownych, pieśniarzy, wirtuozów, instrumentalistów, a dwóch takich mamy w Warszawie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, Baba Kujatek i Nums Dembele z Burkina Faso, który właśnie odwiedzi Zachętę. A z drugiej strony współczesna muzyka klasyczna kompozytora Joshua Uzoigwego z Nigerii, oparta na tak naprawdę adaptacji, przetworzeniu tradycyjnej muzyki ludu Igbo. Bardzo dziwna, perkusyjna, repetytywna, ale też cały czas zmieniająca się muzyka. Ja nie znałem terminu ludy Igbo, przyznam się, rok temu. Natomiast to jest społeczność, której historia sięga przynajmniej kilkunastu wieków wstecz i których liczebność w samej Nigerii odpowiada liczebności Polaków w naszym kraju.
0: To pierwszy z czterech zaplanowanych na wakacje koncertów i na ten wieczór mamy dla Państwa zaproszenia. Sobota, 6 czerwca, Galeria Zachęta, 22 645 22 22.

0: Muzyka Józefa Haydna to menuet z symfonii D-dur w opracowaniu i wykonaniu Andresa Segovi. Program drugi, 17.51.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Teraz dokończenie cyklu Wojciecha Trojanowskiego w 95. rocznicę debiutu wyjątkowego komentatora na falach Polskiego Radia. W 72. jako senior reportażu sportowego Wolnej Europy nagrał własną kawalkadę wspomnień o kolejnych Igrzyskach Olimpijskich.
5: Na Olimpiadzie w Tokio nie byłem. 7 zwycięstw oglądałem tylko na telewizji, tak jak i wielu z moich obecnych słuchaczy. Mówić więc o tym nie ma po co. Ale jednak 4 lata później dotarłem do Meksyku. Te wspomnienia, rzecz jasna, są najświeższe. Oglądałem wszystkich 5 polskich zwycięzców. Triumf Kuleja w boksie to godny najwyższego podziwu wysiłek już lekko starzejącego się zawodnika. Przepiękne rozwiązanie taktyczne, nieprawdopodobne skupienie i wykorzystanie każdej szansy, dramatyczne zmaganie, gdy siły go już opuszczały, i wreszcie drugi złoty medal w godnej wielkiego uznania sportowej karierze. Baszanowski jeszcze wspanialej utwierdza sławę polskich ciężarowców. Pawłowski umacnia swoją pozycję jednego z najlepszych szermierzy wszystkich czasów. Najwięcej nerwów straciłem w oglądaniu strzelania, ale dopiero wtedy, gdy już Zapęcki całą swoją serię odstrzelał i czekał, w oczach szarzejąc się z emocji, co też uczyni jego rosyjski konkurent do złotego medalu. Jeśli Rosjanin straci tylko 1 punkt, będzie mistrzem. Jeśli spodłuje tylko 2 razy, też będzie mistrzem. I oto Rosjanin już stoi na stanowisku. Już wyciąga przed siebie pistolet. Pach, 10. Pach, 10. I znowu 10. I znowu. I znowu. Jak maszyna. Ręka jak wykuta z kamienia. Dopiero za 7 bodaj razem 9. Stracił 1 punkt. Jeszcze 1 10.

0: twarze stojących koło mnie Polaków są zupełnie szare. Wszystkie oczy wlepione bez drgnięcia w odległą tarczę. I teraz okazuje się, że jednak ten Rosjanin także ma nerwy. Już sięga po złoto i oto nagle łabach, ósemka. Głośne, głębokie, ach, wyrywa się ze wszystkich polskich piersi. Zapęcki jest mistrzem olimpijskim. No i na zakończenie ten piękny, złoty medal zdobyty na głównym stadionie. Szewińska po straszliwie pechowym biegu na 100 metrów startuje teraz swej wielkiej specjalności na metrów 200. Wierzyłem w jej zwycięstwo święcie, bo przecież już od chwili, gdy ujrzałem ją na bieżni po raz pierwszy, przepowiedziałem jej i rekord świata, i złoty medal olimpijski. Chcę ten bieg obejrzeć jak najlepiej. A więc nie z budki radiowej, gdzie wszystko widać w niefortunnym skrócie. Poszedłem na drugą stronę stadionu, skąd całą batalię obserwować można od startu do mety. Dostaję miejsce w pierwszym rzędzie obok kamiennego obmurowania. Irena wychodzi ze startu lepiej niż zwykle. Długo nie jest pierwsza, ale się trzyma dobrze. A co będzie dalej, to przecież wszyscy wiedzą. Będzie finisz, jakiego żadna kobieta na świecie nigdy nie miała. No i był ten finisz. Na ostatnich 50 metrach nasza chluba włącza inny bieg, wydłuża krok. Niepowstrzymanie, jak siła wyższa, jak siła, na którą absolutnie nie ma rady, odrywa się od 7 innych najszybszych kobiet świata. Przerywa taśmę i oto ja, jak przed 44 laty, przeżywam chwilę dzikiej radości, ogarnięty przypływem entuzjazmu, który dobry Bóg pozwolił mi do dziś zachować. Tylko że przed 44 laty byłem w grupie przyjaciół, a teraz byłem zupełnie sam.
1: Bohdan Tomaszewski miał go za swojego mistrza. To chyba Wojciech Trojanowski nacisnął u mnie jakiś guziczek, który wywołał reakcję łańcuchową, wspominał w jednej z audycji. Spotkali się w Melbourne w 1956 roku. Wtedy Tomaszewski miał powiedzieć: ja jestem właśnie ten, co za młodych lat prześladował pana swoją obecnością. Marzyłem wtedy o tym, żeby zostać reporterem radiowym. Moje marzenia się spełniły.
2: I tak kończymy dzisiejszą audycję. Na koniec wracamy jeszcze do Mana. Pani Joanna z Wrocławia wyznaje, że kilka lat temu czytała Wybrańca i to wciąż jedyna proza Mana, która jest jej znana. Zatem wysyłamy do pani Joanno Śmierć w Wenecji. Warto by ten zasób prozy manowskiej przeczytanej poszerzyć. Proszę obiecać, że pani przeczyta od deski do deski. Drugi egzemplarz wędruje do Koluszek, do pana Pawła, który słuchał wspaniałej interpretacji Mariusza Bonaszewskiego, a teraz miałby ochotę tę prozę przeczytać osobiście. Bardzo proszę, dziękujemy państwu za wspólnie spędzone dwie środowe godziny. Usłyszymy się w piątek wieczorem. Anna Regulska, Michał Dębski, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Pięknego środowego wieczoru.

0: Była mistrzynią władczego epizodu.
1: Potrafiła mówić tonem nieznoszącym sprzeciwu, a jednocześnie jednym gestem zmieniała się w pełnego lekkości podlotka.
2: To cudowne, co jest nam dane, że możemy do teatru przyjść i oderwać się od wszystkiego. I żyć innym życiem. Wielka sprawa.
0: Wiesława Mazurkiewicz, aktorka filmowa i teatralna, będzie bohaterką najbliższej audycji Dwójka na miejscu.
1: Zapraszamy w sobotę o 15:00. Monika Pilch
0: i Marcin Pesta.
3: Komitet Obrony Robotników, Solidarność, Polityka Społeczna z Ludzką Twarzą, Dialog zamiast Agresji oraz Tworzenie Instytucji Społeczeństwa Obywatelskiego. Przede wszystkim z tym kojarzony jest Jacek Kuroń. 4 czerwca, w Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, zastanowimy się w Dwójce, czy pamięć o dokonaniach Jacka Kuronia pozostaje żywa, szczególnie wśród młodszych pokoleń. Zapraszam w czwartek o 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
4: Autopromocja.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: Przemek Psikuta, kłaniam się Państwu, witam w naszym dwójkowym klubie. Dziś środa, a więc kontynuujemy naszą podróż poprzez fantastyczną twórczość Johna Coltrane'a. No i dochodzimy dziś, proszę Państwa, do albumu, być może tego najsłynniejszego, tego najpopularniejszego, do pozycji, która uzyskała status złotej płyty już w roku 1970. W 70 roku 500 000 sprzedanych egzemplarzy albumu A Love Supreme. To oczywiście pokazuje, że nabywcami tej płyty, tej pozycji byli nie tylko miłośnicy jazzu. No a sam John Coltrane, nasz bohater, stał się obiektem kultu młodych ludzi. Pamiętajmy, że to był sam środek lat 60., czas bardzo podatny na takie sugestywne przywództwo duchowe, jakim mógł się wówczas pochwalić John Coltrane. Łapiemy dziś Coltrane'a pod sam koniec roku 1964. W jego życiu, w jego twórczości, jak sam wyraźnie podkreślał, nastąpił zasadniczy przełom. W wielu publikacjach czytamy, że Coltrane spełnił się, nagrywając z własnym najsłynniejszym zespołem album A Love Supreme. Potraktował ten utwór bardzo symbolicznie. Potraktował go z jednej strony jako dar dla Boga. Poszczególne części suity to kolejne etapy uświadamiania sobie Bożej obecności. W komentarzu dołączonym do płyty saksofonista mówi o swoim przebudzeniu, o swojej duchowej przemianie. Ale to jest również symboliczne podkreślenie zerwania z narkotykowym nałogiem, z którym, jak wiemy, Coltrane walczył niemal przez całe swoje życie. No i wielu znanych krytyków zwracało uwagę na to, i to od samego początku, od momentu ukazania się tej płyty, tego dzieła, że właśnie tutaj mistycyzm Coltrane'a, jego mistrzostwo czysto muzyczne, czysto wykonawcze, czysto jazzowe, idzie w idealnej harmonii z jego koncepcją. Od strony czysto muzycznej mamy tu szczyt modalnego okresu Coltrane'a. Skale modalne, pokrewieństwo motywiczne, ten czteroczęściowy motyw, który otwiera suite, to jest taka metafora uniwersalizmu. Nie ma tu czystego free jazzu, Coltrane dba o wyrazistość. Bardzo zależało mu na czytelności przekazu. Alice Coltrane relacjonowała, jak to

Jednego letniego dnia 1964 roku John zszedł z piętra ich nowego domu, cytując Alice Coltrane, niby Mojżesz z góry Synaj, z kompletnym szkicem nowej suity. Podkreślała, że żaden inny utwór Traina nie powstał w sposób tak gruntownie przemyślany. Posłuchamy dziś A Love Supreme w pełnym kształcie, chociaż mam taką propozycję, abyśmy pewnych części suity posłuchali w interpretacjach tych spadkobierców Johna Coltrane'a. Jak wiemy, suita była wykonywana przez samego Johna Coltrane'a dosyć rzadko, ale później podejmowali ją inni, zresztą nie tylko saksofoniści. Nie uprzedzając faktów, rozpoczynamy od oryginału, rozpoczynamy od samego początku, czyli pierwsze ogniwo suity A Love Supreme, Acknowledgement. Jest 9 grudnia 1964 roku.

Tak właśnie rozpoczyna się suita A Love Supreme. Kwartet Johna Coltrane'a. Złoty kwartet w obsadzie Elvin Jones, perkusja, Jimmy Garrison, kontrabas, McCoy Tyner, fortepian i lider na saksofonie tenorowym. Płyta, która ukazała się w katalogu wytwórni Impulse pod numerem 77. Rękopis przedstawiający wstępne założenia aranżacyjne A Love Supreme, tak chyba możemy powiedzieć, ten rękopis wypłynął, ujrzał światło dzienne pod koniec roku 2004, kiedy to Alice Coltrane przekazała go na sprzedaż do pewnego domu aukcyjnego. No i stamtąd

Stąd można wywnioskować, że Coltrane wierzył w możliwość zaaranżowania tej kompozycji, tej suity na większy skład, jak sam napisał, na 9 instrumentów. To ciekawe, nigdy to się oczywiście nie wydarzyło i wersje, które pozostawił nam sam Coltrane, a także te, które pokazywali publiczności jego spadkobiercy, jego uczniowie, muzycy, którzy podziwiali ten utwór, to są wersje raczej najczęściej właśnie kwartetowe. Czas poświęcony na pisanie, na komponowanie, na napisanie także tekstu, który pojawił się na albumie. Coltrane, co podkreśla także Alice w swoich wspomnieniach, komponował wtedy, posługując się nową metodą, pod napisany tekst. Jak pisze Alice Coltrane, był gotów rozwinąć skrzydła, zarówno poprzez zbudowanie większego zespołu, jak i włączenie w ten proces swoich pasji, przekonań filozoficznych, religijnych, aby wzbogacić strukturę, aby wzbogacić formę swojej muzyki. No i warto pamiętać, że w 1964 roku nagrał tylko dwa albumy, Love Supreme oraz płytę Crescent. No i te płyty w zasadzie zamykają okres modalny, okres kwartetu, o którym mówimy od kilku tygodni w naszym cyklu. Kilka miesięcy później powstaje już przecież improwizowana kompozycja Ascension, rzecz zupełnie inna, totalnie wyzwolona z założeń harmonicznych, podobnie jak free jazz Ornetta Colemana. No to słuchamy dalej, idziemy dalej i teraz przeniesiemy się do Tokio, do tokijskiego klubu w okręgu, w dzielnicy tokijskiej Shinjuku, Pit Inn, i posłuchajmy drugiej części suity, Resolution, czyli Postanowienie. I tutaj wykonanie żywe z 1992 roku, 3 i 4 grudnia 1992 roku, we wspomnianym tokijskim klubie, Elvin Jones ze swoim specjalnym kwartetem wykonał właśnie suitę A Love Supreme. W zespole Elvina Jonesa znaleźli się Reginald Veal, grający na kontrabasie, Marcus Roberts przy fortepianie i, uwaga, Wynton Marsalis na trąbce.

z pasją, z zacięciem wirtuozowskim Wynton Marsalis. Tutaj w roli, trochę w roli Johna Coltrane'a. Special Quartet Elvina Jonesa i jego tribute dla Johna Coltrane'a. Seria koncertów tokijskich z grudnia 1992 roku. Na deskach klubu taki oto skład. Elvin Jones jako lider, jako ten, który niósł dalej w świat pochodnie Johna Coltrane'a. Elvin Jones na bębnach, Reginald Veal na kontrabasie, Marcus Roberts przy fortepianie, no i wspomniany Wynton.

Ocean, Marsalis, Resolution, drugie ogniwo suity Love Supreme w koncertowej wersji, bo tak sobie to dziś układamy. Te dwie środkowe części suity właśnie w nagraniach koncertowych, nieoczywistych. Z Tokio przenosimy się do Amsterdamu. Bimhus Jazz Club w Amsterdamie, 30 marca 2003 roku, czyli prawie 40 lat po powstaniu oryginału. Branford Marsalis, tym razem jako szef zespołu, Branford Marsalis, saksofonista tenorowy, i jego wizja, jego ujęcie Love Supreme, dokładnie trzeciej części Pursuance. Joey Calderazzo przy fortepianie, Eric Ravis na kontrabasie i fenomenalny Jeff Tain Watts na perkusji.

Pursuance, trzecie ogniwo suity A Love Supreme. W żywym, jak słyszeliśmy, rozimprowizowanym nagraniu w interpretacji z 30 marca 2003 roku. Bimhus Jazz Club w Amsterdamie, a na deskach kwartet Branforda Marsalisa. Lider saksofon tenorowy Joe Calderazzo, fortepian Eric Ravis, kontrabas i Jeff Tane Watts, perkusja. A Love Supreme dziś w centrum naszej uwagi. Pełna suita, bardzo rzadko wykonywana w całości, bardzo rzadko podejmowana także przez samego Johna Coltrane'a. Coltrane'a, który w roku 1965 patrzył przed siebie. Ben Ratliff, na którego powołujemy się często w tym cyklu, podkreśla, że 65 rok stanowił w życiu Coltrane'a etap doskonałości. Doskonałości, i to w znacznie większym stopniu niż się zazwyczaj sądzi. Doskonałej burzliwości, doskonałej swady. Wielki kwartet pozostawał nietknięty. Był największy, ale zbliżał się do skraju przepaści. Coltrane zaś w pełni zachłysnął się Albertem Eilerem. Czyli Coltrane szuka kogoś, szuka czegoś, szuka własnego stylu i jak podkreślał, Eiler wypracował taki styl, który był przede wszystkim ucieleśnieniem czegoś znacznie ważniejszego niż samo granie, kultu wyższości ducha nad rzemiosłem. Coltrane bardzo odważnie pójdzie w tym kierunku, my również oczywiście za nim. Ale dziś pozostajemy przy A Love Supreme, być może najsłynniejszej, najpopularniejszej płycie Johna Coltrane'a. No i powracamy na zakończenie do oryginału, powracamy do finału suity, którą jest psalm. Posłuchajmy go w oryginalnym brzmieniu z grudnia 1964 roku.

A Love Supreme. Tak kończy się najsłynniejsze dzieło Johna Coltrane'a. 9 grudnia 1964 roku. Studio Rudiego van Geldera. Bob Thiele, wytwórnia Impulse i płyta 77 w katalogu tej oficyny z bodaj najsłynniejszą fotografią Coltrane'a i jedyna płyta w katalogu Impulsu, która nie posiada słynnego pomarańczowego grzbietu, tylko czerń i biel. Wyłącznie te dwa kolory. John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones. Tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Na pożegnanie fragment, jeszcze jeden fragment z tokijskiego występu Elvina Jonesa i jego kwartetu i kompozycja Trena Dear Lord, którą Elvin Jones domykał suitę, wykonując suitę A Love Supreme. Wojciech Ciarka i Przemek Psikuta, dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tego lata Wawel stanie się sceną wielkich emocji. Zapraszamy na 27. Letni Festiwal Opery Krakowskiej. Bona Sforza, Tosca, Nabucco i monumentalna Aida z Aleksandrą Kurzak w roli głównej. Najpiękniejsze dzieła w niezwykłej scenerii królewskiego dziedzińca. Wejdź na www.operakrakow.pl i poczuj magię opery na Wawelu. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.

0: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio. Reklama.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia, nadawany z Warszawy. Minęła godzina 19.
2: Debata dwójki.
1: Program realizuje Anna Regulska, wydawcą jest Roch Siciński, Andrzej Zieliński. Kłaniam się nisko, witam Państwa bardzo serdecznie. W połowie maja ukazał się na łamach dwutygodnika artykuł zatytułowany Podsiadłoizacja polskiego jazzu. Artykuł, który opisywał młodą polską scenę jazzową, dokonywał periodyzacji kolejnych fal młodego polskiego jazzu, a przede wszystkim zdaje się krytykował stan obecny. Bartosz Nowicki, autor owego tekstu, zarzuca młodym polskim muzykom koniunkturalizm, brak osobowości, charyzmy, odtwórczość, kiczowatość, niedobory w kreatywności, za to skuteczny marketing. A winą za ten stan rzeczy obarczył krytyków, wydawców i organizatorów życia muzycznego. Artykuł bez dwóch zdań rozgrzał środowisko jazzowe do czerwoności. Przez media społecznościowe przetoczyła się fala dyskusji. Dlatego dzisiejszą debatę dwójki poświęcimy właśnie młodemu polskiemu jazzowi. Razem z nami są Jan Błaszczak, redaktor działu muzycznego dwutygodnika. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Mary Zimny, dziennikarka Jazz Kultura.
4: Dzień dobry.
1: Marcin Groch-Grośkiewicz, wydawca You Know Me Records, You Jazz Me Records, pomysłodawca konkursu Generacja Jazz.
5: Dzień dobry.
1: Krzysztof Komorek, dziennikarz, autor strony Donos Kulturalny z Radia Łódź, się z nami łączy.
6: Dzień dobry.
1: Cześć. Jakub Knera, dziennikarz i kurator nowejidzieodmorza.com.
7: Dzień dobry, cześć.
1: Pozwólcie, zanim oddam wam głos, wcześniej krótkie wytłumaczenie dla naszych słuchaczy i dla naszych widzów, bo przypominam, że można nas nie tylko słuchać na antenie programu Drugiego Polskiego Radia w stereo i na żywo, ale też można nas oglądać w 4K, najprawdopodobniej na naszym kanale YouTube. Mogą państwo i słusznie zadać pytanie, dlaczego w studiu nie ma autora tekstu, który będzie punktem wyjścia dzisiejszej debaty, czyli Bartosza Nowickiego. I to będzie pytanie z kategorii słusznych. Był pierwszą osobą, do której zadzwoniliśmy. Do niego dopasowaliśmy dzisiejszy termin audycji. Autor zgodził się na udział w rozmowie, ale po kilku dniach zrezygnował w udziale w programie. Pozwolę zacytować sobie wiadomość mailową, którą otrzymałem od Bartosza Nowickiego. Cytuję. Mimo mojej wstępnej zgody na udział w debacie podjąłem decyzję o rezygnacji z niej. Uważam, że moja obecność w studiu w żadnym stopniu nie wpłynie na recepcję tekstu, wokół którego ma toczyć się debata. W zasadzie temat w obiegu medialnym żyje już własnym życiem i nawet jako autor nie mam wpływu na kształtowanie się jego dyskursu. Wszystkie swoje argumenty związane z młodym polskim jazzem zawarłem w tekście, z żadnych słów się nie wycofuję, ale również nie mam nic więcej do dodania. Być może za jakiś czas, kiedy dyskusja nieco zelżeje, przyjrzę się jej z większą uwagą i odniosę się w formie pisemnej. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie, ale proszę traktować moją odpowiedź jako ostateczną, z wyrazami szacunku, Bartosz Nowicki. Zatem dziś debatujemy bez autora, za to jest reprezentant wydawcy Jan Błaszczak, redaktor działu muzycznego dwutygodnika, jako się rzekło. Rozumiem, że ten artykuł to najczęściej wyświetlana pozycja ostatnio na stronie dwutygodnika, czy nie?
3: Nie wiem. W dziale muzyka tak. W dziale muzyka myślę, że tak. Czy w dwutygodniku? Chyba nie. To znaczy, to nie jest pierwsza taka debata, którą rozpoczęliśmy w ostatnich miesiącach, bo w środowisku literackim, środowisko literackie równie mocno rozgrzał tekst Piotra Sadzika, Gry pozorów, w którym autor, literaturoznawca przygląda się polskiej literaturze. Nie jest taki trend, że teraz proszę się spodziewać za 2 miesiące takiego tekstu w sztuce, a później w teatrze. Tak po prostu
1: jeszcze wyszło. O filmie.
3: Tak. Więc myślę, że... Ale rzeczywiście to jest tekst, który cieszy się... To znaczy popularność to jedno. Ja się bardzo cieszę, że ten tekst wywołuje dyskusje, debaty, polemiki. Ja nie jestem osobą...

0: osobą, która śledzi jakoś szczególnie media społecznościowe, w zasadzie prawie w ogóle. Natomiast otrzymuję telefony, maile, słyszę od ludzi na koncertach, że rozmawiają o tym tekście, że się z nim zgadzają, nie zgadzają, zgadzają się z niektórymi argumentami, z innymi nie. No i to jest fantastyczne. No to jest, to znaczy z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia redaktora działu muzyka, to, że ludzie mają chęć i potrzebę dyskutowania o tekście, no to jest największa możliwa nagroda.
1: Zadam to pytanie nie bez przyczyny, zadam to pytanie dlatego, że byłem ciekaw, czy ten tekst, czy ta dyskusja wyszła poza, mówiąc kolokwialnie, naszą bańkę jazzową, bo no, nie oszukujmy się, takim wielkim marzeniem jest to, żeby jazz był, o jazzie były dyskusje w całej Polsce szeroko rozpostarte na cały kraj, ale też chyba naszym marzeniem jest to, by jazz wszedł trochę szerzej do publiczności, tak jak to miało miejsce w latach 60., 70., 80. No i tutaj pierwsze pytanie w takim razie, w tym kontekście, czy młody polski jazz wchodzi do mainstreamu, a jeżeli tak, to czy jest to coś złego? Mary Zimny?
2: No, widzimy, że wchodzi i ten trend, który Bartosz Nowicki opisał, no to chociażby jest tego świadectwem, prawda? To jest coś, co krytykował, nie opisywał pełnej, całej młodej polskiej sceny jazzowej, tylko pewien jej wyimek, pewną reprezentację w postaci tych najbardziej teraz powiedzmy modnych, trendujących zespołów. No i to są te, które rzeczywiście do tego mainstreamu wchodzą. Widzimy to po line-upach festiwalów, widzimy to, na jakich scenach grają, jak wychodzą poza tę naszą działkę, tę bańkę jazzową,
1: no, pojawia się
2: Off
1: Festival między innymi w tym artykule.
2: Tak, ale to wiele innych scen, prawda? Więc kluby, nie tylko kluby jazzowe, miejsca, gdzie jazzu się do tej pory nie grało, tam te zespoły się pojawiają. One często nie są opisywane też jako jazzowe, bo ta muzyka często też jakby trudno ją zdefiniować i ona nie jest też stricte, nie zawsze jest stricte jazzowa. No i publiczność, która jest odbiorcą tej muzyki, z jednej strony częściowo to jest nasze środowisko, no ale w dużej mierze i stąd ta popularność i stąd ten trend, to jest publiczność, która z tym jazzem często czy nierzadko nie miała do czynienia albo niewiele miała do czynienia, nie słucha muzyki improwizowanej i to jawi się jej jako coś nowego, świeżego, jako jakaś alternatywa do tego, co dostają w radiu w tej takiej w masowym obiegu w popkulturze. Więc no, zdecydowanie wyszło.
1: Czyli zdecydowanie wyszło. No i to dobrze czy źle, że wchodzi do mainstreamu, jeżeli chodzi o stylistykę? Jakub Knera?
3: Tak, ja troszkę może to skontruję, bo moim zdaniem na pewno jazz wychodzi z bańki swojej. Czy wchodzi do mainstreamu? Tutaj byłbym ostrożny, bo przykłady, które podaje Bartek Nowicki, Off Festival czy Audycja w Trójce, wydaje mi się, że to raczej może nie jest najmniejsza z nisz, ale to jest raczej bańka muzyczna. Rozmawiałem ze znajomym, który podał taki przykład, że może gdyby któryś z wymienionych przez Bartka jazzmenów był u Kuby Wojewódzkiego, to wtedy byś mówił o mainstreamie.
1: Gdyby grał tam w tym zespole nawet może.
3: Tak, jak The Roots, tak.
1: Nie wiem, czy wciąż grają.
3: Tak. Natomiast myślę sobie, że to na przykład, że w tym roku w programie Męskiego Grania, czy w ubiegłych latach, nie wiem, jest Omasta, Kosmonauci, EAPS, to jest jakieś tam wyjście do mainstreamu i to jest to, co powiedziała Mary, że ten jazz może, tak jak pisze trochę Bartek, jest bardziej, nie wiem, przyswajalny, mniej hermetyczny, a może po prostu młodszym pokoleniom czy osobom spoza jazzowej bańki się trochę kojarzy inaczej niż, bo wydaje mi się, że przez wiele lat tak był postrzegany jazz jako taka salonowa muzyka dla wtajemniczonych, którzy znają całą dyskografię Davisa i Coltrane'a i z tymi improwizacjami, solówkami, że to było niezrozumiałe, więc może ten jazz przez tą formę dociera do innych ludzi, którzy też, tak mi się wydaje, szukają w tej muzyce trochę czego innego i wydaje mi się, że tu jest trochę chyba podstawowe pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć, kto czego w jazzie szuka.
1: No właśnie, dalej nie odpowiedzieliście na moje pytanie, czy to dobrze, że on wchodzi na tą scenę, na tą szeroką, czy dostosowuje też swój sposób komunikacji do tej sceny, na której się znajduje.
0: Ja myślę, że to dobrze i wydaje mi się, że ja nawet nie wiem, czy on dostosowuje tą swoją formę, czy...
1: No bo w artykule jest jasno zapisana teza o koniunkturalizmie polskiego jazzu, czyli znaczy, że młodzi muzycy niejako dostosowują się do tego, do oczekiwań publiczności.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że to są różne sytuacje. Znaczy, że czym innym było wejście na tę scenę, na przykład zespołu EAPS i później Błoto, którzy byli takimi chyba pierwszymi zespołami, którzy w Polsce, które szły w tą stronę, które czerpały z tej sceny

0: londyńskiej czy kalifornijskiej. I próbowały trochę jednak nowych rzeczy, ryzykownych, bo przecież na pierwszej płycie Marek Mędziwiec rapował. Oni wcześniej nagrywali płyty z raperami, przecież nie wiem czy płyty, ale grali koncerty z raperami w Puzzlach.
1: Tak, w ogóle bardzo, bardzo trudno jest znaleźć pierwszą płytę Apsów, tak, jeżeli chodzi o periodyzację.
0: No. Tylko, że tak jak to często bywa, no jeżeli ktoś, nawet nie chcę powiedzieć, że wymyśli, ale wprowadzi coś nowego na polską scenę w tym wypadku, I nie jest to podyktowane. Myślę, że nie było. To znaczy, nie chciałbym tego zakładać, nie chciałbym tego stwierdzać jakoś tak odgórnie, że to było podyktowane koniunkturą. Myślę, że po prostu oni słuchali takiej muzyki i tak słuchali takich artystów. No to często później jest tak, że jak coś się komuś udaje, czy komercyjnie, czy artystycznie, to się pojawiają zespoły, które próbują z tego czerpać. I tutaj pewnie można by się zastanawiać nad intencjami.
1: Czyli sugerujesz, że Apsi byli pierwsi, przetarli szaki, a później cała reszta to naśladowcy.
0: Znaczy na pewno, nie wiem, czy być może był jakiś zespół, który grał podobnie wcześniej w Trójmieście, na przykład Algorytm i tak dalej, były takie zespoły, ale byli pierwszym takim zespołem, którym mu to rzeczywiście wypaliło, nie? Że duże media, ja sam pamiętam, pisałem do Polityki artykuł wtedy papierowej, czyli duże media rozpisywały się o tym, że tutaj po prostu komeda na rapowo. I trochę tych zespołów się później pojawiło, które grają, wydaje mi się, to znaczy idą po prostu tym nurtem, nie? Ja nie wiem, czy oni bardziej kopiują, czy bardziej stylizują się na EAPS, czy na Bad Bad Not Good, czy na jakąś tam Kamasiego Washingtona. Ale no, jest pewna fala, nie? Wydaje mi się, że jest pewien nurt w polskim jazzie. Może myślę, że się tu wszyscy więcej zgodzimy. Możemy go bardziej czy mniej lubić. Jest pewna fala, która jest takim graniem właśnie trochę czerpiącym z hip-hopu, trochę z jakichś takich dużo groove'ów jest w tej muzyce, nie? Trochę jakieś elektroniki może czasami. I tutaj chyba na polskim rynku ta ekipa wrocławska była pierwsza. Mnie się wydaje, że to jest okej, że oni wchodzą do mainstreamu. Ja się z tego w zasadzie cieszę i wydaje mi się tym, co było taką kością niezgody, jakimś takim czymś, co rozpaliło być może, nie chcę mówić za Bartka, ale być może było takim zapalnikiem tutaj, to jest to, że ta muzyka trochę to, jak ona jest opowiadana, to znaczy to, że ona jakby nie jest bardzo wbrew temu, co stara się przekazać, nie jest jakoś specjalnie wywrotowa, nie jest specjalnie radykalna. No to nie jest ani Albert Tyler, ani nie wiem, Poret nawet ten jazz, nie?
1: Tak, ale czy miała taka być założenia, czy każda muzyka musi być wywrotowa i
0: nie,
1: radykalna?
0: Nie, nie, tylko wydaje mi się, że ona jest tak trochę sprzedawana, nie? I mi się wydaje, że to jest trochę ten problem, że ona aspiruje do... To znaczy, że nie spełnia tej obietnicy.
1: Dobrze, no to mamy tutaj wydawcę, który sprzedaje właśnie tą muzykę.
0: Dajesz.
1: Który może nam skonfrontować tą sytuację, czy rzeczywiście młody polski jazz z jednej strony, no i koniunkturalistycznie, kontynuujmy to słowo, podczepia się niejako pod sukcesy Apsów, ale też i Kamasiego Washingtona, czy Szabaki Hutchinsa, moglibyśmy to nazwać w różny sposób. I czy rzeczywiście następuje jakiś dyskurs, jakaś taka, jakieś rozdarcie między tym, co grają, a co komunikują na płytach, w mediach, w wywiadach. Marcin Groch-Kroszkiewicz.
2: Z mojej perspektywy, pamiętam w ogóle właśnie te początki Apsów, znamy się właśnie od wielu, wielu lat i zgodzę się, że na pewno był to pierwszy zespół, który zrobił taką karierę. I tutaj jeszcze ważny aspekt trzeba tutaj wtrącić, bo moim zdaniem muzycy przede wszystkim grają po to, żeby grać koncerty. I trochę rzeczywistość, trochę publika weryfikuje to, jak ta muzyka jest dobra lub nie. I wydaje mi się, że najlepsze, największe sukcesy z mojej perspektywy odnoszą te zespoły, które grają po prostu najwięcej ciekawych koncertów. I faktycznie otworzyło się niesamowite możliwości. Zauważyli to też bookerzy festiwalowi i tego nie było wiele lat temu. Na wielkich festiwalach nie było absolutnie jazzu. Teraz każdy duży festiwal ma jakiś akt zagraniczny, ale też polski. I to jest na pewno wielki sukces i wielka też praca, moim zdaniem, tutaj polskich muzyków. Jeżeli chodzi o ten wizerunek, jak patrzymy na kosmonautów, których mam okazję i przyjemność wydawać, oni faktycznie, gdybyśmy spojrzeli na te okładki, jest to bardzo hip-hopowy styl. I może dla mnie, dla osoby, która się wywodzi właśnie z takich korzeni, bo takie są moje korzenie hip-hopowe, jakbym zobaczył taką kładkę i posłuchał tej muzyki, to bym pomyślał, że płyty mi się pomyliły. Tak bym kiedyś stwierdził, ale to jest absolutnie naturalne, bo oni, wydaje mi się, że ani nie kopiują nikogo, tylko oni słuchają też hip-hopu, podoba im się taki styl bycia i nie widzę tutaj koniunkturalizmu. Oczywiście, zgodzę się, że

0: często obserwuję, w muzyce słuchają tego, co się dzieje w Stanach, tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, i tam ten jazz był popularny chwilkę wcześniej niż u nas i często tak bywa, że te trendy przechodzą do Polski po jakimś czasie i tak się też tutaj stało.
1: No barok do Polski przyszedł trochę później. No,
0: ale mam wrażenie, że jednak mamy tutaj swoją jakąś oryginalność. Jest tutaj jakby moja największa dezaprobata do tej tezy z artykułu, bo gdyby tak nie było, to by te polskie zespoły nie grały za granicą, a Rzeczeni Kosmonauci czy EAPSi naprawdę robią spore trasy po Europie i nie tylko, po Azji. I mam takie informacje od wielu znajomych, którzy podróżują po świecie, że pojawia się powoli półka Polish Jazz w sklepach z winylami na świecie, w różnych miejscach, zakątkach tego świata, gdzie do tej pory oczywiście znali Polish Jazz, bo Polish Jazz jest tą marką, szczególnie powiedzmy jak myślimy o jakiejś Japonii czy takich krajach, które już w tym jazzie mocno są zakorzenione, to ta marka wciąż istnieje, ale pojawiają się właśnie nowe zespoły z Polski i jeżeli byśmy byli jakimiś odtwórczymi tutaj, znaczy mówię w imieniu artystów, ale jeżeli ta muzyka byłaby jakaś odtwórcza i nieoryginalna, to myślę, że nie zainteresowałby tam tych słuchaczy.
1: Bartosz Nowicki, jak mogli państwo już wywnioskować z naszych wypowiedzi, z moich cytatów, no naprawdę mocno rozdawał ciosy na prawo i lewo. Pytanie, czy te ciosy były celne, i to pytanie do Krzysztofa Komorka.
2: Moim zdaniem nie były celne, bo to znaczy moim zdaniem cała dyskusja, chyba Adam Domagała wspomniał w mediach społecznościowych gdzieś w którymś komentarzu, że to jest dyskusja o tym, co mi się podoba, a co mi się nie podoba, tak? Jedna osoba to akceptuje, inna osoba tego nie akceptuje. Można lubić, cenić absów, można uważać, że są wtórni, można wymienić mnóstwo nazwisk, które się w tym tekście nie pojawiły. Mieliśmy świetne debiuty w ubiegłym roku, zresztą we wcześniejszych latach też, potwierdzone nawet wyjątkowo udanymi w tym roku nominacjami do Fryderyków. Przecież i zwycięzcy tej kategorii, czy chociażby zespół Aleksandry Kryńskiej, który ja uważam, że miał najciekawszy debiut ubiegłego roku. Jest mocne środowisko gdańskie, tu któryś z was już chyba wspomniało o tym. Są świetne zespoły. W Łodzi ostatnio ukazał się bardzo ciekawy album nagrany właśnie przez młodych, przez orkiestrę Jazzową Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie jest fantastyczny miks najprzeróżniejszych stylów muzycznych, zagrany przez Big Band, a to wszystko jest inspirowane kryminalną powieścią Grażyny Bacewicz. Bardzo was zachęcam do zainteresowania się tymi nagraniami, bo to jest wielka stylistyczna mieszanka, ale to jest naprawdę świetna, znakomita muzyka, której warto posłuchać. I myślę, że jakbyśmy tak sobie głębiej poszukali, no to każdy z nas jakieś inne jeszcze przykłady tego, co jest ciekawego, nowatorskiego, oryginalnego, by znalazł. Andrzej, byliśmy razem niedawno na tym samym koncercie Hani Derej na festiwalu w Koninie i Hania tam zagrała jeden utwór do idącej na żywo transmisji meczu piłkarskiego.
1: Tak,
2: I to wyszło fantastycznie. Tak. Nawet krąży gdzieś chyba nagranie wideo po mediach społecznościowych z tego i muzyka nie była jakaś bardzo skomplikowana, trudna, ale znakomicie to było wpasowane. To był świetny pomysł i publiczność to złapała i może parę osób jeszcze przyjdzie i spróbować dzięki temu innego jazzu. Tak?
1: Czy ja dobrze rozumiem twoją wypowiedź, że Bartosz Nowicki delikatnie zawęził tą scenę na potrzeby
2: Tak,
1: artykułu?
2: Bo ja myślę, że on wybrał sobie jakieś konkretne przykłady, o których możemy dyskutować, natomiast to jest wszystko kwestia gustu, moim zdaniem, to, co on napisał. No, to gusta się nie dyskutuje. To znaczy, ja rozumiem, przyjmuję jego punkt widzenia, że on może tak odczuwać. Ja mam inne odczucia i także w stosunku do tych, których Bartek tam w artykule wymienił, chociażby zespół One, który uważam, że naprawdę bardzo fajną robotę wykonuje i także w projektach indywidualnych artystek, które tworzą ten zespół, możemy znaleźć bardzo dużo fajnych, ciekawych, interesujących rzeczy.
1: To by się też dostało, Mary Zimny.

0: Chyba tak mi się
1: wydaje. Też mi się dostało. Kajam się, ale ja chciałam dodać to, że no właśnie, nie, przecież ci artyści może nam się nie podobać w naszej bańce, co robią, może się podobać. Natomiast oni najczęściej, ci wymienieni w artykule, oni nie robią tylko tego, tylko oni mają szereg innych składów, nierzadko bardziej kreatywnych, jeszcze bardziej ciekawych, na których koncerty chodzimy. Ta muzyka rzeczywiście w ogóle w trakcie koncertów ożywa. Tam był też taki zarzut, że nie ma free jazzu, że oni się tym nie interesują, że nie grają. W tych projektach, które zostały wymienione, najczęściej nie, ale w innych do tego wracają.
0: Za chwilę tego wątku wrócimy, jeżeli pozwolisz, ale w tym momencie chciałbym zrobić delikatną przerwę. Nacisnąć średnik na klawiaturze komputera, dlatego że poprosiliśmy naszych dziennikarzy jazzowych sekcji jazzowej programu Drugiego Polskiego Radia o ich wypowiedzi na temat tego artykułu, na temat młodej polskiej sceny jazzu. I pierwsza wypowiedź należy do Rocha Sicińskiego. Proszę posłuchać.
2: Myślę, że wszyscy, czy zgadzają się z tezami zawartymi w artykule dwutygodnika, czy nie, mówią, że dobrze, że ten tekst wywołał dyskusję. No ja powiem szczerze, że przez ostatnie dwa tygodnie, na przykład na koncertach czy w sklepie płytowym, rozmawia się tylko o tym, co stało się na pewnym etapie trochę męczące. I teraz przy zadaniu nagrania krótkiego komentarza odczuwam już niedobory w kreatywności, parafrazując Bartosza Nowickiego. Wiele z aspektów tej dyskusji jest potrzebnych, ale straszne jest to, że nad każdym z nich unosi się demon katalogowania zespołów, definiowania stylistyk muzycznych, no i pojęć, co jest, jak zawsze, pułapką. Wątpię, by autor miał taką intencję, ale środowisko, które jest otwarte na różne wpływy, wpędził w jedną szufladkę. A co do pojęć, to ja inaczej czytam, czy rozumiem użyte tu pop jazz, konserwa, kicz. Inaczej wyobrażam sobie podsiadłoizację jazzu, chociaż wolałbym sobie jej nie wyobrażać. Swoją drogą ukute już niestety pojęcie młody polski jazz występuje nie tylko w Polsce. Przykładów jest masa i nie trzeba ich szukać długo. Wczoraj w dwójce słuchaliśmy Yvonne Moriel, która z zespołem Sweet Life pasowałaby do tej szufladki gdzieś między Kosmonautami a USO 9001. Natomiast jeśli spytać ją o wzorce, to wcale nie wymieni zespołu EAPS. Prędzej Otisa Sanchue, scenę londyńską czy Petera Elta. Łatwo zauważyć, że ani to specjalnie młodzi, ani polscy, no i pytanie, czy wciąż artyści wyłącznie jazzowi. Ale jak jesteśmy przy jazzie, to nie do końca rozumiem wartościowanie jazzowych właśnie inspiracji. W artykule Free Jazz spod znaku Ornetta Colemana to odświeżająca inspiracja, Hard Bop spod znaku Blue Note'u to inspiracja potraktowana pejoratywnie. No, o co chodzi? Przecież to są dwie różne sprawy, nie gorsza i lepsza. To są etapy rozwoju jazzu, zresztą niemal tak samo stare i z perspektywy tej współczesnej, młodej sceny jednak muzealne. Wiadomo, że ważniejsze jest, co z tymi inspiracjami robią młode zespoły, a robią różne rzeczy. I to często ci sami muzycy grają bardzo różne rzeczy, zależnie od projektu. Raczej doszukiwałbym się w tym plusów niż minusów. Prawda jest taka, że jedyne, co muzycy powinni, to powinni grać, co chcą. Nawet jeśli nie kryje się za tym żadna wywrotowa intencja czy antymainstreamowy nurt, powinni grać, co chcą, nawet jeśli ktoś woli więcej grania open i mniej melodii, albo odwrotnie. No i prawdę mówiąc, czas krytyki muzycznej w tym gatunku, mimo głośnego artykułu, wydaje się zamknięty. I nie chcę smucić uczestników debaty, ale młodzi artyści przy tworzeniu muzyki w ogóle nie powinni brać pod uwagę naszych gustów. I może dlatego krytyki nie ma, bo i ten artykuł jest w ogromnej części tekstem o guście autora. Zmienia się praca dziennikarzy muzycznych, choć oczywiście zgadzam się, że dobrze by było, gdybyśmy wszyscy umieli czytać informacje prasowe. Zresztą tak jak każdą inną reklamę. Czy to reklamę uzdrawiających suplementów diety, czy prawie darmowej pożyczki, czy wreszcie nowej chuligańskiej płyty.
0: No jeżeli chodzi o słowo chuligan, to pojawiało się ono, chuligańskość w tekście kilkukrotnie. Chociaż chuligan polskiego jazzu był tylko jeden i jest wciąż jeden, piano chuligan, chociaż nie do końca wiem, czy Roch Siciński akurat uważa, że jest to chuligan polskiego jazzu. Zresztą ciekawe byłoby, jak zakwalifikowałby Bartosz Nowicki Piotra Orzechowskiego, o którym rzecz jasna mówi, do której kategorii, którą stworzył w swoim tekście. Roch poruszył wiele wątków. Proszę was o to, żebyśmy wątek krytyki jazzowej pozostawili na sam koniec naszego programu. Wiem,

0: że jesteście rozgrzani na ten temat, bo dotyczy was bezpośrednio, ale teraz chciałbym właśnie kontynuować wypowiedź Mary Zimny. Czy ta różnorodność to jest coś, czego brakuje polskiemu jazzowi, czy tak jak jest to zawarte w tezie artykułu Podsiadłowizacja polskiego jazzu, czy to jest taki monolit, czy rzeczywiście nie do końca jest to dobrze ujęte w tekście, może rzeczywiście jest to bardziej różnorodna scena, muzycy między sobą fluktuują. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Moim zdaniem ta scena jest bardzo różnorodna i no tak jak na początku tutaj zwracaliśmy na to uwagę, artykuł dotyczy tylko pewnego wyimka tej sceny. Na tej scenie dzieje się mnóstwo. Myślę, że ona jest bardzo barwna. No i tak jak wspomniałam wcześniej, nawet w obrębie tych zespołów, które tutaj się pojawiły, dzieje się bardzo dużo i ci muzycy przenikają się, współpracują na różnych płaszczyznach, tworzą nowe składy, robią rzeczy bardziej kreatywne, mniej kreatywne, takie, które sprawdzą się na tych dużych, modnych festiwalach. I rzeczywiście tam będą mogli pewnie grać za jakieś sensowniejsze pieniądze i bardzo dobrze i docierać do zupełnie innej publiczności i być może wdzierać się też do popularnych stacji radiowych, bo przecież ja sama, kiedy się przeklikuję czasami przez różne stacje radiowe, muzyki, która jest naprawdę nudna, nijaka, zła, jest mnóstwo. Cały czas trzeba się przeklikiwać, bo jest coś, coś się w zasadzie nie nadaje do słuchania i w zasadzie myślę, że spokojnie każdy z wymienionych w samym artykule składów mógłby to doskonale zastąpić i byłoby dużo, dużo ciekawiej moim zdaniem. No, natomiast no tak, ta różnorodność jest, mnie to bardzo cieszy, bo ten tekst jakby dzieli też różnorako muzyków, ale przecież to, że jakaś moda jest, w którą się część zespołów wpisuje, nie zabiera nic tym, którzy tej modzie nie ulegają, nie zabiera nic scenie, nie zabiera nic miejscom, w których ta bardziej kreatywna muzyka wybrzmiewa, czy inicjatywom. Jakub dużo takich rzeczy przecież organizuje u siebie w Trójmieście. Zresztą Trójmiasto to też dobry chyba przykład takiej fluktuacji, ja też od lat, fluktuacji pomiędzy zespołami, mieszania się tego środowiska. Ja też od wielu, wielu lat, chyba od Algorytmu, czy nawet jeszcze wcześniej, na pewno obserwuję i często tam bywam też, stosunkowo często na koncertach, więc no...
0: Ale jak to? Przepraszam, ja czytam w tekście, to zbyt mała rotacja między członkami i członkiniami zespołów sprawia, że nie możemy mówić o szerokim środowisku młodego polskiego jazzu. No to jak to jest? To w końcu się fluktuują, czy nie fluktuują? Jakub Knera.
2: Fluktuują. Skoro wywołałeś Trójmiasto, to ja muszę wołać Krzysia Hadrycha, który na Instagramie tak skomentował tę dyskusję, że skoro nie pojawił się tam nikt z Trójmiasta, to może w Trójmieście po prostu nie gra się jazzu. I on to odebrał jako taką dumę. Ale myślę właśnie, że Krzysiek Hadrych jest bardzo dobrą postacią, bo on fluktuuje.
0: I to w ogóle między generacjami też.
2: Tak, dokładnie, między generacjami. Mamy od 5 lat taki festiwal CU i perkusista Łukasz Kumański, który w jednym zespołów, zespole Salo gra z Krzysiekiem Hadrychem, po jednej edycji napisał: ja w przyszłym roku zakładam kolejny zespół, żeby zagrać na tym festiwalu, bo tam grałem tylko zespoły z Trójmiasta. I tak naprawdę bardzo często tak jest, chociażby na Lawendowej, kiedy spotykają się muzycy, czy zawiązują się nowe składy, to ci muzycy właśnie fluktuują i się przenikają. A jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziała Mary, oczywiście ta scena jest szeroka pod względem gatunków, pod względem jakby upodobań i na pewno Bartek Nowicki ma tego świadomość, tylko pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z artykułem medialnym, który, gdyby nie pewna teza i też myślę, że tytuł, i tutaj brawa i dla Bartka, i dla Janka.
0: Dziękuję też sponsorowi dzisiejszego odcinka, Dawidowi Podsiadny.
2: Tak, pamiętajmy o tym, że on by wtedy tak po pierwsze nie zadziałał, po drugie on opisuje jakiś fragment sceny i myślę sobie, gdyby to był artykuł z tytułem na przykład polska scena jazzowa jest fajna, to byśmy dzisiaj o tym nie rozmawiali. I ja na przykład jestem, ja wiedziałem, że pierwszy weekend, kiedy ten artykuł się ukazał, to ludzie rozmawiali o tym artykule i czasem się na to okazało, że ktoś jeszcze nie czytał, ale już to jakby ten tytuł był taki, że było wiadomo, że jest chwytliwy i myślę, że to jest świetne, bo to, że później, tak jak dzisiaj rozmawiamy o tym, że przecież są te zespoły, wiadomo, jest Kamil Petrowicz, Szymon Gąsiorek, Malina Midera, Emilka Gołos, tych artystów i artystek jest bardzo dużo, to jest pokłosie tego i to tylko pomaga tak naprawdę tej scenie, bo kolejny komentarz jakiegoś blogera, blogerki, artysty, artystki, no właśnie rzuca światło na kolejne segmenty tej naszej młodej, czy nie młodej sceny jazzowej, czy nie jazzowej.
0: Mer Zimny? Chciałeś zapytać?
1: Może też ktoś z tej podsiadłowej sceny się wtedy zainteresuje, chociaż nie wiem, no bo te sceny w sumie się nie przenikają. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany muzyką ambitniejszą, muzyką improwizowaną, to pewnie słuchając czegoś takiego małe szanse, że wejdzie w sensie tej bardziej chwytliwej, że wejdzie w coś innego, chociaż no kuratorzy próbują to robić. Tu Jarek Kowal, tak, wspomina

0: w swojej odpowiedzi też na ten tekst. Zresztą obserwujemy to od dawna, jak programuje Jazz Jantar, jak zestawia zespoły, żeby być może ludzi przynajmniej część zainteresować.
1: Jan Błaszczak, czy kto wymyślił tytuł?
2: Wydaje mi się, że to było tak, że Bartek wysłał tekst z kilkoma tytułami i ja po prostu widziałem, że no to jeszcze nie przeczytałem tekstu, ale widziałem, że ten tytuł jest ciekawy, a potem, bo ten tytuł, on działa na dwóch poziomach, to znaczy, że to nie jest tak, że w tym tytule chodzi tylko o to, że ten jazz się zrobił mainstreamowy, tak? Tylko, że Bartkowi też chodzi, on o to opisuje w tekście, o ten moment, kiedy pojawiła się płyta Małomiasteczkowy i myśmy wszyscy jako krytycy, niekoniecznie jazzowi, bo ja nie jestem krytykiem jazzowym, zachwycili się, że oto mamy taką dużą mainstreamową płytę, że to w ogóle nam otworzy jako branży różne drzwi. To się stało, tak? Polscy artyści nie grali przecież jeszcze 10 lat temu na stadionach i na tak dużych salach. I to się stało, pojawił się Podsiadło, potem się pojawiła, nie wiem, Sanach, Mata, Tako, zaczęli grać na dużych scenach. I ta płyta była, myślę, że bardzo wielu dziennikarzy muzycznych uznało, że to jest naprawdę dobra płyta w swojej kategorii, że jest porządnie zrobiona, dobrze zaśpiewana, fajnie
1: Mówimy o płycie Dawida Podsiadło, jeżeli ktoś ze słuchaczy dwójki nie wie, o czym mowa.
2: I ta płyta, i wydawało nam się, że się zacznie jakaś taka nowa epoka w polskim popie, jakiegoś takiej większej, nie wiem, profesjonalizacji, nowoczesności i tak dalej. I się okazało, że po prostu to, co się stało, to, że pojawiły się kolejne klony Dawida Podsiadły, tak? Męskie i żeńskie. To znaczy, że po prostu jest niesamowite. To ja myślę, że Dawid Podsiadło musi być bardzo, to musi być bardzo ciekawe, kiedy on słyszy kolejnych artystów, którzy śpiewają dokładnie tak jak on, tą samą manierą, takim samym tembrem głosu i tak dalej. I to też chodziło trochę o ten efekt, tak? Że mamy super muzyków, w sensie super wykształconych, osłuchanych, którzy tam po prostu wymiatają na tych instrumentach. Tylko, że ta muzyka jest, kurczę, no w pewnych przynajmniej nurtach tej muzyki wydaje się dość podobna i być może ten zachwyt, nie wiem, pierwszą, drugą płytą EAPS czy pierwszą płytą Błota był trochę przedwczesny. A co do tego, że oczywiście ten artykuł jest zawężony, bo nie, to znaczy można napisać oczywiście artykuł, w którym będzie autor opisywał wszystko i wszystkich. Bartek jest taką osobą, która wydaje mi się, że akurat jakby erudycyjnie by to udźwignęła, tylko że to byłoby nie do przeczytania po prostu. To po prostu musiałoby być ciągle wyjątki i podawanie jakichś wyjątków, zastrzeżeń tego, tamtego i owego. No trzeba przyjąć jakieś założenia. Bartek przyjął założenie 2020 rok, pierwsza płyta Błoto, już się nie mylę, i później, w sensie, że to są tylko zespoły, które powstały po 2020 roku, dlatego tam nie mam, nie wiem, wspomnianego Piotrowicza, chociażby Kamila, którego uwielbiam jako artystę akurat. I pewnie jest jeszcze parę innych założeń, tak? Jakoś trzeba sformatować tekst, żeby on nie miał, nie wiem, 100 tysięcy znaków i żeby dało się to po prostu przeczytać. Więc my byliśmy świadomi tego, jak pracowaliśmy nad tym tekstem, że będą zarzuty, że będą pytania, dlaczego nie ma tego. No po prostu trzeba z czegoś zrezygnować. Co prawda nie jest papier, gdzie mielibyśmy, nie wiem, 12-14 tysięcy znaków w Polityce czy w Tygodniku Powszechnym, ale mimo wszystko no, trzeba podejmować jakieś wybory, kiedy taki się tekst tworzy.
1: Marcin Grogosiewicz.
3: To nam pokazuje też, jaką mamy wielką, wielką scenę, bo odezwało się na pewno sporo osób obrażonych. Ja też i pewnie mnóstwo nie odezwało się oficjalnie. Faktycznie z mojej perspektywy ten artykuł wywołał burzę. Dyskutowało się o tym, gdziekolwiek się nie ruszyłem, to o tym artykule słyszałem i to jest chyba wielka chwała dla autora, bo tak jak wspomnieliście wcześniej, można się z wieloma tezami nie zgadzać, ale to, że tu jesteśmy i rozmawiamy o tym jazzie, który się bardzo z mojej perspektywy rozwija i naprawdę idziemy w bardzo fajnym kierunku, no to jest zasługa też...
4: To jest zasługa Bartka.
3: Trochę tak, no, jednak dzięki... tak.
1: Jeżeli ale nas słucha albo ogląda, to dziękujemy Bartku.
3: Tak, nie, szczerze, naprawdę byłem teraz akurat, nie bywam zbyt często teraz ostatnio na koncertach, ale miałem okazję ostatnio być na kilku i za każdym razem ktoś mnie zaczepiał, czy czytałem, co ja o tym sądzę. I faktycznie były to, jeszcze dodam, bardzo różne głosy, bo były osoby, które się z tym zgadzały artykułem, były osoby, które były absolutnie oburzone i myślę, że to jest wielka sprawa, bo wzbudzić tego typu kontrowersje i oczywiście, mówię, nie zmieścić, tak jak Janek wspomniał, jakby miał powstać artykuł o polskim jazzie i nawet o tych zespołach, które teraz grają i koncertują, to byśmy musieli naprawdę książkę wydrukować albo po prostu spędzić na tym wiele

0: wiele godzin, bo tych zespołów jest mnóstwo. I to jest też przykład tego, że jest dobrze.
1: To ja zadam pytanie w takim razie, czy dziennikarz pisząc taki tekst ma prawo do tych uproszczeń, które wszyscy zgodziliśmy się, że pojawiły się w artykule Bartosza Nowickiego, i to pytanie do Krzysztofa Komorka. Jak tam w Łodzi jest, jeżeli chodzi o środowisko i o reakcję na ten tekst i właśnie o to
2: też były dyskusje na koncertach i znaczy ja bym chciał jasno powiedzieć, że no nie powinniśmy tutaj krytykować autora, bo rzeczywiście zrobił świetną robotę. To, że siedzimy teraz w prime time'ie, w publicznym radiu, w najlepszym programie polskiego radia, to też jego zasługa, że możemy sobie podyskutować na takim forum. Więc nie miejmy pretensji do autora, bo miał jakiś swój pomysł i świetnie go zrealizował. Na pewno to, co powiedzieliście wcześniej, jakby to nie było kontrowersyjne, to by po prostu nikt o tym nie gadał, tak? Więc jak pisać, to tak, żeby w tym kociołku zamieszać. I uważam, że super, że to powstało. Powstało w takiej formie. Pojawiły się już różne odpryskowe wypowiedzi, artykuły gdzie indziej, które pewne rzeczy rozwijają, pewne rzeczy dopowiadają, z pewnymi rzeczami się zgadzają. Ja uważam, że to czapki z głów, że ktoś miał czas, ochotę, siłę, żeby przysiąść i taką analizę napisać. I to pod tym względem, no uważam, nie mamy powodów do tego, żeby Bartka tutaj w jakiś sposób krytykować.
1: Wolność słowa jest jak najbardziej dopuszczalna.
3: Tak jest.
1: Nie chodzi o krytykowanie autora, tylko chodzi o upraszczanie właśnie tej treści.
2: Zrobił sobie jakieś założenie, tak, i dzięki temu no, pobudził nas do dyskusji, prawda, bo możemy sobie wyszukiwać rzeczy, które chcielibyśmy pokazać i które tam się nie pojawiły.
1: Które się nie zgadzają po prostu. No tak, teraz możemy podpisać się swoją wiedzą na temat muzyki i zespołu.
3: My się chyba wszyscy tutaj cieszymy, że ten artykuł powstał i że jest jakaś dyskusja i że on namieszał, nawet jeżeli to będzie tylko na chwilę. Natomiast właśnie w kwestii uzupełnienia może to jeszcze warto powiedzieć, że właśnie poza social mediami pojawiły się też odpowiedzi bardzo ciekawe i najczęściej, znaczy uzupełniające po prostu, czy rozwijające wiele rzeczy, które w tekście nie padło, a które są bardzo ważne i wobec których jakby krytyki czy temat w ogóle nie jest podjęty, a powinien być. I najpierw zdaje się Michał Wieczorek u siebie taki tekst napisał, bardzo mocno pochylając się nad festiwalami, markami, w ogóle nad branżą, nad tym, jak to funkcjonuje. Nie tylko. No i Jarek Kowal później, tak. Festiwal Jazz Jantar. I to są bardzo wartościowe głosy, które też warto doczytać, jeżeli ktoś nie doczytał.
2: I we wszystkim się zgadzają, że wszystkiemu temu złu winni są dziennikarze.
1: Tak, do tego za chwilę, proszę państwa, przejdziemy. Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia, nadawanego z Warszawy. Za 23 minuty wybije godzina 20. Wtedy zakończy się nasza debata dwójki na temat artykułu Bartosza Nowickiego Podsiadłowizacja polskiego jazzu, a tak naprawdę na temat sytuacji, kondycji polskiego młodego jazzu. Jak wspominałem wcześniej, poprosiliśmy też naszych dziennikarzy jazzowych dwójki o wypowiedź w temacie. Przed nami no, duet najwyższej próby.
4: Dobry wieczór. Janusz Jabłoński i Tomasz Grygorczyk, czyli rozmowy improwizowane. My mamy w zwyczaju raczej pytać niż stawiać odpowiedzi. Lubimy pytania, dlatego tutaj też mamy dla państwa więcej pytań niż odpowiedzi.
5: Ciekawe, co by było, gdyby tych młodych popytać, co oni sądzą o swoim koniunkturalizmie.
4: To jest inna sprawa, no ale tak. Jeżeli pytanie brzmi, jaki jest dzisiaj młody polski jazz, no to bez pewnej precyzji pojęciowej tutaj się jednak nie obejdzie, bo jaka jest ta granica, którą sobie wyznaczamy? Bo kiedy popatrzymy na rubryczki i wiek muzyków w tej fali, no powiedzmy duńskiej, Szymon Pimpon Gąsiorek, 34 lata mniej więcej, Grzegorz Tarwi 32 lata, no to nie są starzy weterani. Tymczasem no, metryczki muzyków, członków zespołu EABS, który no, dla Bartosza Nowickiego jest takim, skupia pewne cechy, które go niepokoją w tym młodym polskim jazzie, no to tam już pod 40. No więc jeżeli tak ustawimy sobie te widełki, to pytanie o kondycję młodego polskiego jazzu jest właściwie retoryczne, bo tam są artyści absolutnie wybitni. Marcel Baliński, 31 lat. Cóż to jest? to jest właściwie młody

0: muzyk. Warto też, myślę, spojrzeć na polski jazz z zewnątrz.
1: Tak jest. No, my tym się zajmujemy w dwójce głównie, czyli rozmowami z improwizatorami, muzykami, muzyczkami jazzowymi z zagranicy. I faktycznie z całą pewnością z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że z zewnątrz wspaniałą formę i doskonały status młodej polskiej sceny jazzowej widać. I muzycy z zagranicy, z krajów bałtyckich, skandynawskich to zauważają.
0: Tak, i podkreślają to, czego właśnie autorowi artykułu raczej brakuje, czyli ten progresywny charakter, awangardowe tradycje, zwłaszcza z tych mniejszych krajów, Czech czy krajów bałtyckich, mówią nam, kiwając ustami głowami, że zawsze lubiliśmy my, Polacy, ten awangardowy jazz, ta scena jest duża, muzycy tego typu mają co robić. No i kiedy tym takim emblematycznym zespołem, w którym skupiają się te problemy, jest ABS w Polsce, to jest zespół, który nagrywa jednak free jazzowe kompozycje Tomasza Stańki. Nagrywa muzykę Sun Ra, w którego muzyce są przecież free jazzowe jakieś tam przynajmniej elementy, więc jesteśmy chyba trochę rozpieszczeni.
1: No tak czy inaczej, gdybyśmy mieli diagnozować z naszego punktu widzenia stan polskiej sceny, młodej polskiej sceny jazzowej Anno Domini 2026, no to ja bym powiedział, że od tej dekady umownie pomiędzy Astigmatic a Kujawiak Goes Funky, czyli 65-75, takiego dobrego okresu w historii polskiego jazzu nie było, jak jest teraz.
0: Nawet liczebnie ta złota era to było ile osób w latach 50-tych, 60-tych w polskim jazzie? No kilka, 20-30 tak. Takich naprawdę aktywnych liderów. Teraz jest ich więcej. Poza tym ja będę znowu miał pytania. Kochamy free jazz, kochamy swobodną improwizację, to jest nasza muzyka ukochana, ale czy miarą innowacyjności, nowatorstwa dzisiaj powinny być nawiązania do tych estetyk, które powstały 60 lat temu? No nie jest to takie oczywiste. Szczególnie, że muzycy, którzy niekoniecznie są awangardzistami dzisiaj, oni mają świadomość tych wszystkich zjawisk. To nie są lata, nie wiem, 90-80, kiedy ta konserwa jazzowa, przepraszam, odżegnywała się od free jazzu. Oni to wszystko bardzo dobrze znają. Niekiedy, kiedy podejmują takie artystyczne decyzje, sięgają do tych konwencji.
1: A ja na koniec postawiłbym jeszcze jedną tezę. Zakładając, że siłą młodej polskiej sceny jazzowej aktualnie jest różnorodność, to ja wyciągam z tego taki wniosek, że gdyby była wyłącznie eksperymentalna albo wyłącznie popularyzatorska, to byłaby gorsza niż jest teraz.
0: Tomasz Stańko powiedział kiedyś coś, co bardzo nam się spodobało, często tego używamy. Świat jest duży, wszystkich pomieści.
2: Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński, a nasze studio jest również wypełnione przez krytyków jazzowych, wydawców, dziennikarzy z całej Polski. Przypomnę, są to Jakub Knera, dziennikarz, kurator Nowej Dziad Morza, Krzysztof Komorek, dziennikarz, autor strony Donos Kulturalny, Marcin Grog-Grośkiewicz, wydawca You Know Me Records, You Jazz Me Records, Mary Zimny, dziennikarka Jazz Kultura i Jan Błaszczak, redaktor muzyczny Dwutygodnika. Panowie z dwójkowych rozmów improwizowanych zauważyli, że free jazz, jak i hard bop to już tak naprawdę zamknięte etapy w historii jazzu. I tu chciałbym was zapytać, znów w kontekście artykułu Bartosza Nowickiego, czy uważacie, że powinno się wartościować inspiracje danych artystów? Zdecydowanie możemy wyczytać, czy wyczuć w artykule Podsiadłoizacja polskiego jazzu, że to ornetowskie inspiracje są lepiej wyceniane, mają lepszy kurs na giełdzie tej oceny, niż na przykład te adlerowskie, Cannonball Adderleygo, hardbopowe. Jak to jest w waszym wypadku? Czy wy uważacie, że to, czym inspirują się artyści, podlega ocenie krytyków?
3: Oczywiście, że podlega, natomiast wydaje mi się, że warto przyjąć ten trochę punkt odbicia, o którym Bartek pisze. On w jakimś komentarzu napisał, że jedną z inspiracji do tego tekstu była płyta Royber Trio Mikołaja Trzaski. Kiedyś swego czasu, z 10 lat temu, Mikołaj Trzaska się mnie spytał, że właśnie czemu ci młodzi muzycy się nie buntują, że my to żeśmy się buntowali, a oni teraz się nie buntują. I wydaje mi się, że tu jest może, chociaż dla mnie to jest chyba trochę problem, bo ja zaryzykuję, nie mówię tu w kontekście Mikołaja, ale w ogóle tego, jak jest postrzegany dzisiaj free jazz, że dla mnie o wiele częściej free jazz jest koniunkturalny dzisiaj. Że on się stał taką trochę łatką i kalką, że jak wychodzisz na scenę i tak przywalisz saksofonem, że potem wszyscy wychodzą roztrzęsieni, że Peter Brocman, że Mats Gustafsson, że też właśnie Mikołaj Trzaska, że radykalizm to jest jakby walka z opresją. Mikołaj kiedyś w jednym wywiadzie powiedział mi, że no, muzyka free jazzowa to jest taka, przy której sobie nie zjesz obiadu z rodziną. To prawda, ale czy to znaczy, że to jest ten jedyny punkt wyjścia? I z drugiej strony myślę

0: to bierze ten free jazz, czy to narracja o free jazzie, i to Bartek zrobił z kolei właśnie w recenzji płyty Royber Trio, ona zawsze musi się odbić od czegoś. I mam czasem takie poczucie, że jakby nie może, nie może funkcjonować samoistnie. On użył takiego określenia, że porównał muzykę Mikołaja Trzaski, czy świętowanie jego urodzin do imprez, czy do płyt wydawanych przez ECM. I wiadomo, że też ta łatka ECM-u przez wiele lat się tak ukuła, że to jest taka ugładzona, grzeczna, spokojna muzyka. Ale wydaje mi się, że bardzo często jakby operujemy tym dualizmem, czyli że muzyka radykalna musi być głośna, czasami wręcz, w cudzysłowie oczywiście mówię, nie do zniesienia. Natomiast ja właśnie mam często takie poczucie, że na jakichś koncertach free jazzowych, a też miałem taki moment, że byłem zachwycony muzyką free jazzową, ale po pewnym czasie, tak jak Janek powiedział o tej muzyce około groove'owej, też miałem takie poczucie, że kolejne pokolenia artystów wychodzą na scenę, grają free jazz i on jest taki w zasadzie, że wiadomo, czego się można spodziewać po 10 minutach i do tego też jest budowana bardzo duża otoczka czy storytelling o graniu w chwili, o reakcji na rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu w pewnym momencie, jak przy okazji jakichś płyt, i tu też myślę, że mogę powiedzieć tu z muzyki free jazzowej w Polsce, jakby trochę już jestem wyczulony, kiedy widzę coś takiego, trochę się dystansuję, no i też myślę sobie, i to też się pojawiło w jakichś tam dyskusjach czy wypowiedziach, że właśnie są te takie postaci z ostatnich właśnie lat czy dekad, no właśnie tak jak wspomniałem, czy Peter Brotman, czy Mats Gustafsson, że są takie jakby trochę symbole tego takiego grania po emocjach, natomiast no ja często mam takie poczucie, że bardzo wiele kolejnych płyt Matsa Gustafsona, no ona jakby upraszczając leci na podobnym patencie i tu mi się wydaje, że cały czas jesteśmy właśnie w tej dychotomii, super, że to w tej dyskusji padło, upraszczając, że albo grasz ładną melodię i groove, albo odlatujesz w szaleństwo, a dla mnie bardzo często właśnie, nawet właśnie to zagranie melodii, tak jak mówiliśmy w jakimś entym projekcie, bo też sobie myślę, nie wiem, to jest oczywiście starsze pokolenie, ale Rafael Rugiński czy Janek Młynarski, gdzie dla mnie na przykład to, co oni robią, jest radykalne na jeszcze inny sposób, czyli na przykład to, że Janek Młynarski, mając X projektów, on w zasadzie zakłada kolejny nowy zespół, który jest nieznany większości ludzi, mimo że wiedzą, kim jest Młynarski, ale on
1: i
0: po prostu...
1: I wygrywa nową tradycję.
0: Dokładnie, także dla mnie na przykład to jest czasami o wiele bardziej radykalne, albo tak jak mówiliśmy o Krzyśku Hadrychu, że on w zasadzie i to jest super przykład na to, co napisał Bartek, że to jest młoda osobowość, postać, bo gra w tylu zespołach, że on w zasadzie nie przynależy do żadnego zespołu, tylko jest po prostu Krzyśkiem Hadrychem, który gra co chce i gdzie chce, czy to jest improwizacja, czy to jest kompozycja, czy to jest metal w lawendowej.
2: I wszyscy chcą grać z nim.
3: Tak. Ja myślę, że to jest też pewne uproszczenie. Ja jestem w trochę tutaj takiej dziwnej roli, bo ja trochę jakby odpowiadam na pytania czy zarzuty do Bartka. Natomiast wiem, że to nie jest tak, że Bartek zestawia ze sobą free jazz i nie wiem, ECM, melodię i Brotmana. Przeciwstawia sobie, że przecież Bartek pisze, że jedną z postaci, która jest dla niego najciekawsza na polskiej scenie, jest Tymek Papior. I Bartek napisał, bo to też jest autor, który pisze od bardzo dawna i pisze o bardzo różnym jazzie, nie tylko free jazzowym, chociaż też chciałem zauważyć, że on się dość, wydaje mi się, uczciwie ustawia jako osoba, która weszła do jazzu przez jazz. I jakby on trochę pokazuje, kim on jest i z czego on wychodzi. I napisał chyba rok wcześniej, tak? Wyszła albo dwa lata wcześniej, już teraz nie wiem. Chyba rok wcześniej. Ta debiutancka płyta Tymka Papiora, którą Tomek Hawks wydał, zawsze mieszam te kacy i norferny. I to nie jest płyta free jazzowa. To jest płyta, która brzmi bardziej jak jakiś odrzut, jak jakaś zapomniana w ogóle jakaś mutacja na temat wytwórni Warp z lat 90. czy wczesnych 2000. I Bartek tam pisze trochę o tym, że to, czego jemu brakuje, właśnie przy okazji tego papiora, tego tekstu, i że być może to jest jego problem, takie ustawienie, że tak powiem, wyjściowe, defaultowe, że on szuka, że on jakby wchodził w muzykę jako nastolatek w latach 90. w czasach, kiedy jakby bardziej cenne niż, że ważne było nie to, co ładne, ale coś, to, co zaskakujące, to, co czasami brzydkie, jak, nie wiem, teledyski Chrisa Cunninghama, czy, nie wiem, koncerty Nine Inch Nails, brutalne, jakieś obrazoburcze, przekraczające, transgresywne. I to nie musi być Free Jazz, nie? Tylko chodzi o jakiś pomysł, o coś innego, o coś, czego on jeszcze nie... I że to jest coś, co go zapala, nie? I dlatego ja się krzywię tutaj, gdy słyszę, że to jest

sprowadzane do tego, że hard bop czy free jazz. Nie, mi się wydaje, że jeżeli tak ten tekst jest odbierany, no to być może nie byliśmy dość skuteczni, czy Bartek nie mówił, ja nie byłem pracując z nim nad tym tekstem w komunikacji tego, nie? Że to nie chodzi o to, że fajniejszy był Albert Eiler od, nie wiem, Brubecka, chociaż był, tylko że brakuje Bartkowi czegoś takiego odświeżającego. I być może, tu już kończąc, być może on był

0: Pospieszalskim, z Szymonem Gąsiorkiem, z Kamilem Piotrowiczem, gdzieś tam z Marcelem Balińskim, bo Bartek też pisał peany na temat współgłosów. I być może to zadziałało trochę na niekorzyść młodszych kolegów i koleżanek w oczach Bartka. Ja tu znów wiem, że wchodzę na grząski grunt tłumacząc autora, którym nie jestem. Ale na tyle, na ile jakby wiem, jak ten tekst powstawał, na tyle, na ile znam Bartka, wydaje mi się, że taki też był zamysł. Więc zwracam uwagę na tego chociażby Tymka Papiora, żeby nie sprowadzać tego do tego, co jest free jazzem, a co jest melodią, bo wydaje mi się, że ta linia tu przebiega trochę inaczej.
1: Przepraszam, muszę zacytować fragment tekstu. Cytuję. Odnoszę wrażenie, że większość młodych trąbek i saksofonów polskiego jazzu zafiksowała się na punkcie myślenia melodią i zamkniętą formą. Śmiem twierdzić, że jest to zarazem przyczyna i skutek śladowej obecności free jazzu w repertuarze młodego polskiego jazzu. Ja tutaj nie widzę pola do dyskusji, jeżeli chodzi o to, co miał na myśli Bartosz Nowicki. Wracamy do wypowiedzi naszych dziennikarzy dwójki, tym razem Przemysław Psikuta.
2: Myślę sobie tak, że bardzo dobrze, że ten artykuł powstał, no bo trzeba wziąć tego byka za rogi i zastanowić się, czy istnieje dziś współczesna krytyka jazzowa, sceny jazzowej, sceny improwizowanej. Ja nie chcę rozmawiać szczegółowo na temat tych muzyków, tych artystów, tych zespołów, których dotyka w tym artykule Bartosz Nowicki, ale myślę, że idea sama, sam pomysł, aby zastanowić się nad tym, czy dziś istnieje poważna krytyka muzyki jazzowej, to jest ważki temat, istotny problem. Mam wrażenie, że żyjemy trochę w takich równoległych światach, kilku światach, które mijają się, czasem się spotykają. Chyba brakuje trochę jakiejś jednej platformy, abyśmy mogli wyrażać swoje opinie subiektywne, bo myślę, że to jest najistotniejsze w poważnej krytyce. Dlatego myślę, że dobrze, że ten tekst jest i fajnie, gdyby się na nim nie skończyło, tylko żeby właśnie on był impulsem takim do spotkań, do zastanowienia się nad nami. I ja muszę przyznać, że przyniosłem dziś bardzo stary tekst pióra legendy Bohdana Pocieja. To jest jego wykład inauguracyjny w nieistniejącej już Akademii Krytyki Muzycznej o tytule Czego bym życzył młodym krytykom? Kilka zdań chciałbym dziś przytoczyć. Pamiętajcie, sztuka to w dużej mierze żywioł, głęboka woda, wysoka fala, wiry, prądy, wodospady, przypływy, odpływy, ale także spokój wód uciszonych, mielizny i płycizny. Trzeba w tym wszystkim nauczyć się pływać. Im prędzej, tym lepiej. To również warunek bycia krytyka. A co znaczy umieć pływać? Znaczy liczyć wyłącznie na siebie, na swój instynkt, refleks, intuicję, orientację i inteligencję. Umiejętność poruszania się w żywiole. Przecież sztuka to nie tylko żywioł wody, ale i ziemi, powietrza, ognia. Trzeba więc nie tylko pływać, ale i biegać, wspinać się, fruwać. Jeśli obraliście już ten zawód i weszliście na tę drogę, rzucajcie się w owe żywioły bez żadnych podpórek, bez zabezpieczeń, kół ratunkowych, pasów, lin, haków. Będziecie musieli nieraz zachłysnąć się wodą i tonąć, zjeżdżać po piargach, skręcić i złamać nogę, odpaść od ściany, rozbić głowę, poparzyć się. Będziecie porywani wiatrem, wręcz zdmuchnięci z górskiej grani. Wszak to wszystko przygody duchowe, więc je przeżyjecie. Bohdan Pociej, który w tekście dalej jeszcze podkreśla, abyśmy zachowali, my, krytycy, zdrowy dystans z artystami. Czyli może czasami lepiej być trochę z boku, nie pokazywać się, mówić, pisać, tak jak my to tutaj próbujemy robić w programie drugim Polskiego Radia.
1: Czy jazzowi krytycy powinni być outsiderami? To jest to pytanie. I proszę Państwa, mamy 5 minut do końca debaty. Chciałbym, żeby każdy mógł zabrać chociaż na chwilę głos na temat krytyki jazzowej. Zaczynamy od najmniej uprzywilejowanego Krzysztofa Komorka, który jest w Radiu Łódź.
3: No właśnie, najciekawszy dla mnie temat i znowu mamy tylko 5 minut. A może zastanówmy się w ogóle, jak wyglądają jazzowe media.

0: bo my staramy się tak wymagać od krytyków, od dziennikarzy bardzo idealistycznego podejścia, a nie wiem, 75%, 90% dziennikarstwa jazzowego w Polsce to jest w tej chwili hobbystyczne zajęcie pasjonatów. Tak? No umówmy się, że ludzie robią coś po swojej normalnej pracy, zajmują się dodatkowo tworzeniem jakiejś tam treści. Nie każdy ma ochotę na to, żeby rzucać się głęboko na bardziej wymagające czasu i wysiłku rzeczy, jak krytyka, taka już prawdziwa krytyka, tak jak mieliśmy, nie wiem, to co kiedyś mi jeden z czytelników tekstu zarzucił, że nie jestem Bojem Żeleńskim. Wiecie co, poza tym ja myślę, że tak, żeby też nabrać dystansu, ja nie sądzę, że rano artyści jazzowi odpalają przeglądarki i patrzą, co tam Komorek znowu napisał. Mój Boże, czy nie trzeba będzie zmieniać tutaj przypadkiem profesji, bo znowu nas skrytykuje.
1: No dobra, zatem pytanie, czy jazzowi krytycy powinni być outsiderami, czy powinni być lepiej opłacani, czy...
0: Znaczy w ogóle powinni być opłacani, bo w tej chwili to coś takiego jak honorarium to u nas to raczej nie istnieje. Takie pojęcie. Nie powinni być outsiderami.
2: Słuchajcie, możemy biadolić na krytykę muzyczną, bo to jest powracający temat, więc ja się zwrócę z apelem, postaram się zmieścić w minucie. Ja czasami molestuję muzyków, bo wiem, że ktoś wydaje płytę i pisze do nich, czy ta płyta już jest zmasterowana, czy możecie mi wysłać, bo ja o tym napiszę. Ja muszę to wiedzieć miesiąc czy dwa miesiące wcześniej, a nie miesiąc po premierze. Bardzo często jest tak, że od zespołów z końca świata, które pewnie nawet nie wiedzą, gdzie jest Polska i przeczytały jakąś moją jedną recenzję, dostaję płytę, a od artystów i artystek z Polski nie. Więc apeluję przede wszystkim o to, że możemy oczywiście mówić, że krytyka jest taka, a nie inna. Potem, kiedy wychodzi drukowana prasa, to również scena muzyczna nie chce za nią płacić. Kiedy są artykuły za paywallem, też nie chce tego robić. Więc apeluję, wysyłajcie swoją muzykę. Pomyślcie też o tym, co wy możecie zrobić, bo możemy tutaj wrócić też do początku Apps i Błoto. Apps i Błoto jest wydawane przez Astigmatic Records, które promocyjnie robi świetną robotę, wysyła maile, wysyła materiały promocyjne, odzywa się do różnych przedstawicieli mediów i tym również zwiększamy szanse na to, żeby się gdziekolwiek
1: muzycy
2: pojawić.
1: Muzycy, wysyłajcie muzykę. Mery Zimne, czy to wina krytyków, jeżeli jest problem z młodym polskim jazzem, o ile w ogóle on istnieje?
3: Ja nie wiem, no my chyba nie mamy aż też takich zasięgów, tak mi się wydaje. Ostatecznie lepiej docierają reklamy, no albo rzeczywiście bardzo krytyczne teksty, które wbijają kim w mrowisko, więc ja też za ten tekst bardzo jestem wdzięczna, bo takie dyskusje i takie teksty są potrzebne, chociażby dlatego, jak ktoś pisał w komentarzach, żeby wylać ten kubeł zimnej wody, żeby zastanowić się, zrobić rachunek sumienia, sprawdzić, jakie się błędy zrobiło, no i po prostu iść dalej, więc tak. A to, czy powinniśmy się bratać z muzykami? No nie. Ktoś też wspomniał w komentarzu, że widać, że autor z nikim alkoholu nie pije, tak? Nie polecamy i nie jest to dobre.
1: Marcin Grogosiewicz.
4: Z mojej perspektywy żyjemy naprawdę w bardzo ciekawym momencie polskiej historii muzyki i mamy świetne czasy. Ja chyba nie przypominam sobie, siedzę w tym już od dawna. Są ludzie, z którymi naprawdę można świetne rzeczy, że tak powiem, wydawać, świetne koncerty. Dziennikarzy też mam wrażenie, że jest ciut więcej niż było, więc
1: jest
4: ja
1: cudownie.
4: Tu jestem...
1: Tak. Jan Błaszczak.
5: No mnie się wydaje, że nie wiem czy outsiderami, ale ten dystans jest zdrowy. Wydaje mi się, że ten dystans jest zdrowy. Oczywiście nie każdy sobie na ten dystans może pozwolić, bo dziennikarze po prostu funkcjonują na różnych płaszczyznach, organizują koncerty, zapraszają muzyków do jakichś tam wspólnych przedsięwzięć i tak dalej, więc to jest trudne. My w dwutygodniku mamy taką sytuację, że bezpieczną po prostu i mamy finansowanie, dlatego możemy sobie na to pozwolić i staramy się jednak ten dystans zachowywać, bo jak wspomniałem, to więcej z tego pożytku.
1: Dystans potrzebny. Tym. Jan Właszczak, dwutygodnik, Mery Zimne, Jazz Kultura, Marcin Groch-Groszkiewicz, You Know Me, You Jazz Me Records, Krzysztof Komorek, Donos Kulturalny, Jakub Knera, Nowe Idzie Od Morza. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za udział w debacie dwójki o młodym polskim jazzie. Andrzej Zieliński, do zobaczenia, do usłyszenia.
6: Autopromocja. W najbliższej muzyce w kadrze dwugodzinne spotkanie z muzyką, którą skomponował Ennio Morricone. Zaczniemy od słuchania muzyki do Missy, całej płyty, ale niekoniecznie w płytowej kolejności. a w części drugiej wybór z różnych okresów, z różnych stylów, z różnych pomysłów

0: muzycznych tego niezwykłego kompozytora. Zapraszam, Boże Ciało od 16 do 18. Mariusz Gradowski.
1: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 20, a zatem to już najwyższy czas, żeby przenieść się do Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku, gdzie czeka na Państwa Magdalena Łoś.

Dobry wieczór, witam Państwa i rzeczywiście jesteśmy ponownie w gdańskim franciszkańskim kościele Świętej Trójcy, gdzie za chwilę rozpocznie się ostatni koncert wiosennej odsłony festiwalu Organy Plus. Organowa muzyka Bacha. Idealne zamknięcie festiwalu mającego w tytule organy. Wielkim atutem dzisiejszego wydarzenia jest także szansa poznania wschodzącej gwiazdy światowej organistyki, niemieckiego wirtuoza Jana Libermana. Wybrał na dzisiejszy recital słynne dzieło organowe Bacha z wielką pasakalią c-moll na zakończenie. A ten niemiecki artysta to bardzo młody muzyk, ma 21 lat, jest jeszcze studentem Wyższej Szkoły Muzycznej i Teatralnej w Monachium pod kierunkiem profesora Martina Zandera. Wcześniej kształcił się u profesora Gerharda Gana Moguncji oraz u profesora Karstena Wibucha we Frankfurcie. Spektakularnym wydarzeniem w jego karierze były wykonanie z pamięci kompletu 6 sonat triowych Bacha podczas jednego występu w Moguncji, to był luty 2024 roku. No, to taki był punkt, można powiedzieć, zwrotny, ale pierwszy, nie ostatni. Rok później został pierwszym organistą wyróżnionym nagrodą i stypendium Radia Niemieckiego, co nie zdarzyło się od czasu ustanowienia tej nagrody w 1998 roku. Förder Preis Deutschland Rundfunk przyznano mu podczas festiwalu Musikfest w Bremie. Jury, argumentując wybór, doceniło artystyczną dojrzałość muzyka oraz siłę ekspresji jego interpretacji, ale także fakt, że to pierwszy raz trafia ta nagroda do organisty. W uzasadnieniu podkreślono też aktywność Jana Libermana w mediach społecznościowych, to, że przyciąga nowe, młodsze audytorium do muzyki organowej. Ta nagroda obejmuje nagranie płyty oraz występ na festiwalu w Bremie, to 25 sierpnia się wydarzy. Oglądałam jego kalendarz koncertowy, jest bardzo napięty i tak już jest od dłuższego czasu. Występował dotąd m.in. w Filharmonii Berlińskiej, do której zresztą wraca 21 czerwca za niecałe 3 tygodnie, tak, 2 i parę dni. Zanim też już koncerty Filharmonii w Essen, dawał recitale na wielu cennych instrumentach w Europie i w Stanach Zjednoczonych, między innymi w katedrze w Pizie, katedrze we Freibergu, w Westminster Abbey, King's College w Cambridge i York Minster. Dzisiejszy koncert Jana Libermana tu w Gdańsku jest pierwszym występem w Polsce. Bachowski recital wykonany na organach Świętej Trójcy w kościele franciszkańskim Gdańsku, gdzie gościmy już to drugi wieczór, druga transmisja i to jest instrument, który bardzo go zachwycił. Opowiadał o tym tuż przed koncertem. Wczoraj przyjechał, go ćwiczył w nocy, jest zachwycony tym właśnie instrumentem, jego rekonstrukcją, bo przypomnę, że historia tych barokowych organów sięga początku XVII wieku, kiedy w kościele ten oryginalny instrument zbudował Merten Friese, a celem wieloletniej odbudowy organów było przywrócenie ich kształtu i charakteru, jaki ten instrument miał po ostatniej przebudowie w czasie baroku. To była połowa XVIII wieku i przebudowy dokonał gdański organmistrz Rudolf Dalitz. Rekonstrukcja ukończona została w 2018 roku i jest to jedyny tego typu instrument w Polsce i w Europie. A Bach i organy to właściwie młodzieńczy rozdział jego twórczości. Przede wszystkim ten intensywny czas, kiedy mając 18 lat został zatrudniony w Arnstadt. Tam był poproszony o odbiór organów, a zatrudniony jako drugi organista. Mühlhausen w 1707 roku też przyjął taką funkcję po tym, jak zachwycił publiczność swoim recitalem podczas Wielkanocy. Bach i organy to także fascynacja technologią, udoskonalaniem mechanizmu i możliwości instrumentów, który był wybitnym, cenionym, znawcą, proszonym o doradztwo, fachowe opinie i oceny. Gdy rozstawał się z Arnstadt, trzeba tu przypomnieć krytyki. No.

krytykowano Bacha organistę za niezrozumiałe, zdaniem przełożonych, rozbudowane improwizacje podczas nabożeństw. W oficjalnym protokole wytknięto mu, że jego granie jest przydługie. Etwas gar zu lang. Bezpośrednią przyczyną rezygnacji z zatrudnienia był jednak konflikt, do którego doszło po wyprawie Bacha do Lubecki w celu, uwaga, słuchania gry organowej Dietricha Buxtehudego. Młody Bach organy i też formy wariacyjne. Generalnie ich unikał, ale w programie dzisiejszego recitalu te, powiedzmy, jakże jednak wysmakowane i wykoncypowane intelektualnie wariacje oparte na stałym basie również się znalazły. Ten program Jana Libermana łączy utwory monumentalne jak Pasacaglia C-moll, 582 pozycja u Bacha, i za chwilę ten recital otworzą Preludium i Fuga S-dur w katalogu Bacha numer 552, ale też będą krótsze, bardziej kontemplacyjne chorały, duet. Recital jest pokazaniem różnych stylów organowej muzyki Bacha. I ważne jest również to, że usłyszymy dziś drugą sonatę C-moll, 526 pozycja w katalogu Bacha. I to będzie to przypomnienie o słynnym wykonaniu przez Libermana całego cyklu sześciu sonat triowych Bacha z pamięci. Ten pierwszy punkt zwrotny głosi w świecie. Wtedy może wiele osób po raz pierwszy o tym organiście usłyszało. No więc już za chwilę Preludium i Fuga S-dur, pięciogłosowe, wydane w 1739 roku. Jedna i druga kompozycja to utwory monumentalne. No w ogóle jest to monumentalne zakończenie zbioru Klawier Übung trzeciego tomu, nazywane czasem niemiecką mszą organową ze względu na głęboką symbolikę teologiczną i wielki rozmach. Preludium wyrasta z tradycji chrześcijańskiej symboliki liczbowej, obrazowania przez trójkę, cyfrę 3 Trójcy Świętej. Napisane w tonacji z trzema bemolami, dzieli się na trzy tematy tradycyjnie interpretowane jako reprezentacja Ojca, Syna i Ducha Świętego. A fuga nosi przydomek Święta Anna, ponieważ majestatyczny temat główny uderzająco przypomina melodię angielskiego hymnu Święta Anna, właśnie Williama Crofta. Masywna, złożona pięciogłosowa fuga potrójna. To będzie jakby jeszcze ten drugi punkt pierwszego utworu na otwarcie. Potem preludium chorałowe Schmücke dich, o liebe Seele, 654 punkt czy numer w katalogu dzieł Bacha. Wreszcie po tej chwili no, odpoczynku, tak możemy powiedzieć, będzie sonata druga C-moll, 526 numer w katalogu dzieł Bacha, sonata triowa. Tu mamy dwie ręce realizujące, dwa głosy koncertujące, basso continuo oczywiście na klawiaturze pedałowej. Vivace, largo i allegro. No i to napisane jako materiał dydaktyczny dla syna Wilhelma Friedemana między 1727 a 1733 rokiem. Przypomina nam także o tym wielkim wyczynie Jana Libermana, którego zaraz będziemy słuchać. Preludium chorałowe Wasserflüsse in Babylon, 653 rok. Trzeci pozycja w katalogu dzieł Bacha to jeden z jego chorałów lipskich, parafraza psalmu 137. No i to jest muzyka, która w sposób bardzo rzeczywiście działający na wyobraźnię ilustruje płynące wody i nurt rzeki. To jest nieustanny ruch, ale także pewien spokój, który tam Państwo odnajdą. A Pasacaglia i fuga C-moll, która zamyka dzisiejszy recital Jana Libermana, słynna kompozycja oznaczona numerem 582, to wczesne dzieło prawdopodobnie skomponowane na początku kariery Bacha, datowane na lata 1703-1713. Jest oczywiście jednym z jego najważniejszych i najbardziej znanych dzieł organowych. Pasacaglia wywarła zresztą wielki wpływ też na podobne utwory w XIX i XX wieku. No i myślę, że tutaj te 20 razy powtórzony stały bas, ten motyw powracający w taki uporczywy sposób, może przypomnieć Państwu, ilu to takich barakowych pasakali, jakże prostych i wręcz rozrywkowych, słuchaliśmy wielokrotnie w dwójce, a tu mamy absolutnie coś zupełnie innego. No, szczyty komplikacji, można to właściwie przez całe życie pewnie dzielić, interpretować, doszukiwać się też klucza teologicznego, takiego jak na przykład wpisanie krzyża w Pasacaglii. W tych kolejnych wariacjach mamy takie interpretacje. No i to jest rzeczywiście lektura na długie godziny. To Martin Radulesko twierdzi, że Pasacaglia ma właśnie tu ukrytą strukturę krzyża. No i mamy odniesienia do też

bolesnych, retorycznych motywów przez afekt i tonację. C-moll to jest ten jakby nurt barokowego obrazowania afektu smutku. Artystka i badaczka muzyki Bacha oraz słynna francuska organistka Marie-Claire Alain zasugerowałaby te 21 wariacji podzielić na 7 grup, po 3 podobne wariacje, na takie trójki powiedzmy, z których każda rozpoczyna się cytatem z luterańskiego chorału traktowanego podobnie do Orgelbüchlein. No, mamy rzeczywiście tu cały cykl kunsztowny, jak katedra gotycka, zbudowanych pomysłów prowadzenia tego prostego tematu, który jest podstawą, jak to w Pasacalli. No a potem ataka, podwójna fuga, pierwsza połowa ostinato, pierwszy temat, potem przekształcona. No się dzieje właściwie jakby momentalnie, kiedy my już tak żeśmy przyzwyczaili się do powracającego basu i właściwie z takim skupieniem śledzimy, co jeszcze może wydarzyć się w kolejnym powtórzeniu tego fundamentu basowego, przejdziemy w niezwykłą komplikację fugi właśnie. Tak więc recital Jana Libermana to fantastyczna okazja, by poznać tego młodego artystę pełnego entuzjazmu. Muszę Państwu powiedzieć, że kontakt z takimi artystami to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie zdarza się w naszym radiowym życiu, jakie zdarzają się, bo no, przywozi ze sobą te właśnie pasje do muzyki, chęć poznawania nowych organów, instrumentów, wnętrza kościoła, no i dzielenia się muzyką, którą żyje. Bach i tylko Bach to jest teraz taki etap, no ale przecież wykonuje też inne utwory, chociażby można spojrzeć na programy tych jego koncertów na stronie internetowej Jana Libermana i zobaczyć, że zupełnie inaczej już będzie się przedstawiał jako artysta koncertujący także z muzykami grającymi na instrumentach dętych w Filharmonii Berlińskiej 21 czerwca. Nie musimy na razie jechać nigdzie i sprawdzać jego kunsztu, który poznawać będziemy premierowo na antenie Dwójki podczas jego pierwszej wizyty w Polsce. Ten koncert Jana Libermana w Gdańsku, tu na tych organach, jakże wyjątkowym instrumencie, który zachwyca także tą szafą organową, opowiadał o tym dyrektor festiwalu wczoraj w przerwie w transmisji, Andrzej Szadejko. No właśnie, ile rzeczy jednak udało się ocalić. I Jan Liberman to także docenił, pokazując mi poszczególne elementy, które po prostu rzeczywiście skradły od razu jego serce, emocje, i myślę, że możemy spodziewać się, że publiczność żywo na to zareaguje i że obdarzy nas dziś jeszcze poza tym programem recitalu, tak świetnie skonstruowanym przez formy niezwykle kunsztowe i trudne, przez momenty odpoczynku w tych chorałach, obrazujących jednak też jakoś tekst, na którym zostały symbolicznie oparte oczywiście, przez sonatę w centrum przypominającą o tym wielkim wyczynie niemal sportowym, do znakomitego zakończenia, czyli Pasacalli C-moll numer 582. Jan Liberman i organy Świętej Trójcy, ewenement konstrukcyjny, architektoniczny i muzyczny na skalę światową, jeden z najważniejszych instrumentów tego typu w Europie, który pełni dziś funkcje liturgiczne, koncertowe, oświatowe, edukacyjne, badawcze, bo bierze tu ten instrument udział w różnych programach, jest wykorzystywany w programach przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i specjalistów w wielu dziedzinach sztuki i techniki. Dzisiejszy koncert, jeszcze muszę podać Państwu taką informację, jest zorganizowany i odbywa się podobnie jak i wczorajszy pod patronatem konsula generalnego Karla Matthiasa Klausego. Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec jest tu reprezentowany nie tylko patronatem, ale i osobą konsula, który przychodzi na wszystkie koncerty, co jest niezwykle też jakoś budujące także w tych relacjach. A koncert zorganizowany jest również w ramach obchodów 35-lecia polsko-niemieckich traktatów o dobrym sąsiedztwie.

Pasacaglia i Fuga Cemol. To monumentalny finał recitalu Jana Libermana, 21-letniego organisty niemieckiego, który po raz pierwszy koncertuje w Polsce. Ten monument polifoniczny na koniec to numer w katalogu dzieł Bacha 582. Robert Schumann opisał wariacje tej pasakali północno-niemieckie, nawiązujące do tych ostynatowych, na przykład Buxte Chudego, jako tak pomysłowo splecione, że nie sposób przestać się dziwić. Wcześniej króciutkie, jak mgnienie przy tym wszystkim, duetto, 804 pozycja, no i chorały, An Wasserflüssen Babylon, 653 pozycja w katalogu Bacha, sonata druga c-moll i bis.

0: Wachet auf, ruft uns die Stimme. Stańcie, przebudźcie się, głos nas woła. To chorał, jeden z chorałów szuglerowskich opublikowanych przez Johanna Georga Schuglera w latach 1747-48 w katalogu dzieł Bacha numer 648. To bis, który dołączył do fantastycznie skomponowanego recitalu bachowskiego Jan Liberman, 21-letni organista niemiecki, który po raz pierwszy koncertuje w Polsce. To świetny finał wiosennej odsłony festiwalu Organy Plus. A recital, wszystkie jego utwory, jeszcze jeden bis przed nami. No, zamiast bisu tu zapowiedź prowadzącego koncert na festiwalu Marcina Majchrowskiego, którego głos pewnie do Państwa doskonale dociera. Cały program tego recitalu młodego niemieckiego, fenomenalnie rozpoczynającego karierę organisty, to no, monumentalne dzieło na początku i na końcu. Preludium i fuga Esdur w katalogu Bacha numer 552, Schmücke dich, o liebe Seele, chorał numer 654, sonata triowa, jedna z sześciu, które wykonał w lutym 24 roku z pamięci, wywołując sensację w muzycznym świecie. To była druga c-moll i numer katalogowy dzieł Bacha 526. Później znów odpoczynek i płynące wody nad rzekami Babilonu, żeśmy zasiedli, słuchając An Wasserfürsten Babylon w katalogu Bacha, pozycja 653, duetto 804 pozycja, no i ten finał, raz jeszcze przypomnę, Passacaglia c-moll, to ten monumentalny rzeczywiście jakby rys twórczości Bacha, gdzie no, na prostym basie ostinato zbudował całą gotycką katedrę i tu cytowałam słowa Roberta Schumana, nie sposób przestać się dziwić, jak pomysłowo to wszystko zostało splecione. Tak zamykamy recital i finał całego wiosennego wydania festiwalu Organy Plus, gdzie spędziliśmy ostatnie dwa wieczory. Wiele koncertów wcześniejszych nagrywaliśmy i dotrą do Państwa oczywiście na antenie dwójki, której Państwo słuchają. A za dziś już dziękujemy. Realizujący transmisję Gabriela Blicharz, Lech Dudzik, przy współpracy Darka Binkowskiego i Marcina Kociemby. Oddajemy głos do studia programu drugiego w Warszawie.
1: A ze studia kłaniają się Państwu za konsoletą Anna Regulska i przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Bardzo dziękujemy Magdalenie Łoś za tę transmisję z Gdańska. 25 minut po godzinie 21, a zatem przed nami jeszcze no, przynajmniej godzina muzyki. No, wielka jest moc bachowskiej muzyki, co można było odczuć słuchając jego organowych dzieł w znakomitej interpretacji Jana Libermana na organach Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. Szczególnie wielkie wrażenie zrobiła Passacaglia c-moll. Mam takie wrażenie. A ja proponuję pozostać jeszcze w kręgu bachowskich dźwięków, choć czasami będę Państwa zaskakiwać.

To takie przed nami dwa fragmenty płyty Bach Mirror, czyli Bach na fortepian, przy którym zasiądzie Thomas Enko, i marimbę, na której zagra Wassilena Serafimowa.

wielkość muzyki organowej Jana Sebastiana Bacha polega między innymi na tym, że brzmi ona doskonale na innych instrumentach również, nie tylko na organach. A za nami fragment opracowań, dwóch opracowań na fortepian i marimbę z płyty Bach Mirror. Tomasz Enko przy fortepianie i Wasilena Serafimowa grająca na marimbie. Przed chwilą zabrzmiał fragment sonaty D-moll, sonaty organowej u Schmidera, pozycja 527. Dzisiaj, przypomnę, słuchaliśmy sonaty drugiej w całości, Schmider 526 w naszej transmisji z Gdańska. No a zanim zabrzmiał ten fragment, słuchaliśmy jeszcze kompozycji o tytule Avalanche, czyli lawina, no bo taką istną lawiną dźwięków jest preludium C-moll Jana Sebastiana Bacha z pierwszego zeszytu Das Wolten per Irte Klavier, czyli kompozycja, na bazie której utwór Avalanche powstał. Bach Mirror, czyli Tomasz Enko i Wasilena Serafimowa raczyli nas muzyką Bacha w nietypowej postaci brzmieniowej. No a teraz Bach w pełnej szacie orkiestrowej, bo posłuchamy jego drugiej suity orkiestrowej H-moll, Schmider 1067. Nowe nagranie opublikowane w ubiegłym miesiącu. Zespół

Lazar Florisson i Paul Agnew, którzy zabierają nas do Köthen, gdzie Bach przeżywał jedne z najszczęśliwszych chwil swojego życia. Tam właśnie powstaje druga suita orkiestrowa, której posłuchamy. Suita zawarta na płycie A Life in Music Volume 3. Trzecia część tej bachowskiej peregrynacji wraz z zespołem Lazar Florisson. Słuchamy.

Bach, Bach i jeszcze raz Bach w dzisiejszej Filharmonii Dwójki. Słuchaliśmy nowego nagrania drugiej suity orkiestrowej H-moll lipskiego kantora. Płyta z serii

Life in Music, trzecia część. No i zespół Les Arts Florissants pod dyrekcją Paula Agnew, a w partii fletu, tej wirtuozowskiej partii fletu, Gabriel Rubio. Bach i jego muzyka królują tego wieczoru w dwójce. Bach na organy, od tego zaczęliśmy. Później Bach w nietypowym opracowaniu na fortepian i marimbę, a teraz Bach w pełnej orkiestrowej szacie. No to teraz coś dla kontrastu, coś, co można powiedzieć znajduje się na przeciwnym muzycznym biegunie, czyli muzyczny minimalizm Filipa Glassa. Choć, jak zaraz Państwo usłyszą i co chcę udowodnić jedna z bohaterek nagrania, które na dziś wybrałem, jest sporo cech wspólnych między muzyką Bacha a muzyką amerykańskiego minimalisty. W piątek ukaże się nowa płyta nowojorskiego zespołu muzyki dawnej, zespołu smyczkowego Baroclean, kierowanego przez pianistkę Simone Dinerstein. No i na tej płycie znalazł się między innymi koncert fortepianowy Filipa Glassa, tak zwany Tirol Concerto. Dzieło, w którym Simone Dinerstein, no właśnie, odnajduje te cechy wspólne, cechy łączące Glassa z Bachem. Zauważa to w obecności polifonii, w obecności śpiewnej, muzycznej frazy. No i też w dążeniu do pełnej niezależności poszczególnych głosów w muzyce Filipa Glassa. No, choć muzyka Glassa opiera się na repetycji, w tym dziele rozwija się z niezwykłym rozmachem i swobodą, odsłaniając bogactwo niuansów pod wrażliwym kierunkiem, pod wrażliwym okiem Simone Dinerstein i muzyków zespołu Baroclean. Przed nami dwa skrajne ogniwa tego koncertu, no i zapowiedź płyty, która ukaże się w najbliższy piątek. Część pierwsza i trzecia z koncertu fortepianowego Tirol Concerto Filipa Glassa.

To było takie motoryczne, rozpędzone interludium między kompozycjami Jana Sebastiana Bacha. A słuchaliśmy nowego nagrania koncertu fortepianowego Tirol Concerto Filipa Glassa. Dwa skrajne ogniwa tego dzieła zabrzmiały w wykonaniu Simone Dinerstein, która od fortepianu poprowadziła nowojorski zespół Baroclin. To zapowiedź nowej płyty, która ukaże się w piątek za dwa dni. A my dziś żegnamy się muzyką bohatera tego wydania Filharmonii Dwójki, Bacha, tym razem Bach na fortepianie pod palcami Bruce'a Liu. Słuchamy obszernych fragmentów piątej suity francuskiej G-dur.

0: muzyka Bacha w jeszcze jednej tego wieczoru mistrzowskiej interpretacji. Tym razem na fortepianie grał Bruce Liu, a my słuchaliśmy obszernego fragmentu piątej suity francuskiej G-dur. I tak dobiega końca środowe wydanie Filharmonii Dwójki. Anna Regulska pozostaje przy konsolecie, a ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Jak działało średniowieczne prawo? Jak sprytnie radziły sobie z nim kobiety? Jednym słowem, cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet, nowa książka Anny Brzezińskiej będzie tematem najbliższej mediewanny. Zapraszam w sobotę o 23:00. Łukasz Modelski.
3: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
3: Tworzyć, pamiętać, być. Rok Józefa Czapskiego.
4: Dziś w naszym cyklu, przygotowanym w dwójce z okazji Roku Józefa Czapskiego, przypominamy dokument poświęcony dziennikowi artysty.
5: Dziennik nie na pokaz pomyślany Józefa Czapskiego.
6: Bardzo dobre powiedzenie, że dziennik to jest biblioteka biednych. Ja nie mam miejsca. Przerzucany byłem całe życie z miejsca na miejsce stworzyć bibliotek. To znaczy zawsze miałem i zawsze potem się niszczyło wszystko. Nie mogłem nie...

0: pisać nigdy. Jak najbardziej malowałam, to najwięcej malowałam w tych moich nieszczęsnych dziennikach, których mam 200 tomów. Ale to, które są nie do użycia, to naprzód mówię. Po pierwsze, w dużej części to jest to, co powinien być dziennik. Kontrola siebie samego, która ciągle powraca. Cytaty, które ciągle powracają, bo te cytaty mnie trzymały w życiu.
1: 5 stycznia, poniedziałek, 5:30 rano. Skąd ta panika? Bo wyprzągłem od tak dawna, bo 100 spraw niezałatwionych, bo we mnie i u mnie strach jest wrośnięty we wszelką próbę realizacji w czasie, bo jestem tchórzem, jak tylko czuję możliwości zatargu, przykrych starć, bo wtedy dopiero zjawia się zupełnie niezależnie ode mnie potrzeba Boga. I to dopiero ratuje mnie od strachu. Niech się stanie wola Twoja. Przyjąć, nie omijać, nie odwracać się od rzeczy przykrych i trudnych. Przyjąć je do końca, nawet z radością. Wchodzić w to, czego się boisz. A boisz się każdej decyzji, każdego złego spojrzenia. A dziennik mój to jest pas ratunkowy, to jest dociskanie siebie do tej świadomości. Czy każdy człowiek ma paniki, czy każdy człowiek tonie i potem po sekundzie zgody na to przezwycięża nagle? Czy prędzej ktoś w nim przekreśla panikę, że jej nie ma? Czy to jest mikro? Mikromęka w ogrodzie oliwnym? I ten ogród oliwny jest na miarę nikłą każdego z nas własnym przeżyciem? Jakiś absolutny archetyp.
2: Nie dało się go nie widzieć notującego i zapisującego, bo on to robił ciągle.
3: Róża Tun.
2: On żył jakoś z tymi dziennikami. On popołudniami leżał na takim łóżku, czasem wołał nas z dzieci do siebie, żebyśmy siedzieli koło niego i z nim rozmawiali. I nad tym łóżkiem były półki, na tych półkach stały te dzienniki. Albo właśnie rysował coś i wycinał i wklejał do tych dzienników. On zawsze miał jakiś papier w ręku i pióro, czy cienki flamasterek i ciągle coś notował do tych dzienników, albo właśnie pisał. To była taka część wuja Józia, te dzienniki. Czasami otwierał jakieś wstecz, wyciągał jakieś stare dzienniki, żeby nam pokazać rysunek, czy jak on o tych rysunkach mówił, które tam wklejał ciągle, albo rysował bezpośrednio na tych kartkach, mówił, to sobie zanotowałem. Te rysunki to też były takie notatki. Potem dorysowywał kolory, bo on rysował i pisał na czarno, a potem przychodził do domu, albo jak miał czas usiąść z kredkami, czy z jakimiś akwarelkami, to domalowywał te kolory. Cała jego komunikacja była tak intensywna, że wydaje mi się, że on potrzebował tych dzienników, żeby usiąść na chwilkę i właśnie zapisać to, bo on był człowiekiem niezwykle intensywnym i emocjonalnym. I pewnie właśnie zapisanie tego wszystkiego, co przeżywał w ciągu dnia i o czym mówił i czego słuchał z takim natężeniem, jakoś może mu pomagało nabrać dystansu. Czy bał się, że to, czym on się interesował tak wieloma rzeczami, może bał się, że to mu ucieknie, bo on wracał do tych starych dzienników często, albo mówił z taką tęsknotą do tych notatek, które gdzieś przez te wszystkie jego życiowe perypetie gdzieś poginęły czy przepadły, bo to była taka część jego właśnie i chyba tak łapał te chwile, tak jak o tych rysunkach mówił. Pamiętam, taki jest obraz jego olejny, duży taki kucharz. Ci, którzy znają obrazy Czapskiego, to na pewno pamiętają, bo to jest niezwykle charakterystyczny obraz, bardzo czerwone takie tło i kucharz w takiej białej czapie wielkiej na głowie. I on, tak zanotowałem tego kucharza, bo siedziałem w takiej restauracji i były takie drzwi jak do salon, takie wahadłowe drzwi i za każdym razem, jak one tak się wahały i na chwilkę się otwierały, to ja widziałem przez te drzwi tego kucharza. I widać, że on taką niesamowitą miał potrzebę zatrzymywania momentów, takich momentów, które go fascynowały. Przez chwileczkę otwarte drzwi, widok na kucharza. Czy przy jeździe pociągiem między Maison Lafitte a Paryżem, zatrzymanie tego momentu, chwilki, kiedy zobaczył jakąś osobę stojącą, czy w metrze twarz przekreśloną rurką, za którą można w metrze się trzymać. I ta potrzeba zatrzymania chwili, pięknej chwili, chociaż na tych jego obrazach te chwile są okropnie brzydkie, bo ci ludzie są bardzo często bardzo

0: nieładnie, ale dla niego to była fascynacja i w tym jest piękno życia. On chyba potrzebował też tego zatrzymania w piśmie, żeby ta wspaniałość życia nie uciekła.
1: Józef Czapski był osobą niezwykłą, a też niezwykłe było jego życie.
2: Barbara Toruńczyk.
1: To jest człowiek, który dożył bardzo późnego wieku, a urodził się w 1896 roku. Dożył niemal 100 lat, zmarł w 97 roku życia. Także od razu widzimy, że jego życie przypadało na wszystkie ważne wydarzenia XX wieku. I to był człowiek, który miał potrzebę głęboką uczestniczenia w wydarzeniach, nazwijmy je tak, historycznych. Bardzo głęboko przeżywał los wspólnoty, los Polski, chociaż sam pochodził z międzynarodowej kosmopolitycznej rodziny najwyższej arystokracji europejskiej, także trudno nawet zbadać, jaka krew w nim płynęła, bo była tam krew wszystkich rodów arystokratycznych europejskich, ale głównie austriacka, czeska, polskiej było najmniej.
3: Moja matka była Austriaczka, moja babka baltycka Niemka. Ja się urodziłem w Pradze, bo moja babka mieszkała w Pradze. Jeżeli my zostaliśmy naprawdę Polakami, to przez moją matkę, z którą śpiewaliśmy jeszcze Polska nie zginęła, idę domów mój. I ona nigdy w życiu żadnym innym językiem z nami nie mówiła, jak tylko po polsku. Mój ojciec był dość obojętny, był w dużej miarę ziemianinem, więc miał i stosunki z Rosjanami także, chociaż nigdy się Rosjan u nas w domu nie przyjmowało. Mój dziadek był urzędnikiem rosyjskim. Powrót do Polski, naprawdę do Polski, to było, kiedy mój dziadek porzucił służbę rosyjską, wywiózł wszystkie swoje kolekcje, przeniósł się do Krakowa i założył Muzeum Czapski w Krakowie. To myśmy naturalnie myśleli o Polsce i kochaliśmy Polskę i śpiewaliśmy o pieśni polskie. O cześć wam, panowie magnaci, strasznieśmy lubili, ale w chęci walki, żeby była Polska niepodległa, to Piłsudski w Galicji popchnął. Myśmy tego nie znali jeszcze. Ja właściwie zrobiłem się naprawdę Polakiem, namiętnym Polakiem, jak przyjechałem do Krakowa i odkryłem Brzozowskiego. I dopiero poprzez Brzozowskiego, poprzez Żeromskiego, który miał strony genialne, a miał strony zupełnie złe. Ale to byli ludzie, którzy nas nauczyli sumienia.
1: To był zawsze bardzo głęboki stosunek do życia, który on przeżywał bardzo świadomie i bardzo zawsze analizował jego przebieg i zawsze czuł potrzebę służby. To było takie odczuwanie potrzeby służby w duchu, który miała kiedyś arystokracja i który łączył się z jego bardzo głęboką religijnością. I on tą medytację nad życiem i nad każdym swoim krokiem zapisywał w dziennikach. On w zasadzie dzienniki prowadził stale, przez całe swoje długie, bardzo długie życie. W sumie było tych dzienników około 260, ale część przedwojenna i część rosyjska zaginęła podczas wojny, unicestwiona. On prowadził nawet rodzaj dziennika podczas wojny, kiedy był uwięziony z oficerami, których spotkała śmierć w Katyniu. Będąc jeszcze z nimi uwięziony, rysował ich na maleńkich portrecikach wielkości znaczka pocztowego. Miał poczucie, że należy ich utrwalić. I właśnie ten wątek malarstwa był wątkiem pierwszorzędnym w jego życiu. Oprócz tego, że to był człowiek bardzo głęboko myślący o doświadczeniu po prostu życiowym, medytujący całe życie nad doświadczeniem egzystencjalnym, jakie jest życie, samo życie, to był z powołania artysta. I widać to w jego rysunkach i w jego zapisach. On na przykład był człowiekiem, który przeżywał przyrodę, potrafił opisać przyrodę, potrafił oddać przyrodę nie tylko pędzlem, ale też słowem. To był w gruncie rzeczy również pisarz, niezwykły pisarz polski.
4: Zupełne wykończenie po tygodniu bez światła. Zdaje się, że tak się nazywają miejsca białe na stronicy drukowanej, które dają wygląd i siłę stronicy. Moja stronica tygodnia zapisana niechlujnie, bez świateł, bez twardej kompozycji. Simone Weil w jej drapieżności wobec siebie. Ależ jest tam takie ciśnienie uciekających sił, końca życia. Jest 100 obiektywnych danych ją tłumaczących. kto kocha

0: Boga ten nigdy nie jest zmęczony. Kiedy o nią chodzi, S.W. przyjmuje dosłownie wszystko, co może jej uświadomić własną siłę, jakby zwyczajna granica sił fizycznych nie istniała. Kołakowski, pisząc o łasce nawiedzającej proroków drugiej reformacji, o ich walkach koniecznych, o ich drodze życia mistycznej, wysokiej czy pseudomistycznych dywagacjach, nigdy nie natrafiłem, by wyrażał jaką ocenę moralną, żebym był wyczuł co innego jak próbę jasnego widzenia ścisłości. I tak naturalnie powinno być w takiej książce. Nie znam tych ludzi. Ledwie dotknąłem niektórych. Angelus Silesius, Jan od Krzyża, Święta Teresa z Avila. Dla mnie jest jedyna Simone Weil, w której odkrywam prawie, że za każdym razem, co ją otworzę, źródło siły nie z tego świata, który mnie, jeżeli nie ratuje z niemocy, to podtrzymuje.
1: Są tacy ludzie, których spotyka człowiek raz na całe życie i ma wrażenie smutku ogromnego, że nie wszyscy inni mieli okazję do takich spotkań.
2: Jacek Woźniakowski.
1: Właśnie spotkania z Józiem Czapskim takie były, że człowiek żałował, że więcej ludzi go nie może poznać i nie może skorzystać z tej mądrości jego i tej zdolności prześwietlania i sytuacji, i problemów, i innych ludzi, a także kultury, a także sztuki. Czapskiego poznałem jeszcze przed wojną. Mój krewny, trochę malarz, trochę architekt, zawiózł mnie do pracowni Józia Czapskiego, do Błot. Już mi go wtedy postawiono za przykład. Powiedziano, że siostra jego zaprosiła go na Wielkanoc do siebie na wieś, a on wtedy kończył książkę o Pankiewiczu i nie pojechał do tej kochanej siostry i do rodziny odpocząć, tylko z niesłychaną sumiennością wszystkie przyjemności odkładając na bok, kończył tę książkę, więc zaświecił dla mnie jako przykład sumienności i zawziętości w pracy. Kiedy pierwszy raz wyjechałem za granicę w 56 czy 7 roku, w czasie tego spotkania w Maison Lafitte, tak było pięknie i miło, przyjemnie z nim obcować. Oczywiście między innymi tematami, któreśmy poruszali, były obrazy i także jego obrazy, które pokazał, ale naturalnie także polityka, także przeszłość, którą fenomenalnie pamiętał, łącznie z jakimiś cytatami z rozmów z różnymi ludźmi, pisarzami francuskimi czy rosyjskimi, z jakimi się w życiu masami spotykał. A myślę, że ta pamięć, poza tym, że miał nadzwyczajną pamięć w ogóle, była jeszcze podparta faktem, że prowadził te nadzwyczajne swoje dzienniki, to znaczy zapisywał najważniejsze wydarzenia. Co dzień pisał w tych sławnych swoich kajetach, które są dzisiaj w Muzeum Czapskich tu w Krakowie i jest wielki problem z ich odcyfrowaniem, bo to są gryzmoły strasznie trudne do przeczytania nieraz. Ale on jakoś umiał to odczytać, chociaż nie jestem pewien, czy wszystko. W każdym razie zapisywał, wracał do tych swoich zapisków i przypuszczam, że to niezmiernie podbudowywało jego pamięć, także zdumiewająca była ilość dokładnych cytatów, jakie przypominał sobie z rozmaitych kontaktów swoich z ludźmi, z jakimi go los zetknął.
3: Ja przyjechałem pierwszy raz do Paryża w 1968 roku sam.
2: Grzegorz Przewłocki.
3: Samolotem wylądowałem na Bourget. Wuj na mnie czekał, zawiózł mnie do Maison Lafitte, no i bardzo się mną wtedy opiekował. Starał się, żebym stał się człowiekiem bardziej kulturalnym. Poszliśmy na West Side Story, na Champs-Élysées, wielkie wydarzenie prosto z PRL-u. Wuj wtedy był w ogóle w świetnej formie, mimo że miał ile lat wtedy?

0: 72 czy coś takiego, no po prostu nadzwyczajnie i farmie był, jeździł na takim wspaniałym motorowerze marki Peugeot. To w ogóle z perspektywy PRL-u to jakiś szalony luksus i wuj dwumetrowy przemierzał Maison Lafitte i okolice w wielkim pędzie na tym motorowerze, pożyczał mi go. Wuj uwielbiał karmić wszystkie psy w okolicy. Chodził z jakimiś bułeczkami i tam podkarmiał psy sąsiadów. Nawet i któryś z tych psów go kiedyś pogryzł w tych latach 80. Ale wuj oczywiście to bagatelizował. Uważał, że to nic się nie stało. No jeszcze wtedy oczywiście żyła ciocia Marynia, jego siostra starsza. Ciocia była dużo bardziej zasadnicza i tak przepytywała nas z historii, co my wiemy o rodzinie. Znaczy nas, bo mówię, bo potem 2 lata później byłem z siostrą, więc przepytywała nas na przykład na temat losów naszego dziadka Henryka Przewłockiego, który był ich ulubionym szwagrem, do którego często z Warszawy do mordów jeździli na jakieś wilegiatury i weekendy tak zwane. No i była zbulwersowana, potem napisała list jakiś oburzony do moich rodziców, że my w ogóle nie wiemy, że dziadek tam na tej Syberii zginął i tak dalej, że nie znamy detali. No myśmy mieli tam 17 lat czy coś, więc i zupełnie inne zainteresowania. Na przykład dużo większe wrażenie na mnie zrobił moment, kiedy zakupiłem sobie pierwsze dżinsy za pieniądze, które dał mi wuj na oglądanie wystaw. Ten pokój wuja na piętrze, no tam było wszystko, no było wuja łóżko, stół taki wielki, no te wszystkie farby, pędzle, obrazy, które akurat malował, wszyscy bohaterowie Martwych Natur, taki fotel z czerwonym obiciem podarty, dzienniki stały na półkach, to było, nie wiem, tam pewnie z 10 metrów tych dzienników w tej jego sypialni, pracowni. Czy mi pokazywał? Sam sobie oglądałem, bo tam były wspaniałe te rysunki. No i tam oczywiście w tych dziennikach każdy sobie zawsze wyrywał jakieś szkicy. One są dosyć niekompletne, ale te szkice są bardzo ciekawe, bo tam są napisane, jest jaki to kolor, często malowane akwarelami potem. Po powrocie do domu, bo wuj to uwielbiał robić te szkice w różnych teatrach, w knajpach, na Gare Saint-Lazare, w pociągach, jak jeszcze jeździł pociągiem do Paryża sam.
1: Stycznia, poniedziałek, tydzień znowu pełny. Jak nie pilnować nieustannej zmiany zygzaku sił? Dziś po dobrym dniu malowania i pisania, ranek senny i słaby. Może to kieliszek koniaku, który wypiłem, purmermuty, zaczynając list do kota w kawiarni. Zmęczenie alkoholem, nawet najmniejszą dozą, ale czy nie najprościej normalne opadanie sił? Gdybym nie otworzył okna, gdybym nie poczuł przeciągu, mówi sobie skazany już suchotnik. Ale choroba się już rozwija, a przeciąg i otwarte okno są zawsze na podorędziu, jak niedogotowane kartofle u Bergota w chwili ostatecznej, żeby na taki czy inny wypadek zwalić rozwój choroby. U mnie to jest rozwój starości i tyle. Bądź oszczędny w czasach nieurodzaju. Skończyłem, niby skończyłem moje butelki w słońcu i zawsze to samo uczucie, jakby pierwsze doznanie, przeżycie, aż zachłystujące nie zostało przekazane. I to, co było sekundą, rzutem, porywem w obrazie, jest ciężkie, naturalistyczne, obciążone.
2: Można powiedzieć, że jemu te dzienniki służyły jako kontrola oddechu dnia. On żył pracą i potrzebował tej pracy i całe życie walczył o to, żeby mieć czas do malowania i spokój do malowania i pewien dystans potrzebny do tego,

żeby malować w spokoju, ale zarazem całe życie też szukał kontaktu z ludźmi, nie potrafił odmawiać i nie chciał odmawiać. Więc on starał się sobie zorganizować dzień, jakby besztając samego siebie. On ogromnie dużo od siebie wymagał. Był człowiekiem, który stale się uczył i to wszystko

0: dzienniku. I w tym sensie to jest kontrola oddechu dnia, że on uważał, że po to, żeby być artystą, on miał bardzo głęboką samoświadomość twórczą. Ludzie o osobowości twórczej mają specjalne potrzeby, muszą bardzo trzymać na uwięzi to swoje zwierzę, talent i bardzo je właśnie dyscyplinować. Czapski miał tego świadomość, organizację dnia podporządkowywał temu, że nie można się denerwować, że nie należy energii twórczej wpierw angażować w jakieś uboczne zajęcia, nawet czytanie gazety, nawet słuchanie wiadomości, dlatego że on był też impulsywny bardzo i ekstatyczny i to bardzo przeżywał, a odbierało mu to tą energię potrzebną do namysłu twórczego i do malowania.
1: Róg stołu mnie pasjonuje. Stara gazeta daje olśnienie, dosłownie olśnienie. I nigdy nie byłem abstrakcyjnym malarzem, chociaż to zalało cały świat. Próbowałem czasami, ale nigdy nie dawało mi natchnienia jak stara gazeta. Jest we mnie ekspresjonizm. Nie tematyka, ale ekspresjonizm. Wyraz teraz. Muszę powiedzieć, że moja idea fix była to porażka. Bo marzyłem o tym, żeby wyrazić ból. Siedziałem dość dużo w Dostojewskim, dużo czytałem i przetwarzała się stare baby brzydkie koniecznie. Fiksowały mnie wewnętrzna konieczność i rodzaj długu wobec rzeczywistości. Moja przyjaciółka oglądała najbliższa, właściwie ty jesteś bardzo okrutny człowiek. Przecież ja nie byłem okrutny, ale widziałem życie. Widziałem, wydawało mi się nieustannym życiem cierpienia.
2: Czwarty stycznia, niedziela, 6:00. Nie mam sił się poderwać. Sprawy wydania książki M się komplikują, wystawy też. Praca te parę dni się zaczęła, ale wizja się zacięła. Na dwóch płótnach zrobiłem dwa kicze. Nie o to chodzi, tak było tysiące razy. Chodzi o niemoc, że nie mam sił się odbić od dna, ani zgodzić się przyjąć. Więc co? Będzie porażka? Nie dam rady? Nie o to chodzi. Rób, co musisz. Będzie, co będzie. Ale na co możesz czekać przed śmiercią? Jeszcze wystawy, pieniędzy, które dadzą możliwość dalszej pracy. Książki Maryni, kiedyś może moja. I wszystko się trzyma, łańcuch. Ale każdy nowy katar czy grypa i urywa się całość. Przyjąć ewentualną porażkę, nie poddając się? Już dominuje zmęczenie. Już strach przed nowymi trudnościami góruje nad strachem porażki. I wtedy zaczyna kusić ucieczka. Nie tak trzeba. Nie tak wolno ci przyjąć porażkę. Trzeba ją przyjąć w sobie do końca się bijąc jak Zyga, jak Sezan, jak Brzozowski.
0: On gdzieś dopiero w latach 60., 70. zdradził się z tą swoją wielką potrzebą pisania i notowania życia i swojego namysłu nad życiem. I dopiero gdzieś od lat 60., 70. zaczął dążyć do publikowania tych swoich dzienników, zaczął je opracowywać. I już te dzienniki przeznaczone przez niego do druku, on je nazwał mianem strony wyrwane. To nie był integralny dziennik. On wyrywał niektóre tylko strony z tamtego dziennika, przepisywał je na maszynie, dyktując maszynistce. Potem korygował je, jeszcze raz przeredagowywał. Uważał, że to jest postać końcowa. No i w którymś momencie on się zorientował, że nawet i te strony wyrwane nie mogą być całkowicie przekazane współczesnym, bo zorientował się, że nie wszystkie tematy są właśnie

0: właściwie rozumiane. Na przykład przestraszył się, że kiedy on pisze o tym, jak widzi świat okiem malarza, kiedy pisze o tym, w jaki sposób siebie dyscyplinuje i narzuca sobie taki, a nie inny rytm pracy, bardzo samotniczej, że to może być rozumiane jako swoisty narcyzm. To był czas, kiedy starano się, lata 60., 70., raczej o nieobecność. Jeden Gombrowicz miał odwagę pisania w pierwszej osobie. I Czapski uznał, że nawet nie wszystkie wyrwane strony, czyli opracowane do druku strony, będzie drukował. Pewna ich część może się ukazać dopiero po jego śmierci. No, udało nam się właśnie zrekonstruować taki integralny dziennik, przeznaczony do druku. Znaczy, to są rzeczywiście zapisy jednego miesiąca, dzień po dniu. Już opracowany w postaci maszynopisu, chociaż mimo, że opracował to, to w którymś momencie zaczął znowuż dopisywać ręcznie. To była niekończąca się praca, on był człowiekiem bardzo takim ekstatycznym i nawet czytając już opracowany do druku materiał, dopisywał własne uwagi do własnych uwag, zmieniał je.
1: Oczywiście, że go słychać w tym, bardzo go słychać w tym, ponieważ on był takim człowiekiem, który kompletnie nic nie udawał. Więc chyba dlatego i te rysunki, i te zapiski są takim kawałkiem jego. To jest taki wyrwany kawałek tego człowieka, czy oddany kawałek tego człowieka. To oddawanie siebie, to się bardzo czuje. I dlatego ja ciągle spotykam ludzi, którzy mówią o nim w czasie teraźniejszym. Też mam taką tendencję. I jakoś on jest niezwykle obecny. Całe szczęście, że są ludzie, którzy wydają te zapiski. I że on jakoś tak istnieje w polskiej kulturze, czy wśród ludzi intensywnie. I to nie tylko jako świadek czasów, tylko wydaje mi się, że strasznie ważny jest ten jego stosunek do życia, ten stosunek do drugiego człowieka, ta szczerość, to ja bym powiedziała nawet niewstydzenie się emocji. I u niego to się czuje i w tym, co pisał, i w tym, co rysował, i szczególnie w sposobie, w jaki komunikował się z ludźmi, jak się zachowywał, jak rozmawiał, jak chwytał za rękę, jak się wzruszał. No taka autentyczna potrzeba przeżywania świata, jakim on jest i pozwalania innym wejścia w jego życie i otwierania się przed nimi.
2: I właśnie teraz jeszcze niedawno czytałem takie swoje notatki, gdzie mówię, no, w zwyczajnych gruszkach. Dlaczego one są takie, a nie inne? I ta żółć działająca jedyna, koloryt jedyny, to są szoki poza tematem. Gruszka jest ważna i stół krzywy ważny i wąski korytarz to są tła, które bardzo często wydłużam. Jestem wtedy, jak widzę, naprawdę szczęśliwy, z zachwytu.
3: Chyba najlepsze, co napisałem, to są moje dzienniki. Wyraziły mnie najwięcej i chyba z tego powodu literacko są najlepsze, mówił Józef Czapski. Dziś w Dwójce przypomnieliśmy dokument z 2009 roku poświęcony właśnie temu niezwykłemu dziełu artysty. Fragmenty dzienników Czapskiego z tomu Wyrwane strony przeczytał Henryk Bołkołowski. Całość przy współpracy Tomasza Berkowskiego i Mariana Szałkowskiego przygotowały Dorota Gacek i Elżbieta Łukomska.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Przybylski.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Rozpoczynamy nocną strefę.
1: Dobry wieczór.
0: Janusz Jabłoński.
1: I Tomasz Gregorczyk.
0: facebook.com/improwizowane, improwizowane@polskieradio.pl. Zachęcamy do kontaktu.
1: Dzisiaj zacne nowości wydawnicze. Dużo ze świata, ale kilka polskich. Ale zaczynamy tradycyjnie od rozmów improwizowanych. Dzisiaj, geograficznie rzecz biorąc, powiedzielibyśmy rozmowy niemieckie, mocno amerykańskie i trochę polskie. Angelika Nieścier, niemiecka, ale o polskich korzeniach, saksofonistka głównie altowa.
0: Tak zmiękczamy to S w jej nazwisku, ale tam znaku...

0: krytycznego nie ma. Być może powinniśmy czytać Niestier, no ale tak już idzie. Polskie korzenie, pierwsze lata życia spędzone w Szczecinie, później wyjazd z rodzicami do zachodnich Niemiec i dorastanie już w Kolonii.
1: No i niesamowita kariera. Taka konsekwentna ścieżka, bo być może państwo pamiętają.
0: Kto pamięta?
1: facebook.com/improwizowane albo improwizowane@polskieradio.pl. Kto pamięta ten wywiad sprzed 15 lat, to było, tak, nazwaliśmy to rozmowy improwizowane. Jeszcze Mirek Pyszny i Pablo Gif wtedy w drugiej części tego wydania rozmów wystąpili. To były wywiady nagrane w Kolonii na festiwalu Winter Jazz, między innymi z Angeliką Nieścier. No i rozwijała się ta artystka wspaniale przez te wszystkie lata. Ma, no właściwie zastanawiam się trochę nad taką estetyką, którą ona reprezentuje. Mam wrażenie, że ona może nawet trochę się kurczy, że takiego ognistego free jazzu, ale jednak z pewnym rozumieniem harmonii wtedy, kiedy trzeba, z pewnym poszanowaniem i potrzebą struktury, nie ma wcale tak wiele. Angelika Nieścier reprezentuje bardzo ciekawy podgatunek współczesnego, no, jazzu łamanego przez free jazz, powiedzmy. Mm-hmm.
0: Gdzie byśmy ją sytuowali? No, być może w Nowym Jorku, być może w Chicago, gdybyśmy posłuchali w jakichś ślepych testach, bo tam melodie, które zapadają w pamięć, łączą się z taką zadziornością i pazurem. Mnie jednak mocno kojarzy się Angelika Nieścier pod tym względem, na przykład z twórczością Dave'a Rempisa, o którym będzie dzisiaj mowa.
1: Będzie dzisiaj mowa, padnie jego nazwisko wielokrotnie, podobnie jak Marty Varelis, Tommy Reed czy Geralda Cleavera. Zacznijmy od muzyki.
0: I to będzie płyta, której słuchaliśmy, przygotowując się do tamtej rozmowy z Angeliką Nieścier 15 lat temu. Już wtedy katalog wytwórni Enja, już wtedy w zespole Thomas Morgan na kontrabasie i Tyson Sorey na perkusji. Album nosił tytuł Quite Simply.

0: bardzo chicagowskie granie zrealizowane z muzykami z Nowego Jorku. Katalog wytwórni Enja, rok 2011, Angelika Nieścier na saksofonie altowym, Thomas Morgan na kontrabasie, Tyson Sorey na perkusji. To był utwór zatytułowany Level 3.
1: I tak, o Polsce, języku polskim, o równouprawnieniu, to będą ciekawe historie, a Anglika Nieścier w język się nie gryzie, ale przede wszystkim o muzyce z jedną z najciekawszych, no już od kilkunastu przynajmniej lat, saksofonistek współczesnej sceny jazzowej i free jazzowej rozmawiamy dzisiaj w programie Drugim Polskiego Radia. Pierwsza część tego wywiadu przed państwem.
2: Okay, so we meet again.
1: To nasza druga rozmowa. Poprzednio spotkaliśmy się w Kolonii w styczniu 2012 roku. To było niedługo po wydaniu twojej płyty Quite Simply.
0: Rany, faktycznie.
1: Mamy wrażenie, że to było najwyżej 5 lat temu.
2: I would say it was 5 years ago, no more, but it was 15 years ago.
3: I know, yeah, it's crazy, man.
0: Tak, to jakieś szaleństwo, ale świat wciąż nie zszedł tak całkiem na psy, chociaż mało brakuje.
1: Nadal się stara.
0: To prawda.
1: Przez ten czas w twoim życiu artystycznym niemało się wydarzyło, a my regularnie informujemy o twoich dokonaniach, bo ta muzyka doskonale wpasowuje się w nasze upodobania. Prezentowaliśmy chyba wszystkie płyty, jakie nagrałaś przez te lata w Nowym Jorku, w Chicago czy gdziekolwiek indziej. Zadajmy trochę prowokacyjne pytanie. Brakuje ci utalentowanych muzyków w Niemczech, skoro współpracujesz głównie z artystami i artystkami ze Stanów Zjednoczonych?
2: Mostly American.
3: Yeah, I do understand what you're trying to say. But well, the thing is that it actually started with Tyson Sorey, right? So we met

0: Rozumiem, co sugerujesz, ale wszystko zaczęło się tak naprawdę od Tyshona Soreya. Spotkaliśmy się w 2008 roku, kiedy byłam artystką rezydentką na festiwalu w MERS. Znaliśmy się znacznie wcześniej, ale to wtedy po raz pierwszy zagraliśmy razem. Tuż po całej prezentacji mojego programu. Pomyślałam wtedy, o tak. Oczywiście spodziewałam się, że będzie dobrze, ale wyobrażenia i rzeczywiste granie to dwie różne rzeczy. Potem przez Tyshona nawiązałam kontakty z innymi nowojorskimi muzykami. Pracowaliśmy razem przy Quite Simply, a potem w 2013 roku w zespole z Ralphem Alessim. To była płyta New York City 5. Jak widzicie, tytuły moich płyt są dość niewydumane i bardzo kreatywne. Potem jeszcze wydaliśmy płytę koncertową na Berlin Jazz Festival, a wcześniej nagrałam materiał z Geraldem Cleaverem. To wszystko działo się bardzo naturalnie. Stopniowo poznawałam coraz więcej ludzi i grałam z nimi. Szło to łatwo i naturalnie, równolegle z moim rozwojem muzycznym, ale chcę i muszę oddać tutaj honory Tyshonowi, bo od niego i przez niego się zaczęło. Widziałem się z nim zresztą wczoraj, było super.
1: Very organic. It's like New York City 5, 3, 2, no, whatever. And very inventive too. And then we had the live album from Berlin Jazz Fest. And in between, I did record with Gerald Cleaver. So, you know, that was, it was just, it was very organically. And then you know more and more people, and then you play with more and more people from New York. And so that was a no-brainer, actually. And it wasn't, it was just where my development musically was reaching out to. So yeah, that's, you know, it was very organically, but I have to credit, and I love to credit Tyshon for that, yeah. I just saw him yesterday, man, here. Oh, it was amazing. Anywho, yeah.
2: Ale nadal mieszkasz w Kolonii.
1: Yes, I am still based in the small village of Cologne.
0: Tak jest, nadal mieszkam w wiosce zwanej Kolonia.
2: To co powiesz nam o lokalnej scenie w waszej wiosce? Możemy sobie stroić żarty o szukaniu partnerów za granicą, ale bardziej serio, przywiązujesz wagę zarówno do improwizacji, jak i do kompozycji. Nie potrzebujesz zatem pewnego stałego, lokalnego składu do pracy nad swoimi utworami?
1: I hear you. I do have working bands, which are totally coincidentally not based in Cologne, but in Berlin and Cologne, you know. So, or for that Europe, for that matter.
0: Mam też takie stałe składy, ale tak się złożyło, że są to zespoły berlińskie, czy też europejskie, a nie kolońskie. Również trio z Tomiką Reed i Savannah Harris ma charakter working bandu, a teraz gramy trasę z Elizą Salem zamiast Savanny. Nie jestem dobra w przyczepianiu etykietek, na przykład typu working band. Gram z mnóstwem ludzi, również z muzykami z Kolonii, ale głównie w ich składach, nie w moich. Często występuję z europejskimi artystami, choćby z Aleksandrem Hawkinsem. Szczerze mówiąc, nie zastanawiam się nad takimi rzeczami jak scena berlińska, scena kolońska i tak dalej. Dla mnie liczą się przede wszystkim pomysły, ludzie, w tym znajomi i tacy, których na przykład słyszę na festiwalach i natychmiast zaczynają mi kiełkować pomysły, więc odzywam się do nich, a potem rozmawiam z wytwórnią i jesteśmy w domu.
1: There are some ideas, and you have the people, you know the people, because you learn the people, you know, you hear the people around the festivals and yadi yadi blah, and then ideas kind of like emerge, and then I just hit them up and, you know, talk to my label, and then there we are.
2: Nie mieliśmy jeszcze okazji rozmawiać z Tyshonem Soreyem, ale pewnie, prędzej czy później to nastąpi.
0: Zróbcie to.
2: Wtedy na pewno zapytamy o ciebie, ale na razie ciebie pytamy o niego. Tyshon gra w sposób niezwykle oryginalny. Potrafisz opisać jego styl?
1: Tyshon is really one of those musicians. His artistry is just, I don't know, it's really... he's an amazing artist, also a dear friend and an amazing human being, but
0: Tyshon jest niezwykłym muzykiem. Jego gra charakteryzuje się wyjątkowym artyzmem. Poza tym to wspaniały człowiek. Grywamy razem w różnych konfiguracjach. Ostatnio był to duet. Mam szczęście pracować z kilkoma muzykami tego rodzaju, z którymi wchodzę w jakąś nową sytuację i nie muszę myśleć, tylko od razu wszystko czuję. Wiem, że jesteśmy po jednej stronie. Liczy się tylko muzyka, a nie ego. Uwielbiam to uczucie.

0: Lubię w muzykach pokroju i formatu Tyshauna Soreya jest apetyt na wspólną przygodę i brak oceniania. Sama lubię iść na żywioł. 20-minutowe utwory, heavy metal, jazz, cokolwiek. Do tego moja muzyka wymaga zaangażowania, a Tyshaun należy do muzyków doskonale wspierających muzykę. Uwielbiam też jego brzmienie, podobnie jak brzmienie Savannah Harris, Elizy Salem, Geralda Clevera czy Moritza Baumgartnera. Takiego brzmienia perkusji potrzebuję i taki rodzaj wsparcia lubię. Gram też dużo koncertów z Marią Portugal. Z nią jest tak samo. Ach.
1: Metal, jazz, badass thing, and I need the sound to be supported. And Tyshaun is one of those people who just supports the sound, and without any, you know, without any questions. And that's what I love, yeah, about him specifically. Of course, also his sound. I mean, also Savannah or Eliza or Gerald Cleaver. There is like a specific sound or. Baumgartner too. There is just Moritz Baumgartner from Berlin. There is like the specific sound I need, and from drums specifically, and you know, a support I love to have and need. And Maria Portugal, I do a lot of duos with her. It's the same. It's just like yeah.
0: Sporo w tej pierwszej części było o Tyshaunie Soreyu, sięgamy zatem jeszcze raz po płytę nagraną z nim, ale teraz na basie zagra Chris Tordini, The Berlin Concert i fragment utworu Country.

0: Skoro nie rozmawialiśmy od 15 lat, powinniśmy cię zapytać o zmiany, jakie w tym okresie nastąpiły, ale są też w twojej muzyce rzeczy, które z naszego punktu widzenia na szczęście nie zmieniły się. To pewna surowość twojej muzyki, pazur, umiejętność budowania napięcia. Uwielbiamy to. Natomiast nierzadko bywa tak, że kiedy muzyk odnosi sukces, a ty bezdyskusyjnie odniosłaś, międzynarodowe współprace, koncerty, 10 lat wydawania płyt w Intakcie.
1: Faktycznie, Jezusicku, powinnam ludziom z Intaktu wysłać jakąś wódkę czy coś. Nie chciałam ci przerywać, przepraszam.
2: But okay, sorry, I'm sorry, but I was like, you're right. I didn't want to interrupt you. Please continue, I'm sorry.
3: Okay, so the thing is sometimes when, I mean...
0: Oczywiście wszystkim lubianym przez nas muzykom życzymy jak najlepiej, ale niestety czasami sukces przekłada się na pewne uładzenie muzyki, wypolerowanie jej i wydelikacenie, zwłaszcza kiedy w tle majaczy kontrakt z ECM-em. U ciebie to się nie dzieje. Jesteś tak samo zadziarna jak 15 lat temu. Miałaś tego rodzaju pokusy albo życzliwe sugestie z jakiejś strony?
2: I think I understand what you're trying to say. Yeah. I mean, or what you're trying to ask. I mean, the thing is that I don't really think in those parameters. It's like more, and I think most of the people I'm working, I'm lucky to work with, also think like that. It's.
1: Chyba wiem, co masz na myśli, ale rzecz w tym, że ja nie myślę w takich kategoriach. Zresztą większość moich współpracowników na szczęście też nie. Utwory, które piszę, muzyka, jaką wykonuję, zespoły, które tworzę, to wszystko najpierw mam w mózgu i w sercu. Styl pisania jest w trakcie nieustannego rozwoju, podobnie brzmienie na instrumencie. Po to jesteśmy tu na ziemi, żeby się uczyć. Pomysł formuje się w głowie. W moim przypadku zwykle najpierw jest to brzmienie. Potem składam personel i dopiero komponuję na dany zespół. To wszystko stanowi mój napęd, motywację do nagrywania i koncertowania.

0: Wydaje mi się, że nie potrafiłabym myśleć w kategoriach to powinno się dobrze sprzedać. Poza tym, jak Janusz przed chwilą przypomniał, jestem związana z Intaktem, wytwórnią, która naprawdę wspiera twórczą szczerość swoich artystów. Za każdym razem, kiedy mam jakiś pomysł i zgłaszam go w formie sugestii, na zasadzie być może to zbyt radykalne, ale reakcją jest entuzjazm. Zawsze czuję stuprocentowe wsparcie ze strony wytwórni.
1: This would sell very good. I mean, but also what you said, what Janusz just said, I'm on a label and which really supports my artistry or the artistry of the artist and the musicians they have on it. So, and they, like every time I have an idea and I suggest it to them, they just go like, wow, this is great. And it's always, I always go like, haha, this is maybe a little bit on the edge and I don't know, but I still have to do it. So I'm going to suggest it to them first. And, but they are always 100% supportive and they even, I think, I mean, because I'm listening to the music they put out too.
0: Zresztą słucham też płyt innych artystów, które wydaje Intakt i sądzę, że taki właśnie jest ich model działania. Również dzięki temu nie muszę myśleć w kategoriach sprzedażowych, oprócz tego, że mój mózg i tak nie działa. Cieszy mnie, kiedy inni ludzie myślą podobnie i uważają, że moja muzyka im odpowiada, ale lubię też sytuacje, kiedy muszę się podporządkować innym i ich muzyka zabiera mnie w inne rejony, bo to znów nauka.
1: Totally different things and they choose, my sound to be a part of those things. I absolutely love to be a part of an ensemble, which, I mean, of course I have to like the music, but also which is kind of like different and pushes me in a different direction because, learning.
2: The starting point is...
3: Mówisz, że twoim punktem wyjścia jest brzmienie, które masz w głowie. Co w takim razie w tej głowie grało, kiedy zaczęłaś pisać dla tria Beyond Dragons? Ten zespół momentami brzmi niemal rockowo. Tomika Reed gra z tym swoim akustycznym przesterem na wiolonczeli. No, ona potrafi grać również kameralnie lub piosenkowo, ale tutaj tego nie robi.
2: Rock and roll.
1: Yeah, it really is, isn't it? I mean, again, I was playing with Tomika, because Tomika was here in Germany at MERS. She was the improviser in residence.
0: To prawda. Tomika Reed była tu w Niemczech jako artystka rezydentka podczas festiwalu w MERS, chyba w 2022 roku, skoro nagrywałyśmy rok później. Wciąż było jeszcze trochę pandemicznych obostrzeń. Odezwałam się do niej wtedy, bo znałyśmy się wcześniej, ale nie miałyśmy nigdy czasu, żeby poznać się bliżej, ani ze sobą grać. MERS jest blisko Kolonii, więc zaproponowałam jej wspólne muzykowanie. Całkiem sporo pograłyśmy, na tyle dużo, żeby w mojej głowie pojawiło się to brzmienie. Kiedy wykiełkowało, poczułam, że musimy to zrobić. Szczęśliwie się złożyło, że miałam kontakt z ludźmi z Cologne Jazz Week, festiwalu, który odbywa się tutaj latem i ma inny charakter niż Winter Jazz Fest. Porozmawiałam z nimi o pomyśle na trio z Tomiką Reed i Savannah Harris, którą słyszałam rok wcześniej.
1: Couple of times later I was like, well, I have this thing in my head and I have to do this. And then I got luckily, because I talked to the people from the Cologne Jazz Week, there is like a festival in the summertime here. It's different. It has different parameters than Winter Jazz Fest. And I was like, well, there is this thing. I would love to do it with Jamaica and Savannah because I heard Savannah the year before and love the sound, yadi yadi blah. And then I wrote for that. And I really wanted to write for the cello. I think I was really, Sacre du Printemps is like one of my favorite.
0: Miałam wielką ochotę napisać coś na wiolonczele, bo Święto Wiosny Strawińskiego jest jedną z moich ulubionych kompozycji wszechczasów. Słucham go może nie codziennie, ale naprawdę często. I to z tej muzyki narodził się mój pomysł na brzmienie wiolonczeli, saksofonu i perkusji razem. Brzmienie, które będzie miało w sobie coś z embassu, rocka i heavy metalu. Stąd się wzięło.

0: Hic sunt Dracones, utwór Parasol, który czyni z albumu Beyond Dragons koncept album. Grały Angelika Nieścier na saksofonie, Tommy Carried na wiolonczeli i Savannah Harris na perkusji.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W programie drugim Nocna Strefa. W Nocnej Strefie rozmowy improwizowane, w której gościmy dziś Angelikę Nieścier. Słuchamy jej płyt. Angelika opowiada o różnych składach. Później my słuchamy tych zespołów. Pytania i odpowiedzi bardziej problemowe jeszcze przed nami, ale tutaj kilka istotnych składów należy posłuchać i o nich opowiedzieć. Angelika Nieścier. Śledząc tytuły twoich płyt, można by odnieść wrażenie, że wbijasz pineski w kolejne miasta na mapie Stanów Zjednoczonych, ale wiemy, że przecież tak nie jest. Powiedz, jak rodzą się pomysły na te transatlantyckie współprace?
2: Well, I mean, the names, I have to be honest, those New York 5 or 3, that's just, I'm really bad with names. I'm really bad at it, like, for real.
0: Nazwy New York City 5, New York Trio czy Chicago Tapes wyglądają tak, jak wyglądają, bo jestem naprawdę kiepska w wymyślaniu tytułów. Naprawdę fatalna. Tu nie chodzi o lenistwo, ale skoro już wpadłam na jakieś tytuły, a Intact ich nie oprotestował, to tak już zostało. Z Beyond Dragons sytuacja wyglądała nieco inaczej, bo mamy tam utwór Hic sunt Dracones, czyli oto są smoki. Ten utwór dla mnie stanowi rodzaj ogólnego konceptu, parasola, pod którym mieści się cała płyta. Dlatego też łatwiej było mi wymyślić tytuł tego albumu. Z tytułem Chicago Tapes z kolei też poszło bardzo łatwo, bo bywałam w Chicago i podczas nagrania Beyond Dragons i kilka lat wcześniej, chyba w 2012 roku. Grałam z Frankiem Rosalim, perkusistą, który teraz mieszka w Amsterdamie, także z Dave'em Rempisem i innymi. Zresztą to Dave Rempis chyba organizował tamten festiwal. W każdym razie rozmawialiśmy, a potem chodziłam na koncerty, kiedy oni grywali w Europie. Krótko mówiąc, widywaliśmy się przy każdej możliwej okazji. W okresie nagrywania Beyond Dragons Tomika mieszkała jeszcze w Chicago. Teraz mieszka na przemian w Chicago i Nowym Jorku. Grałyśmy też dłuższą trasę z Mike'em Reedem. Poza tym dużo grałam z muzykami z Chicago i bardzo pokochałam to miasto. Również polskie części miasta są dla mnie bardzo ważne. Jadłam oczywiście pierogi i tak dalej. Jasne, w każdym mieście są świetni muzycy i mam

0: Szczęście, że mogę z nimi grać, ale Chicago ma wyjątkowy klimat.
1: Again, we were recording after the recording of Beyond Dragons. Tomika was living in Chicago at the time. Now she lives in New York and Chicago. And so I stayed longer. We were on tour with Mike Reed and Tomika, and then I was playing a lot with Chicago people. And I love the city so much. It's like, for me, it's also kind of like. Like the Polish parts of the city are very important, sort of. I had pierogi, of course, and blah, blah, blah, blah, blah, like, you know, all these things. But, you know, I was really, like, there was a different, it's a different vibe to the city. And there was something different. I mean, the musicians are always great in every city I'm lucky to play with. But, I think the idea kind of crept into my mind already. And since there were so many, you know, it's just, it's, I didn't want to do like a sextet or septet or something like that. I kind of knew very early, I need different sounds to be put together. And so that was the name.
0: Więc idea tego albumu zaczęła się rodzić już wcześniej. Od razu wiedziałam, że to nie ma być jeden sextet czy septet. Czułam, że chcę poskładać ten projekt z różnych brzmień, bo to też nie jest zespół per se. To dwa różne składy, tyle że w obu gra Mike Reed. Poza tym mamy podgrupy, rodzaj sekcji. A to z wibrafonem i dwoma altami, a to trio z Nicole Mitchell na flecie i Mike'iem i ze mną. Taka misa z muzyką, która odzwierciedla moją więź z miastem.
1: Idea to like, I don't know, it's like a bowl of music. So I had this connection to the city and to the scene, and it was, I was like, I need the sound on the recording.
2: Kiedy zobaczyłem zapowiedź Chicago Tapes, od razu pomyślałem, że to będzie coś ciekawego. Dave Rampis jest niewiarygodnym alcistą, jednym z najlepszych na tej planecie. Myślałaś o nim jako sparring partnerze?
3: Right, sparring partner for me?
1: I mean, you know what? We were, every time we visited...
3: You're both strong, yeah.
1: Yeah, and that was I love that, man.
0: Uwielbiam to. Grywam z Marią Portugal w jej zespole Erosao Septet, gdzie drugim altistą bywa Filipe Nader. To był pierwszy raz, kiedy grałam z drugim altem. Okej, wcześniej też grałam, ale tylko w big bandzie, nie w mniejszym zespole. Ciekawiło mnie, jak to zadziała i zagrało idealnie. Zawsze, kiedy słuchaliśmy z Dave'em swoich koncertów, mówiliśmy, że musimy w końcu coś razem zrobić. Dlatego powiedziałam, no dobra, teraz, to jest ten moment. Poprosiłam go o wzięcie tenoru, który był mi potrzebny w jednym utworze. Pamiętam nasz koncert w Hungry Brain. Dave przyniósł wszystkie swoje saksofony, pełny zestaw. A ja siedziałam sobie tam z tym moim alcikiem. Niemniej, na płycie chciałam poeksplorować dwa alty. Różne, ale nie aż tak różne. Uwielbiam Dave'a. Musieliśmy to w końcu zrobić.
1: I don't care, we're just gonna do it now. I also told him, you know, just bring along your tenor, because I needed the tenor for one tune. And I remember the performance we did at the Hungry Brain. He just brought like all his horns. I was like, man, because I was there, I had a guest professorship in Dartmouth, so I just was, you know, with my alto, like, And he was like, well, okay. But on the record, I really specifically wanted to have like those two altos, and we come from such different, but they're not so different, perspectives, so to speak. And I just love Dave. It was just like, yeah, let's do this thing. Let's finally do this thing. So, yeah.

0: Rejoice, Disrupt, Resist. Utwór, który otwiera album Chicago Tapes Angeliki Nieścier w składzie Jason Adasiewicz na wibrafonie, Nicole Mitchell na flecie, Mike Reed na perkusji, Dave Rempis na alcie i tenorze i Luke Stewart na basie. To jest najświeższa płyta w katalogu Angeliki Nieścier, wydana w styczniu 2026 roku.
1: I w tym momencie w naszej rozmowie z artystką pojawiają się, naszym zdaniem, bardzo ciekawe wątki równościowe. Angelika Nieścier. Chciałbym cię zapytać o nieco starszą historię, o zespół German Women Orchestra z tobą w składzie, która zagrała podobno pierwszy jazzowy koncert w Gazie.
2: Oh man, yes. Before that we were that was crazy. So we were put together for like the World Women's World Cup in Bahrain, football cup in Bahrain.
0: Tak, szalona historia. Zespół utworzono z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet w Bahrajnie. Napisałam utwory na big band i tak dalej. Pojechałyśmy na te mistrzostwa. Już samo to było niesamowite. Ale rok później zagrałyśmy w Egipcie. Trwała arabska wiosna. Wszystkim wydawało się, że sprawy dobrze się ułożą. Skąd mogłyśmy wiedzieć, że będzie inaczej? W tym samym roku, 2013, pojechałyśmy też do Gazy i na zachodni brzeg. Zagrałyśmy kilka koncertów, między innymi z raperkami stamtąd. Było to dość niebezpieczne. Oczywiście przede wszystkim dla nich, pod względem politycznym. Tak, to była niezła wycieczka. Sam przylot na lotnisko Ben Guriona w Jerozolimie i potem podróż do Gazy były czymś niesamowitym. To było dobre i głęboko ludzkie doświadczenie. Rozmawialiśmy z ludźmi, byłyśmy witane z otwartością i ciepłem. I szczerze mówiąc, jazz czy nie jazz, nie to było tu najważniejsze. Ludzie po prostu cieszyli się muzyką i samym spotkaniem. Nie chodziło więc o jazz, raczej o komunikację, jaką muzyka umożliwia, albo i nie. O znaczenie, jakie muzyka może nieść dla publiczności. Było to głębokie doświadczenie.
2: It was insane. It was very, very, a very good and very humane experience to talk to the people, and they were so, you know, they were just super heartwarming and very welcoming, and they, to be honest, they didn't care that's jazz or not jazz. They were they were celebrating the music being there and, you know, people being there and just connecting on a very human basis, so to speak. So I don't think it was like it wasn't really about jazz, but it was about communication, and it was about the music.

0: and what the music is allowed to do or not to do, or what is what does music mean, you know, how in connection with the audience. So yeah, that was a profound experience.
1: W naszym wywiadzie sprzed 15 lat zadawaliśmy ci pytania dotyczące równouprawnienia płci, percepcji saksofonistek. Powiedz, czy dzisiaj masz więcej studentek czy uczennic niż wtedy? Coś się pod tym względem zmieniło?
0: I mean, it. I think it does. It's still too slow, but the awareness is really better.
1: Myślę, że tak, choć dzieje się to wciąż
0: It's
1: zbyt
0: still so
1: wolno.
0: much work.
1: Świadomość
0: It's
1: na pewno
0: still,
1: się
0: you know,
1: poprawiła,
0: there
1: ale
0: are still
1: sporo pracy jeszcze przed
0: details,
1: nami.
0: but I
1: Diabeł tkwi
0: think
1: w szczegółach. Wydaje mi się, albo
0: overall,
1: inaczej, mam nadzieję,
0: I
1: że
0: hope
1: kolejne pokolenia będą miały w nas pewien wzór
0: the
1: do naśladowania.
0: generations,
1: Zobaczą, że da się
0: you
1: to
0: know,
1: zrobić,
0: after us,
1: że nie trzeba się naginać do
0: maybe, I
1: mainstreamu,
0: hope
1: że można być
0: ahead us
1: wariatem, wariatką i robić rzeczy
0: robots,
1: po
0: fish,
1: swojemu. Zatem
0: persons
1: tak,
0: or whatever. So
1: sytuacja na pewno
0: if
1: się
0: we, you
1: zmieniła.
0: know, if you can see, oh, we
1: Chociaż
0: can do that,
1: czasami
0: and
1: ręce
0: okay, maybe what
1: opadają.
0: you said,
1: Wciąż
0: I
1: zdarzają
0: don't
1: się
0: have
1: dziennikarze,
0: to
1: którzy, i naprawdę was nie wkręcam,
0: bend you
1: piszą w
0: some,
1: artykule
0: I
1: o
0: don't
1: tym,
0: know,
1: jak wyglądasz na zdjęciach
0: mainstreamy,
1: na swojej stronie
0: whatever
1: internetowej.
0: music
1: Zdarzyło mi się to jakiś rok
0: make
1: temu.
0: hits.
1: Serio?
0: Do you
1: Dlaczego?
0: wanna say
1: Czy
0: things
1: zdarza się
0: like
1: to
0: that? I
1: mężczyznom?
0: can also be a
1: Oczywiście, że nie.
0: crazy person
1: A jakiś rok temu ktoś
0: you know,
1: recenzował
0: come
1: nasz
0: to
1: występ
0: it,
1: w
0: to be
1: duecie z
0: honest,
1: Martą Varelis.
0: with the sound,
1: Znacie
0: with my
1: ją,
0: sound,
1: cudowna
0: with
1: pianistka.
0: my ideas.
1: Koncert był wspaniały.
0: I think
1: Zobaczyłam tę
0: that's
1: recenzję, bo
0: definitely
1: miałyśmy
0: changed.
1: zagrać
0: There
1: kolejny
0: is,
1: koncert
0: it
1: i
0: is
1: szukałam
0: still,
1: informacji o nim. I koleś
0: it's
1: pisze, że
0: still, you
1: było
0: know, it's
1: okej,
0: still
1: bla, bla, bla,
0: journalists
1: ale że
0: who
1: choć
0: I meet
1: czasem się
0: each
1: uśmiechamy, to
0: day
1: nie uśmiechamy się
0: who
1: wystarczająco
0: write an
1: często. No
0: article like
1: ludzie,
0: a
1: dajcie
0: year
1: spokój w
0: ago and
1: 2026
0: kind
1: roku.
0: of
1: Ktoś to napisał na
0: still
1: poważnie?
0: talk about your picture on your face, on your website. I'm not even lying. I was just like, what the fuck is going on? Why are you doing this? And of course, it's not happening to any male musician. And last, I think it was last year, some journalist was reviewing a duo performance of Marta Varelis, a piano player. I don't know if you know her. She's
1: Sure,
0: amazing. So
1: sure.
0: we worked together too, and we had an amazing duo performance. And I just read it because we have another performance coming up, and I was like, I don't. What did we like? Did we write anything? I didn't have any info for coming up, and so I was skipping through the internet, and I'm not shitting you. The dude said, well, blah, blah, blah, it was everything, blah, you know, nice, whatever, blah, blah, blah. And, you know, sometimes they smile, but they didn't smile enough, though. I mean, come on, man. Like, come on. Like, the fuck? For real. And we have 2026. I'm so glad I didn't know back then. Like, it was, you know, back a year. So it's still like, you still go, like, are you even serious right now?
1: Maybe I'm ageist Nie
0: right
1: chcę
0: now,
1: zabrzmieć
0: but
1: ageistowsko, ale
0: I'm
1: ciekawe, ile lat miał
0: curious
1: ten
0: how
1: recenzent.
0: old is the author? I don't know, man. I don't, but that's I don't know. I forgot the name. I just because I don't want to kill him. You
1: Nie
0: know what I'm
1: wiem,
0: saying?
1: zapomniałam jego nazwiska i dobrze, bo nie
0: And because
1: chciałabym go
0: I'm like,
1: zabić, jeśli się
0: I'm so
1: spotkamy.
0: tired of
1: Jestem
0: bullshit,
1: zmęczona takimi
0: and if
1: rzeczami.
0: I see,
1: Szczególnie rozczarowujące jest, kiedy
0: particularly
1: usłyszysz coś takiego
0: disappointing
1: od ludzi, których
0: if you
1: naprawdę
0: know.
1: szanujesz. Ale ponieważ to
0: You
1: nie
0: read
1: jest moja
0: something like
1: wina,
0: that
1: mówię
0: from
1: im, co
0: people you
1: myślę.
0: really
1: Stary, to nie było fajne.
0: respect,
1: No
0: but
1: tak, ale ja tylko
0: then it's
1: chciałem
0: not
1: to
0: my
1: czy
0: fault. So
1: tamto. To nie chciej. Popracuj nad
0: this is
1: sobą.
0: not, this is not cool.
1: Myślę, że bardzo dobrym
0: And
1: pomysłem byłoby
0: you know,
1: pisanie recenzji
0: I always
1: garderoby
0: kind of think
1: facetów
0: what if I
1: grających jazz.
0: don't want
1: Przepraszam,
0: anything to
1: chłopców, skoro
0: look
1: my zawsze
0: like I
1: jesteśmy
0: check yourself, man.
1: dziewczynami. Czy się
0: But I think
1: uśmiechają?
0: it's a very
1: Czy
0: good
1: mają
0: idea
1: wystarczająco dobry
0: to
1: kontakt z
0: people start to
1: publicznością?
0: talk about
1: To byłaby
0: girls.
1: dobra strategia.
0: You know,
1: Yeah.
0: when boys are wearing, men are wearing on the always also boys, maybe same boys, not men, and musicians are boys and shit. Yeah. And you know, smiling and if they're communicating nicely with the audience or not so nicely, yeah. Oh, that's a good strategy, actually.
1: Well,
0: I like
1: let's
0: that.
1: imagine the review. Występ
0: Dave
1: Dave'a Rampisa był wspaniały, ale
0: Grohl is
1: lider nie
0: doing
1: uśmiechał
0: well.
1: się za często.
0: He
1: Nie
0: did smile,
1: uśmiechał się i
0: and
1: nie
0: man,
1: zagadywał
0: and
1: do
0: what's with the
1: publiczności. I
0: pants?
1: co to miały być za
0: What was
1: spodnie?
0: wrong with his pants?
1: And Peter A Peter
0: Brotsman
1: Brotman
0: made
1: robił dziwne
0: funny
1: miny.
0: faces instead
1: Yes.
0: of smiling.

0: His hair.
1: Oh, yeah.
0: I mean, come on. The almost bold,
1: No
0: bla
1: i ta
0: bla
1: jego
0: bla. Whatever.
1: fryzura,
0: I don't
1: dajcie
0: know, man.
1: spokój.
0: Yeah,
1: Prawie łysy
0: so girl
1: saksofonista. No
0: issues.
1: przecież nikt
0: Yeah,
1: tak nie pisze.
0: yes.
1: Na szczęście
0: So
1: jest
0: you
1: tego
0: see,
1: coraz
0: it's
1: mniej.
0: still,
1: Również
0: I mean,
1: dlatego, że
0: it
1: starsza generacja
0: gets
1: krytyków po
0: less
1: prostu rzadziej
0: and less,
1: już pisze.
0: because, I
1: Im
0: mean,
1: więcej jest
0: also
1: nas,
0: not
1: kobiet,
0: trying
1: na
0: to be,
1: scenie,
0: because
1: tym
0: those
1: lepiej.
0: people
1: Im
0: are
1: odważniej, nieważne,
0: trying
1: kobiety,
0: that much
1: mężczyźni czy
0: more,
1: osoby queer,
0: but
1: piętnują tego rodzaju
0: there's still
1: zachowania,
0: some
1: tym
0: work,
1: lepiej.
0: and
1: To
0: sometimes
1: nie było okej, okay. Pisz o muzyce, albo nie pisz
0: I
1: wcale,
0: think
1: jeśli
0: it's,
1: najbardziej interesują cię
0: the
1: moje
0: more of us
1: spodnie.
0: are on the
1: A jeśli
0: stage,
1: nie wiesz, jak
0: and
1: pisać
0: also
1: o
0: the more
1: dźwięku, to
0: of
1: może zastanów się nad sobą,
0: both of
1: co mnie to
0: us
1: zresztą obchodzi.
0: being men or women
1: Mizoginia i
0: or
1: seksizm
0: people.
1: tkwią głęboko, prawdopodobnie, a
0: My
1: nawet
0: people
1: na
0: just
1: pewno,
0: calling
1: również
0: out
1: we mnie samej.
0: those
1: Podobnie z
0: behaviors and people
1: rasizmem i
0: like,
1: tak
0: okay,
1: dalej.
0: that's not cool.
1: Musimy wszyscy nad
0: Just
1: sobą pracować.
0: write about the music or whatever, or don't write at all if you want to write about my stupid trousers or pants on, like, what the fuck? So yeah, if you don't know what to write or how to write about sound, then just maybe don't write. I mean, what if, like, I don't care. But yeah, so that's the that's so. But there's many more people now on the stage, so I think it's maybe the perception is also because sometimes. I don't know, like those misogynistic and sexist things are really ingrained. I mean, probably, very probably, which I hate, but also in myself. So we have to check each other and, all this racist behavior and shit. So yeah.
1: Angelika Nieścier w programie Drugim Polskiego Radia w rozmowach improwizowanych. Na początku tej części wywiadu pytaliśmy o Bliski Wschód. No, opowiadała Angelika o tej historii, kiedy niemiecka orkiestra jazzowa, kobieca, zagrała pierwszy koncert w Gazie. No, nie będzie to nagranie tego zespołu, no, ale jakoś tam odwołujące się do Bliskiego Wschodu. No, zdecydowanie nie jakoś. Estetycznie się odwołujące jak najbardziej. Jedna kobieta w składzie, Angelika Nieścier na saksofonie altowym, Florian Weber na fortepianie, Sebastian Reiter na kontrabasie, Christoph Hillmann na perkusji.
0: I skład niemiecki, warto zwrócić uwagę.
1: Właśnie. Jeszcze wtedy, bo to był rok 2009. A na ud zagra Mehdi Haddad.

0: Wróćmy jeszcze raz do tego wywiadu sprzed 15 lat. Wtedy rozmawialiśmy o instrumentalistkach w muzyce i odpowiedziałaś na to pytanie tak. Owszem, jest ich wiele w szkołach, ale niewiele na scenie. Coś się tutaj zmieniło? My jesteśmy zdania, że tak. Choćby w Skandynawii, gdzie pojawiły się Julie Kier, Mette Rasmussen i wiele innych saksofonistek.
1: Same. I think it changed. Luckily it changed.
2: Zgadzam się. Na szczęście sytuacja się zmieniła. Saksofonistki, pianistki, basistki, perkusistki, może mniej, ale również. Poprawa jest niewystarczająca, ale niewątpliwa. Sprawy idą do przodu, choć trochę za wolno jak na mój gust. Bo chciałabym, żeby już dziś proporcje wynosiły 50 na 50. Ale i tak sytuacja naprawdę mocno się zmieniła. Cieszę się, że jesteśmy na fali wznoszącej.
1: To have like 50-50 on the stages already, but we, I mean, it really changed. So I'm happy that the trajectory is definitely upwards. So yeah.
0: Mówiłaś też wtedy, że kiedy tylko pojawiasz się na próbie, inżynier dźwięku zawsze pyta, czy zamierzasz również śpiewać.
1: It did, because they're scared of me.
2: Tak było i to też się zmieniło. Boją się mnie. Zwykle wkraczam na scenę i zdmuchuję wszystkich od pierwszej chwili próby dźwięku. I nikt już nie śmie ze mną gadać o śpiewaniu. Nie martwi mnie to.
1: Probably I'm scared to talk to me then, which is okay by me. I'm totally fine with that.
0: No tak, saksofon w twoich rękach nie jest tylko dekoracją.
1: Exactly. So, you know, but yeah, that definitely changed. That I hadn't had that in.
2: Oczywiście, ale ta sprawa na pewno się zmieniła i prawdopodobnie tak już zostanie. A grywałam w różnych miejscach, na przykład w Azji, i tam również nikt już nie startuje do mnie z takimi tekstami.
1: And so on and so forth. And even there is no, those questions are not thrown at me anymore.
3: Okay. And one more.
0: Opowiadałaś nam wtedy, lata temu, co nieco o swoich polskich korzeniach. Nie miałaś wtedy wielu relacji z polską częścią rodziny, choć mówiłaś, że chciałabyś się rozwijać. Coś tutaj się zmieniło?
3: Or not necessarily.
1: No, sadly, not really. I mean, because you know, the people died, and we kind of didn't.

0: Brother and I, we didn't really, or it's, I mean,
1: Nie, niestety
0: we,
1: nie.
0: I didn't
1: Wiecie, ludzie stopniowo
0: catch
1: odchodzą.
0: the
1: Ani ja,
0: for
1: ani
0: a
1: mój
0: long
1: brat,
0: time or
1: albo nie,
0: something
1: nie
0: to
1: mieszajmy go w to. Ja nie miałam czasu, żeby odbudować te relacje. Chyba raz zagrałam w Sopocie za sprawą niemieckiego promotora. Grałam tam z Geraldem Cleaverem. Mam nadzieję, że coś się zmieni, ale muszę sama się tym zająć. I to bardziej zdecydowanie. Kiedy planowałam trasę z Tomiką, skontaktowałam się z miejscami w Polsce, ale dostępne daty rozmijały się z naszym harmonogramem. Tak, wciąż nad tym pracuję. Niezbyt udanie, jak widzicie.
0: I have to work on that, like, you know, more decisive, but yeah. It's all, you know, when I put together the tour with Tamika, I think we were, that was last year. I kind of reached out a little bit, but it didn't come together, you know, with the tour schedule. So yeah, I'm still working on that. Not very well, as you can see.
1: Ale
0: At least I
1: przynajmniej
0: don't
1: grasz z
0: have that.
1: polską
0: At least I don't
1: pianistką
0: have Marta.
1: Martą Varelis.
0: At least I have Marta. Yes. And that's always it's always such it's oh, I mean she's amazing. She's an fucking amazing musician. And yeah, I love to work with her and to play with her. We did some recordings. I have to
1: Przynajmniej.
0: listen to that yet.
1: Jest niesamowita,
0: You know,
1: cholernie niesamowita. Kocham z nią
0: so
1: pracować.
0: and yeah,
1: Nagrałyśmy trochę
0: but at least
1: materiału, muszę tego posłuchać. I to jest moja
0: my
1: polska
0: connection.
1: łączniczka.
0: And it's always
1: To
0: very sweet
1: zabawne.
0: because she
1: Marta mówi po
0: talks
1: polsku,
0: Polish
1: ja
0: and I
1: coś tam
0: kind of
1: próbuję, a w końcu i tak
0: stutter
1: przełączamy się na
0: and
1: angielski.
0: then
1: Chciałabym
0: switch to English,
1: podciągnąć
0: but
1: swój
0: yeah,
1: polski, a Marta
0: because
1: jest
0: I want to hear
1: bardzo
0: more how to train
1: cierpliwa.
0: it, but she's
1: Śmieszna rzecz
0: very, very,
1: przydarzyła mi
0: that's
1: się w
0: it, that's it.
1: Engelsholmie, w
0: She's very
1: Danii.
0: patient.
1: Niedaleko Odense, gdzie studiuje bardzo
0: And
1: wielu
0: I just be
1: polskich
0: like, no,
1: studentów.
0: finish,
1: Zostałam tam
0: no,
1: zaproszona, żeby poprowadzić warsztaty.
0: whatever.
1: Zespół
0: So
1: się
0: yeah,
1: zbierał,
0: that's
1: ja patrzę na listę i
0: feedback.
1: widzę same polskie
0: What's
1: nazwiska.
0: actually really, really
1: Ciekawe.
0: nice
1: Ale wcale nie byłam
0: in
1: pewna, że to Polacy. Wiecie, jak to
0: Engelsholm,
1: jest. Zaczynam jednak warsztaty i
0: it's very
1: słyszę,
0: close
1: jak
0: to Odense.
1: nawijają po polsku. A ja siedzę
0: Also,
1: cicho
0: yeah,
1: i nie zdradzam się.
0: there are many
1: W pewnym
0: Polish
1: momencie ktoś
0: students,
1: zapytał,
0: right?
1: niestety
0: And
1: trochę
0: so
1: za
0: I was
1: wcześnie,
0: invited to
1: czy
0: do the
1: potrzebuję
0: workshop there.
1: tłumaczenia. Nie
0: And
1: potrzebuję, odparłam.
0: then
1: Jedziemy z
0: one from Ikea
1: warsztatami
0: that
1: i po
0: before
1: pewnym czasie
0: walked
1: pada
0: in.
1: pytanie, czy
0: And so
1: pani
0: I was thinking
1: naprawdę
0: about the
1: rozumie po
0: Evangelion
1: polsku?
0: and arranging this tour, and I
1: Rozumiem.
0: was like,
1: Mówić nie mówię, ale
0: no, she
1: rozumiem.
0: seems
1: Po tym
0: all
1: zdarzeniu
0: Polish.
1: ogarnęła
0: That's
1: mnie
0: very
1: wielka fala
0: interesting. But
1: nostalgii.
0: maybe,
1: Zdarzyło
0: you
1: się to
0: know, you
1: tuż
0: never
1: przed
0: know when that will
1: 15-leciem naszego
0: come to
1: festiwalu
0: Polish
1: Inter
0: heaven.
1: Jazz. Wróciłam
0: And
1: więc do
0: then so
1: Kolonii
0: we
1: w dniu
0: sat there
1: rozpoczęcia
0: rehearsing
1: festiwalu i fala
0: all
1: nostalgii
0: these
1: jeszcze
0: other
1: wezbrała.
0: Polish, and I
1: Moje
0: was like,
1: serce śpiewało polskie
0: this is amazing,
1: piosenki.
0: this is
1: To
0: so
1: było
0: cool.
1: naprawdę miłe.
0: But I didn't want to reveal it because you know I was mean, but I was like I want to listen to what they are talking about. And at some point, too early for my taste, somebody was yelling like from another room, and I was like, somebody wanted to translate. I was like, no, I got it. And then we just went forward with the rehearsals, and then it was amazing. It was a piano player. She was. I don't know where they originally were from Poland, but they were all studying in Odense. And then it was super sweet. We're like, we have a question. Do you actually understand and speak Polish? And I was like, yes, I do. I mean, with the speaking, not so much, but with the understanding, yes. So, and then yeah. So that was very that I was so nostalgic after that. Man, I came back to actually that was just before our 15 years anniversary here in Cologne, regarding the winter jazz, right? And I was back there, like I just flew in on the day when the festival started, and flew back, and I was so nostalgic, man. I was like, my heart is just singing with Polish songs. So that was really, really nice, and it was really, really good.
2: I have to say
1: Muszę
2: your
1: powiedzieć, że twój
0: speech
1: okrzyk
0: was
1: jezusicki był bardzo
0: very
1: przekonujący.
0: convincing. Oh yeah. Yeah, that always, yeah, because Marta and I, we kind of like, we had like a really long train ride at some point. And for some reason, we started to sing Janosik, like the melody. And then we were talking about Janosik. And I was like, oh my God, Janosik, this is my childhood.
1: Wiecie, z Martą
0: What?
1: zdarzyły nam się
0: And
1: naprawdę
0: then, so
1: długie
0: it was
1: podróże w czasie. Z niewiadomych
0: like a
1: powodów
0: thing,
1: zaczęłyśmy
0: you know.
1: śpiewać
0: So when I'm
1: Janosika.
0: really angry
1: Potem
0: or like
1: zaczęłyśmy o tym
0: super, like,
1: rozmawiać,
0: you
1: co
0: know,
1: dla mnie
0: I
1: było
0: also use
1: magiczne,
0: super
1: bo to
0: many
1: był
0: jokes,
1: serial
0: like,
1: mojego
0: I
1: dzieciństwa. To Jezusicku pojawia się u mnie w momentach ekscytacji lub zdenerwowania.

0: zachowania, również kiedy mówię po niemiecku.
1: No i jeszcze powiedzmy, że drugi utwór z Chicago Tapes zatytułowany jest Poranek.
2: Poranek, yes, yes, yes. That was because that was so cool and interesting. So Nicole Mitchell and I never played together, right?
0: Tak właśnie jest. Nigdy wcześniej nie grałyśmy z Nicole Mitchell. To niesamowita artystka i flecistka. I osoba. Wiecie, kocham osoby, z którymi gram. W każdym razie zrobiliśmy nawet nie próbę, tylko raczej soundcheck przed nagraniem. Posłuchałam tego później i powiedziałam, no nie, to wchodzi na płytę. To był jakby świt naszej współpracy. Stąd Poranek.
2: You know, it's just like we never played together and it was just like, so that's why it's called Poranek. Yeah.

0: Magiczny moment z Nicole Mitchell w studiu. Poranek, 3 minuty z albumu Chicago Tapes Angeliki Nieścier. Albumu, który kończy nasze spotkanie z niemiecką saksofonistką, albumu, który się ukazał w styczniu tego roku.
1: Zamykamy niniejszym rozmowy improwizowane i w programie drugim Polskiego Radia kontynuujemy nocną strefę, przechodzimy do nowości wydawniczych, zapowiadaliśmy ciekawy zestaw, no i tak będzie tym razem. Zaczniemy od kompilacji w zasadzie, takiej płyty trzeciej już serii, wydawanej przez oficynę You Know Me Records. To są portrety i utwory różnych perkusistek, perkusistów, solowe, czasami solowe na perkusji, a czasami po prostu wypowiedzi zespołowe firmowane przez najciekawszych artystów, artystki współczesnej polskiej sceny, nie tylko jazzowej. Tym razem 8 osób na albumie. W zasadzie chyba może posłuchamy nawet wszystkich 8 utworów, ale nie w jednej audycji, rzecz jasna. Zaczynamy od Patrycji Wybrańczyk.

0: The Last One, Patrycja Wybrańczyk. Portrety 3, różni artyści. Czy to dobrze powiedziałem, że to jest kompilacja? To są specjalnie na tę płytę nagrane utwory.
1: No ale Various Artists.
0: Various Artists. Śmietanka polskiej sceny.
1: Młody polski jazz.
0: I nie tylko. Tak bym to powiedział. Na płycie znajdziemy nagrania takich artystów, artystek jak Jan Pieniążek, Patrycja Wybrańczyk już zagrała, Albert Karch, Szymon Gąsiorek, Jacek Prościński, Piotr Waglewski.
1: Ale młody.
0: Piotr Gwadera i Ola Rzepka.

0: Tretę 3. Jestem wielkim fanem właściwie wszystkich osób, które tutaj przyczyniły się do powstania tej płyty jako artyści, artystki, ale też do całej serii konceptu portretów oficyna You Know Me Records.
1: Kolejna nowość przed nami to jest płyta, która chwilkę czekała na emisję. Ukazała się, dostaliśmy ją na przełomie kwietnia i maja. Album zatytułowany Sidła, firmowany przez Piotra Scholza i Orkiestrę Jazzową Akademii Muzycznej w Łodzi. Ciekawa koncepcja, ponieważ jest to suita jazzowa inspirowana powieścią kryminalną autorstwa Grażyny Bacewicz. Ta powieść zatytułowana Sidła właśnie ukazała się po raz pierwszy w 2019 roku, a teraz 7 lat po pierwodruku opracowano suitę. Skomponował ją Piotr Scholz i zaaranżował na studencką orkiestrę, którą tworzą na saksofonach Milena Hantszu, Maciej Woźnica, Bogdan Gęziuk, Julia Oleksa. A propos tych parytetów, proszę słuchać składu. Na trąbkach Grzegorz Jakomulski, Igor Wasiński, na puzonie Marcjanna Mellerowicz, na gitarze Tomasz Lepczak, Stanisław Szmigiero na fortepianie, Szymon Jarzmus na gitarze basowej, Jakub Kozłowski na perkusji. I dwie wokalistki gościnnie. Karolina Cegłowska, wokal drugi, a wokal pierwszy. Była gościni rozmów improwizowanych. Ania Rybacka. A zatem przed nami fragment suity Sidła. Piotr Scholz i Orkiestra Jazzowa Akademii Muzycznej w Łodzi.

międzyczasie pan Hart rozchorował się. Jego choroba szybko się pogłębiała. Nie rozumiem. Cóż to? Najazd na mój dom? A co to za... ludzie! W ostatniej chwili Tisisowi przyszło...

0: przyszło do głowy, aby osoby biorące udział w tym przedsięwzięciu były choć częściowo zamaskowane. Brak tu tylko pana Fula. Może powie mi pan jednak, co to znaczy? Hart wyciągnął rękę i zadzwonił. Nie mam zamiaru przez tę komedię stracić swojego zaszczytu.
1: Suita Sidła we fragmencie. Do tekstu Grażyny Bacewicz, tekstu beletrystycznego, powtórzmy. Piotr Scholz w charakterze tutaj kompozytora i dyrygenta, śpiewające, recytujące Anna Rybacka i Karolina Cegłowska oraz Orkiestra Jazzowa Akademii Muzycznej w Łodzi.
2: Wygląda na to, że czas przeznaczony na nowości szybko nam się skończył. Tak zapowiadaliśmy, że będą również płyty ze świata, no może przynajmniej z takiego najodleglejszego zakątka świata.
1: Tak wybrałeś?
2: Tak, Australia. The Next. Nie, to nie, w tym momencie nie The Next posłuchamy, ale przypomnę, że gra tam pianista Chris Abrams, który ma bardzo szerokie zainteresowania, zajmuje się również niekiedy muzyką free jazzową, swobodnie improwizowaną, ale nie taką, jak wykonuje grupa The Next. A tutaj w zupełnie innym wcieleniu coś, co my powiedzielibyśmy jest tak zwanym spiritual jazzem, jak to się teraz mówi, a kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę z muzyką, tak się o tym nie mówiło. Trochę groove'u, trochę soul'u i funk'u, sporo muzycznej psychodelii, no i jednak muzyki jazzowej, bo to są muzycy wysokiej klasy, wszyscy z Australii. Abrams na różnego rodzaju instrumentach klawiszowych, elektronicznych najczęściej, na basie Dave Symes, na saksofonie barytonowym Matt Ottignon, na trąbce Ellen Kirkwood i na perkusji Evan Mannell. To jest przedsięwzięcie zatytułowane Distant Birds, volume 1 i 2. Na jednej płycie my posłuchamy utworu, który ten podwójny, ale jednopłytowy album rozpoczyna. Zatytułowany jest on Drill.
1: A co za tydzień wydarzy się w środowej nocnej strefie? Nie zdradzimy zbyt wielu szczegółów, ale mamy pokusę, żeby zaprosić ciekawych gości. Tymczasem dobrej nocy i do usłyszenia.
2: Tomasz Gregorczyk
1: i Janusz Jabłoński.

Program drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zbyrzykowski. Nocne wydanie audycji wypełnią dziś utwory Grażyny Pstrokońskiej Navratil. Island, tęczowe mosty nad Detifos, reportaż trzeci na orkiestrę kameralną. Ikar, fresk trzeci na Wielką Orkiestrę Symfoniczną. El Condor na dwie marimby i orkiestrę smyczkową z cyklu Myśląc o Vivaldim oraz część trzecia Como el sol e la mar, jak słońce i morze na flet altowy i orkiestrę kameralną z cyklu Myśląc o Vivaldim lato. Island, tęczowe mosty nad Detifos na orkiestrę kameralną to trzecie ogniwo cyklu reportaży, które są próbą, jak ujęła to autorka, uchwycenia w dźwiękowym obiektywie tego, co najważniejsze. Dodam, że inspirację stanowił islandzki wodospad Detifos i jego okolice. Niezwykła kraina, gdzie, według słów kompozytorki, gotuje się ziemia, ogień brata się z lodem, wytryskają gejzery, a nad wszystkim unoszą się tęcze. Reportaż trzeci przeznaczony został na orkiestrę kameralną, złożoną z instrumentów smyczkowych oraz amplifikowanej harfy. Autorka wyróżnia w utworze dwa rodzaje brzmień. Dźwięki lodowe, szkliste i zimne oraz dźwięki ziemi, agresywne i chropawe. Kompozycja rozwija się w dwóch fazach, których charakter zależy od kombinacji brzmień. Dźwięki ziemi dominują w drugiej fazie, a lodowe w pierwszej. Grażyna Pstrokońska-Navratil zadedykowała utwór maestro Ernstowi Kovacicowi i Wrocławskiej Orkiestrze Kameralnej Leopoldinum. I w tym właśnie wykonaniu utwór usłyszymy. Rejestracji dokonano 26 kwietnia 2012 roku podczas 28 festiwalu Muzyka Polonika Nowa we Wrocławiu. Island, tęczowe mosty nad Detifos, reportaż trzeci na orkiestrę kameralną Grażyny Pstrokońskiej-Navratil.

Island. Tęczowe mosty nad Dettifoss. Reportaż trzeci na orkiestrę kameralną Grażyny Pstrokońskiej na Wratil wykonała Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod batutą Ernsta Kowacicza. Ukończony w 1979 roku Ikar jest trzecim ogniwem cyklu fresków Grażyny Pstrokońskiej na Wratil. W 1987 roku utwór znalazł się w grupie dzieł rekomendowanych do odtworzeń na antenach radiofonii publicznych, biorących udział w Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu. W lapidarnym komentarzu z okazji premiery dzieła 19 września 1980 roku na otwarcie warszawskiej jesieni kompozytorka wyjaśnia, że utwór napisany został ściśle według wypracowanej przeze mnie metody dekolażu struktur. Ikar powstawał najdłużej z moich dotychczasowych utworów. Może dlatego, że niełatwo jest wniknąć w istotę ludzkich marzeń. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Andrzeja Straszyńskiego.

Był to ukończony w 1979 roku Ikar, fresk trzeci na Wielką Orkiestrę Symfoniczną Grażyny Pstrokońskiej-Navratil. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Andrzeja Straszyńskiego. Posłuchajmy teraz napisanego w 1996 roku utworu zatytułowanego El Condor na dwie marimby i orkiestrę smyczkową z cyklu Myśląc o Vivaldim Wiosna Grażyny Pstrokońskiej-Navratil. Zestawiając ciepłe brzmienie orkiestry smyczkowej i możliwości wyrazowe dwóch marimb, kompozytorka stworzyła dzieło unikalne w obszarze całej muzyki kameralnej. Dominuje w nim atmosfera tajemniczości, oczekiwania na coś, może na wysoki lot, co stanowi metaforę naszych marzeń, pragnień, dążeń, nie zawsze osiągalnych. Przesłanie kompozycji jest rozwinięciem idei wysłuchanego przed chwilą Ikara. Przed nami nagranie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal oraz grających partie solowe Agnieszki Pstrokońskiej oraz Gastona Sylwestre. El Condor na dwie marimby i orkiestrę smyczkową z cyklu Myśląc o Vivaldim Wiosna Grażyny Pstrokońskiej-Navratil.

El Condor na dwie marimby i orkiestrę smyczkową z cyklu Myśląc o Vivaldim Wiosna Grażyny Pstrokońskiej na wratil wykonali Agnieszka Pstrokońska, Gaston Sylwestre oraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Nocne wydanie Fantazji Polskiej zakończy część trzecia El Viento Dorado, Złoty Wiatr, Como el Sol e la Mar, jak Słońce i Morze na flet altowy i orkiestrę kameralną z cyklu Myśląc o Vivaldim, Lato Grażyny Pstrokońskiej na wratil. Grają Łukasz Długosz i Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Słowińskiego.

Była to część trzecia El Viento Dorado, Złoty Wiatr, kompozycji Como el Sol e la Mar, Jak Słońce i Morze, na flet, flet altowy i orkiestrę kameralną z cyklu Myśląc o Vivaldim Lato, Grażyny Pstrokońskiej-Navratil. Grali Łukasz Długosz i orkiestra kameralna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Krzysztofa Słowińskiego. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest czwartek, czwarty dzień czerwca. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Na początek zapraszam Państwa na muzyczny lunch, czyli jeden z koncertów, które odbywają się w londyńskiej Wigmore Hall właśnie w porze lunchu. Koncert, który będziemy retransmitować, miał miejsce 16 czerwca ubiegłego roku, a jego bohaterką była gruzińska pianistka Mariam Batsashvili. Program jej koncertu otworzyła muzyka Jana Sebastiana Bacha. Oto jego trzeci koncert D-moll u Schmidera, pozycja 974, dzieło oparte na koncercie obojowym Marcella.